0: Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Donald Trump podtrzymuje zapewnienie o dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Karol Nawrocki miał o tym rozmawiać z Trumpem podczas bankietu na urodzinach prezydenta USA. Przekazał to dziennikarzom Marcin Przydacz z Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Teraz trzeba po prostu przygotować infrastrukturę dla tych żołnierzy, komentował w trzech pytaniach na koniec dnia w Radiu Z poseł PiS Jarosław Sellin. Były wiceszef resortu kultury odniósł się do żartów, że spotkanie polskiego prezydenta z Trumpem trwało tylko nieco ponad minutę. Jak mówił, niedługość rozmowy jest najważniejsza.
1: To nie były jakieś takie tylko śmiechy, chichy czy złożenie życzeń, tylko to była jakaś poważna rozmowa, trwająca rzeczywiście półtorej minuty, ale po mowie ciała było widać, że to jest poważna rozmowa.
0: Jarosław Sellin stwierdził, że powinniśmy dbać o obecność amerykańskich wojsk w Polsce, bo jak stwierdził, Rosja boi się tylko jednej armii na świecie, właśnie amerykańskiej. Sellin przekonywał, że wyłącznie dzięki dobrym relacjom Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem żołnierzy amerykańskich będzie w naszym kraju więcej, choć wciąż nie jest dla niego jasne, czy będzie ich teraz 11 czy 15 tysięcy. A cała rozmowa Beaty Lubeckiej jest do obejrzenia na radioz.pl i w naszych mediach społecznościowych. Ważna zmiana w Wojsku Polskim na najwyższym szczeblu dowodzenia. Dotychczasowy szef cyberwojsk, generał Karol Molenda, przekazał swoje obowiązki zastępcy generałowi Mariuszowi Chmielewskiemu. Ta zmiana wynika z powołania Molendy na stanowisko doradcy strategicznego dowódcy NATO do spraw transformacji. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Polak będzie zajmował jedno z najwyższych w historii stanowisk w sojuszu.
2: Wojska cyberprzestrzeni to jest duma i skarb polskiego wojska. Cyberwojna w przestrzeni trwa już od wielu, wielu miesięcy. Cały czas Polska broni się przed atakami ze strony adwersarzy, ze strony grup hakerskich, więc tym bardziej jest to ważne zadanie i wybrany został najlepszy, najbardziej doświadczony oficer, który będzie pełnił funkcję dowódcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
0: Cyberwojska istnieją od 4 lat. Generał Chmielewski będzie dopiero drugim ich dowódcą. Mimo zapowiedzi Polska nie przekazała Ukrainie migów 29. Wiceszef MON ujawnił w Radiu Z, że nasi wschodni sąsiedzi nie wywiązali się z umowy dotyczącej korzystania z ich technologii dronowej. Cezary Tomczyk stawia sprawę jasno. Przekażemy sprzęt, jeśli sprawa zostanie dopięta.
3: Mówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to zakończy się sukcesem. Trwa dialog. Polacy powiedzieli jasno. W związku z tym, że budujemy swoje zdolności dronowe, chcielibyśmy móc też w tych zdolnościach ukraińskich korzystać. I oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta.
0: Kilka miesięcy temu trwała wymiana zdań na linii prezydent-premier w sprawie przekazania migów Ukrainie. Pałac Prezydencki miał do rządu pretensje, że w niewystarczający sposób informował Karola Nawrockiego o podejmowanych decyzjach. Zabójca lekarza ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie nie pójdzie do więzienia. Tamtejszy sąd umorzył postępowanie karne. Wnioskowała o to sama prokuratura. Psychiatrzy uznali, że Jarosław W. był niepoczytalny. Przypomnijmy, w kwietniu zeszłego roku wtargnął on do szpitalnej przychodni i zadał lekarzowi kilkanaście ciosów nożem. Potem okazało się, że zabójca był pacjentem ortopedy i chciał się zemścić za nieudaną, jego zdaniem, operację ręki. Jak rodzina zamordowanego lekarza komentuje decyzję sądu, o tym krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek.
4: Po wyjściu z sali wdowa po zamordowanym lekarzu Iwona Solecka mówiła, że czuje się potwornie oszukana, że zginął jej mąż, ojciec 6-letniego syna i nikt nie jest winny. Jej zdaniem Jarosław W. zaplanował zbrodnię. Jak mówiła prokuratura i sąd, odrzuciły wszystkie wnioski o powołanie innego zespołu biegłych psychiatrów.
5: I nie wiem, co mam powiedzieć synowi. Co my zrobimy, jeśli kiedyś jakiś psychiatra uzna, że ten pan został wyleczony i wypuścił go na wolność.
4: Zabójca ma trafić do szpitala psychiatrycznego. Jego stan zdrowia ma być oceniany co pół roku. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Zabójstwo Tomasza Soleckiego zbulwersowało opinię publiczną w całej Polsce. Lekarze organizowali manifestacje przeciwko przemocy i hejtowi wobec medyków. W ostatnim dniu wakacji nauczyciele będą protestować na ulicach Warszawy. Chodzi o zapowiedź zaledwie 3% wzrostu wynagrodzeń, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
6: To jest ledwie waloryzacja inflacyjna, dlatego że jeżeli rząd zakłada, że wzrost towarów i usług będzie na poziomie 2,5%, a rząd proponuje nam 3% rzutem na taśmę, no to te 0,5% w złotówkach to jest mniej więcej 10-15 złotych różnicy. W ostatnim dniu wakacji taki protest na ulicach Warszawy się odbędzie.
0: Czyli w poniedziałek 31 sierpnia. Blisko 80 tysięcy złożonych wniosków, spośród których rozpatrzono zaledwie około 1%. Tak wygląda procedura przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie przez Pałac Prezydencki.

0: ze strony administracji publicznej. Myślę, że ci ludzie się nie spodziewali.
1: Pałac Prezydencki tłumaczy, że w 1975 roku zawarto w Polsce rekordowo dużo, bo 330 tysięcy małżeństw, dlatego trafia ich w ostatnich miesiącach wyjątkowo dużo, a każdy musi być zweryfikowany między innymi pod kątem wiarygodności akt i karalności wnioskodawców. Najpierw super szybka kolej łącząca Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań, potem budowa tysięcy kilometrów nowych linii i remont starych magistrali za ponad 600 miliardów złotych. Przez najbliższych 30 lat ma w Polsce powstać sieć kolejowych połączeń, której zazdrościć nam będzie cała Europa. O ambitnych i bardzo kosztownych planach reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: Krok po kroku mamy mieć kolej na miarę szwajcarskiej, bo na niej głównie mamy się wzorować. Zamiast linii zbiegających się w jednym centralnym punkcie Polski, jak chcieli nasi poprzednicy, będzie sieć odpowiadająca potrzebom całego kraju, zachwala minister Maciej Lasek.
3: Skracamy czas przejazdu do 100 minut między największymi miastami i do 3 godzin przez cały kraj. Ale nie zapominamy o miastach średnich i miastach mniejszych.
2: Nasz pomysł jest tak dobry, że obroni się sam nawet po ewentualnej zmianie władzy, zakładają optymistycznie urzędnicy resortu infrastruktury, bo jak dodają, stworzyło go 800 ekspertów w oparciu o liczby i konsultacje, a nie o polityczne widzimisię.
1: Cała sieć szybkich pociągów ma być gotowa w 2050 roku.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Gdy do Zawadzkiej dotarło to, co ujrzała, wycofała się. Zwykle potrafiła reagować szybko i skutecznie, ale tym razem instynkt po prostu nie zadziałał. Nie miała pojęcia, jak się zachować, dlatego schowała się w sieni. Musiała mieć pewność. Z wycelowanym na wprost pistoletem czekała za ścianą na kolejny ruch mordercy, który chwilę później otworzył drzwi do piwnicy i zszedł na dół. Nasłuchując cierpliwie czekała, a gdy tylko ciszę rozdarł dźwięk pracującej piły tarczowej, wykorzystała okazję i wślizgnęła się w ślad za mężczyzną. Zaczaiła się, obserwowała, analizowała. Przychodziło jej to z coraz większym trudem, bo organizm pracował na oparach adrenaliny. Temperatura ciała spadła już poniżej 35 stopni, groziła jej hipotermia. Jeszcze nigdy podjęcie prostej decyzji nie było dla niej tak nieoczywiste. W końcu powzięła ostatni wysiłek i wycelowała. Policja, stój, bo strzelam! Ryknęła, choć z jej gardła wydobył się jedynie cienki pisk. Mężczyzna z workiem na głowie odwrócił się w jej kierunku i mocniej zacisnął palce na rękojeści noża. Był zaskoczony, ale jednocześnie zdeterminowany. Zawadzka pomyślała, że jej żałosna komenda mogła odnieść odwrotny skutek i tylko rozsierdzić tego szaleńca. Brudny coś krzyczał, ale już go nie słyszała. Ostatni zastrzyk adrenaliny okazał się za słaby. Wyziębione do granic możliwości ciało powoli zaczynało odmawiać posłuszeństwa. Poczuła, że nie może zapanować nad drżeniem rąk. Obraz zaczął bujać się i falować. Pojawiły się mroczki. Strzelaj, Julka, zabij sukinsyna! Brudny dostrzegł, że jego była partnerka jest na skraju wyczerpania. Blada jak ściana, z mętnym i błędnym spojrzeniem, zdawała się zwolna tracić kontakt z otaczającą rzeczywistością. Morderca też musiał to widzieć. Zrobił krok do przodu, a wobec braku reakcji policjantki wykonał następny. I jeszcze jeden. Naciśnij spust! Zawadzka, strzelaj do kurwy nędzy! Brudny darł się jak opętany. Przewaga, jaką stworzyła, umykała im z każdą kolejną sekundą. Gdy mężczyzna był już w połowie drogi, w końcu padł pierwszy strzał. Nabój kalibru 9 mm wbił się w lewy bark mężczyzny, rozrywając mięśnie i gruchocząc obojczyk. Siła uderzenia obróciła napastnika o kilka stopni, ale nie na tyle, aby zatrzymać jego dziką szarżę. Kolejne dwa strzały sprawiły, że morderca już nie zdołał utrzymać się na nogach. Pierwszy, co prawda, ledwie prześlizgnął się po jednym z żeber, ale drugi trafił w klatkę piersiową w okolicy prawego sutka. Mężczyzna przyklęknął i chwycił się za prawy bok, który obficie krwawił. Zawadzka oddała kolejne dwa strzały, ale tym razem kule utkwiły w ścianie. Próbowała namierzyć cel, który panicznie zaczął się wycofywać. Znów nacisnęła spust, ale pocisk trafił w jeden z prętów krat i niebezpiecznie rykoszetował tuż obok Brudnego. Rzuć mi pistolet, Julka! Krzyknął do przyjaciółki. Zawadzka przyklękła i oparła się dłonią o jeden z drewnianych filarów. Już nie widziała, a głos Brudnego docierał do niej zniekształconym echem, jakby komisarz znajdował się w głębi rozległych katakumb. Miała nie więcej niż kilkanaście sekund, po których na pewno straciłaby przytomność. Ostatkiem sił pchnęła pistolet w kierunku Brudnego, który pomiędzy kratami wyciągnął się jak długi i końcówkami palców zdołał chwycić rozgrzanego Glocka. Wtedy przestrzeń ponownie rozdarł przerażający gwizd błyskawicznie rozkręcającej się piły. Ruchomy blat centymetr po centymetrze zaczął zbliżać się do wirującej tarczy, a wraz z nim panicznie wrzeszcząca Anna Trochan. Brudny wycelował w miejsce, gdzie spodziewał się mordercy, ale mężczyzna wyparował. Wyparowała też Oksana Szczypenko. Nie wyparowały za to Anna Trochan i piła tarczowa. Czas się kończył. Brudny przestrzelił łańcuch, do którego był przypięty, następnie zamek w drzwiach do zaimprowizowanej celi. Wybiegł i dopadł do piły, która właśnie musnęła i rozerwała dżinsy na wysokości pachwiny szarpiącej się Anny Trochan. Gdy wcisnął czerwony przycisk, zamknął oczy w nadziei, że zębata tarcza zdąży wyhamować, zanim dokona nieodwracalnych zniszczeń. Po chwili, która trwała wieczność, z paskudnym zgrzytem w końcu zatrzymała się na szwie łączącym obie nogawki obcisłych wranglerów bratowej. Zanim do kobiety dotarło, co się wydarzyło, Brudny był już z powrotem w celi. Chwycił brata pod brodę i na pobudzenie kilka razy spoliczkował. Weź się w garść, człowieku! Warknął poirytowany, gdy nie zauważył spodziewanego efektu. Trochan wciąż zachowywał się, jakby ktoś podał mu podwójną dawkę morfiny i dopiero w momencie, gdy kolejna kula rozerwała łańcuch, odrobinę oprzytomniał. Spojrzał na brata mętnym wzrokiem. Dziękuję. Nic lepszego nie przyszło mu do głowy. Nie dziękuj, tylko zajmij się żoną i Julką. Znajdź telefon, zadzwoń po karetkę, a następnie na policję i proś o inspektora Czarneckiego. Niech cię namierzą. Ty... Nie teraz. Jak to się skończy, wszystko ci wytłumaczę. Trochan pokiwał głową na znak, że przyjmuje słowa Brudnego do wiadomości. Komisarz, chwyciwszy stary koc, doskoczył do Zawadzkiej. Julka leżała na betonowym podłożu i wyglądała jak świeży trup, którego ktoś właśnie wykopał z ziemi. Blada, ubłocona, z posklejanymi strąkami zamiast włosów i nabrzmiałymi ustami w kolorze kredy, leżała bez przytomności jak porzucony manekin. Miała zamknięte oczy i słaby puls. Trzymaj się, mała, rzucił Brudny i przykrył ją kocem, po czym doskoczył do tylnych drzwi, którymi uciekł morderca. Brudny popchnął obluzowane drzwi i z pistoletem wycelowanym przed siebie wszedł do drugiego pomieszczenia. Ignorował ból, który rozlewał się po jego czaszce przy każdym kroku. W tej chwili napędzała go adrenalina i coś, co sprawiało, że bez wahania zaryzykowałby własne życie, aby tylko uratować Okę. Odgłosy z izby tortur jakby ucichły, skupiając jego zmysły na tym, co tu i teraz. Pomieszczenie tonęło w mroku. Wzrok, który przyzwyczaił się do światła żarówki, z trudem wychwytywał kontury przedmiotów znajdujących się w środku. Odruchowo sięgnął ręką w okolice wewnętrznej kieszeni płaszcza w poszukiwaniu latarki, ale błyskawicznie zorientował się, że ma na sobie tylko podkoszulek. Pomyślał o Julce. Ona na pewno nosiła ją przy sobie i skarcił się w myślach, że wcześniej o tym nie pomyślał. Wtedy jednak usłyszał głuchy trzask dobiegający z głębi mroku i stłumione przez knebel jęki kobiety. Nie dochodziły z tego pomieszczenia. Morderca musiał umknąć dalej. Na pewno znał każdy zakamarek mrocznych piwnic i nawet w kompletnej ciemności poruszał się bez problemów. Brudny się zawahał. Wtedy do jego uszu doszły paskudne odgłosy szurania. Zaskrzypiały drzwi. Nie było czasu, aby wracać po latarkę. Liczyła się każda sekunda, a gospodarz najwyraźniej właśnie opuścił piwnicę tylnym wyjściem. Brudny ruszył przed siebie. Potknął się o jakiś przedmiot, ale utrzymał równowagę i zdołał namierzyć kolejne drzwi. Szarpnął za obluzowaną klamkę i ostrożnie przekroczył wysoki próg. Mrok przecinały dwie blade smugi światła. Jedna z niewielkiego okienka przy suficie, druga z uchylonych drzwi. Brudny trzema susami dopadł do schodów, ale w połowie zapadł się w dziurze aż po pachwinę. Szybko zrozumiał, skąd ten trzask. Potem poczuł przeszywający ból. Zaklął siarczyście. Ścięgno, jeśli nie zostało zerwane, to na pewno mocno naciągnięte. Na szczęście komisarz zdołał wydostać się z pułapki i kulejąc doczłapał do szczytu schodów. Popchnął uchylone drzwi. Stare zawiasy zaskrzypiały i po chwili w srebrnym blasku księżyca wyłoniło się podwórze, po którym chodziło kilka prosiaków. Brudny, omiatając pistoletem obie flanki, wyłonił się z budynku. Jeden z prosiaków podniósł ryj i zmierzył go beztroskim spojrzeniem. Gdzieś w oddali zahukała sowa. Komisarz kątem oka dostrzegł na betonowej podbudówce ślady rdzawej, w tym świetle krwi. Powiódł wzrokiem po grząskim gruncie. W błocie wyraźnie odznaczały się ślady butów i znacznie mniejsze, gołych stóp, które prowadziły za róg do mostwa. Z zaciśniętymi zębami pokuśtykał w tę stronę. Był na siebie wściekły, bo jeszcze przed chwilą miał nad mordercą przewagę, a przez moment nieuwagi szanse znów się wyrównały. Pachwina przy każdym kroku przypominała o sobie, a ostry ból rozlewał się na biodra i podbrzusze. W połowie drogi usłyszał skrzypnięcie furtki. Przyspieszył, ale gdy wyłonił się zza rogu, nikogo już nie było. W oddali, pomiędzy drzewami, przez chwilę zamajaczyły tylko dwa cienie. Zanim zdołał wycelować, wchłonęła je mgła.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Oksana miała spętane dłonie i z trudem oddychała. Z nosa ciekła jej krew, a głęboko wetknięta w usta, cuchnąca, mokra szmata zaczynała ją dusić. Mimo to stawiała kolejne kroki, nie zważając na raniące jej stopy korzenie i kamienie, w obawie, że muskające jej szyję ostrze w razie niesubordynacji rozpłata gardło. Rana po haku paliła ją żywym ogniem. Zwłaszcza, że ten potwór nie przebierał w środkach i po prostu rozerwał skórę na plecach, aby ją z niego ściągnąć i zabrać ze sobą. Nic już nie rozumiała. Zamęczony umysł zaczynał odmawiać posłuszeństwa. Zdała się więc na instynkt przetrwania, który podpowiadał jej, że po prostu musi iść przed siebie. Bez względu na wszystko utrzymać się przy życiu jak najdłużej. Chciała wierzyć, że mężczyzna za kratami był tym, w którym się zakochała, ale po tym, co do tej pory ujrzała i czego doświadczyła, nie była już pewna niczego. Wszystko jej się plątało i nie potrafiła ogarnąć natłoku myśli ani towarzyszących im emocji. Igor? Nie Igor. Filip? Nie Filip. Morderca? Człowiek w worku po ziemniakach na głowie. Gdy oprawca złapał ją w pasie i ściągnął z haka, kątem oka dostrzegła, że kobieta, która wtargnęła do piwnicy, upadła na podłogę. Nie widziała jej twarzy, bo kryła się w półmroku, ale miała wrażenie, że zna jej głos. Kimkolwiek była, dała jej jednak nadzieję, bo po raz pierwszy w czarnych źrenicach mordercy dostrzegła lęk. Skryte w wyciętych dziurach raszlowego worka błysnęły w odbitym świetle żarówki tylko przez ułamek sekundy. Wtedy ich spojrzenia się spotkały. To wystarczyło. Bał się. Krwawił. A teraz, przedzierając się przez chaszcze i brodząc w błotnistym podłożu, dyszał i rzęził jak ranny zwierz. W pewnym momencie przystanął, aby złapać oddech. Zdjął ostrze z jej szyi i złapał się za broczący krwią bok. Kurwa mać! Zaklął pod nosem i zakaszlał. Dotknął rany na piersi i syknął z bólu, po czym wyrzucił z siebie wiązankę szkaradnych przekleństw. Odwrócił się. Szczypenko przez ułamek sekundy znalazła się poza jego zasięgiem, ale choć w umyśle zaświtała myśl o ucieczce, powstrzymał ją lęk przed niepowodzeniem. Chwila niepewności sprawiła, że szansa uleciała, a na jej ramieniu znów opadła potężna graba potwora. Ruszaj się, suko! Warknął i pchnął ją przed siebie. I nawet nie myśl o ucieczce. Znam te pola jak własną kieszeń. Nie uda ci się. Szczypenko pomimo palącego bólu parła do przodu, intuicyjnie starając się narzucić własne tempo. Czuła, że jej oprawca słabnie. Słyszała jego świszczący oddech, ciepło sączącej się z jego ran krwi. Nie zastanawiała się, nie myślała, zdała się na instynkt. Mówił, idź i nie zatrzymuj się. Szła więc, ignorując przejmujący chłód, walcząc o każdy oddech. Trzy razy upadała i się podnosiła. Za czwartym zupełnie opadła z sił. Błoto zalepiło jej nozdrza i zaczęła się dusić. Wstawaj, kurwo! Syknął mężczyzna, ale w odpowiedzi usłyszał tylko kilka charknięć osoby, która histerycznie walczy o powietrze. Oczy kobiety stały się wielkie jak piłeczki ping-pongowe, a szyja nabrzmiała, uwypuklając wszystkie żyły. Cienka linia pomiędzy życiem a śmiercią. To była kwestia sekund. Mężczyzna wyrwał jej z ust szmatę, która utkwiła aż w gardle. Szczypenko nabrała powietrza i odkaszlnęła krwawy śluz. Nie próbuj mi tu zdychać, wysyczał oprawca i chwycił kobietę za skołtunione i posklejane włosy. A teraz ruszaj, bo wyłupię ci oczy. Na dowód ostrze błysnęło zaledwie kilka milimetrów od prawej gałki, delikatnie nacinając skórę pod powieką. Nawet tego nie poczuła. Zastrzyk życiodajnego tlenu dodał jej sił, dzięki czemu podniosła się i zmusiła do dalszej drogi. Pokonali jeszcze około 100 metrów, gdy z rzednącej mgły wyłonił się ponury most. Widok konstrukcji nie wzbudził w niej żadnych emocji. Wiedziała tylko, że musi przejść do przodu bez względu na wszystko. Wtedy najpierw poczuła specyficzny zapach, a chwilę później usłyszała głosy i dostrzegła żółtą poświatę. Nie tylko ona. Nie waż się pisnąć. Wycharczał morderca i zasłonił jej ręką usta. Obejdziemy ich i... Nie zdążył dokończyć, gdy w ich kierunku wystrzeliła smuga oślepiającego światła. Kto idzie? Cisza. Masz o mamy, Wiesiek, zabrzmiał z głębi podpity głos. Głuchy jesteś, to nie pierdol, ktoś tam lezie. Może dzik albo lis. Olej, do ognia nie podejdzie. Potrafię rozpoznać odgłosy dzika, jełopie. To na pewno nie dzik. Po litrze to ty swojej baby nie poznajesz, a co dopiero dzika w nocy. Ciszę wypełnił rubaszny śmiech. O, masz chyba branie. Cichy dzwoneczek zasygnalizował, że ryba chwyciła przynętę. Mężczyzna z latarką już chciał zawinąć się na pięcie, gdy snop światła trafił na nienaturalny cień. Był podchmielony, ale dałby sobie rękę uciąć, że ktoś czai się w trawie. Zrobił krok do przodu i zmrużył oczy. Rzednąca mgła nie pozostawiła wątpliwości. Przy wale znajdowali się jacyś ludzie. Dasz na luz, czy mam zaciąć za ciebie? Bo wiesz, jak zatnę i wyciągnę, to będzie zamknij się. Spierdalaj. Tadek, ja nie żartuję, tam jest jakiś facet z kobitką chyba. Ma coś na głowie, jakiś worek czy coś. Wiesław Burda nie mógł oprzeć się wzbierającej ciekawości i zrobił kilka kolejnych kroków w kierunku oświetlonego celu. Gdy w końcu upewnił się, że stare oczy nie płatają mu figla, było już za późno. Zaniemówił, gdy mężczyzna w rzeźnickim fartuchu i raszlowym worku gwałtownie wstał i ruszył w jego kierunku. Gdy jego kolega zacinał rybę i zaczynał hol, grube ostrze już penetrowało wnętrzności Burdy. Tadeusz Kozioł nie słyszał, jak jego kumpel rzęzi i pluje krwią, bo rzeczywiście był przygłuchy. Nie słyszał też, jak morderca zakradł się za jego plecami. Szlak by to, poszła w chuj, burknął pod nosem, gdy obiecująca sztuka zerwała się z haka. Gdybyś nie pajacował i... Zamilkł, gdy ujrzał przed sobą potężny, drgający w świetle ognia cień. Ostatnie, co pomyślał, to to, że stoi za nim strach na wróble. Kilkanaście sekund później jego głowa z pluskiem wylądowała w odrze, a po polu poniósł się histeryczny i pełen przerażenia krzyk Oksany Szczypenko. Spokojnie, kochana, już po wszystkim, już. Filip Trochan gładził i całował żonę, próbując ją uspokoić. Uwolnij mnie, błagam, uwolnij mnie! Anna Trochan nie zważała na jego gesty, szarpiąc rzemienie ze świńskiej skóry, którymi była przytwierdzona do stołu. Raz za razem panicznym wzrokiem zerkała na zębatą tarczę, która zatrzymała się na szwie łączącym obie nogawki jej dżinsów, jakby w obawie, że maszyna zaraz znów ruszy i stalowe ostrze wyrżnie się w jej ciało. Trochan dojrzał słusznych rozmiarów nożyce i z niemałym trudem rozciął kolejne obejmy na stopach i przegubach żony. Anna zerwała się ze stołu jak oparzona. Przyklękła i rozszlochała się. Światło przypadkiem poruszonej przez męża żarówki kołysało złowieszczo, oświetlając drobną, skuloną na betonowej podłodze postać. Filip odrzucił błyszczące ostrza i pochylił się nad żoną. Objął ją i zaczął uspokajać.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Szczyt państw G7 oficjalnie rozpoczęty we Lyon. Przywódców przywitał prezydent Francji Emmanuel Macron, który wcześniej spotkał się w cztery oczy z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Na szczyt poleciał też Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy zrobił przystanek w Genewie, skąd dziś uda się do Francji. Jego samolot wystartował z Kiszyniowa, a nie jak dotąd z polskiej Jasionki. To już drugi taki przypadek w ostatnich dniach. Ukraińskie MSZ twierdzi, że nie chodzi o politykę, a wyłącznie o kwestie logistyczne i bezpieczeństwa. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy pokazała szczątki drona, który uderzył w zabytkową ławrę peczerską. Elementy kadłuba i silnika jednoznacznie wskazują na produkcję rosyjską. W ten sposób Kijów obala wersję Moskwy, która winą za pożar obarczała ukraińską obronę przeciwlotniczą. Atak na zabytkową, postawioną w XI wieku ławrę peczerską, ostro skrytykowały już kraje Unii Europejskiej i UNESCO. A Wołodymyr Zełenski zapowiedział już odwet za zniszczenie ławry peczerskiej. Czy wiadomo, jaka to będzie odpowiedź? Sprawą zajął się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
1: Adekwatna do tego, co zrobiła Rosja, zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski, a pytających o to dziennikarzy zapewnił, że z całą pewnością odpowiedź będzie nadawała się na pierwsze strony gazet czy początki serwisów informacyjnych. Według prezydenta Ukrainy rosyjski atak na ławrę nie był przypadkowy, a drony kamikadze uderzyły dokładnie tam, gdzie chciała Rosja. Prezydent nie chciał powiedzieć, kiedy dojdzie do rewanżowego ostrzału, ale ma się to stać już wkrótce.
0: Wołodymyr Zełenski zaapelował do światowych przywódców na forum G7, by Rosję spotkała za to zasłużona kara. Bruksela bierze się za karanie firm, które pomagają Rosji ominąć sankcje. Na czarną listę trafiło ponad 80 osób i podmiotów, m.in. z Turcji, Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ich pieniądze na unijnych kontach mają być zamrożone. Będzie też zakaz współpracy handlowej. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zapowiedziała, że trwają prace nad 21. pakietem sankcji, który ma jeszcze mocniej uderzyć w Moskwę. Jeśli chodzi o zakaz wjazdu dla rosyjskich kombatantów, to mamy te propozycje teraz na stole negocjacyjnym. Mamy informację o tym, kto służy w rosyjskiej armii, dlatego jestem pewna, że to możliwe. Wpisanie ich wszystkich na listę z zakazem wjazdu. Chodzi o zakaz wjazdu do strefy Schengen dla wszystkich osób zaangażowanych w inwazję Rosji na Ukrainę od szeregowych podowódców. Rosyjski ślad w atakach na brytyjskiego premiera. Śledztwo BBC wykazało, że za serią podpaleń powiązanych z Kirem Starmerem stały służby z Moskwy. Wykonawcami zleceń byli Ukrainiec i Rumun, ale instrukcje i pieniądze dostawali od młodego rosyjskiego dyplomaty. W tych podpaleniach zniszczony został samochód, który kiedyś należał do Starmera. Pożar domu jego szwagierki został szybko ugaszony. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Tymczasowy areszt dla obywatela Ukrainy za śmiertelne potrącenie pieszego w Lublinie. Do wypadku doszło na oznakowanym przejściu. Kierowca uciekł z miejsca wypadku. Zarzuty usłyszeli też pasażerowie, Ukrainiec i Rosjanin. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Sprawcy to trzej koledzy, którzy pracowali pod Lublinem. Razem też mieszkali. W piątek zamiast pracować, kompletnie pijani jeździli po mieście. Najsroższa kara czeka kierowcę, który po prostu pędził. Mówi mi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
3: Zatrzymał się dopiero około 300 metrów dalej, a więc widać, że prędkość tego pojazdu była spora i reakcja tego kierującego na to zdarzenie praktycznie żadna.
2: Jego kolegom grozi do 3 lat więzienia. Jednemu z nich też deportacja z Polski. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Pasażerowie będą odpowiadać za nieudzielenie pomocy. Problem ze zdatnością wody w zachodniej Wielkopolsce. Ostrzeżenia dostali mieszkańcy 11 miejscowości. Chodzi o bakterie coli, które wykryto w wodociągu w gminie Duszniki, 40 km od Poznania. Woda nie nadaje się do picia bez wcześniejszego przygotowania. A szczegóły zna Adam Kaźmierczak. Czy wiadomo już, jak doszło do skażenia?
4: Prawdopodobnie podczas montowania w instalacji wodnej dodatkowych urządzeń do uzdatniania wody, powiedział mi wójt gminy Duszniki Radosław Łanoszka.
5: Fachowcy twierdzą, że to się zdarza. Paradoksalnie, chcąc jak najbardziej poprawiać jakość tej wody, gdzieś przy tej okazji musiało to nastąpić.
4: Dodaje, że przeprowadzono dezynfekcję instalacji i pobrano nowe próbki do badań. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Komunikat o zakazie bezpośredniego spożywania wody obowiązuje do odwołania. Bakterie coli mogą wywoływać silne zatrucia pokarmowe. System edukacji w Polsce funkcjonuje w stanie permanentnej zmiany i chronicznego przeciążenia. To najważniejszy wniosek z ogólnopolskiego badania na temat ryzyka psychologicznego i stresu w zawodzie nauczyciela. Raport przygotowany przez badaczki z Uniwersytetu Warszawskiego rzuca nowe światło na problem stresu zawodowego. Stres nauczycieli przestał być problemem indywidualnej odporności, mówi Małgorzata Żydko z Wydziału Pedagogicznego UW.
6: Nauczyciele funkcjonują w bardzo takim nieprzejrzystym legislacyjnie obszarze. Liczy się na to, że ponieważ to jest specjalny zawód,

0: W zachodzie kraju może być nawet około 35 stopni. I tak co jakiś czas, przez całe wakacje, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
1: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych, przynoszących gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą, charakterystyczną dla powietrza polarnego morskiego od 22 do 25 stopni.
0: Wrzesień prawdopodobnie nie przyniesie zmian w pogodzie i może to być miesiąc z przedłużeniem lata. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
1: Jarosław Sellin jest z nami z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam.
1: No i na początek poproszę o komentarz do tych słów Marcina Przydacza, który mówił, że jest publiczne zapewnienie Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce. Dodatkowych. No i że to trzeba po prostu wypełnić te deklaracje między Pentagonem i MON-em. Czyli sukces?
2: Od czasu rządu Zjednoczonej Prawicy mamy 10 tysięcy żołnierzy na polskiej ziemi, amerykańskich. Innych kontyngentów armii natowskich w takiej liczbie nie mamy. Teraz oczywiście pojawił się pewien kłopot z tą rotacją i z tym wycofaniem 4 tysięcy, ale jednocześnie dzięki właśnie dobrym relacjom prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem mieliśmy zapewnienie komunikowane w mediach miesiąc temu, że 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy pojawi się w Polsce i to zostało potwierdzone w czasie rozmów prezydenta Nawrockiego z Trumpem w Waszyngtonie.
1: Teraz?
2: Tak, teraz w czasie tych rozmów zgodnie z tym komunikatem, który czytamy od ministra Przydacza i z zapowiedzią, że to będzie zrelacjonowane też polskiemu ministrowi obrony narodowej. I teraz trzeba po prostu przygotować infrastrukturę dla tych żołnierzy i nie jest dla mnie ciągle jasne, czy to oznacza, że będzie w Polsce 11 czy 15 tysięcy żołnierzy, ale będzie więcej. Więcej niż było i to jest najważniejsze, bo my powinniśmy dbać o obecność amerykańskich żołnierzy na polskim gruncie ze względu i na wojnę, którą Rosja toczy przy naszych granicach i ze względu na to, że jesteśmy też zagrożeni takim atakiem rosyjskim i ze względu na to, że Rosja boi się jednej tylko armii na świecie, armii amerykańskiej.
1: No ale były takie heheszki, można powiedzieć, bo to spotkanie przynajmniej przed bankietem czy na bankiecie trwało bardzo krótko. 80 sekund. No co w ciągu 80 sekund można uzgodnić?
2: Ale widziałem na przykład to jedno spotkanie nagrane, chyba przy tym oktagonie i to nie były jakieś takie tylko śmiechy, chichy czy złożenie życzeń, tylko to była jakaś poważna rozmowa, trwająca rzeczywiście półtorej minuty, ale po mowie ciała było widać, że to jest poważna rozmowa i można w czasie takiej krótkiej rozmowy uzyskać zapewnienie potwierdzenia tego, co zadeklarowało się miesiąc temu. Prawdopodobnie coś takiego nastąpiło. Na pewno coś takiego nastąpiło, skoro prezydent to komunikuje. I to ważne, że przy każdej okazji prezydent Polski o to dba, żeby w relacjach dobrych, które ma z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a on ma najlepsze relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Inne władze polskie niestety takich dobrych relacji nie mają, że się dobre sprawy dla Polski załatwia.
1: No to pytanie numer dwa. Czy prezydent Nawrocki powinien krytykować podczas takich wizyt zagranicznych teraz, tak jak w Stanach Zjednoczonych, polski rząd? Bo pan prezydent mówił, że no jest problem z egzekwowaniem tego, co na najwyższym szczeblu politycznym ustale z Donaldem Trumpem i że zniszczyli relacje, które mi się udało naprawić dzięki mądrości narodu polskiego, który wybrał prezydenta.
2: Pani redaktor, proszę sobie wyobrazić, że jednak wynik wyborów prezydenckich rok temu jest inny. Prezydentem jest Rafał Trzaskowski i te emocje, które widzimy i w stosunku do Donalda Trumpa, tego obecnego prezydenta amerykańskiego po stronie Donalda Tuska w przeszłości i teraz, ta jego książka z tym zdjęciem słynnym z przytkniętymi palcami do pleców Donalda Trumpa, te jego opowieści z kampanii wyborczej, że Trump jest agentem rosyjskim, że to jest udowodnione przez amerykańskie służby. Te reakcje marszałka Sejmu, lidera innego ugrupowania rządzącego dzisiaj w Polsce i do tego jeszcze Rafał Trzaskowski. Jakie mielibyśmy relacje generalnie ze Stanami Zjednoczonymi? Fatalne. Właśnie dzięki temu, że jednak wybory wygrał Karol Nawrocki, jest możliwość podtrzymywania tych dobrych relacji, utrzymywania tych dobrych relacji z Amerykanami, a to jest ważne dla polskiej racji stanu po prostu.
1: I tutaj muszę postawić pauzę. Tutaj muszę postawić pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Rubecka, serdecznie zapraszam. Jarosław Sellin.

0: Zaprasza ciąg dalszy tej rozmowy, między innymi o Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko.
1: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
0: Do tego wątku jeszcze powrócę, ale pytanie numer trzy, bo Polska nie przekazała migów w Ukrainie, bo Kijów nie wywiązał się z umowy dotyczącej korzystania z technologii dronowej. To dzisiaj rano w tym studiu ujawnił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Czy Kijów nas lekceważy? Skąd ta zwłoka? Czy po prostu polski rząd nie potrafi tego, tak powiem, dopiąć takiej umowy?
2: Generalnie w polskim interesie narodowym, będę tego sformułowania używał, jest to, żeby Ukraina wygrała tę wojnę i żeby przetrwała jako niepodległe państwo. Pomagamy Ukrainie od samego początku w różnym wymiarze, i w wymiarze militarnym, i finansowym, i uchodźczym, ale są też napięcia związane z błędami po prostu polityki ukraińskiej. Być może to jest jeden z błędów. Ja tutaj dokładnie tych umów między rządami naszymi nie znam, ale jeżeli tak rząd mówi, że Ukraina się z czegoś w sprawie dronów nie wywiązała, to tutaj z tymi migami też nie może być tak łatwo z przekazaniem tych migów. Ja to przyjmuję, że prawdopodobnie takie problemy też są. Należy oczekiwać jednak od liderów państwa ukraińskiego większej roztropności, większego rozsądku. My jesteśmy krajem kluczowym dla Ukrainy, dla możliwości przetrwania tego państwa i ze względu na położenie geograficzne i na Jasionkę, na Rzeszów, na tą możliwość komunikowania się z tym państwem w sytuacji, kiedy samoloty nad tym państwem latać nie mogą. I dziwnie się zachowuje kierownictwo państwa ukraińskiego, również w tych sprawach historycznych, o których ostatnio było głośno.
0: A da się jeszcze restaurować te nasze relacje po decyzji pana prezydenta Zełenskiego?
2: Myślę, że w interesie obu państw to jest i obu narodów zresztą, bo my jesteśmy ze sobą historycznie bardzo silnie związani, na dobre i na złe. Przez kilkaset lat żyliśmy w jednym państwie, w Rzeczpospolitej. Cały prawie naród dzisiejszy ukraiński, zwany dawniej Rusinami, żył w tym państwie. I tą odrębność również mentalną w stosunku do Rosjan, taką wolnościową, trochę nawet anarchiczną, ale w dobrym tego słowa rozumieniu, tą odrębność mentalną mają dzięki temu, że byli właśnie w Rzeczpospolitej i że jak gdyby swoją jakby kulturę polityczną, tą wolnościową wytworzyli w Rzeczpospolitej i nie chcą żyć tak, jak oni to mówią, jak Ruscy, tak, czyli jak Rosjanie, z tym całkowitym poddaństwem wobec władzy centralnej, wobec władzy carów, czy pierwszych sekretarzy, czy prezydentów, ale właściwie z tą władzą totalną dyktatorów. Ukraińcy tacy nie są i moim zdaniem w interesie Ukrainy i Polski są jak najlepsze relacje, ale żeby były jak najlepsze relacje, Ukraina też musi trochę swoją politykę zweryfikować w stosunku do Polski, zwłaszcza w sprawach historycznych, które są dla nas bardzo bolesne i ważne. Oni muszą zrozumieć, że to są sprawy dla nas ważne.
0: A sądzi pan, że prezydent Zełenski przyjedzie do Polski teraz na tę konferencję w przyszłym tygodniu o odbudowie Ukrainy?
2: No to jest konferencja, która się odbywa w różnych miejscach cyklicznie. Tak. Teraz jest zaplanowana w Gdańsku, w moim rodzinnym mieście, za tydzień i to jest ważne też, żeby już się szykować, bo gdzieś na horyzoncie ta możliwość rozejmu czy pokoju się jawi. Nie wiadomo, czy w tym roku, czy w przyszłym roku, ale coraz mocniej widać, że Rosja jednak zaczyna powoli tę wojnę przegrywać po prostu i na gruncie wewnętrznym, i na gruncie frontowym, i na gruncie dronowym i tych ataków w głąb terytorium Rosji, które Ukraińcy czynią. Więc jest szansa, że ta wojna się zakończy i będzie czas odbudowy. I Polska chciałaby być bardzo też aktywna w tej odbudowie. Mamy dobre rozeznanie też i rynku ukraińskiego, i biznesu ukraińskiego, i mentalności ukraińskiej też pod tym względem, więc bylibyśmy w tym bardzo, bardzo przydatni. Ale jeżeli tak będzie wyglądać polityka Zełenskiego w stosunku do Polski, który na pewno podejmując decyzję o decyzję, którą Polacy odebrali jako policzek po prostu, o nazwaniu jednego z elitarnych oddziałów bohaterami UPA, jeszcze to sformułowanie, bohaterowie UPA, wiedział, co czyni, bo on już od jakiegoś czasu tą wiedzę, jak to jest odbierane w Polsce, ma. Jeszcze na początku tą niewiedzą mógł się zasłaniać, że pochodzi ze wschodniej Ukrainy, że nikt go tego nie uczył, że on nie wie, co się tam wydarzyło na zachodniej Ukrainie, ale bez wątpienia już od jakiegoś czasu tę wiedzę ma, a jednak taki gest uczynił i to jest po prostu jego błąd.
0: Ale teraz prezydent Nawrocki zdaje się raczej tak grać na zwłokę, jeśli chodzi to o ewentualne odebranie orderu Orła Białego. No bo na początku był bardzo stanowczy, że już odbierać tutaj.
2: Nie, najpierw poprosił o opinię kapituły. Tej opinii nie znamy, publicznie ona nie została ujawniona, ale nawet niezależnie od tego, jaka ta opinia by była, prezydent ma prawo przyznać albo odebrać ten order. Daje czas na refleksję przywódcy państwa ukraińskiego. Pewnie ten czas jest ograniczony. Słychać nieoficjalnie z kancelarii prezydenta, że to jest kwestia dni, a nie tygodni, że jakaś decyzja w tej sprawie będzie podjęta, ale dobrze by było, żeby zanim ta decyzja będzie podjęta, żeby najpierw została podjęta decyzja w Kijowie o wycofaniu się z tej antypolskiej prowokacji.
0: Opinie w kapitule chyba są, czy też miały być podzielone. Czytałam tekst Bronisława Wallensteina, który napisał duży tekst właśnie w tygodniku sieci i tekst bardzo wyważony, szczerze mówiąc.
2: No bo każdy, kto dobrze rozumie, jak...
0: I raczej z tego tekstu wynikało, że powinno nam zależeć na dobrych relacjach z Ukrainą.
2: I zależy nam, naprawdę nam zależy. No każdemu rozsądnie myślącemu Polakowi, politykowi polskiemu, publicyście, intelektualiście zależy na jak najlepszych relacjach z Ukrainą, bo to jest kwestia kluczowa dla naszego bezpieczeństwa. No jeżeli nie będzie państwa ukraińskiego, to z kim mamy na przykład o tym Wołyniu rozmawiać, tak? Z kim mamy rozmawiać o prawdzie historycznej? Jeżeli na przykład Ukraina byłaby częścią państwa rosyjskiego. Już nie mówiąc o tym, że Ukraina się tak rozwinęła militarnie, że gdyby dzisiaj upadła i to ten cały dorobek militarny wpadłby w ręce ruskich, Rosjan, Rosji, Putina, no to jest jeszcze podwójne zagrożenie na tym Bugu, więc dla nas. Więc każdy dobrze życzący Polsce publicysta czy polityk wie, że w przyszłości dobrze by było z Ukrainą żyć dobrze, ale Ukraińcy też to muszą zrozumieć, że to jest również w ich interesie, że powinni stawiać bardziej na Polskę niż na przykład na Niemcy, bo są też takie podejrzenia, że Ukraińcy wybrali po prostu Niemcy i w związku z tym chcą, żeby w Europie Środkowej dominującym państwem były Niemcy. Niektórzy publicyści uważają, że Ukraina dokonuje wyboru.
0: A pan też tak uważa, że Kijów postawił na Berlin?
2: Tak trochę to wygląda.
0: Patrząc na te spotkania, które odbyły się na przykład w Londynie.
2: Bo są dwie koncepcje. Jak można urządzić Europę Środkową? Jest Międzymorze, które my, Polska, lansujemy. Bardziej prawica polska, bo rząd obecny niestety tę koncepcję też lekceważy. Ale taka koncepcja jest. Zorganizować Europę Środkową tak, żeby ona była podmiotowa. Żeby między tymi dwiema potęgami historycznymi, jakim jest Rosja i Niemcy, zbudować podmiotowość Europy Środkowej. I Polska jest naturalnym liderem ze względu na swój potencjał takiej koncepcji Międzymorza. A druga koncepcja jest niemiecka, znana od lat, od ponad 100 lat. Mitteleuropa, czyli Europa Środkowa urządzona, uporządkowana przez Niemcy. Trochę się obawiam, niektórzy publicyści tak twierdzą, że Zełenski po jakichś wahaniach, czy państwo ukraińskie po jakichś wahaniach postawiło na tą drugą koncepcję. I trochę to tak wygląda. Na przykład format G3, tak? Dlaczego na temat przyszłości Ukrainy, ewentualnych rozmów pokojowych rozmawiają Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy,
0: a
2: Polacy są pomijani.
0: Dlatego, że powiedzieliśmy jasno i wyraźnie, że nie będziemy tam wysyłać polskiego wojska.
2: Ale gdyby Ukraina dobrze rozumiała swoje dalekosiężne interesy geopolityczne, to by zażądała obecności Polski. Jakoś nie słychać, żeby żąda obecności Polski w tym formacie G3.
0: To jest jeszcze wypowiedź na przykład ukraińskiego parlamentarzysty z prezydenckiego ugrupowania Sługa Narodu, Mykyta Poturawiew, mówi tak. Na wojnę z Polską nikt się nie wybiera, jednak nie można mówić, że wszyscy w UPA to bandyci. Czy w tej sytuacji wszystkie chłopaki z AK też byli bandytami?
2: Nie, no to są prowokacyjne wypowiedzi, które kompletnie nie dostrzegają różnicy, prawdziwej różnicy między tymi formacjami zbrojnymi. Problem z UPA polega na tym, że nie tylko dokonywali ludobójstwa, ale w ich dokumentach ideowych jest ludobójstwo. Tam jest po prostu idea czystki etnicznej wszystkich, którzy nie są Ukraińcami na terenie Ukrainy, bo Ukraina ma być czysta, etniczna, ukraińska. Wymordować Polaków, wymordować Żydów, nawet osadników czeskich mordowali. Więc naprawdę, no, szukać czegoś takiego po stronie AK, nawet polskich żołnierzy wyklętych, nie sposób, bo to jest niemożliwe, bo czegoś takiego nie było. Ukraińska powstańcza armia zamordowała 10 razy więcej Polaków niż żołnierze NKWD, którzy z nimi walczyli. Oni próbują opowiadać, że głównym celem walki UPA i aktywności UPA była walka z Sowietami. To prawda, ale to jest różnica. 10 razy więcej w dodatku niewinnych ludzi zamordowano Polaków niż żołnierzy z NKWD walczących z tąże UPA i muszą to przyjąć do wiadomości, bo takie są fakty historyczne Ukraińcy, że kultywowanie takich formacji oddala ich od Europy. Jarosław Kaczyński poprzedniemu prezydentowi Ukrainy powiedział wprost: z Banderą do Europy nie wejdziecie. Musicie z tej tradycji zrezygnować, bo jest nieakceptowalna. Musicie się z tą historią rozliczyć. Więc Ukraińcy też popełniają ten błąd, że chcąc do Europy i z tego powodu będąc zaatakowanym przez Rosję, z powodu chęci bycia w Europie i na Zachodzie, w NATO, w Unii Europejskiej, oddalają ten cel i te ofiary idą trochę na marne. Ofiary obecnej wojny, tak? Idą trochę na marne, bo nie wejdą do Europy z taką tradycją. Muszą to sobie po prostu uświadomić.
0: A pana zdaniem prezydent ostatecznie zdecyduje się na odebranie orderu Orła Białego panu prezydentowi Zełenskiemu?
2: Ja wolałbym taki scenariusz, że jednak dochodzi do jakiejś refleksji po stronie Kijowa, po stronie prezydenta Zełenskiego, jego administracji i dokonują jakiegoś gestu, który się wycofuje z tej decyzji, która jest tak i jednoznacznie i jednolicie też ponad podziałami oceniona w Polsce. I to byłby gest, który pokazuje, że jednak na relacjach z Polską prezydentowi Zełenskiemu zależy i elicie politycznej ukraińskiej zależy i wtedy taka decyzja o cofaniu orderu Orła Białego nie byłaby konieczna. Wolałbym, żeby taki scenariusz był.
0: Powrócę do prezydenta Nawrockiego, który jest w Stanach Zjednoczonych. Tam został zaproszony przez prezydenta Donalda Trumpa na swoje urodziny i też na uroczystość związaną z rocznicą istnienia Stanów Zjednoczonych. No, 250 lat. Piękny jubileusz. Podobał się panu ten oktagon przed Białym Domem?
2: Ja powtórzę to, co mój lider polityczny, że to nie jest moja bajka. Mówię o tym rodzaju sportu, tak? O tym rodzaju sportu.
0: No tego aczkolwiek, jeszcze nie grali.
2: Aczkolwiek to jest legalny, oficjalny sport. Są jakieś zawody światowe. Ja się na tym nie znam, ale nie oglądam tego, to też nie jest moja bajka, tak jak i mojego lidera politycznego. Natomiast zwracam uwagę na to, że tak sobie przejrzałem różne informacje historyczne, że na przykład Abraham Lincoln był zapaśnikiem i lubił jakieś zapaśnicze zawody organizować, a Theodore Roosevelt był bokserem i też jakieś
0: bokserskie. No tutaj to też zaplecze finansowe też pana prezydenta, można powiedzieć, więc, że zdecydowało o tym, że akurat jest taki, a nie inny forma uczczenia tego jubileuszu oraz 80. Urodzin pana prezydenta.
2: Ale właśnie, ważne jest to, że polski
0: gigantyczne pieniądze też na to poszły.
2: Ale ważne jest to, że polski prezydent został zaproszony, po pierwsze, na 80. urodziny naszego sojusznika, szefa najważniejszego państwa świata zachodu i najpotężniejszego, z którym chcemy mieć ścisły sojusz, bo jest dla nas po prostu bardzo ważny, i na jedną z form obchodów 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych. Może z mojego punktu widzenia trochę dziwną właśnie te walki, nie wiem jak one się tam oficjalnie nazywają.
0: MMA.
2: Ale to jest zaplanowana przez Amerykanów jakaś forma obchodów i to trzeba uszanować. Jeśli jest takie zaproszenie należy przyjąć, bo to jest w polskim interesie.
0: No z badania Reutersa i PSOS-a wynika, że niewielu Amerykanów popierało taką organizację, jeśli chodzi o te walki w klatce, w oktagonie. Jedynie 16% Amerykanów znało to za stosowne, 46% ankietowanych było odmiennego zdania. I teraz uwaga, tylko 31% Republikanów uznało to za właściwe. Republikanie, czyli macierzysta partia Donalda Trumpa.
2: Ale to jest problem wewnątrzamerykański. Dla nas ważne jest to, żeby z każdej okazji rozmowy z przywódcą państwa amerykańskiego korzystać, nawet jeśli to jest przywódca jakiś kontrowersyjny, nieprzewidywalny, bo trochę tak jest z Donaldem Trumpem, ja to przyznaję.
0: Trochę.
2: To zwracam uwagę na to, że na przykład mój rząd Zjednoczonej Prawicy, kiedy prezydentem Stanów Zjednoczonych był progresywny bardzo polityk, bardzo lewicowy Joe Biden, to myśmy sobie na takie wycieczki personalne wobec niego nie pozwalali, bo wiedzieliśmy, że z każdym prezydentem i był dwa razy zresztą zaproszony do Polski, dwa razy miał wspaniałe wystąpienia na Zamku Królewskim, gdzieś tam jeszcze, nie pamiętam, ale dwa duże wystąpienia. I myśmy rozumieli tak właśnie polski interes. Obojętnie, kto jest tym prezydentem. Trzeba to uszanować. To jest wybór narodu amerykańskiego, narodu dla nas bardzo ważnego, naszego najważniejszego sojusznika i z tym żyć, tak? I współpracować. Natomiast czasami, jak widzę te emocje antytrumpowskie w obozie obecnie rządzącym w Polsce, w ich zapleczu intelektualnym, wśród publicystów, intelektualistów, którzy ich popierają, w mediów, które im sprzyjają, to się naprawdę bardzo dziwię, bo to jest taki to jest coś, co prowadzi od antytrumpizmu do antyamerykanizmu wprost, który jest dosyć modny na lewicy zachodniej, antyamerykanizm. To się zaczyna w Polsce niestety też budować.
0: No ale jednak powrócę do tego swojego pytania. Czy to jest właściwe miejsce, właściwy czas, że przy okazji takich urodzin i tej rocznicy amerykańskiego jestestwa, nazwijmy to w ten sposób, no pan prezydent Nawrocki krytykuje polski rząd. Owszem, nie krytykuje, ma do tego prawo, ale może jednak nad Wisłą tutaj, a nie przy okazji takich rocznic.
2: Ale mówi o faktach prawdziwych, a krytykowanie rządu ze względu na...
0: No pan postawił taką tezę, że gdyby teraz prezydentem był Rafał Trzaskowski, to nie mielibyśmy żadnych relacji z Białym Domem.
2: Ze względu na to, co robił Tusk i wygadywał Tusk o prezydencie Trumpie, ze względu na to, co mówi druga osoba w państwie, podkreślam, marszałek Sejmu, na temat tego prezydenta, to jest uzasadnienie do ostrej krytyki zachowań tych polityków, bo to jest wbrew polskiej racji stanu.
0: Ale relacje między MON-em a Pentagonem są jak najbardziej tak.
2: A dlatego ja nie wymieniłem Kosiniaka-Kamysza, ja mówiłem o konkretnych politykach o Tusku i
0: no, o Czarzastu. No Kosiniak-Kamysz napisał na swoim profilu, że relacje polskiego rządu z prezydentem Trumpem i administracją USA są tak złe, że właśnie otrzymaliśmy 4 miliardy dolarów gwarancji w amerykańskim programie Foreign Military Financing.
2: Ale ja dlatego nie wymieniłem. Ja dlatego wicepremiera Kosiniaka nie wymieniłem i mało tego, no dowiadujemy się z komunikatu dzisiejszego, że prezydent Nawrocki po powrocie ze Stanów Zjednoczonych do Polski będzie rozmawiał z Kosiniakiem Kamyszem na temat tego, co usłyszał w sprawie obecności amerykańskich wojsk w Polsce i pewnie będzie też nalegał, bo tutaj zaniechania niestety są, do budowania dobrej infrastruktury, która skonsumuje zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce, bo to trzeba po prostu przygotować. To musi być infrastruktura. Muszą ci Amerykanie widzieć, że my ich chcemy.
0: No oczywiście, no my
2: a dowody na to, że my ich
0: to
2: chcemy,
0: finansować.
2: To jest infrastruktura.
0: Jak najbardziej pewnie. No to nikt o tym chyba nie zapomina, że będziemy na to wykładać pieniądze, jeśli chcemy rzeczywiście, żeby tutaj była jeszcze w dodatku, a zabiegamy, zabiegamy również o to, przynajmniej z naszej strony popłynął jasny komunikat oficjalny, że staramy się o amerykańską bazę tutaj, stałą amerykańską bazę w Polsce.
2: Ja czytałem różne analizy i specjalistów na ten temat. Przez 2,5 roku w tej sprawie nic się nie działo. Przyjęto, że mamy te 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
0: I że to wystarczy.
2: Ale żeby starać się o więcej i przygotowywać infrastrukturę dla tego większego kontyngentu, rząd w tej sprawie nic nie czynił. Dopiero teraz się obudził, kiedy się okazało, że jest nawet zagrożenie zmniejszenia tej obecności w Europie i wycofania tych 4 tysięcy, a po tej obietnicy, że jednak będzie więcej, trzeba po prostu się wziąć do roboty i to przygotować.
0: No i tutaj jest jeszcze informacja pilna, że zostało podpisane wstępne porozumienie między USA a Iranem przez prezydenta Donalda Trumpa, wiceprezydenta J.D. Vance'a i przewodniczącego parlamentu Iranu Mohammada Baghera Ghalibafa.
2: Mam nadzieję, że to będzie coś trwałego, że pokój nastanie na Bliskim Wschodzie, bo wiadomo, że ta wojna, która od końca lutego się toczy, chociaż ostatnio z rozejmem dłuższym, spowodowała turbulencje w całym świecie, zwłaszcza w dziedzinie ekonomicznej, w dziedzinie cen surowców. Ale też uważam, że to, że Iran, być może jest taka szansa, że będzie zmuszony do wyzbycia się ambicji do posiadania broni atomowej, to będzie sukces Stanów Zjednoczonych i Izraela, bo broń atomowa w rękach takiego reżimu z taką ideologią mistyczno-religijną wręcz, byłaby bardzo niebezpieczna dla całego wolnego świata i to trzeba było po prostu zatrzymać. I to był główny cel tak naprawdę wspólnej akcji amerykańsko-izraelskiej i moim zdaniem trzeba trzymać kciuki, żeby ten cel osiągnięto.
0: A co będzie z pieniędzmi, które miały pójść również, jeśli chodzi o ze strony Unii Europejskiej? Były pieniądze blokowane przez Węgry, dopóki premierem był tam Viktor Orban. No, zmieniły się władze, jak wiadomo. I chodzi o to, że mielibyśmy dostać tylko 10% zwrotu za to,
2: co przekazaliśmy. Za broń przekazaną Ukrainie.
0: Tak jest. No, przynajmniej ostatnio z takim komunikatem wystąpiła szefowa unijnej dyplomacji, a nasz szef dyplomacji mówi, że to, co już zostało uzgodnione, powinno być wypłacone zgodnie z już przyjętymi decyzjami. O co tutaj chodzi?
2: No, to jest sprawdzian przed ważnym polskim politykiem, który mówił w swoim orędziu, kiedy rozpoczynał nową swoją misję premierowską, że w Unii Europejskiej nikt nigdy mnie nie ogra.
0: Pan złośliwy.
2: Ale dlaczego? No, jeżeli tak dobre relacje sobie zbudował w tej Europie, to niech przywiezie całe te pieniądze, które były blokowane. Ja zwracam na przykład uwagę na to, to jest naprawdę szokująca dla mnie informacja, ja pracuję i w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, i w Komisji Spraw Zagranicznych, że właśnie jest nowe rozdanie, jeśli chodzi o ambasadorów Unii Europejskiej w świecie.
0: I nie ma tam ani jednego polskiego.
2: Na 40 osób, bo 33 głównych szefów placówki i 7 wiceszefów, nie ma ani jednego Polaka. To się dzieje w czasie, kiedy premierem Polski jest polityk, który mówi, że w Unii Europejskiej nikt mnie nie ogra.
0: Ale to sądzi pan, że te pieniądze są jednak do, no jak nazwać, brzydko to nazwę, do zdobycia albo inaczej do egzekwowania?
2: Powinny
0: w takiej
2: być.
0: Postaci, jakie to było na początku.
2: Powinny
0: uzgadniane.
2: Być, jeżeli były zabezpieczone.
0: Skąd ta zmiana, jeśli chodzi o Komisję Europejską?
2: To jest pytanie do rządu i relacji rządu z tąże Komisją Europejską, w której mamy przecież bardzo bliskiego komisarza polskiego w tejże Komisji Europejskiej, akurat zajmującego się finansami i budżetem Unii Europejskiej, który jest jednym z najbliższych współpracowników Donalda Tuska. To są pytania
0: Piotr
2: do
0: Serafin.
2: Nich. Co z tymi, Piotr Serafin. To jest pytanie do nich. Co z tymi pieniędzmi, które solennie przecież zaklinali się, że jak tylko dojdą do władzy i nie będzie tych blokad ze strony Węgier, to te pieniądze będą odzyskane. Jakoś z tego, co pani mówi, widać, że jest jakiś problem.
0: Pan popiera ucieczkę Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych?
2: Uważam, że Zbigniew Ziobro nie ma szansy na sprawiedliwe potraktowanie przez polski wymiar sprawiedliwości w obecnej sytuacji takiej, jaka jest, jak ten wymiar sprawiedliwości został ułożony. Dlatego, że mamy nielegalnie przejętą prokuraturę, dlatego, że mamy wyjątkową zapiekłość, jeśli chodzi o ściganie tego konkretnego polityka, z zarzutami, które moim zdaniem są kryminalizowaniem działalności politycznej. To jest pierwszy rząd, który po 89 roku, który postanowił formułować kryminalne zarzuty wobec działalności politycznej, która mogła się nie podobać. Można ją krytykować, ale politycznie. Natomiast dlaczego ją kryminalizować? I moim zdaniem z takim zjawiskiem mamy do czynienia. Nie tylko wobec Ziobry, to jest przypadek wielu naszych polityków i również ze względu na sytuację osobistą Zbigniewa Ziobry, czyli właśnie tą walkę z chorobą i ledwo uratowanie się przed konsekwencjami tej choroby. Takie sygnalizowanie, że właściwie jak go, to właściwie takie sygnalizowanie przez polityków jest, że jak tylko on się znajdzie w naszych rękach, to będzie na pewno za kratami, to będzie w areszcie tymczasowym. Areszt tymczasowy można przedłużać w nieskończoność, można trzymać człowieka dowolną ilość czasu. To jest śmiertelne zagrożenie dla człowieka, który jest w takim stanie zdrowia.
0: Ale konkurencja informuje, że sąd najprawdopodobniej zdecyduje o umorzeniu lub odrzuceniu wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry i że decyzje mogą zapaść niebawem w związku z tym, że prokuratura przyznała publicznie, że Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w USA. W związku z tym wydanie europejskiego nakazu aresztowania wydaje się bezpodstawne.
2: Ja tutaj się na procedurze prawnej nie znam, ale rozumiem, że europejski nakaz aresztowania obowiązuje w Europie, tak? Więc jak nazwa?
0: No, jak sama nazwa ENA, europejski nakaz aresztowania.
2: Myślę, że Interpol by dotyczył całego świata. Ale niezależnie od tego, ja rozumiem decyzję Zbigniewa Ziobry. Najpierw o tym, żeby przebywać na Węgrzech, a teraz w Stanach Zjednoczonych, bo uważam, że rzeczywiście, tak jak on mówi, są wystarczające argumenty uzasadniające tezę, że on na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości tak ułożony, jak jest przecież, w czasie rządów Donalda Tuska, nie ma szans.
0: Przecież sądy to będą decydować, a nie prokuratura. No.
2: Ale w sądach też się dziwne rzeczy dzieją. Na przykład wymiana z szefów sądów.
0: Wbrew Ziobro też przecież wymienia sądów.
2: Kolegium sędziowskim, które powinno owocować decyzją o wysłaniu planu zmiany dyrektora sądu do Krajowej Rady Sądownictwa. To wszystko minister Żurek omijał bezprawnie.
0: A Zbigniew Ziobro nie?
2: Nie, no takich rzeczy nie robił, żeby wymieniać dyrektorów sądów bez opinii kolegiów sądowych, więc zresztą chyba nie wiem, czy się z sądami zajmował, moim zdaniem tylko prokuratura.
0: No nie, no przecież były, że wysyłał po prostu zwolnienia faksem, no. Więc to też była wtedy, kiedy pan minister był ministrem i prokuratorem generalnym, to też była głośna sprawa. No teraz jest jeszcze też zeszła informacja, też można powiedzieć taka świeża, że Marcin Kierwiński poinformował o rezygnacji Dawida Kacprzyka, tak, z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. A to jest taki działacz partii, który to ostatnio było o nim głośno, lekarz, jednocześnie radny Koalicji Obywatelskiej, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. No, pracował na SOR-ze, był tam szefem. Przede wszystkim, ale nie tylko pracował w tym jednym szpitalu, bo to chodziło o Warszawski Szpital Południowy, który to podlega miastu, z tego co pamiętam.
2: I dlatego jest tam kontrola miejska też, tak?
0: Tak, tak. No i teraz portal Zero.pl tutaj donosił, że pan Dawid Kacprzyk miał przepracować w Warszawskim Szpitalu Południowym średnio 331 godzin miesięcznie, co dawałoby statystycznie 11 godzin dziennie, dzień w dzień, 365 dni w roku.
2: No jest to problem dla środowiska politycznego Koalicji Obywatelskiej, no, bo to był aktywny działacz, czyli radny Koalicji Obywatelskiej, młody człowiek, chyba jeszcze przed 30, który był bardzo widoczny i w życiu politycznym, i w mediach, i na radach miasta, a jednocześnie rzekomo w tym czasie ciężko pracował jako lekarz i takie właśnie pieniądze zarobił. Ja dzisiaj, pani redaktor, byłem w szpitalu, jednym z ważniejszych szpitali warszawskich, i widziałem, co się dzieje na korytarzach. To podenerwowanie ludzi, ta akumulacja zaproszonych na tę samą godzinę ludzi z zaświadczeniami do badań. Te kolejki, te 3-godzinne przesiadywania w tych korytarzach i to strasznie naprawdę wygląda, a tutaj taka informacja, że młody działacz, który właśnie tyle zarobił, prawdopodobnie nie wykonując jednak tej pracy, to powoduje, że bardzo krytycznie jest oceniana pod tą władzą kondycja służby zdrowia w Polsce.
0: No ale podczas, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość też nie
2: ale
0: było.
2: Jednak,
0: no, no.
2: Ale jednak takich rzeczy nie było, żeby na przykład zamykać porodówki.
0: Nie zaczął się ten proces.
2: Żeby sami lekarze ogłosili, że Narodowy Fundusz Zdrowia zbankrutował. Oni to już ogłosili jesienią ubiegłego roku, że te dziury budżetowe są tak duże, że już właściwie szpitale powiatowe zwijają coraz więcej oddziałów i coraz więcej usług. No, za naszych rządów jednak takich faktów nie było, a teraz się dzieją. No i to podejrzenie, że tak naprawdę to jest takie ciche wypychanie usług zdrowotnych do sfery prywatnej, tak, żeby prywatyzować służbę zdrowia, bo taka też była tendencja w czasie pierwszych 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej. Więc to jest jeden z kryzysów służby publicznej w Polsce, który będziemy musieli po powrocie do władzy naprawić.
0: Zakładając, że wrócicie do władzy. Klara pyta, czy to nie jest czas, aby Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało konieczność raportowania godzin pracy lekarzy, zarówno w ramach publicznej służby zdrowia, czy prywatnej praktyki, do jednego systemu, bo tajemnicą policzona jest, że praktyki nakładania się godzin pracy w służbie zdrowia to właściwie chleb powszedni.
2: My już o tym mówimy od jakiegoś czasu. Mieliśmy nawet kilka miesięcy temu taką specjalną konferencję programową zapowiadającą pewne rzeczy, jeśli chodzi o reformę służby zdrowia, i na przykład tam był taki punkt, że bardzo wyraźnie oddzielimy służbę publiczną od służby prywatnej i każdy lekarz się będzie musiał zdecydować. Albo pracuje tu, a nie pracuje tu i tu. że sobie odprawiam jakąś służbę w publicznym ośrodku zdrowia, a potem przekierowuję chorych do gabinetu prywatnego. Jeszcze korzystam na przykład z publicznego sprzętu, ale już mając dyżur prywatny i tak dalej, i tak dalej. Różne są w tej, w tej sprawie patologie i będą musieli po prostu lekarze zdecydować. Albo pracują w publicznej służbie zdrowia, albo w prywatnej. Jeśli chodzi o ten wymiar problemu, to uważamy, że takie rozwiązanie byłoby uczciwe.
0: Czy pan się zapisał do Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska Jacka Sasina?
2: Nie zapisałem się.
0: A do tego stowarzyszenia założonego przez Mateusza Morawieckiego
2: też nie? Do stowarzyszenia, na którego czele stoi Jarosław Kaczyński. To stowarzyszenie nazywa się Prawo i Sprawiedliwość.
0: To jest pan.
2: Które jest partią.
0: Czyli rozumiem, że nie zapisujesz pan do żadnych z tych stowarzyszeń, które jest. A po co w ogóle te stowarzyszenia?
2: Ja osobiście nie odczuwam takiej potrzeby. Ja rozumiem kolegów,
0: którzy
2: chcą się skoncentrować na jakimś konkretnym wymiarze pracy.
0: A to byś taka kontra do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, żeby go
2: pognębić? Nie wiem, to proszę pytać tych, którzy do tych stowarzyszeń należą.
0: Ale
2: ja
0: na
2: nie należę.
0: Ma pan swoją jakąś teorię na ten temat?
2: Ale oczywiście, no przecież ja jestem w parlamencie od 21 lat i jestem politykiem. Ja wiem, że w każdej dużej formacji politycznej są frakcje. Są frakcje, tak to najlepiej określmy. I to jest zupełnie naturalne.
0: No ale jeszcze takich batalii to nie było. W otwartej kurtynie.
2: Część moich koleżanek i kolegów uznała, że jeszcze bardziej efektywnie będzie można działać poprzez stworzenie jakichś konkretnych stowarzyszeń, które mają jakiś swój plan działania, jakiś plan spotkań z ludźmi.
0: Prezes mówi, że trzeba to zamrażać w ogóle. No, jednak chciał odwieść od takich planów, a jednak ostatecznie, no, akurat to słyszę, to stowarzyszenie jest koncesjonowane, to absolutnie za zgodą Nowogrodzkiej. To...
2: Jeżeli jest taka potrzeba, podkreślam, że część moich koleżanek i kolegów chce poza pracą w Prawie i Sprawiedliwości, wewnętrznych w Prawie i Sprawiedliwości stowarzyszeniach działać, to jest ich decyzja. Ja takiej decyzji nie podjąłem. Natomiast ufam i wierzę i myślę, że to jest możliwe, bo widzę, jaka jest atmosfera też teraz w klubie, zwłaszcza po ostatnich posiedzeniach klubu, po konferencjach programowych, że idziemy w jedności do wyborów, że wszyscy naprawdę rozumieją po pewnych być może nie wahaniach, ale po pewnym zamieszaniu, wszyscy rozumieją, że nawet partia nie jest najważniejsza. Najważniejsza jest Polska. No, partia się tworzy po to, żeby pracować dla Polski. A dzisiaj najważniejszym zadaniem polityków myślących patriotycznie jest odsunięcie tego rządu od władzy.
0: No ale patrzyłam na konferencję...
2: A nie można tego rządu odsunąć od władzy, jeżeli się rozbijemy, jeżeli będzie jakieś 5 komitetów prawicowych w wyborach. No bo mieliśmy prawicę w latach 90. Ja to dobrze pamiętam. Jak to się kończyło?
0: Że akurat ta ordynacja wyborcza Donta premiuje największe podmioty. No więc jeżeli się rzeczywiście rozpadniecie, to o rządzeniu można zapomnieć.
2: Są coraz lepsze sondaże też.
0: Ale Koalicja Obywatelska cały czas na pierwszym miejscu.
2: To prawda.
0: Że koalicjanci mogą być pod...
2: To prawda, ale już nie ma takich różnic. Ja widziałem taki sondaż 2 dni temu, gdzie różnica była tylko 3%. Rzeczywiście Koalicja Obywatelska pierwsza, my drudzy, ale znowu wracamy do poziomu 30%. Moim zdaniem...
0: Nie widziałam takie sondaże.
2: Był taki 3 dni temu taki sondaż, że Platforma 33, a my 30. Nie pamiętam pracownie, ale taki sondaż był. I ta praca programowa też, którą wykonujemy i nasza wiarygodność, bo ludzie naprawdę jednak pamiętają, że jak coś zapowiadaliśmy, to naprawdę to zrobiliśmy w przeciwieństwie do obecnie rządzących. Te zapowiedzi właśnie, pierwsza odsłona zapowiedzi 21 punktów Przemysława Czarnka, są bardzo ciekawe dla ludzi, moim zdaniem. Właśnie to podwyższenie progu podatkowego ze 120 do 180 tysięcy, a dla małżeństw nawet 360 tysięcy.
0: Ale jest jeszcze też obietnica wypisania się z ETS-u, ale nie można wyjść z ETS-u bez wychodzenia z Unii Europejskiej.
2: Redaktor, jestem przekonany o tym, bo ja pracuję w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, czytam dokumenty, uczestniczę w dyskusjach. Jestem przekonany, że jak jeden odważny kraj wykona taki ruch, zanim natychmiast się pojawi kilka kolejnych krajów i po prostu Unia Europejska z tej szkodliwej polityki zrezygnuje.
0: Ale przecież Mateusz Morawiecki w 2023 roku, jeszcze jak był premierem, mówił tak: wyjście z ETS nie jest możliwe w prawie europejskim. To proponują ci, którzy nie mają wiedzy albo mają złą wolę w tej kwestii.
2: Mamy rok 26, sytuacja jest dynamiczna, coraz więcej jest sygnałów z poszczególnych krajów Unii Europejskiej, że to jest droga donikąd, że budujemy niekonkurencyjną w świecie gospodarkę. gospodarkę, że mamy najdroższą energię na świecie, że mamy szaleństwo ideologiczne związane z CO2 i tak dalej, mimo że Europa odpowiada za 8% CO2 i naprawdę tutaj nic nie zmienimy, niczego nie uratujemy, jeżeli inni się tym nie przejmują, a tylko Europa się tym przejmuje i szkodzi sama sobie, więc uważam, że czas dojrzewa do tego, żeby się z tego twardo wycofać i się nagle okaże, że wszyscy już tego chcą, tylko ktoś musi pierwszy powiedzieć, my naprawdę z tego wychodzimy.
0: Czy rozumiem, że jak Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, to wychodzimy z ETS-u, tak?
2: Dokładnie tak.
0: Niezależnie od tego, czy ryzykujemy na przykład nasze wyjście z Unii.
2: Będzie wielka dyskusja, może będzie nawet jakaś awantura, ale nagle się okaże, że jakieś kraje, powiedzmy, bardziej bojaźliwe niż Polska, bo na przykład słabsze, mniejsze, też to zrobią. Po prostu też to zrobią i wtedy w Komisji Europejskiej pojawi się refleksja, że trzeba to bardzo radykalnie zweryfikować albo po prostu się z tego całkowicie wycofać.
0: Pytanie słuchacze. Mariola pyta. Na stronie ukraińskiego IPN można przeczytać, że przepraszam bardzo, ataku na wieś Huta Pieniacka dokonały niemieckie oddziały policji. Nie ma słowa o dywizji SS Galicjen czy oddziałach UPA i innych ukraińskich formacjach działających u boku Niemców. Jak powinno w związku z tym zareagować nasze polskie MSZ?
2: Z IPN-em ukraińskim mamy problem od wielu lat, bo to jest instytucja rządowa, w przeciwieństwie do naszego IPN-u, mała instytucja, nie taka solidna jak nasza i ona podlega bezpośrednio administracji rządowej ukraińskiej. Jeżeli takie teksty się pojawiają na stronach IPN-u ukraińskiego, to musi być autoryzowane przez rząd. I to jest ten problem, o którym mówiliśmy na początku naszej rozmowy. Ten rząd podjął decyzję, że będzie ten kult OUN, UPA, czy taką politykę pamięci prowadził, żeby ten kult wzrastał. Ja pamiętam, że w 2018 roku, jeszcze jak byłem w rządzie, myśmy badania na Ukrainie zrobili, które pokazały, że tylko 22% Ukraińców uważa, że Bandera był ważną postacią i był bohaterem. Dzisiaj to już jest ponad 50%. Takie rzeczy nie biorą się z przypadku.
0: To jest, UPA to jest systematy... dla Ukraińców, jak rozumiem, to jest taki właśnie symbol walki z Sowietami.
2: Tak, ale musimy po prostu namawiać Ukraińców do tego, żeby poznali fakty. No też już w tej rozmowie o tym rozmawialiśmy. Z Niemcami, czy z Rosjanami, czy z Sowietami. Ale zamordowali 100 tysięcy Polaków, a w walce z NKWD zabili około 8 tysięcy żołnierzy NKWD. 10 razy mniej. Główny niestety w cudzysłowie dorobek, brzydkie określenie tej ludobójczej formacji, to jest mordowanie ludności cywilnej i to głównie z ostrzem antypolskim.
0: Postanowili
2: wykorzystać okazję wojny, najpierw okupacji niemieckiej, potem częściowo sowieckiej, żeby dokonać czystki etnicznej i w przyszłości sobie zbudować jednolitą etnicznie Ukrainę. I robili to w sposób niezwykle okrutny i muszą po prostu z kultywowania takich organizacji zrezygnować i też zrozumieć, że dają wodę na młyn Rosji. Bo przecież Rosja cały czas opowiada własnemu społeczeństwu, że walczy z Ukrainą również dlatego, że to jest faszystowskie państwo. Że to jest banderowskie, faszystowskie państwo. No to jak taką politykę historyczną prowadzą, to woda na młyn dla propagandy rosyjskiej.
0: Dzień dobry. Kiedy możemy spodziewać się obiecanego sprawozdania z przyczyn wyborczego zwycięstwa w 2023 roku PiS? To oczywiście jest, za każdym razem, sarkastycznie.
2: Ale było zwycięstwo.
0: No tak, ale nie mogę, ale no.
2: Było zwycięstwo, nie wiem, od kto to pyta, było zwycięstwo 5% między PiS-em a Platformą. Tylko niewystarczające. Ale na mecie pojawiliśmy się pierwsi. Wygraliśmy po raz kolejny wybory. Tylko, że niewystarczająco. Okazało się, że 8 czy 10 partii musiało się skrzyknąć, żeby nas odsunąć od władzy, stworzyć koalicję. Bo w tych partiach, tych trzech blokach było dużo więcej partii poukrywanych, potem
0: się
2: staliły.
0: Ale jednak udało się tę koalicję stworzyć. Wy nie mieliście zdolności koalicyjnej.
2: Tak, ja to przyznaję. Ja przyznaję osobie, która to napisała, że utraciliśmy władzę, ale nie jest prawdą, że przegraliśmy wybory. Myśmy je wygrali.
0: No, ale co
2: tylko,
0: z tego wygrać, ale nie móc rządzić.
2: No tak się zdarza.
0: Takie pyrrusowe zwycięstwo.
2: W demokracjach tak się zdarza. Może się też zdarzyć na przykład w przyszłości, jeżeli sondaże się potwierdzą, że tym razem Koalicja Obywatelska wygra wybory, ale niewystarczająco i utraci władzę. Tak się po prostu w demokracjach zdarza.
0: I jeszcze jedno. Dlaczego PiS przez 8 lat rządów nie zlikwidował dotacji dla kultury? Dotowaliście filmy, teatry, muzea, koncerty. A gdy Platforma robi to samo, to narzekacie. Ale tylko dlatego, że nie lubicie tych dotowanych.
2: Kultura wymaga mecenatu państwa. Zarówno instytucje kultury wymagają mecenatu państwa, jak i dobre dzieła, które różnymi programami operacyjnymi się wspiera. nie przeżyje kultura, filharmonie, teatry,
0: muzea,
2: domy kultury bez mecenatu państwa szeroko rozumianego, bo większość instytucji kultury podlega samorządom, ale ja traktuję władzę publiczną jako jednolitą. Czy samorząd, czy rząd, to jest władza publiczna, która dysponuje publicznymi pieniędzmi. I mecenat jest konieczny. Jeżeli byśmy z tego mecenatu publicznego zrezygnowali, to żylibyśmy w dosyć barbarzyńskich warunkach. Po prostu by tych instytucji nie było, nie mielibyśmy gdzie pójść, mielibyśmy tylko jakieś super rozrywkowe rzeczy, natomiast wysokiej kultury nie byłoby w ogóle.
0: Dziękuję. Jarosław Sellin był z nami, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo i życzę dobrego wieczoru.
2: Dziękuję wzajemnie.
1: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Wstępne porozumienie z Iranem zostało podpisane, dokument parafowali najważniejsi gracze, prezydent i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, a także szef irańskiego parlamentu. W mediach społecznościowych Donald Trump napisał, że statki zaczynają przepływać przez cieśninę Ormus. A co znalazło się w porozumieniu? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Oficjalnie dokument ma zostać ujawniony za dzień lub dwa. Na razie wszystkie pojawiające się informacje są nieoficjalne. Izraelski portal Times of Israel podał, że Iranowi udało się doprowadzić do wprowadzenia zapisu o tym, że będzie pobierał opłaty za usługi morskie w cieśninie. USA miały się też zobowiązać do uwolnienia miliardowych zamrożonych dotąd irańskich aktywów i nie ingerowania w sprawy wewnętrzne Iranu. W zamian Iran zobowiązał się do zaprzestania konstruowania broni jądrowej. Wstępne porozumienie ma obowiązywać przez 2 miesiące. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Ostateczne porozumienie, jeśli zostanie zawarte, ma zostać zatwierdzone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. 1:20 tyle trwała rozmowa Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem przy oktagonie MMA w Białym Domu. Odbyła się podczas świętowania 80. urodzin amerykańskiego prezydenta, co zarejestrowały kamery. Jeszcze w piątek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej zapowiedział, że Karol Nawrocki będzie rozmawiał z Trumpem bezpośrednio o sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa i stosunkach dwustronnych. Udział w tych urodzinach to element budowania relacji, komentuje wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Budowanie relacji to nie zawsze są rozmowy, które przynoszą efekt od razu, więc ja tutaj podchodzę z takim spokojem i dystansem. Oczywiście powrót Zbigniewa Ziobry do Polski byłby dobrym sygnałem, że ci, którzy przez 10 lat mienili się szeryfami polskiej rzeczywistości, będą mieli przynajmniej elementarną odwagę, by stanąć przed polskim sądem.
0: No, zwrócenie się do Donalda Trumpa o wydanie Zbigniewa Ziobry apelował w mediach społecznościowych do prezydenta szef MSZ Radosław Sikorski. Ojciec zastępczy spod Głogowa winny wykorzystania seksualnego dwóch dziewczynek. Taki wyrok zapadł w sądzie okręgowym w Legnicy. To 15 lat więzienia. Jego żonę sąd uniewinnił od zarzutów znęcania się nad dziećmi. Nowi rodzice pokrzywdzonych dziewczynek zapowiadają już apelację. Jak sąd uzasadnił swoją decyzję, o tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
3: To pozostaje tajne ze względu na dobro dziewczynek. Jedna z nich miała 6, a druga 8 lat, kiedy Mariusz D. miał je skrzywdzić. Sprawa wyszła na jaw po ich adopcji, mówi mi ich nowy ojciec.
4: Starsza powiedziała podczas kąpieli, że wujek ją dotykał.
3: Wtedy szybko sprawę zgłosił, teraz wyrok ocenia jako niski. To 15 lat więzienia i obowiązkowa terapia plus częściowe zadośćuczynienie dla dziewczynek, w sumie 40 tysięcy złotych. Legnica, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Zarówno główny oskarżony, jak i jego żona nie przyznają się do winy. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy Dawida Kacprzyka. Młody lekarz i dzielnicowy radny Koalicji Obywatelskiej w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym. Z ustaleń portalu Zero.pl wynika, że Kacprzyk tylko w zeszłym roku przepracował w szpitalu prawie 4 tysiące godzin, co daje blisko 11 godzin dziennie. Jakie kroki po medialnej burzy podjął stołeczny ratusz? Informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Z Jan Kierak.
5: Rozpoczął już audyt w Szpitalu Południowym, a na tym nie koniec, bo podobne kontrole jeszcze w tym tygodniu ruszą we wszystkich miejskich szpitalach, w których działają SOR-y. Z kolei Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej, żeby sprawdził, jak Dawid Kacprzyk mógł łączyć wielogodzinne dyżury z pracą radnego i występami w mediach, mówi rzecznik NIL Jakub Kosikowski.
6: Czy faktycznie doszło do takiego czynu jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
5: A za to grożą konsekwencje od upomnienia nawet do odebrania prawa do wykonywania zawodu. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
0: Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał na X-ie, że rezygnację przyjął. 1/3 życia spędzi w internecie przeciętny Polak. Według raportu NordVPN poświęcimy na to 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni. Skrolowanie mediów społecznościowych zabiera nam prawie 5 godzin tygodniowo, maratony serialowe niemal 4, a najczęściej internetu używamy do słuchania muzyki około 6 godzin tygodniowo. W internecie kupujemy więcej, ale mniej rozrzutnie. Jak pisze Puls Biznesu, liczba zamówień w maju podskoczyła o 14,4%, ale wartość koszyka zmalała o 4%. Najwięcej wydajemy na dzieci i na wypoczynek. Za 2-3 tygodnie na lotnisku Chopina w Warszawie zaczną działać smoczyce. To nowoczesne skanery bezpieczeństwa, które przyspieszą odprawę. Nie trzeba będzie na przykład wyciągać z bagażu laptopów. A dlaczego smoczyce? Maszyny są po prostu wielkie i zajmują dużo miejsca.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Tymczasowy areszt dla 33-latka z Lublina, który pozostawił auto na środku jednego ze skrzyżowań w mieście. Potem boso poszedł na najbliższą stację benzynową i ukradł paliwo. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasik.
8: Wszystko działo się w sobotę o poranku. Kierowcy prawdopodobnie skończyło się paliwo. Porzucił samochód na skrzyżowaniu i pobiegł boso z wiaderkiem na najbliższą stację benzynową. Mówi mi podkomisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
9: Wylał wiadro z wodą, które było przeznaczone do mycia szyb. Następnie w to wiadro zatankował ponad 7 litrów benzyny i oczywiście za tą benzynę nie zapłacił. Wrócił z powrotem do swojego samochodu. Tam został zatrzymany przez policjantów.
8: Mężczyzna nie był trzeźwy, miał też dożywotni zakaz prowadzenia samochodów. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Grozi mu 7 lat więzienia. W piątek w Poznaniu rusza festiwal fantastyczny.

0: Krawędzi. Poznań, Adam Kaśmierczak, Radio Z.
1: Podobne przepisy są wprowadzane także na innych festiwalach fantastyki w Europie. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radio Z za niecałą godzinę.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
1: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Cezary Tomczyk, wiceminister obrony, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Witam, panie ministrze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Zaczynamy od krótkiej piłki. Pytanie jest proste. Czy w Polsce powinno stacjonować więcej amerykańskich żołnierzy? Tak czy nie?
2: Tak, bezapelacyjnie.
1: Tak, bezapelacyjnie. Każdy z państwa może odpowiedzieć na to pytanie w naszej sondzie. Zapraszam oczywiście na radioz.pl. Do tej sprawy wrócimy, ale skomentujmy na gorąco porozumienie Ameryki z Iranem. Oficjalna ceremonia podpisania umowy pokojowej odbędzie się 19 czerwca w Szwajcarii. Jak ta informacja wpłynie na polskie bezpieczeństwo?
2: Bezpieczeństwo Polski jest dla nas wszystkich najwyższym nakazem, ale wojny, które toczą się tak jak ta na Bliskim Wschodzie, mają bezpośredni wpływ na nas, w oczywisty sposób. Zarówno na to, co widzimy na co dzień, czyli ceny benzyny, jak i na pośrednie historie, które się dzieją na świecie. Chcemy, żeby zaangażowanie świata jednak koncentrowało się z punktu widzenia bezpieczeństwa na tej części Europy i naszego globu, żebyśmy nasze problemy z Rosją, Ukrainą możliwie szybko rozwiązali.
1: Czyli spokój na Bliskim Wschodzie to więcej uwagi dla wojny w Ukrainie.
2: W oczywisty sposób. A z naszego punktu widzenia po prostu bezpieczna Polska, no to jest top, jeżeli chodzi o tematy.
1: A co z cenami benzyny? Czy można powiedzieć, że to porozumienie tak de facto oznacza koniec programu CPN, czyli ceny paliwa niżej? Będzie powrót do poprzedniej stawki podatku VAT i poprzedniej stawki akcyzy?
2: W oczywisty sposób tak, ale będziemy starali się robić wszystko, żeby ceny paliw niżej były programem, który zostanie na zawsze. To znaczy, żebyśmy dbali o to, żeby ceny po prostu na stacjach paliw były możliwie niskie. Jeżeli chodzi o VAT i akcyzę, no wszystko krok po kroku będzie wracało do normy, ale dopiero wtedy, jak będziemy mieli pewność, że sytuacja na tych rynkach międzynarodowych jest stabilna, po to, żeby to przejście było możliwie łagodne.
1: A czy ta umowa pokojowa oznacza ten koniec wojny? Miejmy nadzieję, że umowa stanie się faktem. Oznacza przyspieszenie dostaw zamówionej broni dla Polski? Bo kiedy wybuchła wojna parę miesięcy temu, tutaj w tym studiu pański szef Władysław Kosiniak-Kamysz wprost powiedział, że to spowoduje opóźnienia w dostawie broni do Polski.
2: Powiedzmy też sobie jasno, że co się stało, to się nie odstanie. Stany Zjednoczone zużyły całą masę środków bojowych na Bliskim Wschodzie i będzie to miało wpływ na dostawy na świecie. Na tę chwilę nie mam informacji, żeby te opóźnienia dotyczyły Polski, ale uważam, że nie można tego wykluczyć.
1: Wiemy, że w nocy, w przerwie gali MMA w Białym Domu, prezydent Nawrocki rozmawiał kilka minut z prezydentem Trumpem. Czy rząd ma już informacje, czy nadeszła jakaś depesza z Waszyngtonu, o czym panowie rozmawiali?
2: Póki co jeszcze nie. Mam nadzieję, że rozmawiali o sprawach najważniejszych dla nas, czyli obecności amerykańskiej. Mam też nadzieję, chociaż cicho i raczej niepopartą faktami, że pan prezydent Nawrocki, korzystając z tego, że wraca naszym wojskowym samolotem, zabierze ze sobą Zbigniewa Ziobrę, który no, jest tam korespondentem, więc
1: to
2: najwyższa pora.
1: To oczywiście żarcik.
2: Wie pan co, szczerze mówiąc, powiem panu tak, może i tak, a z drugiej strony od prezydenta Rzeczpospolitej oczekiwałbym tego, żeby nie wspierał przestępców albo ludzi, na których ciążą ciężkie oskarżenia i no, nie ma co ukrywać, że Zbigniew Ziobro nie pojechał tam na wakacje, ani być korespondentem Telewizji Republika. Byłem w Stanach, nie był na konferencji prasowej, więc
1: no
2: jest
1: dobrze,
2: to pierwszy dowód.
1: Ja myślałem, że pan jako przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej, że powie, że od prezydenta Nawrockiego oczekuje konkretów w sprawie wojsk amerykańskich w Polsce.
2: I to było pierwsze zdanie, które powiedziałem, bo to jest moja pierwsza nadzieja, a druga jest pewnie płonna, ale też na to liczę.
1: No dobrze, ale czy prezydent, wyjeżdżając na tę galę, jest to wyjazd oczywiście nieoficjalny,

0: Ale wyjeżdżając na te gale, skontaktował się z rządem, skontaktował się z MON-em, czy wiedział tak naprawdę o tym, co wy robicie, czy to jest jakaś koordynacja między wami?
1: Prezydent zawsze dostaje komplet informacji od rządu na każdy wyjazd, za każdym razem i kiedy o to poprosi, ale też dostaje informacje na bieżąco. Pamiętajmy, że pod przewodnictwem premiera Tuska i premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza działa Komitet Bezpieczeństwa przy Radzie Ministrów.
0: On się zbiera jutro.
1: Zaraz do tego przejdziemy, ale na każdym komitecie jest przedstawiciel prezydenta Nawrockiego. Uważam, że to jest absolutnie standard, który powinniśmy utrzymywać właśnie po to, żeby prezydent miał 100% wiedzę w sprawach bezpieczeństwa i w sprawach kierunków rządu.
0: Czyli w sprawie wojsk amerykańskich, tego czy będzie więcej, czy mniej, czy kiedy będzie więcej, jest absolutna koordynacja i tutaj obie strony uzupełniają się informacjami. A pan mówi o tym, że pan prezydent Nawrocki powinien zabrać Zbigniewa Ziobrę z ziemi amerykańskiej, natomiast prezydent Nawrocki powiedział, że dobrze by było, gdybyście zmienili swoją politykę wobec Ameryki, że powiedział, że sojuszniczych relacji nie buduje się obrażaniem lidera Ameryki, a polityka prowadzona przez obecny rząd raczej przeszkadza niż pomaga.
1: Jest pewna zasada, o której słyszałem wielokrotnie od polityków PiSu, żeby nie pluć na własny kraj za granicą.
0: Prezydent pluje?
1: I szczerze
0: Może
1: mówiąc,
0: po prostu mówi prawdę.
1: I szczerze mówiąc, wtedy, kiedy słyszę prezydenta Nawrockiego, który jest w Stanach Zjednoczonych, który jest słuchany wtedy przez cały świat, no mamy dziennikarzy zagranicznych, i który źle mówi o własnym państwie, o własnym rządzie i o tym, co się w kraju dzieje, to jest plucie na własne państwo i uważam, że to jest absolutny skandal. Wielokrotnie wtedy, kiedy jesteśmy za granicą, pojawia się temat polityki, albo temat PiSu, albo temat prezydenta. Nie słyszałem nigdy, żeby ktoś komentował to inaczej niż tylko zgodnie po prostu z linią polską.
0: A miło jest przed wyjazdem prezydenta troszeczkę żartować sobie z tego wyjazdu. Pan minister Sikorski mówił, że życzy awansu do półfinału panu prezydentowi. Pan premier Tusk mówił, żartował, że dobrze było, żeby pana prezydenta nie zaciągnęli do klatki. Czy to jest dobra współpraca, czy to są raczej kpiny z głowy państwa?
1: Pamiętajmy, że prezydent Nawrocki poleciał na urodziny prezydenta Trumpa i na galę UFC, która odbywa się na terenie Białego Domu. Cała ta impreza siłą rzeczy w samych Stanach Zjednoczonych budzi ogromne kontrowersje, natomiast z mojej perspektywy najważniejsze jest to, co powiedziałem, czyli obecność wojsk amerykańskich.
0: Czyli dobrze, że jest na tej gali.
1: Konkrety, a po drugie jednak może nie liczę na to jakoś bardzo, ale gdyby Ziobro znalazł się w Polsce, to uważam, że sprawiedliwości stałoby się zadość.
0: Miej proporcje, macie panie. Chyba sprawa wojsk amerykańskich jest ważniejsza niż pan Ziobro.
1: Praworządność w Polsce, myślę, jest jednym z topowych priorytetów. Chyba się pan z tym zgodzi. Natomiast wojska amerykańskie, wracając do tego tematu...
0: Co się będzie działo jutro na Komitecie Bezpieczeństwa pod przewodnictwem premiera Tuska? Bo wiemy, że ma tam być rozpatrywana kwestia logistyki, tak? Jak blisko jesteśmy tych wojsk amerykańskich, tych 5000 dodatkowych żołnierzy?
1: Za wszystkie konkrety, które dotyczą obecności wojsk amerykańskich i za realne zaproszenie Amerykanów do tego partnerstwa odpowiada rząd. I to rząd musi zadbać o właśnie konkrety, o miejsce, o stacjonowanie, o środki.
0: A ta deklaracja nie padła dzięki dobrym relacjom prezydenta z prezydentem?
1: Pamięta pan wielką ofensywę też rządu w Stanach Zjednoczonych, ale ja uważam, że to nie jest żaden wyścig. To znaczy uważam, że wszyscy dołożyli do tego swoją cegiełkę i tak powinno działać państwo. Że w sprawach bezpieczeństwa niech każdy robi co może, szczególnie wtedy, kiedy ta linia jest wspólna. Ona jest wspólna. Komitet Bezpieczeństwa jutro zbierze się rano pod przewodnictwem premiera. Będziemy rozmawiać właśnie o konkretach, czyli o finansowaniu obecności, o tym, jak to wygląda z polskiej strony, jak z amerykańskiej.
0: Czy Polska daje całą kasę, jeśli Amerykanie zgodzą się na stałą bazę?
1: To jest współfinansowanie zawsze. To znaczy Amerykanie inwestują w bezpieczeństwo też swoje, ale w bezpieczeństwo NATO i my do tego również dokładamy swoją swoją część. Dam panu przykład. Polska partycypuje w kosztach obecności wojsk amerykańskich na poziomie ustalonym w umowie międzyrządowej. Tak do tego podchodzimy. Zresztą prawda jest taka, że naprawdę obecność wojsk amerykańskich tutaj na terenie Polski jest dla nas jednym z tych głównych gwarantów bezpieczeństwa.
0: Czy kwestia tych 5000 dodatkowych żołnierzy to już jest gwarancja 100%, 200%, czy tylko i wyłącznie wciąż deklaracja słowna?
1: To jest deklaracja, która dzisiaj, mam nadzieję, przełoży się na konkrety. Po też wizycie w Białym Domu i po wizycie w Pentagonie ustaliliśmy, że Sztab Generalny Wojska Polskiego będzie w bezpośrednim kontakcie z dowództwem wojsk amerykańskich na terenie Europy, po to, żeby ten model i kształt obecności na terenie Polski, ale też na terenie Europy uzgodnić wspólnie. To się w tej chwili dzieje.
0: Czyli tak rzeczywiście jest, że macie nieustający kontakt.
1: Tak.
0: I polski MON, amerykański Pentagon.
1: Tak, ale zwróciłbym uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo często rozmawiamy o obecności tylko w kontekście liczby żołnierzy. Pamiętajmy też, że z punktu widzenia Polski równie ważne są konkretne zdolności, które żołnierze amerykańscy tutaj przywożą. Czyli to jest kwestia głębokich uderzeń, to jest kwestia brygad bojowych, to jest kwestia też konkretnych oddziałów, które dla nas mają fundamentalne znaczenie. I na koniec myślę, że to jest też istotne. Amerykanie, co zresztą podkreślił przedstawiciel Donalda Trumpa, oficjalnie zaangażowali się w projekt dla nas niezwykle ważny, czyli w Tarczę Wschód. Amerykanie oficjalnie Tarczę Wschód wpisali w swoją strategię europejską.
0: Teraz trzy krótkie piłki, poproszę odpowiedzi tak albo nie. F-35 zawdzięczamy PiS-owi, tak czy nie?
1: F-35 zawdzięczamy obu rządom. Jeden rząd zamówił samoloty, Kropka. Drugi uzbrojenie.
0: Dobrze, że Rafał Trzaskowski był na Paradzie Równości. Tak czy nie?
1: Tak.
0: Decyzje Ukrainy w sprawie UPA oddalają ją od Unii Europejskiej. Tak czy nie?
1: Powiedziałbym, że nie przybliżają.
0: I pytanie w naszej sądzie, czy w Polsce powinno stacjonować więcej amerykańskich żołnierzy? Tak odpowiedziało 69% uczestników naszej sądy. Nie, 31%. Przechodzimy teraz do internetu, na radio.z.pl, Facebooka i YouTube'a.
2: To jest gość Radia Z.
0: To pociągnijmy ten wątek ukraiński, bo no jest paradoks. Z jednej strony mamy kolejną noc bombardowań, kolejne polskie samoloty zostały postawione w stan gotowości, a z drugiej strony mamy niezrozumiałe decyzje władz w Kijowie. Pana zdaniem, jeśli prezydent Zełenski nie wycofa się z tej decyzji dotyczącej jednostki wojskowej, która została dostała patronów w postaci żołnierzy UPA, to Polska powinna blokować wejście Ukrainy do Unii?
1: Na pewno jest tak, że prezydent Zełenski popełnił strategiczny błąd. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Jednocześnie, tak jak pan zauważył, w nocy mieliśmy bardzo masywne bombardowanie, głównie Kijowa, ponad 450 dronów, około 50 rakiet. Kijów i centrum Kijowa płonie do teraz. Trzecia sprawa, która ma fundamentalne znaczenie, no, że codziennie eliminujemy, mówię my jako świat, który kibicuje Ukrainie, około 1000 żołnierzy rosyjskich z pola walki. I to są trzy elementy, które musimy brać pod uwagę. I wszystko, co robimy, ma konsekwencje. Ta sprawa dla Ukrainy będzie miała również konsekwencje, a jakie, przyszłość pokaże.
0: To dobrze, że prezydent się wstrzymał z decyzją dotyczącą odebrania orderu Orła Białego.
1: Uważam, że namysł jest w tej sprawie w oczywisty sposób potrzebny. Lepiej nie działać na gorąco, lepiej sprawy przemyśleć, a jaka będzie decyzja i prezydenta kapituły i jak się rozwinie ta historia, pewnie to dopiero przed nami.
0: A propos potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji, niemiecki generał ostrzega, że Rosjanie mogą zaatakować NATO już w 2029 roku, a nawet wcześniej. Jak to się ma do słów premiera, który niedawno powiedział w Financial Times, że ten atak, ta wojna może się rozpocząć w ciągu kilku miesięcy? Jakie jest faktyczne zagrożenie? Kto mówi prawdę? Kto się myli?
1: Myślę, że wszyscy w tej sprawie mówią prawdę. To znaczy, informacje wywiadowcze, które posiadamy, pokazują zagrożenie, które może nastąpić przede wszystkim w momencie, kiedy zakończy się wojna i kiedy Rosja będzie gotowa do ponownego ataku, ale są też informacje punktowe, o których mówił na przykład premier Tusk, które dostaliśmy zarówno z wywiadów zagranicznych, zachodnich, jak i potwierdziliśmy to we własnych źródłach, że są przygotowywane scenariusze, które mogą dotyczyć na przykład masowego sabotażu połączonego z jakąś miejscową interwencją, który może doprowadzić do, czy ma doprowadzić do kryzysu w samym NATO.
0: I mogłoby to się zdarzyć w czasie prowadzonej jeszcze wojny na Ukrainie.
1: I mogłoby się to zdarzyć w czasie prowadzonej wojny na Ukrainie.
0: Czyli na czym to mogłoby polegać, że na przykład Rosjanie zajmują Narwę w Estonii? Albo uderzają szachedami w wybrane cele w krajach bałtyckich?
1: Nie chcę i nie mogę mówić tutaj o konkretnych scenariuszach, ale najpierw coś pozytywnego. Po pierwsze, wszystkie te scenariusze to scenariusze. To znaczy one się mogą zrealizować lub nie. I jestem przekonany, że wszystko zależy od nas. To znaczy, jeżeli Polska dalej będzie się zbroiła, jeżeli kraje bałtyckie, Finlandia, Szwecja, NATO będą się wzmacniać, to uważam, że do wojny nie dojdzie. Jeżeli będzie tak, że na jakimś etapie wyhamujemy, albo świat straci zainteresowanie tą częścią świata, na przykład przez kolejną wojnę na Bliskim Wschodzie, to wtedy Rosja może skorzystać z takiego okna i zdecydować się na jakąś interwencję połączoną z sabotażem, z jakimiś działaniami hybrydowymi. Dużo dzieje się każdego dnia i od tego wszystkiego zależy przyszłość.
0: To porozmawiajmy może przez moment jeszcze o czystej polityce. Wczoraj Przemysław Czarnek ogłosił, że jeśli PiS wygra wybory, to podniesie drugi próg podatkowy z 120 do 180 tysięcy. Czy to może być taki game changer nadchodzących wyborów? Coś, co sprawi, że PiS te wybory w przyszłym roku wygra?
1: Słyszałem w ciągu ostatnich miesięcy tak wiele ciekawych lub mniej ciekawych zapowiedzi, jeżeli chodzi o pana Czarnka, że trochę ich inflacja straciła jakość.
0: Lekceważy pan tę zapowiedź?
1: Nie, nie.
0: Nie ma takiego ryzyka, że możecie przegrać?
1: Nie, broń Boże, nie lekceważę tej zapowiedzi, natomiast słyszałem tych zapowiedzi kilkaset, myślę, że już doszliśmy do jakiegoś biliona złotych, a w oczywisty sposób z punktu widzenia rządu zależy nam na tym, żeby podatki były możliwie niskie i nic się w tej sprawie nie zmieniło. Jeżeli tylko warunki na to pozwolą, zawsze będziemy szli w kierunku obniżenia podatków.
0: No właśnie, ale bardzo poważnie tę zapowiedź wzięła pani minister funduszy, szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ona twierdzi tak: PiS idzie po klasę średnią. Albo to my podwyższymy drugi próg podatkowy, albo zrobią to oni. To jest 500 plus tych wyborów. W 2015 też mówili, że się nie da. Chociaż raz niech strona demokratyczna będzie mądra przed szkodą. Czy to nie jest tak naprawdę wezwanie do pana, do innych koalicjantów? Ludzie, zastanówcie się, bo jeśli my nie podniesiemy progu podatkowego, to nas PiS czy opozycja zmiecie za rok?
1: Myślę, że rząd krok po kroku realizuje tutaj swoją politykę. A
0: nie ma
1: pani,
0: zgody na ten próg. Czy
1: a
0: jest?
1: Pani Pełczyńska-Nałęcz, pani minister, przede wszystkim powinna pamiętać, że jest członkiem tego rządu. Ja rozumiem, że pani minister ma też swoje partyjne kłopoty. Wszyscy je widzimy na co dzień, ale nie przekładałbym ich na kłopoty wszystkich innych. Myślę, że każdy musi rozwiązać swoje, pani minister.
0: To, co mówi, to jest przekładanie problemów partyjnych na inne?
1: No, wiemy, że po stronie Polski 2050 dużo się w ostatnim czasie działo. Jakby życzę jednemu i drugiemu klubowi, który powstał w wyniku rozpadu Polski 2050, jak najlepiej. Myślę, że w pierwszej kolejności warto się tym zająć.
0: No dobrze, ale dlaczego nie chcecie się zgodzić na podniesienie progu podatku? Ale tak jak ze 120 na 140 tysięcy.
1: Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, zawsze z naszego punktu widzenia im podatki niższe, tym lepiej. Za każdym razem, kiedy możliwości państwa na to pozwolą, będziemy szli w tym kierunku.
0: Czyli w tym momencie oczywiste. Nie ma takich możliwości, skoro nie ma pytanie. Zgody pana premiera i pana ministra Domańskiego.
1: To zawsze pytanie do ministra finansów. My się dzisiaj zajmujemy zbrojeniami. Dobrze. Ale tak jak powiedziałem, jakby kierunek jest jasny. Z punktu
0: czyli jest
1: widzenia
0: trochę
1: państwa,
0: pan nie rozumie tej wypowiedzi pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz. Ona nie jest okej?
1: Uważam, że wypowiedź pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz tak jak zresztą powiedziałem wcześniej, w dużej mierze podyktowana jest polityką, a nie tym, że jest członkiem rządu. Każdy, kto jest członkiem rządu, powinien powiedzieć, pamiętać o solidarnej odpowiedzialności nas wszystkich, bo to ludzie wybrali nas jako koalicję 15 października, żebyśmy razem zmieniali Polskę. Każdy, kto będzie chciał podważać tę spójność, de facto działa na szkodę koalicji i działa na rzecz PiSu, więc jest to zawsze dość trudne do zaakceptowania, szczególnie jeżeli od tak poważnej osoby słyszę tak poważny argument.
0: Czyli pani minister Pełczyńska-Nałęcz tymi wypowiedziami szkodzi rządowi.
1: Każdy, kto podważa jedność rządu w oczywisty sposób, zresztą wydaje mi się, że jest to dość oczywiste, szkodzi koalicji 15 października.
0: A może pani minister może powiedzieć, że ja chcę w ten sposób ratować naszą koalicję, bo inaczej przegramy.
1: Właśnie od tego są posiedzenia w Rady Ministrów.
0: Okej, to teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Jakub, jak pan skomentuje to, że Ministerstwo Obrony dalej współpracuje z Izraelem, między innymi poprzez firmę Palantir, pomimo dalej dokonywanych zbrodni na Palestyńczykach, Libańczykach czy Irańczykach, tak jak Rosja dopuszcza się podobnych zbrodni na Ukraińcach.
1: Ale pytanie dotyczy czego? Dlaczego współpracujemy z jakąś konkretną firmą?
0: Tak, z Izraelem.
1: Wydaje mi się, że Palantir jest akurat amerykańską firmą, natomiast my współpracujemy z dziesiątkami firm. Akurat jeżeli chodzi o firmę Palantir, to wydaje mi się, że jesteśmy po podpisaniu listu intencyjnego, jeżeli chodzi w ogóle o współpracę.
0: Bogdan pyta, czy wyobraża pan sobie, co by mówili politycy Platformy, gdyby w czasach rządów PiSu matką chrzestną sprzętu wojskowego została żona pana ministra Błaszczaka? Nie ma pan wrażenia, panie ministrze, że koalicja bez refleksji narusza dobre zwyczaje? Odpowiedź, że piloci wybrali żonę ministra, jest niewiarygodna.
1: Matką chrzestną samolotów F-16 była Maria Kaczyńska, żona prezydenta Kaczyńskiego. Uważałbym na słowa w takich przypadkach, bo wszystko ma swój ceremoniał i wszystko z czegoś wynika, a to wynika z decyzji samych pilotów.
0: Rzecznik prezydenta, pan Rafał Leśkiewicz, powiedział, że był zniesmaczony tym, że matką chrzestną nie była pierwsza dama, tylko kto inny.
1: Ja już wszystko powiedziałem na ten temat.
0: Kolejne pytanie. Mero, wojsko powinno honorować żołnierzy, weteranów, rodziny poległych i osoby rzeczywiście zasłużone dla obronności państwa. Dopełnienie tego poprzedniego pytania. Jakie zasługi dla Wojska Polskiego miała żona pana ministra?
1: Tak jak powiedziałem, całość, jeżeli chodzi o ceremoniał, został określony przez samych pilotów i wynika z długiej tradycji, która za tym stoi. Matką chrzestną samolotów F-16 była żona prezydenta Kaczyńskiego, Maria Kaczyńska. Pamiętam tą uroczystość, zresztą była bardzo przejmująca. Pamiętajmy, że drugą matką chrzestną była żona już podpułkownika Krakowiana, który zginął w Radomiu w zeszłym roku.
0: Kolejne pytanie. Ron.
1: Myślę, że wszyscy to widzieli, mogli wyciągnąć właściwe wnioski.
0: Co stoi na przeszkodzie, aby przeprowadzić próbną mobilizację jednej brygady?
1: O sprawach mobilizacyjnych publicznie nie rozmawiamy. Te działania się toczą w różnych aspektach, ale na pewno nie publicznie.
0: Ale prawdopodobnie słuchacz nawiązuje do tego, co swego czasu mówił Sławomir Mędzel,
1: tak,
0: że nie jesteśmy w stanie zmobilizować nawet jednej brygady. To prawda, że nie jesteśmy w stanie?
1: Nie, to nieprawda.
0: Że mamy armię z dykty, czy nieprawda?
1: Oczywiście, że nieprawda. Natomiast Sławomir Mędzel któryś raz z rzędu uderza we własną armię. Uderzał w generała Kukułę, uderzał w żołnierzy Wojska Polskiego, uderzał w polską armię. Każdy, kto myśli o tym, żeby być zwierzchnikiem sił zbrojnych albo jest patriotą, polskim politykiem, w momencie, kiedy mamy bezpośrednie zagrożenie państwa, przecież z tym się mierzymy każdego dnia, powinien doceniać służbę żołnierzy i na granicy, i w cyberprzestrzeni, i każdego pojedynczego żołnierza, który w Polsce służy. Uważam, że to jest w ogóle coś fundamentalnego.
0: No ale nie powinien polityk opozycji pytać o prawdziwe zdolności polskiej armii. Chyba od tego jest opozycja, żeby patrzeć wam na ręce.
1: Powinien, tylko nawiązałem do kilku tych tematów, które się pojawiły ze strony pana Mencena. Uważam, że po prostu szkodzi w takiej sytuacji też polskiej armii, poczuciu bezpieczeństwa Polaków. To polska armia pierwsza w historii NATO zestrzeliła rosyjskie statki powietrzne nad terytorium NATO. Co usłyszeliśmy od pana Mencena? Że rakieta była za droga. No to są kuriozalne słowa, które nie powinny nigdy przejść przez usta politykowi. Na pewno nie polskiemu, chyba że jakiemuś innemu.
0: Ale wie pan, co mówił generał, Boże, marszałek Bonaparte, że do wygrania wojny są potrzebne pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze. A to oznacza, że warto patrzeć, jakimi środkami likwidujemy środki przeciwnika.
1: Ale oczywiście, że warto. I ta dyskusja...
0: Ile są warte te środki?
1: Dlatego budujemy na przykład system SAN, który pozwoli nam obronić się nawet przed wlotem 1000 dronów.
0: A on jest już na jakim etapie? Kiedy on zostanie oddany do użytku wojska?
1: Umowy zostały podpisane, on jest w trakcie realizacji.
0: Czyli to zgodnie, jest kwestia roku, pół roku?
1: Zgodnie z prawem, z polskim prawem, pilna potrzeba operacyjna zakłada, że gotowość systemu, który zostanie kupiony w takim trybie, musi być oddany do użytku w ciągu 24 miesięcy, a 90% środków na ten system pochodzi bezpośrednio ze środków SAFE.
0: Paweł, czy dostaliśmy już od Ukrainy technologie dronowe, które mieli nam dać za migi, a powinni dać za już otrzymaną i otrzymywaną pomoc? Dla bezpieczeństwa Polski powinniśmy ją mieć i już z niej korzystać. Pytanie, jak pan odpowie?
1: Nie przekazaliśmy, pamiętajmy, Ukrainie migów.
0: Nie dostali od nas myśliwców?
1: Nie.
0: Nawet w częściach?
1: No, nie.
0: I nie dostaną?
1: Jeżeli chodzi o tą partię, o której rozmawialiśmy, no myślę, że w tym pytaniu wszystko się zawiera.
0: No ale to jak to jest z tymi myśliwcami? Nie daliśmy im żadnych samolotów?
1: Daliśmy im migi, przekazał jeszcze poprzedni rząd, rząd PiSu. Ta sprawa była publicznie podnoszona, natomiast
0: obecny?
1: Sprawa migów, o której rozmawialiśmy, obecny rząd nie przekazał migów Ukrainie.
0: I nie przekaże?
1: Wszystko zawiera się w tym pytaniu, to znaczy umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to ta sprawa zakończy się sukcesem.
0: Rozumiem.
1: Dopóki tak nie będzie,
0: rozumiem,
1: tak nie będzie.
0: Panie ministrze, sytuacja jest prosta. Najpierw dajecie nam technologię dronową, nie. Potem dajemy wam migi.
1: Nie, to tak nie działa. Po prostu...
0: No jak inaczej?
1: Trwa dialog między Polską a Ukrainą. Polacy powiedzieli jasno. W związku z tym, że budujemy swoje zdolności dronowe, chcielibyśmy móc też w tych zdolnościach ukraińskich korzystać i oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta. Nic się w tej sprawie nie zmieniło, ale ta sprawa nie została dopięta.
0: King of Warmia. Donald Tusk jest premierem RP blisko 3 lata. Jak to możliwe, że, a raczej co jest przyczyną tego, że nasz premier nie dostał zaproszenia do Białego Domu? Przecież USA to nasz główny sojusznik. Czy to nie jest policzek w twarz od naszego przyjaciela dla obecnej władzy?
1: Od wielu lat głównym partnerem dla prezydentów amerykańskich jest prezydent. Zresztą ta rozmowa prezydenta Nawrockiego z premierem Tuskiem na samym początku po wyborach prezydenckich była jasna i dokonano swoistego podziału, jeżeli chodzi o kwestię
0: zaangażowania. A pamięta pan wizytę jeszcze podczas urzędowania Andrzeja Dudy? Tam premier Tusk i prezydent Duda byli razem.
1: Pamiętajmy też, że to
0: prezydenta
1: było,
0: Bidena.
1: Że to było stulecie niepodległości Rzeczpospolitej po 18 roku i była to okazja specjalna. Natomiast zazwyczaj, jeżeli chodzi o spotkania prezydentów, mówimy o spotkania właśnie prezydentów.
0: Marek pyta. Sztab Generalny Wojska Polskiego ogłosił rok 2026 w Siłach Zbrojnych rokiem rezerw i rezerwistów. Dlaczego nawet nie ma projektu zmian do ustawy o obronie ojczyzny? Miała być w pierwszym kwartale. Nie robimy, tylko gadamy. Wykrzyknik.
1: Jest projekt zmian i on dotyczy właśnie rezerwy. Został ogłoszony też plan budowy rezerwy wysokiej gotowości po to, żeby budować 200-tysięczną armię rezerwistów, ale poza taką rezerwą, o której myślimy na co dzień. To znaczy rezerwa wysokiej gotowości to coś bliżej WOT-u niż rezerwy w klasycznym tego słowa ujęciu. To znaczy ludzie, którzy ćwiczą w każdym roku, muszą przejść określoną ilość i ćwiczeń i dni spędzić w wojsku i tylko wtedy będą mogli być częścią tej służby.
0: A jaką grupę mamy rezerwistów dzisiaj wyszkolonych? Takich, którzy byli zdolni w czasie wojny przejąć jakby schedę po tych żołnierzach?
1: W oczywisty sposób mówimy o setkach tysięcy ludzi, natomiast wszystkie tego typu liczby są niejawne.
0: Ale rozumiem, że oni są szkoleni?
1: Szkolenia, rezerwy odbywają się cyklicznie i cały czas, ale pamiętajmy, że rezerwistów też przybywa. Dam panu przykład. Dużo się mówi o poborze, tak? O tym, czy on ma być przywrócony, czy nie, czy są jakieś etapy pośrednie, albo...
0: Pan niedawno powiedział w jednej z wypowiedzi, że na razie nie ma takiej potrzeby.
1: Na razie nie ma takiej potrzeby, ale też mówiłem dlaczego. To znaczy, Polska dzisiaj ma dwa programy, które realizuje. To jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa i wakacje z wojskiem, które są odmianą dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Czyli jest to podstawowe szkolenie, które trwa około 30 dni. I my mamy rocznie około 50 000 ochotników, którzy przechodzą to szkolenie. Dopóki będzie tak, że będzie to wystarczające z punktu widzenia budowania rezerw, nie będzie takiej potrzeby, żeby odwieszać pobór. To jest dzisiaj taki
0: Czyli kwestia
1: kierunek.
0: Odwieszenia poboru to nie jest kwestia najbliższego roku na pewno.
1: w tej chwili po prostu nie ma takiego planu. Jeżeli taka możliwość czy taka potrzeba będzie, no to wtedy będziemy o tym rozmawiać. Na razie nie ma takiego planu.
0: Poliski pyta, czy 1 600 000 złotych zarobionych przez radnego Koalicji Obywatelskiej pana Dawida Kacprzyka w rok w warszawskim szpitalu na stanowisku, na które nie miał kwalifikacji, to uczciwa pensja dla rezydenta i czy tak wyglądają tłuste koty Koalicji Obywatelskiej?
1: Nie znam tej sprawy. Widziałem dzisiaj tylko, jak wchodziłem do studia, że się pojawił jakiś artykuł. Na pewno przeczytam po wyjściu, bo sprawa wydaje się ciekawa.
0: No, 28 lat, lekarz bez specjalizacji, 1 600 000 złotych w rok.
1: Nie, właśnie dlatego...
0: Pana to nie szokuje? Nie bulwersuje?
1: Uważam, że tej sprawie w oczywisty sposób należy się przyjrzeć.
0: A jak pan myśli, kto powinien zareagować? Warszawska Platforma?
1: Ja myślę, że to się dzieje. Po prostu dajmy działać. Wydaje mi się, że jakiś artykuł w tej sprawie pojawił się chwilę przed wejściem do studia, więc nie miałem okazji go przeczytać.
0: Komentator niesportowy. W ostatnich dniach do Polski przyjechał pan Kryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, powiązany z CIA i Mossadem. Według pojawiających się informacji miał on przywieźć kompromitujące materiały dotyczące polskich polityków, nie tylko tych z PiS-u. Stąd też złagodzenie stanowiska prezydenta Nawrockiego wobec odebrania orderu Orła Białego panu prezydentowi Zełenskiemu. Co na ten temat wiedzą polskie służby? Czy wizyta rzeczywiście była pod naszą kontrolą? Takie jest pytanie.
1: Nie widziałem notatki z przebiegu spotkania z prezydentem Nawrockim.
0: Spotkał się z panem ministrem Siemoniakiem
1: i z panem
0: ministrem Posackim. On mówi o Budanowie.
1: Tak, i spotkał się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
0: Z Kosiniakiem-Kamyszem się spotkał, tak. No i z drugiej strony z panem ministrem Przydaczem, ministrem Grodeckim.
1: Ze strony rządu pan Budanow dostał jednoznaczną informację, że Ukraina popełniła błąd, nazywając pułk imieniem bohaterów UPA i że z punktu widzenia Polski jest to nieakceptowalne i że oczekujemy zmiany tej decyzji. I to była spójna historia, która dotyczy wizyty pana Budanowa. To oczywiście główna sprawa, ale było ich znacznie więcej. Dotyczyły historii, która dzieje się na froncie, dotyczyły kondycji ukraińskiej armii. To były sprawy, które były poruszane. Te, które były w pytaniu poruszane, nie były.
0: Co pan myśli o tych wszystkich medialnych pogłoskach, przeciekach, spekulacjach, że od paru lat istnieje coś takiego, jak istnieją kompromaty w tak zwanej aferze podkarpackiej na polskich polityków. To jest legenda, to jest ściema, czy coś jest na rzecz?
1: Nie zajmuję się polskimi służbami, poza tymi wojskowymi.
0: Ale ma pan dostęp do informacji służb wojskowych.
1: No tak, ale wojskowe służby zajmują się zupełnie czymś innym. Wojskowe służby...
0: Chyba wojna.
1: Zajmują się ochroną kontrwywiadowczą.
0: Nawet to może być w orbicie zainteresowań.
1: I wywiadem wojskowym. Ja chciałbym sam wiedzieć, jaka była historia pana Kuchcińskiego. Wiele razy o tym media donosiły, ale ja tutaj nie mam
0: Sugeruje
1: żadnej...
0: Sugeruje pan, że on jest zamieszany w tę aferę?
1: Nie, ja właśnie chciałem powiedzieć, że ja nie mam żadnej wiedzy na temat tej sprawy.
0: Dobrze, jaką ma pan wiedzę na temat podwojenia liczby F-35?
1: Taką, że podjęliśmy decyzję i ta sprawa została zapisana już w dokumentach strategicznych, że Polska zdecyduje się na dodatkowe 2 eskadry myśliwców F-35. To jest plan do 2039 roku. I że, powiem panu o pewnym paradoksie. Myślę, że on będzie ciekawy też z punktu widzenia naszych słuchaczy. Paradoksalnie jest tak, że ci, którzy tak dużo mówili o zakupach w Stanach Zjednoczonych, nie chcieli przyznać pewnej prostej prawdy. Dzięki temu, że możemy realizować program SAFE, uwalniają się nam środki budżetowe, które mogą zostać przeznaczone i zostaną na zakup broni w Stanach Zjednoczonych, między innymi na samoloty F-35. Więc z punktu widzenia zarówno Stanów Zjednoczonych, polskiego państwa, jak i tych, którzy dzisiaj SAFE krytykują, no, wydaje mi się, że powinna nastąpić pewna refleksja.
0: Ale wie pan, co
1: refleksja. Opozycja
0: może w tym momencie powiedzieć? Zresztą to mówi. Tak naprawdę wasze gospodarowanie finansami jest tak kiepskie, że musieliście się ratować pożyczką SAFE, żeby zapłacić za zamówione uzbrojenie.
1: Panie redaktorze, mamy najwyższy budżet w historii Polski, jeżeli chodzi o obronność. To są fakty. Mamy budżet prawie dwukrotnie większy niż za rządów PiS-u. To nie jest, wie pan, jakby te liczby, to nie jest napis na dropsach. Mówimy o najwyższym budżecie w historii Polski, jeżeli chodzi o obronność. Mówimy o programie SAFE, który przecież w pierwszej kolejności przez polityków PiS-u był bardzo ceniony. Oni nas motywowali do tego, żeby tych środków było jak najwięcej. Sam pan pamięta te wpisy pana Błaszczaka. Zresztą nikt w tej sprawie nie skompromitował się tak jak pan Błaszczak i pan Ludwik Dorn, myślę, że go przeceniał, jeżeli chodzi o jego możliwości.
0: A proszę powiedzieć, ile tak naprawdę kosztuje dzisiaj szkolenie pilotów F-35?
1: Szkolenie jednego pilota F-35 kosztuje około 12 milionów dolarów.
0: 12 milionów dolarów?
1: Tak, to są niesamowite kwoty, ale też niesamowite umiejętności i niesamowita maszyna. F-35 nie ma swojego odpowiednika na świecie. To znaczy żaden samolot, czy to rosyjski, czy chiński, czy jakikolwiek inny, nie jest w stanie mu dorównać, jeżeli chodzi o jego niewykrywalność dla radarów, jeżeli chodzi o jego awionikę, jeżeli chodzi o sprzęt, który tam się znajduje. No, polscy piloci mają, powiedziałbym, ująłbym jak najlepsze zdanie, ale to zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi o kwestię F-35. To jest samolot rzeczywiście niesamowity, trochę z innego świata. Sam hełm dla pilota F-35 kosztuje pół miliona dolarów. Działa on w taki sposób, że pilot F-35, może to jest trudne do wyobrażenia, ale widzi przez samolot w dół, widzi przez swoje nogi, ma 360 stopni wizji, jeżeli chodzi o to, co znajduje się w hełmie. Normalnie na przykład pilot F-16, wtedy kiedy są loty nocne, musi nakładać specjalną nakładkę noktowizyjną. Tu jest wszystko zintegrowane. Ten samolot niszczy obce statki powietrzne jeszcze zanim, albo na długo zanim zostanie przez nie wykryty.
0: No, robi wrażenie, rzeczywiście. W tej chwili mamy 4 pilotów F-35?
1: Tak, mamy kilkunastu, którzy szkolą się w Stanach. Do końca roku będziemy mieli 14 samolotów w Polsce, a docelowo 64 pilotów F-35.
0: Bardzo dziękuję. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, był gościem Radia Z. Dziękuję, miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: 5. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Po zatwierdzonym wczoraj memorandum między Iranem a USA czas na podpisanie porozumienia. Ma to nastąpić w piątek w Szwajcarii, ale na zniesienie sankcji na Teheran jest jeszcze za wcześnie, uważa Ursula von der Leyen i przypomina, że przed krajami dopiero dwumiesięczny okres negocjacji szczegółów. Sprawa jest jednym z tematów rozmów na trwającym we francuskim Evian szczycie grupy G7. Więcej na ten temat reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
1: Unia Europejska oferuje pomoc USA w negocjacji szczegółów umowy z Iranem. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stawia na konieczność prawdziwego i pełnego odblokowania cieśniny Ormuz. Wolność żeglugi musi być przywrócona bez żadnych opłat. Pojawiają się propozycje wsparcia w zabezpieczeniu żeglugi, ale Europa też chce wzmocnić alternatywne szlaki handlowe. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Cieśniną Ormuz przed wybuchem konfliktu przepływała nawet 1/5 całego światowego handlu ropą i skroplonym gazem ziemnym. A prezydent USA Donald Trump napisał w swoich mediach społecznościowych, że Iran zgodził się nigdy nie posiadać broni jądrowej i zaprzeczył, by USA miały zapłacić Teheranowi $300 milionów. Amerykański prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. Teheran wielokrotnie wcześniej deklarował, że nie zamierza pozyskać broni jądrowej, choć te deklaracje nie były powszechnie uznawane przez Waszyngton za szczere. Mówiąc o $300 milionach, Trump prawdopodobnie miał na myśli sprawę funduszu wartego do $300 miliardów, o którym mowa ma być we wstępnym porozumieniu z Iranem. Jak powiedział wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie dla CBS, fundusz ten utworzony z inwestycji państw Zatoki Perskiej miałby być jedną z tego rodzaju rzeczy, do których Iran mógłby mieć dostęp pod warunkiem, że wywiąże się ze swojej części zobowiązania. Jak zaznaczył Bloomberg, wielu ekspertów wątpi, by firmy lub państwa z Zatoki Perskiej chciały inwestować tak duże sumy w Iranie. $300 miliardów to równowartość całego irańskiego PKB. Donald Trump grozi Francji. Zapowiada, że jeśli Paryż nie zniesie 3-procentowego podatku cyfrowego nakładanego na amerykańskich gigantów technologicznych, to on nałoży aż 100-procentowe cła na francuskie wina. Groźba jest poważna, bo ponad 1/5 dochodów ze sprzedaży francuskich win pochodzi właśnie z USA. Trump rozmawiał na ten temat z prezydentem Emmanuelem Macronem. Nie tylko słabe wynagrodzenie, ale też poważne obciążenie psychiczne i fizyczne to niesie ze sobą praca w szkole. Zdecydowana większość nauczycieli skarży się na wypalenie zawodowe i wyczerpanie emocjonalne. To wnioski z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez naukowczynię z Uniwersytetu Warszawskiego. To nie problemy wychowawcze z uczniami są największym problemem polskiej szkoły, mówi Urszula Woźniak, wiceprezes zarządu głównego ZNP.
2: Okazało się, że uczniowie nie stanowią większego problemu. Największe problemy to są problemy systemowe. W żadnym kraju europejskim nauczyciel nie jest i dydaktykiem, i wychowawcą, i pedagogiem, i policjantem. I to też jest dodatkowe obciążenie nauczycieli.
0: ZNP twierdzi, że polskiej szkole grozi zapaść przez pogłębiające się braki kadrowe. Bobry z Wielkopolski nie dały za wygraną po tym, jak ktoś zniszczył ich tamy. Wzięły się do roboty i wybudowały 7 nowych. To wszystko działo się w nadleśnictwie Oborniki, niedaleko Poznania. Więcej reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
3: Bobrza tama została zniszczona najpewniej dlatego, że blokowała rów melioracyjny, przez co woda zalewała drogę, powiedział mi nadleśniczy Jacek Szczepanik.
4: No ale one, dorabiając troszeczkę do tego bajki, przemyślały tę sprawę i zrobiły te 7 tam znacznie wyżej, co już nie miało wpływu na ten problem drogowy.
3: I pomogły zatrzymać wodę w lesie, tworząc darmowy zbiornik retencyjny. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Leśnicy przypominają, że niszczenie tam postawionych przez bobry jest nielegalne. Wyjątkowo krótki może być tegoroczny sezon truskawkowy. Owoców jest coraz mniej, w skupach nawet o 3/4 w porównaniu z zeszłym rokiem. Dlaczego? Reporter Radia Z Michał Dzieneński odwiedził jedno z największych w Polsce truskawkowych zagłębi niedaleko Czerwińska nad Wisłą na Mazowszu.
5: Swoje zrobiła pogoda, najpierw przymrozki, a potem trwające od kilku dni ulewy i truskawka przemokła. I jest jej mało.
6: Czy że już jest dżem przy przyjęciu towaru, a nie przy przerobie towaru.
5: Ale powiem panu tak, może przemoczona, ale słodziutka.
6: Słodziutka.
5: Ale jutro ma być już pogoda.
7: To też niedobrze, bo po takim deszczu wszystko się roztopi.
5: Efekt może być taki, że zamiast w połowie lipca sezon truskawkowy zakończy się nawet już za 2 tygodnie. Czerwińsk, Michał Dzieliński, Radio Z.
0: Polska jest jednym z największych producentów truskawek na świecie. Ale nie tylko producenci truskawek mają problem. Katastrofa i klęska, tak mówią rolnicy i sadownicy, którzy kończą ograniczą szacowanie strat po wiosennych przymrozkach. W niektórych miejscach w Polsce sięgają one nawet 90% plonów. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
8: Najgorzej jest w sadach i na plantacjach owoców miękkich. Na Lubelszczyźnie komisje pracują pełną parą. Straty są ogromne, mówi mi Radosław Zalewski, kierownik Biura Lubelskiej Izby Rolniczej.
9: Widzimy, że dotykają szczególnie sadowników, ale też producentów rolnych uprawiających rzepak czy zboża o zimę.
8: Już teraz wiadomo, że nie każdy dostanie odszkodowania, a rekompensaty nie pokryją wszystkich strat. Dlatego resort rolnictwa stara się o wsparcie Unii Europejskiej. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Ministerstwo dostało już zielone światło z Brukseli na uruchomienie pomocy doraźnej. Pomoc unijną rolnicy dostaną prawdopodobnie w wakacje. A te po zimnej i suchej wiośnie wcale nie będą łaskawsze dla sadowników i rolników. Lato ma być upalne, z epizodami bardzo gwałtownych burz i nawałnic. Jeszcze w tym tygodniu dostaniemy przedsmak afrykańskiego żaru. W wielu rejonach będzie znacznie powyżej 30 stopni. O czym więcej reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
3: Przed nadejściem ciepła prognozowane są jeszcze deszcze, burze i chłodniejsze dni, ale już pod koniec tygodnia temperatury gwałtownie wzrosną. W weekend na zachodzie nawet 33 stopnie i to zwiastun gorącego lata, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk GMGW.
10: Lipiec pod względem termicznym i opadowym będzie się mieścił w normie wieloletniej w północnej części kraju, natomiast cieplej będzie w południowej połowie Polski, gdzie przewiduje się, że te temperatury prognozowane będą wyższe od normy wieloletniej.
3: Cieplejszy w całej Polsce ma być za to sierpień i wrzesień. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: I teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30. Zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
1: Jest 5.30, wtorek, 15 czerwca, 16, sorry. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
2: Dzień dobry. To fake news, że zapłacimy Iranowi 300 milionów dolarów, grzmi Donald Trump na swoim portalu Truth Social. Zapewnia jednocześnie, że Teheran zgodził się nigdy nie posiadać broni jądrowej.
3: Prawdopodobnie Trump miał na myśli sprawę funduszu wartego 300 miliardów dolarów, o którym mowa ma być we wstępnym porozumieniu z Iranem. Wiceprezydent J.D. Vance przyznał, że Iran może otrzymać dostęp do niego za sprawą inwestycji państw regionu.
2: Unia Europejska otworzyła w poniedziałek pierwszy klaster negocjacyjny z Ukrainą i Mołdawią. Dzieje się to 4 lata od momentu nadania obu państwom statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia z nimi rozmów akcesyjnych. Unijna komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos podkreśla, że Ukraina i Mołdawia dotrzymały słowa, jeśli chodzi o niezbędne reformy, stąd rozpoczęcie negocjacji.
3: Ukraina złożyła wniosek o wstąpienie do Unii Europejskiej 28 lutego 2022 roku, 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej inwazji. Mołdawia zrobiła to kilka dni później.
2: Kolejne szybkie podróże pociągami za ponad 600 miliardów złotych przez najbliższe 30 lat powstać ma ogólnokrajowa zintegrowana sieć kolejowa.
3: To rządowy program budowy nowych torów i wyremontowania starych. Mówi o tym w Radiu Z wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
4: To będzie kilka tysięcy kilometrów nowych linii kolejowych. To będą linie o wysokich parametrach, w prędkości 300-350, ale będą też linie o parametrach do 160-200 km na godzinę. Różnego rodzaju uzupełniające sieć elementy i takie, które stworzą zupełnie nowe magistrale, nie tylko do ruchu pasażerskiego, ale też do ruchu towarowego.
2: Plan stworzył zespół 800 ekspertów w oparciu o dane i prognozy transportowe.
3: Pierwszym dłuższym fragmentem zbudowanym według tych założeń ma być odcinek z Warszawy do Łodzi przez nowe lotnisko w Baranowie. Będzie oddany za około 10 lat.
2: Dla kierowców wciąż mamy urzędowe maksymalne ceny paliw, benzyna znów poniżej 6 zł za 5,97.
3: 98 za 6,52, a olej napędowy 6 zł 37 groszy.
2: Rząd powoli wyhamowuje program CPN. Od dzisiaj nie obowiązuje już obniżona akcyza na paliwo, niższy VAT i ustalane ceny maksymalne mają być do końca czerwca.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Idzie ocieplenie. Jeszcze dzisiaj deszczowo, szczególnie na północy. Na południu już się rozpogodzi. Tam zaczyna się ocieplenie, 22 stopnie. Na północy najchłodniej 15, moi drodzy. Od środy wszędzie 20, a od piątku powyżej 27, w weekend nawet 33 stopnie na zachodzie.
7: To może, skoro powiedziałeś już wszystko, ja dodam coś od siebie. Tak.
5: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Wstajecie z Radiem Z, to my, Kamil Baleja,
1: Marek Starebra, dzień dobry, witamy gorąco.
0: I zaspani słuchacze, kochani, dzisiaj imieniny obchodzą Aneta, Alina, Justyna, Benon oraz Jan, Judyta, Ludgarda, Aurelian i Benona.
1: Ale będzie impreza. A co w kalendarzu świąt dziwacznych, niezwykłych? Dzisiaj jest 16 czerwca.
0: Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych.
1: O, bardzo lubimy rodzinne przekazy pieniężne.
0: Najlepsze są tytuły, na przykład jak babcia robi przekaz pieniężny wnuczkowi, to pisze: kup sobie, wnusiu, coś słodkiego.
1: Tak, ja raz koledze wysłałem 200, napisałem: za weekend w Bieszczadach.
0: No.
1: I żona nie miała takiego samego poczucia humoru jak my.
0: Dlaczego już nie śpicie? Dajcie znać, numer do nas 321-321-321. Tu Ogólnopolska Centralka Porannego Wstawanka.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.

0: Witamy was o poranku, wiemy, że jest wcześnie, dlatego się uśmiechamy, gładzimy was po łysince, smyramy, mówimy, będzie dobrze, będzie dobrze.
1: Ty, słuchaczu.
0: I pytamy, dlaczego wy już nie śpicie mimo tak ekstremalnie wczesnej pory. 321-321-321, dzień dobry.
2: Dzień dobry, tutaj Bartek z Wrocławia. Nie śpię, bo muszę jechać rowerem, poranne cardio. Około 30-40 km przed pracą.
1: No, super, ekstra cardio, Bartek, ale 30-40 km to jest bardzo długi dystans. To jak łatwo gang normalnie na rowerze jechał z Zakopanego do Trójmiasta.
0: Ważne, żeby sobie włączyć zegarek i się pochwalić na Facebooku, bo inaczej niezaliczone.
1: Właśnie, i trzeba by było wszystko powtórzyć od nowa.
0: Bez sensu.
1: Pozdrawiamy. Tak naprawdę to zazdrościmy formy i tego, że masz czas na to, żeby rano codziennie jeździć na rowerze.
0: Ja lubię cardio, często cardio mam w domu. Cardio z ketchupem najlepsze.
1: Ja ostatnio cardio, bo ja jestem po 50, to jak do cardio loga się zapisywałem, to miałem cardio.

0: reklama. Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy Ekspres Los!
1: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
4: To już prawie szósta, jest wtorek, 16 czerwca. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
5: Zabity w Białej Podlaskiej to Rosjanin. Zginął krytyk Putina.
6: Porozumienie USA-Iran. Co tak naprawdę podpisze Trump?
5: Na boisku bez polityki. Iran i Nowa Zelandia zagrały ładny futbol.
4: Szósta.
5: Służby na tropie zabójcy z Białej Podlaskiej. Jak wiecie z Radia Z, zastrzelony wczoraj mężczyzna to 44-letni Rosjanin, artysta i krytyk Putina.
6: Informacje zbiera i weryfikuje dziennikarz Radia Z Krzysztof Kirejczuk. Dzień dobry. Co policja mówi o tej sprawie?
7: To zabójstwo mogło przypominać egzekucję i to jest jedna z hipotez brana pod uwagę, bo jak mówiliście, po pierwsze, Rosjanin słynął z jawnej krytyki Władimira Putina. Po drugie, strzały zostały oddane na ulicy do konkretnej osoby i to mogłoby wskazywać, że zabójstwo było planowane. Zastrzelony to Siemon Skrepecki. Policjanci do późna prowadzili oględziny w miejscu strzelaniny, zabezpieczali dowody i przesłuchiwali świadków.
6: Funkcjonariusze proszą też o zachowanie ostrożności w mieście, bo ten, kto postrzelił Rosjanina, wciąż jest ścigany.
5: Donald Trump podtrzymuje obietnicę przesłania 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Miał to usłyszeć prezydent Karol Nawrocki na urodzinowej imprezie Trumpa w Białym Domu.
6: To będzie główny temat dzisiejszego specjalnego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa. Zawnioskował o nie szef resortu obrony.
5: I o tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
8: Komitet ma zająć się przygotowaniem miejsc infrastruktury oraz logistyki pod kątem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Poruszane będą także kwestie prawne oraz finansowe, tak aby całe rodziny żołnierzy mogły sprowadzić się do naszego kraju, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Decyzja jest po stronie amerykańskiej, ale z naszej strony musi być pełna gotowość do przeprowadzenia tej bardzo ważnej operacji.
8: W maju Donald Trump poinformował, że USA wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Naszym władzom zależy, aby coraz więcej amerykańskich sił było obecnych w postaci stałych baz. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
6: W Polsce stacjonuje teraz około 10000 amerykańskich żołnierzy, zdecydowana większość z nich w formule rotacyjnej.
5: Pierwsze statki już płyną przez cieśninę Ormus. Pełne otwarcie kluczowego szlaku transportu ropy prezydent Donald Trump zapowiada na piątek.
6: Tego samego dnia ma być też podpisane porozumienie z Iranem, kończące wojnę wywołaną przez USA i Izrael. Treść nie jest jawna, ale w światowych mediach pojawiają się informacje na ten temat.
5: Reporter Radia Z Jan Kielek z nami. Dzień dobry, Janku.
10: Dzień dobry.
5: To co mówi się o tym dokumencie?
10: Najważniejszym jego założeniem jest właśnie otwarcie ruchu dla tankowców w cieśninie Ormus. Jednak nie jest do końca jasne, na jakich warunkach się to stanie. Wiceprezydent USA J.D. Vance przekonuje, że przepływ statków będzie wolny od opłat tranzytowych. Z kolei Iran zapowiada, że ruch będzie bezpłatny jedynie przez 2 miesiące po podpisaniu porozumienia. Później Irańczycy będą naliczać m.in. opłaty środowiskowe i nawigacyjne. Kolejna sporna kwestia to reparacje, których Iran głośno domaga się od Stanów Zjednoczonych. Waszyngton w tej sprawie milczy.
6: Według światowych mediów wstępne porozumienie nie odnosi się do kwestii posiadania przez Iran broni jądrowej. Ustalenia w tej sprawie mają zapaść po oficjalnym zakończeniu konfliktu.
5: Na Iran znów patrzył cały świat, ale tym razem z przyczyn czysto sportowych. W Los Angeles na inaugurację fazy grupowej Irańczycy zremisowali z Nową Zelandią 2-2.
6: Jeszcze niedawno media spekulowały, że przez wojnę wywołaną przez USA oraz Izrael drużyna z Teheranu zbojkotuje imprezę. I choć swoje mecze Irańczycy rozgrywają w Stanach Zjednoczonych, to jednak bazę treningową mają w Meksyku i są najbardziej chronioną reprezentacją na mundialu.
5: Dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligę z nami.
11: Dzień dobry.
5: Ale na 90 minut na boisku tematy polityczne zeszły z planu.
11: No na szczęście tak, wnioski są takie, że piłka nożna mężczyzna łączy, a nie dzieli. Owszem, podczas odgrywania hymnu Iranu słychać było pojedyncze gwizdy, ale już po rozpoczęciu samego spotkania napięcia związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie odeszły w niepamięć. Zaczęło się bardzo ciekawe widowisko. Otwarte, pełne przyjemnych akcji. Nowa Zelandia wróciła na mundial po 16 latach. Dwukrotnie prowadziła, ale dała się dogonić i padł zasłużony remis. Iranu, tak jak wspominałaś, miało na turnieju nie być. Były obawy o formę piłkarzy, którzy w większości grają w swojej lidze, która od lutego jest zawieszona. Przerwa nie wybiła ich z rytmu.
6: W grupie G w drugim meczu także padł remis Belgia-Egipt 1-1.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: A w pogodzie powolutku widzimy to ocieplenie. Dzisiaj będzie widoczne, odczuwalne, szczególnie na Dolnym Śląsku i na południu. U was już takie 23 stopnie i coraz więcej słońca. Chłodniej jeszcze na północnym wschodzie, wytrzymajcie. W Olsztynie 17, max w Białymstoku też 17, deszczowo. Od jutra już cieplej, już wszędzie 20 kilka stopni.
12: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
14: Ale ja wczoraj widziałem takie wypowiedzi, słyszałem w synoptyków, że ten czerwiec to jest taka pogoda, jaka faktycznie powinna być w czerwcu od lat.
13: Czyli to, do czego przywykliśmy przez ostatnich 10 lat, to nie było normalne, tak?
14: Tak, że to, że jest 10 stopni i padają żaby z nieba, to jest normalne, kochani.
13: To ja takiej normalności nie chcę, wiesz?
14: To nasze fanaberie, że my chcemy słońca i żeby było ciepło.
13: Chyba wy.
14: No, 5 po 6.

0: A wiecie, że Cybul to nasz z Podlasia, Grzegorz Cybula.
1: Tak, Grzegorz Cybula, on robi show na scenie, naprawdę. To jest zwierzę sceniczne.
0: Ale świetny naprawdę pseudonim. Grzesiu, pozdrawiamy serdecznie. 12 po 6, dzisiaj jest wtorek, 16 czerwca. W kalendarzu imieniny Alina, Aneta, Justyna i Benon. Wszystkiego dobrego, kochani.
1: Zaglądamy do wielkiej księgi imion porannej. Benon, piękne imię. To brzmi jak ktoś, kto miał mieć na imię Zenon, ale tatuś przyszedł po pępkowym i mówi, będzie Benon.
0: Ale jest też Alina.
1: Jest Alina.
0: Alina z kolei brzmi Alina jak osoba, która... Ona już wie, co zrobiłeś źle, zanim jeszcze zdjąłeś buty. Tak. To jest cała Alina, naprawdę. Kto tam jeszcze? Justyna dzisiaj.
1: O, Justyna, Justysia. To jest zupełnie inna liga, jak w piosence. Na Justysie czekałem przy studni. Już myślałem, że przeminął dzień. Nagle hyc i Justysi już dudni na mosteczku, co zwisał w poprzek.
0: Ty musiałeś znać jakąś Justynę. Jeszcze nam została Aneta.
1: Aneta to jest pani z księgowości.
0: Aneta z księgowości. A nie pani od internetu?
1: A pani od internetu.
0: Bo idziesz
1: tak.
0: Do gdzieś, nie ma Wi-Fi, no. I mówisz, nie ma Aneta. A ten, Aneta!
1: Radio Z i już. Najlepszego świętującym.
0: 13 po 6. Go girls.

0: Bajer ziewasz i mówisz, a co tam na mundialu? Co ciekawego się w nocy wydarzyło? W nocy był meczek Iran-Nowa Zelandia 2-2. Wcześniej wieczorem Belgia-Egipt 1-1.
1: No i tam jest kontrowersja, bo FIFA nakazała zmianę koszulek Egiptowi.
0: Aha.
1: To dlatego, że Egipcjanie mieli 7 gwiazdek na swoich koszulkach, bo tyle razy zdobyli Puchar Narodów Afryki.
0: No ale poczekaj, 7 gwiazdek. Pamiętam, tak, jak były protesty w Polsce, to też chodzili koledzy Donalda Tuska w koszulkach, tam było 8 gwiazdek.
1: Oni mieli 8.
0: Też byli z Egiptu, czy co?
1: A to było... Tutaj było... Zadzwonię ci. Tutaj było 7.
0: No.
1: A to chodzi o to, że gwiazdki na mundialu znaczą tytuły mistrza świata, więc to się gryzło, rozumiesz? Tutaj sukcesy w Pucharze Afryki versus zwycięstwa mundialu.
0: I zmienili koszulki przed meczem jednak.
1: Zmienili.
0: Świeże jeszcze mieli.
1: Tak.
0: Fajnie. A nasi ile mają gwiazdek na koszulkach, powiedz?
1: Nasi na tym mundialu to mają co najwyżej koszulki na dokumenty, wiesz?
0: Ale powiem wam szczerze, widziałem wczoraj mecz Wyspy Zielonego Przylądka z Hiszpanią,
1: tak,
0: 0-0, historyczny.
1: Świetnie sobie radzili, tak. Capo Verde.
0: Ale jak popatrzyłem, jak grają, z jaką zaciętością, to mówię, Boże, jak dobrze, że nie ma naszych, jaki byłby wstyd!

0: za chwilkę wiadomości Radia Z o 6.30. W nich powiemy o tym, że parlament na Węgrzech przyjął takie coś, dzięki czemu już Viktor Orban nigdy więcej się ma nie powtórzyć.
1: To jest bardzo merytoryczne. Parlament przyjął takie coś. Ja bym tak chciał, żeby tak brzmiało wiadomości. Parlament przyjął takie coś.
0: To więcej na ten temat już za chwilę w wiadomościach Radia Z.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Hej, zwrotu mocni!
8: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
9: Nie trzeba nas myć!
10: Ale etykieta musi być!
8: Zwrot o mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko! Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje Itaka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
12: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
16: Po reklamie.
1: Witamy o poranku, tutaj Radio Z, 6.30 na zegarach. Wiadomości prezentują Paula Michalik i Michał Adamiuk. Polecamy, zapraszamy.
17: Małopolska policja szuka 19-latka, który może mieć związek ze śmiercią dziewczyny w Mszanie Dolnej. To jej były partner. Najpierw mieli się pokłócić, a potem mężczyzna miał zaatakować 19-latkę. Stało się to wczoraj późnym wieczorem.
18: W poszukiwania zaangażowani są m.in. kryminalni oraz funkcjonariusze z psami tropiącymi. Teren sprawdzany jest też przy użyciu dronów. W okolicy Mszany możecie trafić na blokady i kontrole na drogach.
17: Znów ktoś zaatakował polski klasztor w Jerozolimie. Ambasada RP w Izraelu publikuje zdjęcia rozbitych butelek rzuconych w stronę Nowego Domu Polskiego. Placówka mówi o nękaniu polskich zakonnic, które jest zagrożeniem dla ludzi imienia.
18: Klasztor sióstr Elżbietanek istnieje w Jerozolimie od lat 40. XX wieku. Służy też jako dom pielgrzyma.
17: Długie rządy jednego człowieka na Węgrzech już się nie powtórzą. Parlament przyjął zmiany w konstytucji, które wprowadzają limit czasu sprawowania funkcji premiera. To 8 lat, czyli dwie kadencje.
18: Przegłosowanie poprawki było jedną z obietnic wyborczych partii TISA Petera Modziora. Zdobyła w wyborach większość konstytucyjną, dzięki której może swobodnie zmieniać ustawę zasadniczą.
17: Ceny na targu podnoszą ciśnienie, winna temperatura.
18: To wiosenne przymrozki są główną przyczyną drogich warzyw i owoców. W niektórych miejscach w Polsce straty sięgają 90% plonów. Najgorzej jest w sadach i na plantacjach truskawek.
17: Dlatego niektórzy rolnicy się przebranżowili, mówi Radiu Z Radosław Zalewski z Lubelskiej Izby Rolniczej.
19: Inne uprawy, które mają krótszy okres wegetacji, które są może nie to, że bardziej dochodowe, ale bardziej pewniejsze w tych naszych czasach, że plon będzie, że ten plon będzie można sprzedać. W sadach owocowych mamy bardzo duże ryzyko, jak nie susza, to przymrozki, także o to trzeba wszystko dbać.
18: Na rolników spada więcej plag. Brak rąk do pracy, drogie paliwa i środki ochrony roślin.
17: Na szczęście jest sport i Mateusz Ligenza.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
6: Zgodnie na mundialu za nami cztery kolejne spotkania, wszystkie zakończone podziałem punktów. Sensacja w grupie H. Hiszpania bezbramkowo zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka. Arabia Saudyjska, Urugwaj tu 1-1. W grupie B. Iran, Nowa Zelandia 2-2. Belgia, Egipt 1-1. Finały koszykarskiej Orlen Basket Ligi nabierają rumieńców. Po czwartym meczu serii, która toczy się do czterech zwycięstw, za Stal Zielona Góra wyrównał stan rywalizacji. Wygrał u siebie z Legią Warszawa 85-73. Lider gości Andrzej Pluta tłumaczy przyczynę porażki.
16: Myślę, że od samego początku wyszliśmy troszeczkę ospale. Troszeczkę energii nie było. Oczywiście skuteczność też nie pomogła, ale to no, nie jest wymówka, bo w obronie przede wszystkim też daliśmy ciała.
6: Jutro w Warszawie mecz numer 5. Na koniec tenis. Maja Chwalińska, finalistka French Open i 21. aktualnie rakieta świata, czeka na kluczową decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikiej karty. Przez stare listy rankingowe Polka nie ma prawa startu bez kwalifikacji. Los zawodniczki zależy od decyzji Sireny Williams, która po 4 latach przerwy wraca do gry i jest faworytką do zgarnięcia dzikiej karty. Decyzja miała zostać ogłoszona wczoraj, ale dopiero dziś dowiemy się, czy Chwalińska zagra na londyńskiej trawie od pierwszej rundy. Polka pewny spokój ma zapewniony dopiero podczas US Open.
12: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
20: No i widzicie, mówiliśmy, że przyjdzie ocieplenie. Dzisiaj już ciepełko od południa i od zachodu u was słońce i 22 stopnie nawet na termometrach.
1: W ciągu dnia, w najcieplejszym momencie.
20: W centrum około 17-19.
1: W ciągu dnia, w najcieplejszym momencie.
20: Tak, na północy, szczególnie na Mazurach dzisiaj 16 stopni, deszcz i burze.
1: No, ale tam też przyjdzie ocieplenie jutro, spokojnie.
20: Maksymalnie w ciągu dnia na termometrach.
1: Najlepiej trzymacie.
12: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: się zaczyna na powtórkę meczu Hiszpania Wyspy Zielonego Przelądka. Oni jeszcze nie wiedzą, to ich czeka.
1: To nie mów, nie podawajmy wyniku.
0: Dobra, dobra.
1: No, ale się działo, ale się działo. Kochani, tu Radio Z, numer teraz 321-321-321. Każdy czynny w każdej sprawie, można rozwiązywać życiowe zagadki. Dzień dobry.
2: Proszę Państwa, jest problem, chciałem, żebyście pomogli mi go rozwiązać. Od wczoraj u mnie w kominie jest jakieś dziwne stworzenie, wydaje mniej więcej takie dźwięki. Pomóżcie, co to może być?
0: Ale przepraszam, czy ja mogę jeszcze raz ten dźwięk poprosić?
1: Bardzo proszę. Co to?
0: Co to może być? To nie jest sąsiad spod trójki, jeszcze raz. Sąsiadka bardziej spod trójki takie dźwięki wydaje. Tak, jak nic. Ale nie jak.
1: Po najniższej linii oporu.
0: Ale nie,
1: wiesz?
0: Bo jak mi mąż wraca z pracy, to czasami tak słyszę. Dokładnie. O której to się wraca?
1: Co to może być, kochani, pomóżcie. Numer do nas 321.
0: No, to było przecież.
1: 321 za 18:07. Radio
3: Z. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
10: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: A, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Po reklamie.
14: Radio Z i już.
15: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl

0: Ta końcóweczka, a to jest taki, taka sytuacja, kiedy wstajesz rano.
1: Zrób jeszcze raz, Taylor.
0: Wstajesz rano, patrzysz na zegarek, mówisz, oj, miałam wstać wcześniej dzisiaj.
2: To bardziej takie wstajesz rano i nadepnąłeś na resoraka.
0: Tak. Za 7-7 Poznań, ależ my wam zazdrościmy, słuchajcie, bo dzisiaj prasa pisze o tym, że w Poznaniu stanął super butelkomat, taki, do którego wrzucasz cały wór z butelkami, wow, z puszkami i on sam rozpoznaje i sam liczy. Nie trzeba tego sortować, słuchajcie.
2: Jasne,
0: cały worek, naprawdę sam. Tak? Sam liczy.
1: Taki nowoczesny?
0: Taki nowoczesny w Poznaniu mają.
1: Kawę robi, lody podaje, a można zapłacić za gaz tam od razu?
0: Nie, ale pokazuję ci, ile wydałeś na gaz.
1: Zagazowane.
0: Tak.
2: Ja kiedyś byłem pod takim butelkomatem i mi zeskanował twarz, to było napisane, panu już wystarczy. Radio Z i już. Nie wiem, o co chodzi teraz, że dużo butelek mam.
0: Tak, za dużo butelek.
1: Ale z tego, co słyszę, skoro jesteś z nami, to wyszedłeś za kaucją.

0: Za chwilę w wiadomościach Radia Z o 7 dobre informacje. Będą nowi amerykańscy żołnierze w Polsce.
1: Starzy stwierdzili, że już nie dadzą rady z dokładkami i muszą iść na dietę.
0: Po czym poznać amerykańskiego żołnierza? Po tym, że żuje gumę i że...
1: Ogląda
2: NBA.
0: Otóż to i mówi all right.
1: I że obiecuje, że da miliony.
0: A szczegóły za chwilę, zostańcie z nami.
3: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
4: Reklama.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon.
16: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
8: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
2: Rządza pieniądza.
17: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 600 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
6: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na Radio Z.
9: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
4: Po reklamie.
0: To już siódma, jest wtorek, 16 czerwca. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak.
12: Policyjne blokady w okolicach Mszany w Beskidach. Policja ściga zabójcę 19-latki.
13: Porozumienie USA-Iran w ogniu krytyki w samych Stanach i w Izraelu.
12: Mokro, źle, upalnie jeszcze gorzej. Pogoda niszczy plantację truskawek.
0: Siódma.
20: Wielka policyjna obława w Małopolsce. Poszukiwany jest 19-letni Kacper Wójtowicz.
21: To w związku z zabójstwem młodej kobiety wieczorem w gminie Mszana Dolna w powiecie limanowskim.
20: Zweryfikowane informacje przynosi reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, co wiemy na ten moment?
22: Poszukiwany to były chłopak zabitej 19-latki. Według śledczych niedługo przed tragedią młodzi ludzie spotkali się. Doszło między nimi do kłótni, po której Kacper Wójtowicz uciekł. Jego poszukiwania są wielokierunkowe, mówiła mi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
23: My tutaj sprawdzamy zarówno rodzinę tego 19-latka, jego znajomych, bo tam mógł się ukryć, ale również to są tereny bardzo mocno zalesione, więc trwa szeroka akcja poszukiwawcza.
22: Policja przeczesuje teren za pomocą śmigłowca i dronów. Do poszukiwań dołączył też GOPR. Na niektórych drogach rozstawiono blokady.
21: Okoliczności zabójstwa bada też prokuratura.
20: Będzie dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Potwierdzenie danej wcześniej obietnicy miał w Radiu Z na urodzinach prezydenta USA usłyszeć Karol Nawrocki.
21: Prezydencki minister Marcin Przydacz precyzuje, że rozmowa obu prezydentów odbyła się nie podczas gali walk, ale wcześniej na bankiecie. Obrazki, które obiegły internet, miały pokazywać już tylko pożegnanie obu przywódców.
20: Co konkretnie zostało ustalone w Waszyngtonie? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
24: Marcin Przydacz jedynie relacjonował to, co przekazał mu prezydent Karol Nawrocki, bo sam również nie uczestniczył w bankiecie w Białym Domu. Prezydent miał usłyszeć od Donalda Trumpa, że podtrzymuje on swoją deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych oddziałów. To dlatego prezydent po powrocie chce się w tej sprawie spotkać z szefem MON.
25: Trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie przyjadą, do jakiej bazy. No i to już nie jest zadanie dla samego pana prezydenta, aby wskazywać na konkretną infrastrukturę, tylko to jest już zadanie wykonawcze dla szefa polskiego MON.
24: Prezydent ma zaprosić szefa MON zaraz po swoim powrocie zza oceanu. Marcin Friedrich, Radio Z.
21: A dziś będzie zwołane już wcześniej specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa.
20: Wstępne porozumienie USA z Iranem ma być podpisane w piątek, zapowiada to Donald Trump. A Biały Dom odpiera zarzuty, że jest ono jeszcze gorsze niż to sprzed wojny, bo Iran miałby pobierać opłaty za usługi morskie. Amerykanie mieliby wypłacić zadośćuczynienia za szkody wojenne. Wszystko to nieprawda, twierdzi wiceprezydent J.D. Vance.
21: Partner Stanów Zjednoczonych w tej wojnie, Izrael, krytykuje decyzję o porozumieniu. Tamtejsi politycy i z koalicji, i opozycji uważają je za katastrofę i zagrożenie dla bezpieczeństwa ich państwa, choć sam premier Netanyahu unika otwartej konfrontacji z Trumpem.
20: Truskawkowy kryzys w Polsce. Tych owoców jest w skupach nawet o 70% mniej niż w ubiegłych latach.
21: I sezon może się w tym roku zakończyć wyjątkowo szybko, nawet za kilkanaście dni.
20: Jednym z największych w Polsce truskawkowych zagłębi w okolicach Goławina na Mazowszu jest reporter Radia Z Michał Dzieneński. Michał, co się dzieje?
26: Przemoczyło. Ostatnie ulewy, a wcześniej przymrozki mocno dały się truskawkom we znaki. Do skupu często przyjeżdża już wręcz nie truskawka, a dżem truskawkowy. I mamy dużo mniejsze zbiory, skarżą się plantatorzy.
27: Przykładowo, jak rwane było 2,5 tysiąca do południa, tak teraz 2 tysiące nawet nie urywamy na cały dzień.
26: 2 tysiące ubiane?
27: Tak.
26: No i niestety na bazarkach ceny truskawek znowu poszły w górę.
20: No ale już lada chwila zmiana pogody. Pod koniec tygodnia mają być upały. Czy to pomoże?
26: Raczej nie. Będzie jeszcze gorzej.
28: Truskawka dostanie ciepła i się będzie roztapiała. I będzie gniła.
26: Ale jedno się nie zmienia. Smak truskawek. Którą pan poleca?
27: Co pan chce?
26: Dobre. Miał wszystko słodkie. Goławin, Michał Dzieliński, Radio Z.
20: Na termometrach pod koniec tygodnia mamy zobaczyć nawet 35 stopni i ma to być pierwsza z całej serii fal upałów w tym roku.
21: Od których regionów zacznie się ten gorący pochód? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
29: Przedsmak lata poczują mieszkańcy zwłaszcza na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Tam w weekend, nawet w nocy, temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza. W tych regionach oraz na południu kraju cieplejszy niż w minione lata zapowiada się cały lipiec, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
30: Sierpień i wrzesień zapowiadają się ciepło, z temperaturami wyższymi niż obserwowane podczas wielolecia, a ilość opadów będzie się mieściła w tej wieloletniej normie.
29: Spadek temperatury dopiero w październiku. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
20: No ale na razie czerwiec. Co nas czeka w pogodzie dziś? O tym już zaraz w Dzień Dobry Bardzo w Radio Z.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
31: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
32: Dziś lepiej kiedyś było, panie sędzio. Nie wierzę, że mój syn daje to dzieciom.
33: Kazik.
32: Dasko, tak mi się skojarzyło właśnie, jak Paweł powiedziała, że dzisiaj. Dzisiaj nieźle, słuchajcie, najcieplej na południu, na zachodzie 20 kilka stopni. Rozgrzewa się, rozpędza się ten czerwiec pod koniec tygodnia. Upały będą.
33: Ma tyle wspólnego z latem, co ja z Mercedesami.
31: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.

0: Nasz dom o poranku to Radio Z, 13 po 7. Dzień dobry, kochani. W Japonii, wiecie, że w Japonii jest taka nowość, jest taka apka OK Babcia i to są takie babcie na telefon. I możesz wynająć sobie taką babcię i taka babcia ci pomaga w gotowaniu, w rozwiązywaniu rodzinnych sporów. Czasem po prostu wysłucha cię babcia, dotrzymuje towarzystwa.
1: Ciekawe.
0: Okej, babcia.
1: Okej, babcia, tak?
0: Tak, tak.
2: Najbardziej się cieszą dziadkowie, że im babcia wyjdzie z domu.
1: Po 40 latach mam wreszcie spokój, przestaję narzekać i marudzić. Ale nie, prawda jest taka, że w tej Japonii to potrafią wymyślić jakieś takie ciekawe rozwiązania, prawda? Takie inne.
2: Tak. Fajne, ciekawe rzeczy mają.
1: Na przykład, nie wiem, wiem, że mają takie toalety specjalne też.
2: Tak.
1: Mają łazienki z muzyczką.
0: Takie toalety, w których się można spuścić wodę.
1: Naprawdę?
2: Mój kolega był ostatnio w Japonii i mówił, że bardzo ciekawie, bo wchodził do restauracji i tam nie było menu żadnej literki takiej europejskiej.

0: poprzeczki i to była za każdym razem loteria, ale mówił, że dobre jedzenie. I było... czasem nie wiadomo, co zjadł.
1: Ale nie ruszało się na talerzu?
0: Nie, nie ruszało się.
1: Wiecie, ale ciekawe, czy u nas by się taka babcia na telefon przyjęła, co? To jest ciekawe.
0: Jakby była, to u nas by pewnie cały czas była w kolejce u lekarza. Radio Z
1: i już. Dzień dobry Państwu, o poranku.
0: Ale dziadek też by się cieszył w sumie.
2: Pozdrawiamy wszystkich w kolejkach.
1: Dziadek się w ogóle...

0: Spójrzcie w prawo, teraz jak stoicie w korku. Spójrzcie w lewo, jak oni tak podrygują rytmicznie głową. No. I teraz uwaga, w Oplu każdy robi. Teraz we francuskich samochodach robimy.
1: Ale impreza, Kamil, ale ty jak rozkręcisz imprę, no.
0: Zawsze jak się pojawiałem na imprezach, to się imprezy kończyły. Ciekawe dlaczego. 21 po 7.
2: Nie, one się po prostu przenosiły gdzie indziej.
0: Dokładnie. Kochani, wakacje się zbliżają. No jest nowy rozkład PKP. Fajnie, fajnie, dzieje się. Dużo połączeń. 560 pociągów każdego dnia.
1: Wow.
0: No i tak, można sobie nad morze pojechać w góry, na Mazury, Mazury, Mazury. Jest na przykład nowy pociąg z Zakopanego do Kołobrzegu. Fajnie jest.
1: To jest ekstra. No, wsiadasz rano w Zakopanej, wieczorkiem jesteś nad morzem. I co przywozisz w prezencie rodzinie z takich wakacji, że byłeś w Zakopanem jednego dnia i nad morzem? Ciupagę z Kołobrzegu?
2: A. Ostrywka z dorsza.
1: To.
2: Albo lumbago.
0: Kiedy miałeś lumbago ostatnio?
2: Ja kiedy miałem ostatnio? No. Nie miałem jeszcze chyba.
1: A co to jest lumbago?
2: Jak się poszczał taki.

0: Bogdan Rymanowski, jaki ty elegancki dzisiaj. Coś jak zawsze, dzień dobry.
1: Ale ładna, staram się.
0: Ładna marynarka, jakaś taka nowa widzę, co chyba?
1: Nie, stara.
0: Ta, stara?
1: Wyprana w tym.
2: Bogdanie, Broczku. Dzisiaj twoim gościem będzie pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Zbigniew Kapiński.
1: Tak jest.
2: A czym się różni Sąd Najwyższy od Trybunału Konstytucyjnego? Bo powoli tracimy rachubę i nie wiemy, co jest co.
1: Trybunał Konstytucyjny zajmuje się sprawą zgodności ustaw z konstytucją.
2: A Sąd Najwyższy
1: jest ostatnią instancją odwoławczą w całym szeregu sądów. Czyli na takiej drabinie eskalacyjnej to jest na samym szczycie.
0: Sąd Najwyższy jest
1: tak
0: na
1: jest.
0: Samym szczycie.
2: A nie Trybunał? A to nie jest to samo? To znaczy w sensie oni...
1: No nie to samo.
0: Czyli prezes Sądu Najwyższego tam takie trochę Himalaje, tak? Taki Mount Everest. Sobie siedzi i mówi, wyżej już nie można.
1: Absolutnie i patrzy na nas wszystkich z góry. I patrzy na wszystkich z góry sędziów. Ale paradoksalnie nie ma wielkiej władzy.
3: No to jak to jest porobione, Bogdan?
1: No bo to jest tak zwany balans, kolego.
0: Balans.
1: Trzeba, żeby różne instytucje sądowe czy też państwowe balansowały ze sobą.
0: Dywersyfikacja kompetencji.
1: Żeby nie było monopolu, absolutnej władzy i tak dalej, i tak dalej.
2: Jak Bogdan wytłumaczy, to kurde balans.
1: Kurde balans.
2: Pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Zapraszamy.
1: Zapraszam.
4: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje? To w euro. Emocje rosną.
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
8: Sąsiadko, witam.
9: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
8: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
10: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
9: Sylwester, mój kicisz wrócił.
8: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
9: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
10: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
18: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
21: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
22: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
23: Po reklamie.
0: Witamy o poranku. Dzień dobry, bardzo w Radiu Z. 7.30 na zegarach. Wiadomości prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk.
24: Patomorfolożka z Podkarpacia przyznaje się do zakopania na działce ludzkich szczątków i odpadów medycznych. Śledczy skończyli kilkudniowe przeszukiwanie posesji, która kiedyś należała do lekarki. Odnaleźli 34 ludzkie płody i fragmenty kolejnych.
25: Kobieta miała wyjaśnić śledczym, skąd pochodziły, ale prokuratura nie ujawnia tej informacji. Magdalena H. pracowała w rzeszowskich szpitalach. Tkanki płodów najprawdopodobniej pochodzą z badań histopatologicznych, jakie prowadziła po poranieniach.
24: Ceny ropy idą w dół kolejny dzień po ogłoszeniu porozumienia pokojowego USA z Iranem. Baryłka na światowych giełdach kosztuje około $80.
25: Te spadki powinny za jakiś czas zrównoważyć wycofanie się rządu z programu CPN. Od dzisiaj nie ma już obniżonej akcyzy. Niższy VAT i ceny maksymalne zostaną do końca czerwca, mówi analityk ePetrol.pl Jakub Bogucki.
26: Ta podwyżka, którą na stacjach moglibyśmy zobaczyć, nie będzie chyba aż tak bolesna, aż tak odczuwalna, jak mogłaby być. No, kolejne dni pokażą, czy te obniżki na rynku światowym nie będą głębsze, bo to pewnie trochę odraczałoby, czy łagodziło ten skutek zmian związany właśnie z przywróceniem uprzedniej, czy dotychczasowej stawki akcyzowej.
24: Dzisiaj benzyna znów poniżej 6 zł, cena maksymalna 95 to 5,97.
25: 98 kosztuje 6,52, a olej napędowy 6 zł i 37 groszy.
24: Ta wiadomość trafi na kwarantannę. Wszystkie maile wysyłane z Rosji zostaną w Estonii opatrzone taką adnotacją. Poczta elektroniczna wysłana z adresów z domeną .ru nie będzie docierać do urzędów i agencji państwowych.
25: Wcześniej zostanie objęta kwarantanną, co ma zminimalizować ryzyko cyberataków. W Estonii, liczącej 1 300 000 obywateli, 1/5 mieszkańców jest rosyjskojęzyczna.
24: Bonnie Tyler została wybudzona ze śpiączki. Lekarze wierzą, że uda się jej odzyskać zdrowie, choć proces ten będzie trwał jeszcze przez jakiś czas, informują bliscy piosenkarki. Od początku maja artystka leży na oddziale intensywnej terapii szpitala w Faro na południu Portugalii.
25: Trafiła tu w ciężkim stanie z komplikacjami związanymi z nagłą operacją jelita. Miała być reanimowana po zatrzymaniu akcji serca. W śpiączce była ponad miesiąc.
24: I jeszcze informacja sprzed chwili. Policja zakończyła obławę na Lubelszczyźnie po zabójstwie Rosjanina, który był krytykiem Putina. W Białej Podlaskiej ustalił to dziennikarz Radia Z. Więcej o tym w wiadomościach o 8, a teraz wiadomości sportowej. Mateusz Ligenza.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Mundial nie zdążył rozkręcić się na dobre, a już mamy pierwsze zwolnienie. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej nie wytrzymał ciśnienia kilka godzin po porażce ze Szwecją. 1-5 trener Sabri Lemouchi musiał pakować walizki. Według doniesień medialnych jego obowiązki przejmie Francuz Hervé Renard. Były selekcjoner Maroka i Arabii Saudyjskiej kilka lat temu był łączony z reprezentacją Polski. Po zwolnieniu Czesława Michniewicza znalazł się w ścisłym gronie kandydatów do przejęcia biało-czerwonych. Robert Lewandowski wrócił do Barcelony. Polski napastnik wciąż mieszka w stolicy Katalonii, choć rozgląda się za nowym klubem. Lewy przez ostatnie dni przebywał w USA na zaproszenie klubu Chicago Fire. Ma propozycję 3-letniego kontraktu, ale wciąż zastanawia się, czy swoją przyszłość wiązać z amerykańską MLS. Decyzję w sprawie swojej przyszłości ma podjąć w najbliższych dniach. Polscy siatkarze wracają z Chin po pierwszym turnieju Ligi Narodów. W Spale kadrę wzmocnią już liderzy Wilfredo Leon czy Tomasz Fornal.
2: Trenujemy do soboty, potem 14 jedzie do Gliwicach w niedzielę wieczorem. Drugi zespół zostaje w Spale, żeby kontynuowali pracę.
1: Mówił trener Polaków Nikola Grbić. Drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach nasz zespół rozpocznie 24 czerwca od meczu z Belgią.
3: Kochani, będzie dobrze. W piątek podobno na południu już 32 stopnie w cieniu, ale dzisiaj jeszcze chłodek przyjemny, chociaż 22 stopnie nie jest źle na zachodzie i na południu, nie?
0: Przyjemny chłodek.
4: O, jeszcze będziemy wspominać w te upały, że ojej, otóż to by się przydało.
3: W centrum dzisiaj maksymalnie 19, na północy 16-18 i właśnie na północy, na Mazurach szczególnie dzisiaj burzowo i deszczowo.
6: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
7: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: po co to tak krzyczeć? A nie, to Agnieszka Chylińska, to może. To tak. Przepraszam, Agnieszka, to wygłupiłem się. Tu Radio Z, słuchajcie, pomagamy słuchaczom w różnych sprawach. Słuchacz zadzwonił, że ma problem w domu, posłuchajcie.
1: U mnie w kominie jest jakieś dziwne stworzenie, wydaje mniej więcej takie dźwięki. Pomóżcie, co to może być?
0: Co to jest?
2: Co to może być? Słuchajcie. Państwo dzwonicie od rana z propozycjami, co to może być? Dzień dobry.
3: Ja w sprawie tych odgłosów w kominie miałem to samo. To nie jest sąsiadka, to jest ciućmierz.
2: Ciućmierz? Co to jest ciućmierz?
4: No to jest takie urządzenie do mierzenia ciuci.
2: A co to jest ciuci?
4: Ciućmierza. No to taka odległość.
2: Od między czym a czym?
4: Nie, to bierzesz po prostu na wyciucie.
2: Na wyciucie.
5: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
6: Reklama.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroën.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Love Life. No właśnie, kochajcie życie. To jest łatwiejsze, jak wstaniecie rano z Radiem Z za 9:08. Świetny news. W Warszawie stanął na ulicy normalnie truskawkomat. To jest całodobowy automat z truskawkami. Wciskasz guzik, płacisz i hop, wyskakuje pudełko truskawek.
1: Ale genialne.
2: Czy po jednej wyskakują?
1: Nie, cała lubianka wyskakuje cała.
2: Okay.
1: Wiecie, fajne, bo jak czasami człowieka złapie delirka, to musi przyjąć dawkę przypominającą. Te truskawki są tak uzależniające. Boże, uwielbiam.
0: No tak, no i wiadomo, jak to jest z truskawkami. Mówisz, dzisiaj nie jem, już wydałem tyle pieniędzy na truskawki. Po czym idziesz, stoi lubianka i znowu wieczór z truskawką.
1: Z kim? Z
0: truskawką.
1: Wiesz już z truskawką?
0: Z truskawką.
1: Tobie już wystarczy tych truskawek, Marek, wiesz?
2: To mnie kiedyś po...
1: Już nie powiesz nic, bo śpiewa, Bartek. Odważna
2: jak dzień. No przecież.

0: ależ dzisiaj dzień. Słuchacz zadzwonił, że coś mu w kominie utknęło i robi tak. No i właśnie, słuchacze proponują. Co to może być? Co to może być?
1: Te odgłosy, które pochodzą z komina, to jest pan Henio, kominiarz, on się jąka.
0: Pan Heniek, kominiarz, to się jąka, taka propozycja.
2: On mówi tak, popiału trzeba wywieźć.
3: Proszę państwa, za chwilkę najważniejsza polityczna rozmowa dnia. Bogdan Rymanowski, jego gość, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Zbigniew Kapiński, zapraszamy.
4: Cezary Pazura. Mam 100 twarzy. Każda z nich to szansa na nagrodę, która nie traci wartości. Każda z nich na wagę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Codziennie nowa zagadka. Słuchaj już dziś od 9:00.
5: Reklama.
6: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem. Nauczył pływać? Rozśmieszał, gdy nie było wesoło? Mówił, że jest z ciebie dumny? To twój tata na medal. Opowiedz o nim w Radio Z. Wejdź na radioz.pl i napisz swoje ulubione wspomnienie związane z tatą. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Tata na medal w Radio Z. Najlepsze wspomnienia są bezcenne.
13: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Ojca znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
14: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
5: Po reklamie.
0: Jest wtorek, wstaje nowy dzień z Radiem Z, 16 czerwca, na wiadomości o 8 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
15: Koniec obławy po zastrzeleniu Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymana jedna osoba.
16: Logistyka, finanse, infrastruktura. Polska szykuje się na więcej amerykańskich żołnierzy.
15: Gościem Radia Z za chwilę pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Zbigniew Kapiński.
0: 8.
15: Policyjna obława w Białej Podlaskiej zakończona. Jak nieoficjalnie ustalił reporter Radia Z, zatrzymano podejrzanego w sprawie zabójstwa, do którego doszło wczoraj na jednym z parkingów.
16: Zastrzelony to 44-letni Rosjanin. Siemion Skrepecki był artystą, rysownikiem, performerem i zaciętym krytykiem Putina.
15: Najświeższe, zweryfikowane informacje przynosi Jan Kielak. Janku, co jeszcze udało ci się ustalić?
17: Do zatrzymania doszło jeszcze wczoraj. W sieci krąży filmik, a widać na nim służby, które obezwładniają mężczyznę. Miało do tego dojść niedaleko białoruskiego konsulatu w Białej Podlaskiej, ale na ten moment policja nie potwierdza autentyczności nagrania. Główną hipotezą śledczych jest to, że doszło do egzekucji na przeciwniku Putina, który głośno dawał wyraz swoim poglądom, między innymi rysując karykatury i przeprowadzając performance na ulicach miast.
16: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura.
15: W Beskidach obława trwa. Policja ściga 19-latka z Mszany Dolnej, podejrzanego o zabójstwo rówieśniczki.
16: Łączymy się z reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem. Przemek, jak to się stało i co teraz robi policja?
8: Do zabójstwa doszło wczoraj przed godziną 23. 19-letni Kasper Wójcicki najpierw pokłócił się ze swoją byłą dziewczyną, po czym zaatakował ją nożem, powiedziała mi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
18: Na miejscu została podjęta akcja ratunkowa. Niestety życia 19-latki nie udało się uratować. Równolegle rozpoczęliśmy poszukiwania 19-latka.
8: W poszukiwaniach bierze udział ponad 100 policjantów, ale też goprowcy, bo 19-latek może się ukrywać w lesie, w górach. Policjanci wykorzystują psy tropiące drony, sprawdzają przejeżdżające samochody. Przemek Taranek, Radio Z.
16: Policjanci proszą o kontakt wszystkich, którzy mają jakiekolwiek przydatne informacje, jak wygląda ścigany, zobaczcie na zdjęciu na radioz.pl.
15: Resort obrony rusza z przygotowaniami do większej liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Na wniosek szefa MON-u zaczęło się specjalne posiedzenie działającego przy Radzie Ministrów Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego.
16: W spotkaniu oprócz ministrów obrony, spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych uczestniczą koordynator służb specjalnych oraz dowódcy i doradcy wojskowi.
15: Przed kancelarią premiera jest reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski. Dzień dobry, Krzysztof. Co konkretnie jest tematem tego posiedzenia? Halo, Krzysztof? Z Krzysztofem połączymy się w kolejnych wiadomościach. Teraz już zapraszamy na rozmowę z gościem Radia Z. A zaprasza Bogdan Rymanowski.
19: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj sędzia Zbigniew Kapiński, pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Witam, panie prezesie, dzień dobry.
20: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
19: Zaczynamy tradycyjnie od krótkiej piłki. Pytanie jest do pana następujące. Czy Polska jest państwem praworządnym? Tak czy nie?
20: Uważam generalnie tak, ale są pewne obszary i pewne aspekty, o których trzeba dyskutować, czy ta praworządność jest pełna, o tak.
19: Czekamy na państwa opinię, zapraszam oczywiście na radioz.pl, zapraszam do udziału w naszej sądzie. Państwo również mogą powiedzieć, czy Polska jest państwem praworządnym, czy nie. A jakie obszary pana zdaniem świadczą o tym, że nie jest Polska państwem praworządnym?
20: Panie redaktorze, to jest, można powiedzieć, pytanie i odpowiedź na, bo trzeba by poczynić w tym zakresie wyjaśnienia. Uważam, że w wymiarze sprawiedliwości w określonych aspektach źle się dzieje.
19: Na przykład gdzie?
20: No, jeżeli mamy getta sędziowskie, jeżeli mamy sędziów odsuwanych od orzekania, którzy przez miesiące nie orzekają, tylko dlatego, że zostali powołani po 2018 roku, a w tym samym czasie rosną zaległości, obywatele czekają kilka lat, no to ja nie wiem, czy to jest przejaw praworządności. Jeżeli mamy bez podstawy prawnej podejmowane decyzje przez ministra sprawiedliwości, który mówi, jest luka w prawie, a artykuł 7 Konstytucji jasno mówi, że organy działają na podstawie prawa, no to dla mnie to są te określone przejawy właśnie tego, można powiedzieć, nie są respektowane wszystkie zasady związane z przestrzeganiem praworządności.
19: Pan również jest nazywany neosędzią. Pan się czuje z takim określeniem?
20: Dla mnie jest to określenie pejoratywne. Nie ma neosędziów ani paleosędziów. Są sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy są sędziami i nie ma dla mnie tutaj żadnego pola do dyskusji w tym zakresie.
19: Ale nowy szef Krajowej Rady Sądownictwa, pan sędzia Zawistowski, uważa, że powinno tę sprawę się rozwiązać i sugeruje, że powinno dojść do weryfikacji wadliwie powołanych sędziów.
20: Nie wiem, co pan sędzia Zawistowski powiedział. Ja pamiętam, bo przypominali mi to koledzy, co pan sędzia Zawistowski mówił w 2018 roku. To funkcjonuje także w mediach, jak witał, można powiedzieć, nowych sędziów i chyba zmienił zdanie w tym zakresie. Natomiast uważam, że nie ma żadnych podstaw do weryfikacji sędziów.
19: Zacytuję pana sędziego Zawistowskiego sprzed kilku dni. Sprawa neosędziów to jedna z najpilniejszych spraw do załatwienia, bo jak mówi sędzia Zawistowski, problem związany z chaosem w sądownictwie się pogłębia.
20: Tu wystarczy uchwalić ustawę jednozdaniową. Nie ma żadnego problemu, że potwierdza się ważność, skuteczność wszystkich nominacji od 1990 roku do chwili obecnej. Będzie problem zamknięty w kontekście tych wszystkich wątpliwości, które są, bo one są nie tylko po 2018 roku. Ja wielokrotnie powtarzałem, że przecież mamy 4 orzeczenia starego Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował tryb postępowania przed Krajową Radą Sądownictwa. Więc żeby, można powiedzieć, jedną krótką ustawą zamknąć ten temat raz na zawsze, uważam, że to by było celowe.
19: To jest pański apel do obecnej większości rządowej?
20: Tak, to jest mój apel do obecnej większości rządowej, że jeżeli chce mieć porządek w wymiarze sprawiedliwości, żeby nie grzać żadnych emocji, tylko zrobić porządek w interesie państwa, żeby ten wymiar sprawiedliwości zaczął normalnie funkcjonować, to celowe i konieczne wręcz jest uchwalenie takiej ustawy.
19: I czy to pozytywnie wpłynie na nasze obywateli sprawy?
20: Ale oczywiście,
19: sprawi, że postępowania będą krótsze, że ja nie będę czekał ileś tam lat na wydanie werdyktu?
20: Ale panie redaktorze, oczywiście, że tak, bo po pierwsze w trybie, można powiedzieć, no nie chcę powiedzieć, że pilnym, ale po to jest ten KRS zaczął działać i w tym celu też podjąłem decyzję, żeby to pierwsze posiedzenie się odbyło, gdyż jest 1000 wakatów w sądach powszechnych. Panie redaktorze, obrazowo, bo to najlepiej, można powiedzieć, przemawia. Jeżeli mamy 18 milionów spraw, pływa corocznie do sądów powszechnych, wszystkich kategorii, karnych, cywilnych, pracowniczych, gospodarczych, to 1000 sędziów załatwiłoby około 1 600 000 spraw. Czyli te sprawy w każdego roku są niezałatwione. Polska płaci z tytułu przewlekłości, to są dane za ubiegły rok, 8 milionów złotych. To nie są pieniądze w formie ugody wypłacone. To są pieniądze zasądzone od Skarbu Państwa. I druga, kolejna bardzo istotna rzecz, to jest taka, że obywatel, który wychodzi z sądu, nie może mieć wątpliwości, czy sądził sędzia, orzeczenie wydał w sprawie sędzia, co do którego status jest kwestionowany.
19: Czy ja dobrze pana rozumiem, przepraszam za mocne słowa, ale że skoro politycy spowodowali ten bajzel, to oni powinni go zakończyć?
20: Ale oczywiście, politycy spowodowali ten bajzel i to w sposób całkowicie bezpodstawny, bezprawny, gdyż to nie jest problem prawny, w sensie, bo nie wynika ani z przepisów prawa, ani z żadnego orzeczenia Trybunałów Europejskich.
19: Jacy politycy? Prawa i Sprawiedliwości czy drugiej strony?
20: Panie redaktorze, wszyscy, którzy kwestionują status sędziów, wszyscy ci politycy, niech każdy sobie to w sumieniu odpowie, kto się tak wypowiada. Wszyscy politycy.
19: Panie prezesie, czy czwórka sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybrana przez Sejm, od których prezydent Nawrocki nie przyjął ślubowania, powinna normalnie orzekać w Trybunale czy nie?
20: Panie redaktorze, ja uważam, że po pierwsze tak, wszyscy prawidłowo wybrani sędziowie powinni orzekać. Tylko jest problem taki, że po pierwsze nie wiem dlaczego czekano aż do wyboru, że tak powiem, hurtowego. Przecież mamy sytuację, powinni ci sędziowie w miarę, jak tylko były zwalniane poszczególne stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym, być wybierani. Myślę, że nie byłoby takiego problemu.
19: Ale stało się, co się stało. No, mamy sytuację taką, jaką mamy.
20: Co
19: teraz robić? Bo na przykład prezes Święczkowski nie chce dopuścić tych 4 sędziów do orzekania, do czynności w Trybunale Konstytucyjnym.
20: Ponieważ nie dopełnili wszystkich formalności związanych z wyborem.
19: Ale oni uczestniczyli... mówią, druga strona mówi, że pan prezydent nie dopełnił formalności, bo powinien od nich przyjąć ślubowanie, zaprosić ich do pałacu.
20: Można powiedzieć, nie ma wątpliwości, że prezydent powinien, tylko...

0: Natomiast nie chcę wkraczać, panie redaktorze, jestem w szczególnej sytuacji. Jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie chcę być, można powiedzieć, doradcą prawnym. Ja uważam, że zarówno pan prezydent wie, co ma w tej kwestii zrobić, natomiast uważam też, że państwo sędziowie wybrani przez Sejm również powinni wiedzieć, jak mają się zachować.
1: Sędzia, my tego nie wiemy, proszę nam powiedzieć.
0: Ale oni mają wiedzieć. Ja nie chcę narzucać nikomu żadnej narracji, proszę wybaczyć, bo to jest, można powiedzieć, sfera dla państwa sędziów i dla pana prezydenta.
2: Minister Żurek w TVN24 powiedział wczoraj, że w ostateczności, to jest cytat, policja będzie wyprowadzać tych, którzy łamią prawo w Trybunale Konstytucyjnym. Co pan o tym myśli?
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, ja już słyszałem wiele takich wypowiedzi. Uważam, że one są złe, bezpodstawne, bezprawne. Takie wypowiedzi nie powinny padać.
2: Ale minister mówi, że toczy się postępowanie. Może ma to na myśli. No i jeżeli postępowanie stwierdzi, że doszło do złamania prawa, to trzeba interweniować, czy nie?
0: No ale to są sędziowie, którzy obowiązują określone procedury. A mam kolejne pytanie. Jeżeli by pan minister się zdecydował na taki krok, uważam, że całkowicie bezprawny, to co dalej? Niech sobie zada pytanie, co dalej? Też policja będzie przydzielała akta tym sędziom? Uważam, że wszystkie organy muszą działać w granicach prawa. I to jest najważniejsza rzecz. Artykuł 7 Konstytucji ma bardzo istotne znaczenie dla postępowania wszystkich organów.
2: Panie prezesie, na koniec tej części rozmowy trzy krótkie piłki. Również poproszę odpowiedź tak albo nie. To Zbigniew Ziobro stoi za zapaścią sądownictwa, tak czy nie?
0: Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ każdy z ministrów sprawiedliwości przez ostatnie 20 kilka lat dołożył swoją cegiełkę do tego, co jest.
2: Kropka. Lech Wałęsa to TW Bolek, tak czy nie?
0: Panie redaktorze, nie udzielę jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ kiedy orzekałem, nie miałem jako sędzia wszystkich materiałów zgromadzonych później w tej sprawie.
2: Obowiązkowe badania lekarskie dla myśliwych, tak czy nie?
0: Nie.
2: Pan jest myśliwym?
0: Jestem. I tego się nie wstydzę, nie ma tutaj żadnego problemu, nie widzę żadnych podstaw do tego.
2: I my mamy również odpowiedź na pytanie w naszej sądzie, czy Polska jest państwem praworządnym. Tak odpowiedziało 40% uczestników naszej sądy, nie 60%. Przechodzimy teraz do internetu na radioz.pl, Facebooka, YouTube'a.
3: Polska nie jest państwem praworządnym? Mamy getta sędziowskie, sędziów odsuniętych od orzekania. W tym czasie obywatele czekają kilka lat, odpowiada w Radiu Z pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
4: Dla mnie jest to określenie pejoratywne. Nie ma neosędziów ani paleosędziów. Są sędziowie Rzeczpospolitej Polskiej. Nie ma żadnego pola do dyskusji w tym zakresie, mówi Zbigniew Kapiński.
3: Apel do większości rządowej. Jeśli chce mieć porządek w wymiarze sprawiedliwości, to konieczne jest uchwalenie ustawy, która potwierdza ważność, skuteczność wszystkich nominacji od 1990 roku, mówi pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
4: Ta rozmowa trwa. Oglądajcie w internetowych kanałach Radia Z.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Ciąg dalszy zimnego czerwca. Dzisiaj o 8.50 smutnych urwujów. Zapraszam na piosenkę o czerwcu. Dzisiaj w pogodzie najchłodniej w Olsztynie 16-17 stopni, najcieplej na południu, na zachodzie 22-23.
7: No to mówisz w nocy, czy co?
6: W dzień!
7: W dzień?
6: W dzień! 16-17. Dlatego smutnych urwujów nadciąga z odsieczą.
5: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
8: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Ale jak się facet dziwi, to zawsze tak piszczy, nie? W dzień! W dzień!
9: Jest jeden plus takich temperatur. Można wystawić zupę na balkon jeszcze. Daleko

0: 18 po 8, słuchacie Radia Z. Jesteśmy świeżo po 80. hucznych urodzinach Donalda Trumpa. No i kamery uchwyciły, jak Karol Nawrocki, pan prezydent Karol Nawrocki rozmawia na widowni z Donaldem Trumpem podczas walki MMA. I uwaga, policzono, rozmowa obu prezydentów trwała dokładnie 1 minutę i 20 sekund.
1: To nieźle, słuchajcie, minuta 20 sekund. Ja pamiętam, że to ostatnio chyba tyle tłumaczyłem dziecku matematykę, po czym stwierdziłem, idź do mamy. Nie, idź do mamy.
0: Minuta i 20 sekund. Tyle wierzyliśmy, że nasi będą grali na mundialu.
1: Tak.
2: No. Minutę i 20 sekund był prezydentem Rafał Trzaskowski. Radio Z i już.

0: Kochani, w związku z tym, że czerwiec nas nie rozpieszcza, już niebawem na tej antenie w Radiu Z wystąpi Smutny Chór Wujów.
1: Wasz ulubiony, wyjątkowy skład.
2: Będzie śpiewał piosenki.
1: Będzie śpiewana specjalnie, to taka piosenka, po której czerwcowi pójdzie w pięty.
0: Tak,
1: tyle powiemy na razie.
0: Czyli teraz tak, za chwilę wiadomości Radia Z do 8.30, a później słyszymy się około godziny 8.50 za 10.09 i wtedy wystąpi Smutny Chór Wujów. Koniecznie bądźcie z nami.
3: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
19: Play. Po reklamie.
1: Dzień dobry bardzo w Radiu Z, jest 8.30. Posłuchajmy razem wiadomości. Paweł Michalik, Michał Adamiok zapraszają. Koniec obławy za 19-latkiem w Małopolsce. Został znaleziony martwy, dowiaduje się nieoficjalnie Radio Z. Chłopak był poszukiwany w sprawie śmierci 19-latki z Mszany Dolnej. Śledczy podejrzewali, że zabił swoją byłą partnerkę.
2: Obława trwała od wczorajszego wieczora. Nastolatka szukała policja, GoPro-wcy i służby ratownicze. W akcji były drony i śmigłowiec. Policja ustawiła blokady na drogach.
1: Nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego apeluje w Radiu Z do rządu. Jeśli chcecie mieć porządek w wymiarze sprawiedliwości, to konieczne jest uchwalenie ustawy jednozdaniowej, mówi sędzia Zbigniew Kapiński.
2: To jedno zdanie miałoby potwierdzać ważność wyboru wszystkich sędziów po 1990 roku.
20: Politycy spowodowali ten bajzel i to w sposób całkowicie bezpodstawny, bezprawny, gdyż to nie jest problem prawny, bo nie wynika ani z przepisów prawa, ani z żadnego orzeczenia Trybunałów Europejskich.
21: Jacy politycy? Prawa i Sprawiedliwości? Czy drugiej strony?
20: Wszyscy, którzy kwestionują status sędziów.
2: Jak mówi Bogdanowi Romanowskiemu pierwszy prezes Sądu Najwyższego, wszyscy prawidłowo wybrani sędziowie powinni orzekać.
1: Katastrofa była niemożliwa do przeżycia, informują amerykańskie siły powietrzne po tym, jak rozbił się bombowiec B-52. Z Radia Z wiecie, że maszyna spadła tuż po starcie z bazy Edwards w południowej Kalifornii. Zginęło 8 osób, cała załoga. Zdjęcia z miejsca katastrofy pokazują słup czarnego dymu i spaloną ziemię.
2: Bombowiec B-52 rozbił się pierwszy raz od 2016 roku. Ten typ maszyny wszedł do służby w latach 50. Jest zdolna do przenoszenia ładunków jądrowych.
1: Pokaż swój PESEL, a powiedzą ci, kim jesteś, pod warunkiem, że potrafią zdekodować ten numer, a nie wszyscy wiedzą, co zawiera.
2: O tym, że w PESEL-u jest data urodzenia, wie 90% pytanych w sondażu IMAS International. Ale to, że numer zawiera też oznaczenie płci, już tylko połowa ankietowanych.
1: No to przypomnijmy, pierwsze 6 cyfr numeru PESEL to rok, miesiąc i dzień urodzenia. Ostatnia cyfra mówi o płci. Parzysta i zero to kobieta, nieparzysta mężczyzna.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Oho. Bartek sprawdza PESEL, wyszło mu, że jest parzystokopytny.
0: No właśnie. Właśnie. Ja nie wiedziałem z tego spółcią.
1: Ja też nie.
0: Na południu, słuchajcie, i na zachodzie dzisiaj 22 stopnie najcieplej. Sporo słońca. W centrum już odrobinkę deszczowo, 17-19 stopni. A na północy, szczególnie na Mazurach, burzowo i deszczowo. Dzisiaj w Suwałkach tylko 16 stopni.
22: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair. Producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: No ale to zawsze jak jest parzysto, no, i nieparzystokopytnym, to lepiej być parzystokopytnym, bo nieparzystokopytny chodzi zawsze sami, nie ma kumpli, nie?
1: To zdyma Marek, jedną nogę mniej, jest, prawda? Jak się potknie, to od razu leci.
0: Gleba.
1: Dzień dobry.
0: Za 26.9.

0: Ale się telefony rozdzwoniły w sprawie tych PESEL. Każdy sprawdza, która to ta cyfra była. Parzysta i zero to kobieta, nieparzysta mężczyzna. W tej sprawie jest telefon, żebyśmy to wszyscy sobie raz jeszcze ułożyli w głowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Przed chwilą w Radiu Z w porannym programie powiedziano, że ostatnia cyfra numeru PESEL oznacza płeć, a jest to nieprawda, bo płeć oznacza przedostatnia cyfra numeru PESEL.
2: No tak.
1: Ostatnia cyfra to tak zwana cyfra kontrolna. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
2: Dziękujemy. Faktycznie, czy nieparzyste mężczyzna, bo ja mam trójkę przedostatnią.
0: Okej.
3: Okay. Ja też.
0: Smutny.
2: Kochani, wielkie pieniądze, skoro już wyjaśniliśmy kwestię PESEL-u.
0: Odhaczone.
2: Zapraszamy słuchaczy z każdym PESEL-em. W każdym wieku. Mamy atrakcje dla dużych i małych. Każdy może wygrać ogromne pieniądze w Radiu Z.
0: Nieważne, jaką masz cyfrę w PESEL-u, moi drodzy, w naszych walizkach dzisiaj między innymi 60 tysięcy złotych, a maksymalnie 600 tysięcy złotych do zgarnięcia. SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
2: I uwaga, uwaga, bo każdy SMS to szansa na uwaga, uwaga. Uwaga, poproszę o werble. Na 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca.
0: Jest coś jeszcze, Bartek?
3: Bonusik, bo tylko teraz jak państwo wezmą i wyślą SMS o treści Radio Z na 7353, to każdy taki jeden SMS pomnożymy 6000 razy.
2: SMS Radio Z, takie hasło, Radio Z pod 7353.
4: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
5: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
4: masz! Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
16: Citroën.
17: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest! Gol! W Radiu Z! Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz GOL! Tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z!
4: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
18: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
19: Skoda. Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
20: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
21: Po reklamie.
22: Radio Z i już.
23: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Ogrzej mnie, piecyku pełen cudowności, ogrzej moje kości, ogrzej.
2: A to nie jest piosenka o czerwcu. Czerwiec nas nie rozpieszcza, w związku z tym już za chwilkę, za mniej więcej 5 minut na tej antenie Smutnych Urwujów w piosence o popsutym pogodowo czerwcu.
3: Niech państwo nadstawią uszy swe i nasłuchują, bo to będzie coś niepowtarzalnego.

0: Dzisiaj rano w Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z słuchacze dzwonili, mówili: ludzie, dajcie spokój, to na termometrach było 8 stopni, 10 stopni. Co to jest za czerwiec? O co chodzi?
1: No i właśnie tutaj wchodzimy my, Cali na Biało, czyli Smutny Chór Wujów. Mamy piosenkę o tym czerwcu.
2: Zaraz mu pójdzie w pięty.
1: No, gotowi jesteśmy?
0: Tak jest, wszyscy? Ale nie będziemy lepiej.
1: Smutny Chór Wujów, piosenka o czerwcu. 3, 4.

0: bardzo lubimy taką gotówkę wręczać wam w Radiu Z. Dzisiaj za odebranie telefonu płacimy 15 tysięcy złotych. Maksymalnie do przytulenia 600 tysięcy złotych. Fajna kasa, co?
1: No, w walizkach może być też 60 tysięcy, a mamy cały czas bonusik, że jeden SMS wysłany do nas na Radio Z, o treści Radio Z na 7353, to 6 tysięcy szans.
0: Ale trzeba się pospieszyć. Radio Z pod 7353.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Lista przebojów Lubię to w Radiu Z. 10 najpopularniejszych hitów w Polsce i najgorętsze premiery. Głosuj na swoje ulubione utwory na radioz.pl i słuchaj codziennie po 19. Lista przebojów Lubię to. Sprawdź, kto dziś będzie numerem jeden. Zaprasza Mateusz Ptaszyński.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Daleko jeszcze?
14: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
13: Wow, jaki błękitny.
15: A to nasz hotel przy samej plaży.
14: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
15: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
14: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
21: Po reklamie.
0: 9 będzie za kilka chwil. Wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Damiuk. Zapraszamy, polecamy.
22: Koniec obławy w Małopolsce. Ścigany nastolatek nie żyje. I o tym na początek wiadomości.
23: Bajzel. Mocne słowo prezesa Sądu Najwyższego w Radiu Z o wymiarze sprawiedliwości.
22: Ocieplenie to mało powiedzieć. Idzie wielki upał. Posłuchajcie kiedy.
0: 9.
22: Koniec obławy na zabójce 19-latki z Mszany Dolnej w Małopolsce. Policjanci znaleźli ciało młodego mężczyzny.
23: To prawdopodobnie poszukiwany od wczoraj nożownik.
22: Na linii reporter Radia Z Małopolsce Przemek Taranek. Dzień dobry, Przemku.
24: Tak,
22: gdzie policjanci odkryli zwłoki?
24: W pobliżu Mszany w lesie ciało zauważyli funkcjonariusze z pokładu policyjnego śmigłowca, który był wykorzystywany w poszukiwaniach, powiedziała mi Anna Zbroja z Małopolskiej Policji.
25: Najprawdopodobniej jest to sprawca tego wczorajszego zdarzenia.
24: Nieoficjalnie dowiedziałem się, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Wczoraj przed 23 po kłótni ze swoją byłą dziewczyną zadał jej ciosy nożem i uciekł do lasu. Młoda kobieta była na miejscu reanimowana, ale nie udało się jej uratować. Przemek Taranek, Radio Z.
23: Zbiega poszukiwało ponad 100 policjantów i goprowców z dronami i śmigłowcem.
22: Skończyła się też inna obława, ta w Białej Podlaskiej, ale poszukiwania mordercy trwają.
23: Z Radia Z wiecie, że mężczyzna, który został zastrzelony, to 44-letni Rosjanin Siemion Skrepecki. Był znanym w regionie artystą, performerem i zaciętym krytykiem Putina.
22: Reporter Radia Z Mateusz Kasiak z nami. Ty rozmawiałeś właśnie z policją. Co w tej sprawie wiemy?
26: Artysta od jakiegoś czasu mieszkał w Białej Podlaskiej. Jeszcze w piątek wziął udział w demonstracji pod rosyjską ambasadą w Berlinie. Mogło to być więc morderstwo na zlecenie. Służby próbują teraz ustalić, czy morderca działał sam, czy był w grupie. Mówi mi Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
27: Priorytetem jest ustalenie jego tożsamości, a następnie doprowadzenie do jego zatrzymania.
26: W sprawie przesłuchano już m.in. taksówkarza, który mógł wieść sprawcę. Mateusz Kasiak, Radio Z.
23: Sprawę bada też prokuratura.
22: Resort obrony rusza z przygotowaniami do większej liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Na wniosek szefa MON zaczęło się specjalne posiedzenie działającego przy Radzie Ministrów Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego.
23: W spotkaniu oprócz ministrów obrony, spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych uczestniczą koordynator służb specjalnych oraz dowódcy i doradcy wojskowi.
22: Przed kancelarią premiera jest reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski. Czy teraz się
28: tak
22: słyszymy?
28: Jest, dzień dobry.
22: Co konkretnie
28: tak
22: jest tematem tego posiedzenia?
28: Przede wszystkim finansowe i logistyczne gwarancje dla obecności wojsk USA, bo tego oczekuje strona amerykańska. W praktyce chodzi o przygotowanie miejsca, a także infrastruktury dla żołnierzy oraz ich rodzin, które mogłyby wraz z nimi przenosić się do Polski.
29: Omówimy główne zagadnienia, stan przygotowań, będą raporty ze strony sztabu generalnego.
28: Wyjaśniał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, z którym po powrocie ze Stanów Zjednoczonych spotka się w tej sprawie także prezydent Karol Nawrocki.
23: Na razie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. USA mają przysłać kolejnych 5 tysięcy.
22: Mocny apel prezesa Sądu Najwyższego w Radiu Z. W wymiarze sprawiedliwości źle się dzieje, politycy spowodowali ten bajzel. Można to naprawić jednozdaniową ustawą, twierdzi Zbigniew Kapiński.
23: Bogdan Rymanowski, po rozmowie z gościem Radia Z,
28: tak
23: to jaka konkretnie jest ta recepta sędziego? Co powinno być w tym jednym zdaniu?
30: Zdanie powinno być proste i jednoznaczne, czyli potwierdza się ważność, skuteczność wszystkich nominacji sędziowskich od 1990 roku. Według pierwszego prezesa Sądu Najwyższego taka krótka ustawa mogłaby zamknąć temat raz na zawsze. Inaczej będziemy cały czas borykać się z wakatami, a to będzie ze szkodą dla obywateli.
31: Jeżeli mamy 18 milionów spraw, pływa corocznie do sądów powszechnych, wszystkich kategorii, karnych, cywilnych, pracowniczych, gospodarczych, to 1000 sędziów załatwiłoby około 1 600 000 spraw.
30: Więc sędzia Kapiński apeluje do polityków, jeśli chcecie mieć porządek w wymiarze sprawiedliwości, nie można grzać żadnych emocji, tylko trzeba zrobić porządek w interesie państwa i uchwalić tę ustawę.
22: Wschód szykuje się do zwrotu w tył. Upalne lato ma się zacząć już pod koniec tygodnia. Na zachodzie i południowym zachodzie Polski może być nawet 35 stopni.
23: Jak pokazuje najświeższa długoterminowa prognoza IMGW, takich uderzeń gorąca nie będzie brakować tego lata, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
1: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur, przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych, burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą od 22 do 25 stopni.
22: Prognozy przewidują upalny sierpień i wrzesień.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Uderzenia gorąca. Mnie też się już powoli zdarzają uderzenia gorące.
4: To się nazywa mendopauza?
0: Andropauza.
5: Andropauza.
0: Słuchajcie, dzisiaj 22-23 najcieplej na zachodzie, najchłodniej na północnym wschodzie 17. Ewelina Pacyna, dzień dobry.
4: No pogoda jakaś taka niewyraźna, więc może poprawimy wam ciśnienie.
0: Co
4: jakąś sztabką złota? Brzmi nieźle, no ale wcześniej trzeba odpowiedzieć na arcyważne pytanie. Kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura?
0: Powtórz pytanie, bo nie było słychać.
3: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
4: W kogo wciela się Cezary Pazura?

0: Tame Impala, Dracula w Radiu Z, a pytanie brzmi, kim jest dzisiaj Cezary Pazura?
1: Człowiek uczy się całe życie.
2: Bez przerwy.
1: Ja najwięcej nauczyłem się po porażkach.
2: Ja się cały czas czegoś uczę.
3: Uczymy się żyć.
1: Dzisiaj opowiem wam moją historię, która jak większość ludzkich historii miała dwie strony medalu.
2: Cały czas się czegoś uczę.
0: No i co? Macie jakiś pomysł? Jeśli nie, to spokojnie, będą kolejne podpowiedzi. Sztabka złota do wygrania, więc warto być blisko Zetki.
4: Radio Z i już.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
8: Gdzie wszystko świetnie się składa? Spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
9: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
10: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
9: No, sprytnie.
11: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze.
19: Rządzę pieniądze.
18: Zagraj online na radioz.pl. Wybierz pakiet Z na szczęście i zapewnij sobie udział we wszystkich losowaniach.
20: Radzę wszystkim, grajcie ludzie.
18: Rządza pieniądza w Radiu Z.
21: Niesamowite uczucie.
18: Zagraj online i baw się razem z nami.
22: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
24: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
25: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
26: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
27: Po reklamie.
28: Radio Z i już.
29: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Twoje Pirat to duet Martina Garrixa z Edkiem Sheeranem, a u nas za chwilę propozycja dla waszych wspaniałych ojców, bo za tydzień Dzień Ojca i z tej okazji parę niespodzianek. Finał za chwilę. Radio Z
1: i już.
2: Reklama.
1: Poczuj się wyjątkowo w miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Tuż przed wakacjami okrągły milion złotych może trafić właśnie do ciebie. Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
7: Szaleństwo tego lata.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
6: Radio Z pod 7353.
2: Po reklamie.
9: Radio Z i już.
2: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: 12 minut do 10. A za tydzień, jak doskonale wiecie, dzień taty, z tej okazji na radioz.pl opisujecie ulubione wspomnienia z waszymi tatusiami. Tak zrobiła Kasia z Gdańska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień
0: jak
1: dobry.
0: Jak ma twój tata na imię?
1: Janusz.
0: No i Janusz jest fanem rockowych koncertów, tak?
1: Rockowych koncertów fanem jestem ja, tata mi towarzyszył i był dzielny i woził mnie na te koncerty, bo jestem z małej miejscowości, teraz mieszkam w Gdańsku, ale wcześniej było to wyzwanie, żeby dojechać na koncert.
0: Rozumiem, tata na medal. Mam dla ciebie dobre wieści, dostajesz 1000 zł na zakupy w Media Expert. Wchodzę na mediaexpert.pl, widzę idealny prezent dla twojego taty Janusza. Jeśli tata lubi być w ruchu, spacerować, jeździć na rowerze albo po prostu interesuje się nowinkami technologicznymi, smartwatch Huawei Watch GT5 Pro Active, 46 mm, strzał w dziesiątkę, elegancki wygląd, idzie w parze ze sportowym charakterem, codzienną wygodą. To prezent, który idealnie pasuje do garnituru i do dresu. Tata będzie zadowolony?
1: Bardzo, bardzo. Tata jest bardzo aktywny, chodzi na siłownię, jeździ, więc ekstra, ekstra, bardzo się cieszę.
0: No, to ja cieszę się podwójnie. Wyściskaj Janusza od Radia Z, a dla całej reszty graczy i wszystkich, którzy chcieliby swojego tatę dopieścić, ważna informacja. Radioz.pl, tam zabawa trwa. Pa, Kasieńko.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Dawid Podsiadło, teraz i sezon.

0: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
1: Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
2: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
3: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
1: Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
2: Bo razem
3: naprawdę lepiej.
0: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroën.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.
15: Ogłoszenie płatne.
16: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
17: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
16: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
15: Ogłoszenie płatne.
2: Prawie 10, a to oznacza, że przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
18: Sprawiedliwa odpowiedź. Premier Ukrainy o ataku na podmoskiewskie zakłady.
19: Kolejka po medal na Złote Gody. Pałac Prezydencki w tej sprawie nierychliwy.
18: Rolnicy liczą straty, klienci liczą pieniądze w warzywniakach. Wiosenne widne, wiosenne przymrozki.
2: 10.
18: jest odpowiedź Ukrainy na to, czego dopuścił się wczoraj rosyjski najeźdźca. Światem wstrząsnęła wiadomość o ataku na serce ukraińskiego prawosławia, tysiącletnią ławrę peczerską w Kijowie.
19: Ukraińska armia przy użyciu dronów ostrzelała zakłady paliwowe pod Moskwą. Tę reakcję zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski i dziś na szczycie państw G7 przekazał informację o tej, jak to nazwał, sprawiedliwej odpowiedzi.
18: Łączymy się z reporterem Radia Z Miłoszem Gocłowskim. Te zaatakowane zakłady to strategiczne dla Rosji miejsce.
8: Ważna jest lokalizacja. Nie bez powodu Ukraina zaatakowała w obwodzie moskiewskim, gdzie znajduje się najwięcej rosyjskich baterii przeciwlotniczych. Chodziło o to, by pokazać swoje możliwości i fakt, że ukraińskie drony mogą dotrzeć naprawdę daleko. Znajdujące się 500 kilometrów od ukraińskich granic moskiewskie zakłady paliwowe miały zostać doszczętnie zniszczone. Na miejscu cały czas trwa akcja gaśnicza. Wojskowymi sukcesami Wołodymyr Zełenski na pewno podzieli się z Donaldem Trumpem. Jeszcze dziś na szczycie G7 rozmowa między prezydentami.
19: Ukraiński prezydent ma dziś w planie także rozmowy z kanclerzem Niemiec, premierem Wielkiej Brytanii czy premierem Kanady. Wszystkie mają dotyczyć ukraińskiej wizji zakończenia wojny.
18: Rząd, wojewodowie i samorządowcy jednym głosem wzywają Pałac Prezydencki, by przyspieszył procedury przyznawania medali za 50 lat małżeństwa.
19: Pary muszą czekać już nawet kilkanaście miesięcy, a kolejka do zgody Karola Nawrockiego wciąż się wydłuża, bo wniosków przybywa. Złote Gody świętują właśnie ci, którzy pobrali się w rekordowej pod tym względem połowie lat 70.
18: O problemie na samym tylko Pomorzu reporter Radia Z Maciej Bąk.
20: Wojewoda pomorska już w październiku prosiła Pałac Prezydencki o szybsze wyrażanie zgód. Jej rzecznik Krystian Kłos mówi, że w tym regionie kolejka wynosi już blisko 4,5 tysiąca par.
21: No na ten moment czekamy na rozpatrzenie wniosków z kwietnia 2025 roku.
20: To długo, zważywszy, że mówimy o ludziach w podeszłym już wieku, dodaje szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
22: Wiele z tych par może nie doczekać w zdrowiu do momentu odbioru tego medalu.
20: A kancelaria prezydenta tłumaczy, że wniosków spływa ostatnio bardzo dużo, wszystkie muszą być drobiazgowo sprawdzane, a prezydenta nie obowiązują żadne konkretne terminy.
19: Żeby para dostała medal za długoletnie pożycie, trzeba sprawdzić m.in. czy jedno z małżonków nie figuruje w rejestrze karnym.
18: Polscy plantatorzy liczą straty po wiosennych przymrozkach. Już wiadomo, że w niektórych miejscach sięgają nawet 90% plonów. Najgorzej jest w sadach.
19: Problem dotyczy nie tylko rolników, ale i klientów, bo owoce i warzywa są w tym roku rekordowo drogie. I o tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
23: Przez wiosenne przymrozki w tym roku uprawy są słabsze, owoców jest mniej i są droższe niż rok temu o tej samej porze. To oznacza także likwidację całej plantacji, mówi mi Radosław Zalewski, kierownik Biura Lubelskiej Izby Rolniczej.
24: Zmiana kierunku na inne uprawy, pewniejsze w tych naszych czasach, że plon będzie, że ten plon będzie można sprzedać.
23: Mimo deszczu plantacje cały czas są niszczone też przez suszę. Najbardziej w ostatnich tygodniach ucierpiały zboża i truskawki. Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: Rolnikom brakuje rąk do pracy, nadal też drogie są paliwa i środki ochrony roślin.
18: Do gry na piłkarskim mundialu wkraczają finaliści poprzednich mistrzostw. Argentyna i Francja rozegrają dziś swoje pierwsze mecze grupowe.
19: W wiadomościach dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Nie zabraknie również polskiego wątku.
25: Rozjemca finału w Katarze wchodzi do gry. Szymon Marciniak poprowadzi spotkanie broniącej tytułu Argentyny z Algierią. To ukłon w stronę polskiego arbitra za znakomite recenzje, które zbierał na poprzednim mundialu. Wszystkie oczy skierowane będą oczywiście na Leo Messiego, który rozpocznie swój ostatni taniec w barwach Albiceleste. Pierwszy gwizdek o 3:00 nad ranem czasu polskiego. Wcześniej, bo już o 21:00 na scenę wkroczą aktualni wicemistrzowie świata, więc Francuzi zagrają z Senegalem. Chcę wrócić do Francji z trofeum. Mówi lider trójkolorowych Kylian Mbappé. Mecz odbędzie się w New Jersey.
19: O północy Irak zmierzy się z Norwegią.
18: U nas podanie do Iwony Kudyny. Wiadomości ekonomiczne w Radiu Z.
26: Zapraszam, dzień dobry.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Program wspierający kierowców na stacjach paliw będzie stopniowo wygaszany. To z powodu zmieniającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dzisiaj. Za litr benzyny 95 płacimy dziś maksymalnie 5,97, oleju napędowego 6,37. Coraz więcej ofert pracy. Od lutego widoczne jest odbicie. Przybywa ofert dla przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia ścisłego. Także ofert w usługach jest więcej. W pracach fizycznych z kolei wakatów jest coraz mniej. Co czwarty Polak przeżyłby za oszczędności najwyżej przez 3 miesiące. 14% nie ma żadnych rezerw finansowych. Wynika z badania Santander Consumer Banku. Zapasy wystarczające na 3 do 6 miesięcy deklaruje 18% ankietowanych, a na 6 do 12 – 13%. Zmiany w prawach pasażerów linii lotniczych. Rada Unii Europejskiej przyjęła porozumienie. Nowe przywileje dotyczą m.in. odszkodowań czy ułatwień dotyczących zwrotów. Przepisy wprowadzają większą przejrzystość, jeśli chodzi o ceny za bagaż. lekarz podręczny. Te mają być wyświetlane przed rozpoczęciem rezerwacji. Jeśli dany lot zostanie odwołany lub pasażerowie nie zostaną przyjęci na pokład, linie będą musiały w ciągu 3 godzin zaproponować alternatywną trasę na swój koszt.
2: Podobno jutro będzie lepiej, jeśli chodzi o deszcze. Popadać dzisiaj może jeszcze na Podkarpaciu, Mazowszu i generalnie na północy kraju. Na Suwalszczyźnie i na Podlasiu możliwe burze, a na termometrach dzisiaj maksymalna temperatura to 22 stopnie. Tyle będzie na zachodzie.

0: Red, I Gonna Pop, Charlie XCX. A teraz wracamy do pytania w Radiu Z. Kim jest dzisiaj Cezary Pazura?
1: Mówiono o nim kim?
2: Urodziłem się w mieście Świętej Wieży. Była wojna. Ja byłem podwórkowym łobuziakiem. Często wracałem do domu z podartymi ubraniami i siniakami. Śmiało można powiedzieć, że wychowała mnie ulica.
3: Ładnie, że tak nachodzisz w miejscu zamieszkania?
4: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda.
2: I bynajmniej nie była to ulica Sezamkowa. Gdy wojenny kurz opadł,
4: piłkę kopać, kopać.
2: Zająłem się kopaniem piłki. Szybko jednak okazało się, że więcej pary mam w rękach niż w nogach.
0: Jeśli potrzebujecie kolejnych podpowiedzi, spokojnie będą, a przede wszystkim będzie sztabka złota do wygrania. Słuchajcie Radio Z, a teraz gramy France If I Was Sorry.

0: Mike i mechanicy Over My Shoulder na antenie Radia Z i 22 minuty po 10. A w prasie taki tytuł: 78% Polaków nie ma 10 tysięcy na czarną godzinę. Czarno to widzę, ale mam kilka pomysłów na to, jak rozjaśnić ten mrok w naszych portfelach. 600 tysięcy złotych dzisiaj do wygrania w Radiu Z, a jak zagrać o te kasze, bawiąc się z nami? O tym za chwilę. Radio Z i już. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od

0: X. W bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: rozróżnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Po reklamie.
11: Wiecie co? Sam się zastanawiam, kim dziś jestem. Słuchajcie kolejnych podpowiedzi w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: to nowość od naszej Szpakiry, Maj i Michał Szpak. Fantastycznie to buje, mam nadzieję, że wam też się podobało. 20 minut do 11, a ja mam propozycję finansową. Dzisiaj w zabawie Rząd za pieniądze możecie wygrać 600 tysięcy złotych. No i mam nadzieję, że potem na antenie będziecie mówić tak.
1: Zatkało mnie przez moment, nie wierzyłam, że to naprawdę się dzieje.
2: Czuję się fenomenalnie, że tak powiem, bo te pieniądze mocno mi się przydadzą.
3: Naprawdę byłam bardzo w szoku, bo do tej pory nie wierzę i nie wiem, jak to się stało, o tak.
0: No to ja już podpowiadam. To się dzieje tak, że wysyłacie SMS-a o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 VAT i jesteście w grze o 600 tysięcy w dzisiejszym finale i o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca, on coraz bliżej. Mało tego, jeśli dołączycie do zabawy teraz, to się opłaci, bo od teraz każde zgłoszenie wpada do gry 6 tysięcy razy. Radio Z pod 7353. Powodzenia. Radio Z i
4: już. Reklama. Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Im bliżej lata, tym większe szanse na 1 000 000 złotych w Radiu Z.
9: Kupę!
8: Wejdź do gry już teraz. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. I jeszcze przed wakacjami rozpakuj walizkę, w której może być 1 000 000 złotych w gotówce.
10: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
8: Radio Z pod 7353.
11: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
5: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato, w Radiu Z za chwilę 11. Najnowsze wiadomości, będą zmiany na najsłynniejszym festiwalu fantastyki. Jakie? O tym za chwilę.
1: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar.
11: Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
20: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
21: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
22: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Po reklamie.
0: I to już prawie 11:00. Najnowsze wiadomości w Radiu Z i Iwona Kutyna. Prosimy.
24: Prokuratura potwierdza, 19-latek po zabójstwie byłej partnerki popełnił samobójstwo. O wsparciu Ukrainy, ale bez sankcji dla Rosji. Szczyt G7 we Francji. Festiwal fantastyki ze sporymi ograniczeniami, jakimi powiem za chwilę.
0: 11:00.
24: Na początek jednak najnowsze informacje od prokuratury w Lublinie. Dwóch Białorusinów zatrzymanych w sprawie strzelaniny, do której doszło wczoraj w Białej Podlaskiej. Nieznany mężczyzna zastrzelił obywatela Rosji. Oddał do niego 5 strzałów, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
1: Doszło do zatrzymania dwóch obywateli Republiki Białoruś. Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
24: Zastrzelony to 44-letni obywatel Rosji, artysta, który słynął z krytyki Kremla. Nowe fakty w sprawie tragedii w Mszanie Górnej. Wczoraj wieczorem 19-latek zaatakował nożem swoją byłą partnerkę, także 19-latkę kobieta nie przeżyła. Dzisiaj rano policjanci odkryli zwłoki mężczyzny, popełnił samobójstwo. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem. Przemku, jak doszło do zabójstwa?
2: Mężczyzna wczoraj późnym wieczorem czekał na kobietę przed jej domem, powiedziała mi prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.
4: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając ostrym narzędziem kilka ciosów w okolice szyi i klatki piersiowej. W wyniku tych obrażeń kobieta zmarła.
2: Napastnik był kiedyś w związku z 19-latką, ale jakiś czas temu się rozstali. Po zabójstwie uciekł, a policja rozpoczęła obławę. Dzisiaj rano jego zwłoki na skraju lasu wypatrzyła załoga policyjnego śmigłowca. Rzeczywiście wygląda na to, że popełnił samobójstwo. Znaleziono przy nim również nóż, prawdopodobnie ten, którym zabił swoją byłą dziewczynę. Przemek Taranek, Radio Z.
24: Nie wiadomo na razie, czy powodem ataku był zawód miłosny, to śledczy będą ustalać. O wojnie na Ukrainie rozmawiają we Francji liderzy państw G7. Dzisiaj do przywódców gospodarzy USA, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec i Unii Europejskiej dołączył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Mimo że dyskusja dotyczy Kijowa, nie będzie rozmowy o wspólnych sankcjach na Rosję. Jak wynika z nieoficjalnych informacji z unijnych instytucji, nie chcą tego Amerykanie. Z nami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. O braku jakich sankcji mowa?
14: Na rosyjską ropę. Chodzi o limit cenowy. Unia Europejska chce jego zamrożenia, tak by nie zwiększać możliwości zysków Rosji, czy o zakaz handlu drogą morską dla rosyjskiej ropy. To wymagałoby wspólnej decyzji na poziomie G7, ale USA nie chcą w ogóle o tym rozmawiać. Europejscy liderzy na szczycie G7 chcą za to ustalić z prezydentem Trumpem wspólne podejście do negocjacji pokojowych. Jak słyszę nieoficjalnie, to najlepszy moment z powodu słabnącej pozycji Rosji. Grażyna Wiatr, Radio Z.
24: Z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie Stany Zjednoczone zniosły tymczasowo sankcje na rosyjską ropę. Zmiany na największym w Polsce festiwalu fantastyki w Poznaniu. W tym roku wprowadzono restrykcje dotyczące przebrań. Nie można wnosić rekwizytów przypominających prawdziwe pistolety, karabiny, a także ostre repliki mieczy. Zakazane są także mundury odnoszące się do wydarzeń po roku 1900. Początkowo wzburzyło to osoby, które się przebierają, przyznaje współorganizatorka festiwalu Aleksandra Szapitora w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem.
23: Nowy regulamin bezpośrednio wpływa na to, jak ten cosplay może w tym roku wyglądać.
25: To prawda, ale jest to krok, który ma na celu właśnie zadbanie o bezpieczeństwo uczestników. Te obostrzenia tak naprawdę są tylko dla rzeczy, które są naprawdę niebezpieczne, czyli właśnie jakieś bronie, które są zaostrzone. A cosplayerzy są tak pomysłowi, że mogą wnieść rzeczy z pianki, czy rzeczy właśnie z jakiejś architektury, kartonu, które wyglądają bardzo dobrze po malowaniu.
24: Poznański Pyrkon odbędzie się już w ten weekend.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dzisiaj burzowo i deszczowo, przede wszystkim w północno-wschodnich rejonach kraju, na południu Podlasia i Suwalszczyźnie, lokalnie możliwe burze z gradem. A poza tym od jutra coraz ładniejsza aura, w weekend wracają upały.
26: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: I to już prawie 4 minuty po 11. Ewelina Pacyna, dzień dobry. Tu Radio Z, Tones and I, Dance Monkey teraz.

Ajajaj, jakie pyszne solo tam na końcu. Lady Pangi, zostawcie Titanica na antenie Radio Z, 15 minut po 11. I dobre wieści dla grzybiarzy, bo borowik szlachetny w tym roku zaskoczył. To zasługa obfitych opadów w deszczu i bardzo wysokich temperatur. No, czyli idealne warunki do rozwoju tego grzyba, a okazuje się, że to raczej na sierpień i wrzesień przypada borowikowe Eldorado. No i wreszcie mamy jakieś plusy tych deszczy i tych

0: Texas i Summer Sun na antenie Radio Rzec. Czy macie jakieś marzenia? Marzenia finansowe? Być może marzą wam się fantastyczne wakacje gdzieś naprawdę daleko, gdzie was jeszcze nie było. A może nowy samochód? Dzisiaj w Radiu Z wszystko jest możliwe, bo do wygrania 600 tysięcy złotych. No i mam nadzieję, że potem będziecie tak szczęśliwi jak Jadzia spod Krakowa.
1: No jestem waszą fanką i po prostu jesteście najlepszym radiem na świecie i opłaca się wysłać SMS naprawdę, bo to działa. Ja myślałam, że to jest takie, nie wiem, w powietrzu, że to tego, a jak do mnie trafiło, no to już muszę w to wierzyć.
0: Ja proponuję, aby naprawdę słuchać się swojej intuicji. Może to jest wasz dzień, może dzisiaj rozbijecie nasz bank w walizkach. Maksymalna kwota to 600 tysięcy, a za samo odebranie telefonu 15 tysięcy. Radio Z pod 7353 jesteście w grze i tym SMS-em za 3,69 zł wchodzicie także do gry o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca, który tuż od teraz do 12. Każde zgłoszenie wpada do gry. 6600 razy korzystajcie. Radio Z 7353.
2: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na 1000 produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny!
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: A, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Z i już.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Ależ to jest dawka energii. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu Z. 20 minut do południa i kolejna podpowiedź w naszej zabawie.
1: Sport pojawił się u mnie naturalnie. Ciągle byłem w ruchu. Grałem, gdzie się dało, nawet na nierównym terenie. Lubiłem rywalizację, zawsze chciałem wygrywać.
2: I to jest zabawa!
1: Nie znosiłem przegrywać nawet w zabawie. Szybko nauczyłem się bronić, i to dosłownie, i w przenośni. Każda bójka czegoś mnie uczyła.
3: To my tworzymy historię, inni muszą na nią czekać.
1: Choć, no, nie zawsze była potrzebna.
4: Powiedz mu także nieporozumienie takie.
1: W Legii dowiedziałem się, że mam świetną technikę i głowę do walki.
5: I pokażemy dziewczynkom, jak biją panowie.
1: Nigdy nie byłem typowym biokiem, bardziej strategiem. Zawsze mówiłem, najpierw myślisz, potem bijesz, nie odwrotnie. Może dlatego zostałem posłem. Lata temu i na jedną kadencję, ale to było bardzo ciekawe doświadczenie. O, ciężko było się powstrzymać, żeby komuś nie przyłożyć.
0: To co, macie jakieś pomysły, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura? Jeśli nie, to będzie jeszcze jedna podpowiedź. A gra toczy się o sztabkę złota, najprawdziwszą. Zostańcie z Radiem Z.
6: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Co za duet. Kaja z Dawidem Kwiatkowskim. Za chwilę południe i najważniejsze wiadomości, w tym bardzo smutne. Nie ma truskawek w tym sezonie podobno. Radio Z i już.
1: Don't you sweat it, baby. Nie zawsze masz wybór między dobrym a lepszym, ale nie w Radiu Z. Lista Lubię To. Codzienny zestaw najlepszych i najnowszych hitów, których słucha cała Polska i świat. Lista przebojów Radia Z. Lubię To. Codziennie od 19. To ty wybierasz zwycięzców. W końcu kto, jak nie ty? Głosy zlicza i prowadzi Mateusz Ptaszyński. Czekam na was od 19.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Sąsiadko, witam.
14: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
13: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
15: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
14: Sylwester, mój kicić wrócił.
13: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
14: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
15: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
7: Po reklamie.
0: I to już prawie południe, najnowsze wiadomości w Radiu Z i ponownie Iwona Kutyna, słuchamy.
16: Pierwsze zatrzymanie, ale sprawca na wolności, zabójstwo w Białej Podlaskiej. Rezydent Poznania obrzucony tortem, według napastnika to wotum nieufności. Truskawkowy deficyt, brakuje owoców, winna pogoda.
0: Dwunasta.
16: są pierwsze zatrzymania w sprawie wczorajszego zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. To dwaj Białorusini, którym jednak nie postawiono zarzutu. Wszystko wskazuje na to, że sprawca nadal jest na wolności. Łączymy się z reporterem Radia Z Tomaszem Kubatem. Tomku, co wiemy jeszcze o tej sprawie?
17: Zabity to 44-letni rosyjski artysta, który uciekł ze swojego kraju i zamieszkał w Białej Podlaskiej z rodziną. Znany jako Siemion Skrepecki, wrzucał do sieci filmy i zdjęcia uderzające m.in. we Władimira Putina. Śmierć performera wyglądała jak profesjonalna egzekucja. Zginął od 5 kul.
18: Sprawę traktujemy bardzo poważnie, dlatego zaangażowani zostali też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
17: Przekazał dziennikarzom rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Swój specjalny zespół śledczy powołał też komendant wojewódzki policji w Lublinie.
16: Służby proszą o pomoc wszystkich, którzy byli wczoraj około 10 rano w pobliżu miejsca zbrodni, szczególnie kierowców, którzy przejeżdżali w okolice, a mają zainstalowane kamery w swoich samochodach. Awantura podczas sesji Rady Miasta w Poznaniu. Prezydent Jacek Jaśkowiak został obrzucony tortem. Sprawę śledzi Adam Kaźmierczak. Co dokładnie się stało?
19: Przedstawiciel środowiska anarchistycznego podszedł do Jacka Jaśkowiaka i z kilkudziesięciu centymetrów rzucił tortem prosto w twarz prezydenta. Musiała interweniować Straż Miejska.
20: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Ogrążasz to miasto ze swoimi prezesikami.
21: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję.
19: Odpowiada prezydent Jacek Jaśkowiak. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
16: Dziś miejscy radni decydują o przyznaniu absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Jaśkowiaka. Nieżyjący biskup oskarżony o molestowanie seksualne. Do archidiecezji katowickiej wpłynęło zgłoszenie, według którego biskup pomocniczy Gerard Bernacki miał w przeszłości dopuścić się molestowania osoby małoletniej. Władze archidiecezji powołały zespół, który ma zbadać okoliczności zarzutów. A o szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
22: Do kurii zgłosił się mężczyzna, który twierdzi, że kilkadziesiąt lat temu jako dziecko był wielokrotnie molestowany przez biskupa w jednej z katowickich parafii. Archidiecezja apeluje do innych możliwych pokrzywdzonych oraz świadków o kontakt, mówi rzecznik kurii ksiądz Rafał Skitek.
23: Każda osoba, która zgłosi się, zostanie wysłuchana z szacunkiem, z poszanowaniem jej godności.
22: Sprawą zajmie się trzyosobowa komisja złożona z teologów i delegata do spraw ochrony dzieci oraz młodzieży. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
16: Biskup Bernacki zmarł w 2018 roku, dlatego jak podkreśla archidiecezja, działania komisji mają charakter wyłącznie historyczny. Szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Instruktor z Wrocławia może za to trafić do więzienia. Sąd może także zabrać mu auto, bo zatrzymany to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. LK, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć, mówi Radiu Z Anna Nicer z wrocławskiej policji.
24: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
16: Instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Nie ma truskawek. Przymrozki, ulewne deszcze zrobiły swoje. Narzekają plantatorzy i skupujący, mówi pan Maksymilian ze skupu w Czerwińsku nad Wisłą na Mazowszu w rozmowie z reporterem Radia Z Michałem Dzieneńskim.
25: To ostatnie deszcze co zrobiły z tymi truskawkami?
26: Powiem panu tak szczerze, co zrobiły? No dżem bez przygniatania. Dżem przy przyjęciu towaru, a nie przy przerobie towaru.
25: Czy to prawda, że rzeczywiście do skupu mniej przychodzi towaru?
26: Dużo mniej. 3/4 mniej towaru niż zwykle.
16: Polska jest jednym z największych producentów truskawek na świecie. A w Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Michał Adamiuk.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Dzień objawienia przerasta oczekiwania. Nowy film Stevena Spielberga zarobił już ponad 90 milionów dolarów. Jeszcze ponad drugie tyle i produkcja wyjdzie na zero. Reżyser zrobił film o tym, że kosmici są wśród nas, a wiedza ta od kilkudziesięciu lat jest przed ludzkością skrzętnie ukrywana. W rolach głównych m.in. Emily Blunt i Colin Firth. Mad Max od George'a Millera może jeszcze powstać. Według branżowych portali 81-latek, który nakręcił poprzednie odsłony, walczy o następną. Podobno w zeszłym tygodniu pojawił się w Los Angeles szukać inwestora, który sfinansuje szóstą część filmu, a może nawet i serial. Legenda gitary ma swoją ulicę. Fragment nowojorskiej West 8th Street został przemianowany na Jimi Hendrix Way. Ulica znajduje się niedaleko Electric Lady Studios, którego budowę Hendrix zlecił w 1968 roku.

0: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
1: Dzisiaj sporo słonka, przede wszystkim na południu i na zachodzie kraju, tam też bez deszczu i tam też najwyższa temperatura powyżej 20 stopni będzie. Jeśli chodzi o deszcze, to północ, północny wschód Polski, ale także część Mazowsza i Lubelszczyzny pod chmurką.
0: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Prawie 6 minut po południu. Ewelina Pacuna, dzień dobry. Za chwilę kolejna podpowiedź w naszej zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury. Teraz Britney.

0: Lynn Marlin w Radiu Z. I ostatnia podpowiedź w naszej zabawie.
1: W ringu uprawiałem szachy. W boksie wbrew pozorom trzeba myśleć. A żeby myśleć, nie wolno dostać w głowę zbyt wiele razy. I kółko się zamyka. Mimo to nie bałem się ryzyka i rzadko się cofałem. No za to pokochali mnie kibice. Zdobyłem 2 złote medale olimpijskie. Najpierw w Azji, a 4 lata później w Ameryce. W mojej dyscyplinie to niesamowity wyczyn.
2: To wysoko postawiona poprzeczka.
1: Po zakończeniu kariery nie zniknąłem ze sportu. Zostałem komentatorem. Let's get ready to rumble. Mówią, że nie najgorszy. Podobno potrafiłem tłumaczyć boks jak nikt inny. Kilka razy sprawdziłem się jako aktor amator, a ostatnio nakręcili o mnie film. Podobno dobry. Szkoda, że nie zdążyłem go zobaczyć.
0: W kogo dzisiaj wcielił się Cezary Pazura? O, to jest pytanie od teraz. A mamy kwadrans po południu, mecz pół godziny na telefony pod 321-321-321 z poprawną odpowiedzią. Ale żeby wygrać sztabkę złota, jest jeszcze pytanie dodatkowe. Uwaga, uwaga, z kim chcielibyście potrenować i dlaczego? Koniecznie to dodajcie. Sztabka czeka.

0: Edyta Bartosiewicz i Jenny, a ja przypominam, że czekam na wasze odpowiedzi w naszej zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury. Pytanie brzmi, w kogo dzisiaj nasz Cezary się wcielił i z kim chcielibyście potrenować i dlaczego? Ponieważ sztabka złota czeka, wy nie czekajcie, dzwońcie 321-321-321.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a już jutro znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
12: Mateusz Ptaszeński, zapraszam.
13: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
20: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
21: Po reklamie.
22: No, jak myślisz, dotwarzy mi z tą postacią? Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z? Cezary Pazura.

0: niepodrabialne to oczywiście pani Beyoncé i Halo w Radiu Z, 20 minut do 13. A ja mam dla was propozycję nie do odrzucenia, co powiecie na 600 tysięcy złotych dzisiaj na waszym koncie. Tak zaczynała Marta.
1: Wierzyłam, że zadzwonicie, bo niedawno miałam urodziny, tak stwierdziłam, że fajnie by było jakiś taki prezent lepszy dostać na urodziny i się udało.
0: Zaczyna się od wiary, potem trzeba troszkę działania pod postacią SMS-a o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 VAT. Dlaczego warto wysłać go teraz? Bo po pierwsze, od teraz to zgłoszenie wpadnie do gry aż 7 tysięcy razy, czyli tyle macie szans jednym SMS-em za 3,69 VAT. A po drugie, gracie nie tylko o 600 tysięcy złotych w dzisiejszym finale, ale też o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. Radio Z 7353. Powodzenia! Radio Z i już. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest! Gol! W Radiu Z! Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz GOL! Tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z!
5: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy ekspres los.
12: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
16: Nodino. Today is yours. Feel good.
17: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
18: Po reklamie.

Material Lover, panie, która jak dla mnie jest najjaśniejszą gwiazdą na aktualnym rynku muzycznym, Sienna Spiro. I 5 minut do 13, czyli tyle właśnie macie czasu, aby mnożyć swoje szanse na 600 tysięcy złotych w dzisiejszym finale naszej zabawy, aż 7 tysięcy razy. Radio Z pod 7353 za 369 VAT i jesteście w grze o 600 tysięcy i o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. Korzystajcie, czas tylko do 13. Radio Z 7353.

0: proszę Państwa, co za wieczór, co za noc. Od poniedziałku do czwartku, od 21:00 w Radiu Z. Szanowni Państwo, wstęp wolny dla wszystkich.
1: Reklama.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Ale sztosy!
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Daleko jeszcze?
18: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
17: Wow, jaki błękitny.
19: A to nasz hotel przy samej plaży.
18: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
19: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
18: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
1: Po reklamie.
20: I to już prawie 13:00 na naszych zegarach. Sprawdzamy wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna ponownie.
21: Maja Chwalińska z dziką kartą Polka zagra na Wimbledonie. Jest projekt uchwały w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. We Francji i Ukrainie Trump spotka się z Zełenskim. Jest informacja, na którą wszyscy czekaliśmy. Maja Chwalińska zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie bez konieczności gry w eliminacjach. Polska tenisistka dostała od organizatorów dziką kartę. O szczegółach dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
1: Finalistka tegorocznego French Open może odetchnąć, bo na londyńskiej trawie obowiązuje jeszcze stary ranking, a ten nie pozwalał aktualnie 21. rakiety świata na występ w drabince głównej. Dla Chwalińskiej dzika karta to nie tylko ulga, że nie będzie musiała rozegrać dodatkowych 3 meczów, by awansować do pierwszej rundy, ale także premia startowa 80 tysięcy funtów.
5: No ja też się dowiedziałem z internetu, bo tutaj byłem zajęty, natomiast zadzwoniłem do Anglii i potwierdzone jest, więc, no więc bardzo się cieszymy.
1: Komentował specjalnie dla Radia Z menadżer Maji Chwalińskiej Piotr Szczypka. Życzymy zatem owocnych treningów.
21: A Wimbledon rusza za 2 tygodnie. Jest projekt uchwały w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. To efekt specjalnego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa. Wnioskował o nie szef MON-u. W spotkaniu wzięli udział m.in. ministrowie obrony i spraw wewnętrznych, szef BBN-u, koordynator służb specjalnych, przedstawiciele prezydenta oraz dowódcy wojskowi. W studiu reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
14: Dzień dobry.
21: Jak rząd przygotowuje się na zwiększoną obecność amerykańskich żołnierzy?
22: Ta uchwała zakłada podjęcie działań na rzecz utworzenia stałej bazy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jego cel premier Donald Tusk to szansa na radykalne zwiększenie bezpieczeństwa naszego kraju, ale to także wielki wysiłek organizacyjny.
23: Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
22: Zgodnie z zapowiedzią Donalda Trumpa nad Wisłę trafi dodatkowych 5 tysięcy wojskowych do obecnie stacjonujących 10 tysięcy. Na poziomie rządowym i prezydenckim trwają z USA negocjacje, czy nowi żołnierze będą zgrupowani w formie stałej bazy, czy rotacyjnej obecności.
21: W sprawie amerykańskich żołnierzy prezydent Nawrocki chce zaprosić na spotkanie szefa MON-u. Donald Trump chce zakończyć kolejną wojnę. Jeszcze dzisiaj na zapleczu szczytu G7 amerykański prezydent ma spotkać się w tej sprawie z Wołodymyrem Zełenskim. Po rozmowie z ukraińskim przywódcą ma także rozmawiać telefonicznie z Władimirem Putinem. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gosłowski. Wiadomo, jaki plan ma Trump?
24: W przypadku Donalda Trumpa do ostatniej chwili nie można być niczego pewnym, ale według nieoficjalnych informacji amerykański prezydent chce postawić pod ścianą Wołodymyra Zełenskiego i zmusić go do kompromisu z Rosją. Tyle, że kompromisu nie ma się co spodziewać, bo dalej Rosja nie chce zrezygnować z całego Donbasu, a Ukraina bez walki swojej ziemi nigdy nie odda. Zełenski na spotkanie jednak i rozmowę z Trumpem przyjechał z nowymi informacjami z frontu i pokazowym ostrzałem Moskwy. Ma mieć też silne wsparcie europejskich liderów. Czy to wystarczy, żeby wpłynąć na Donalda Trumpa? Okaże się po południu.
21: Trump kilka dni temu rozmawiał z Zełenskim i Putinem. Obie rozmowy nazwał dobrymi i konstruktywnymi. Ogromny rozmach, gigantyczne koszty, dziesiątki lat budowy, ale powstać ma dzięki temu najlepsza kolej w Europie. Ministerstwo Infrastruktury chce rozwinąć zintegrowaną sieć kolejową. O szczegółach reporter Radia Z Tomasz Kubat.
25: Powstać ma w sumie 19 nowych kolejowych magistrali łączących tak odległe miejsca kraju jak Tomaszów Lubelski, Gorzów Wielkopolski, Suwałki czy Jastrzębie-Zdrój. Mówił o wizji opracowanej przez 800 ekspertów minister Maciej Lasek z resortu infrastruktury.
26: Ta sieć zakłada wybudowanie 4700 kilometrów nowych linii kolejowych.
25: Koszt to po dzisiejszych cenach 610 miliardów złotych, wydawanych sukcesywnie do 2050 roku, kiedy całość ma być gotowa.
21: A po zakończeniu całej inwestycji między największymi polskimi miastami super szybkie ekspresy mają jeździć najdłużej w 100 minut. Z torów przenosimy się na drogi. Na koniec ceny paliw. Jutro litr 95 kosztować ma nie więcej niż 6,10, a diesla 6,44.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
21: Dzisiaj na burze uważajcie przede wszystkim na północy i północnym wschodzie kraju, ale od jutra naprawdę spokojniej, chociaż na krańcach południowych Małopolski jeszcze może zagrzmieć, ale większość rejonów Polski z pięknym słonkiem, bezchmurnym niebem i temperaturą nawet do 24 stopni jutro.
27: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
28: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: Prawie 5 minut po 13. Za chwilę finał naszej zabawy, 100 twarzy Cezarego Pazury i bardzo jestem ciekawa, kto z was dzisiaj ustrzelił sztabkę złota, a na razie troszkę pośpiewamy, no bo chyba każdy zna ten numer Meslowic. Długość dźwięku samotności w Radiu Z.

0: Pictures of You, The Last Good Night w Radiu Z, a u nas pora na finał.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: To pytanie do słuchacza Marka z Człuchowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Ta miejscowość kojarzy się jednoznacznie z pewnym jasnowidzem.
3: Tak, tak. Zawsze dzień dobry odpowie. Jak się widzimy, mi się wydaje, że chyba przewiduje, że ktoś do niego odpowie, zawsze pierwszy odpowiada.
0: Ciekawe, czy przewidział, czy dzisiaj zwyciężysz, ale ty, zdaje się, przewidziałeś, kim jest dzisiaj Cezary Pazura, ale wcześniej poproszę cię o odpowiedź na pytanie, z kim chciałbyś potrenować i dlaczego. To było pytanie dodatkowe.
3: Bardzo chętnie bym potrenował z Lewandowskim oraz Tymkiem Puchaczem. Tymek Puchacz by nam puszczał ładną muzykę. A z Lewem byśmy się nauczyli jego słynnego tańca tiktokowego.
0: To mi się podoba. No to kim dzisiaj jest Cezary?
3: Cezary Pazura dzisiaj jest Jerzym Kuleją.
0: Sprawdzamy.
2: Dzisiaj szukaliśmy twarzy, która przyjęła wiele ciosów. Polski pięściarz, dwukrotny mistrz olimpijski, komentator sportowy, poseł na Sejm i twardy zawodnik. Jerzy Kulej! Gratuluję serdecznie. Cezary! No dobra. Cezary Pazura. A to była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z.
0: Mój drogi, wygrywasz sztabkę złota w Radiu Z.
3: Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: Słuchaj, no my tym bardziej. No ale to chyba wszystko było do przewidzenia. Jesteś tam?
3: Mogę pozdrawić żonę.
0: Oczywiście.
3: Pozdrawiam bardzo moją żonę, synka oraz brata, który za mną jedzie właśnie.
0: No to ściskamy. Raz jeszcze ci bardzo serdecznie gratuluję. Wyściskaj swoich bliskich. No i dziękuję za udział w zabawie. Trzymaj się.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Jutro kolejna odsłona. No i wielkie gratulacje dla wszystkich, którzy udzielali poprawnej odpowiedzi.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z.
1: Radio Z i już. Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Takich muzycznych energetyków nam trzeba. United Nations, I Know Corrida w Radiu Z. A za chwilę nie zwalniamy. Shakin' Stevens, Sean Baker, a wcześniej Przona. To za moment w Radiu Z. Radio Z
1: i już. Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży. Faworyci i gwiazdy turnieju, korespondencje z USA, wywiady z Janem Urbanem i Jackiem Laskowskim, turniejowa drabinka i program transmisji TV. Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
7: Rządzę pieniądze.
6: Wejdź do gry o 600 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
16: Z wygraniem.

0: Jackpot daje wolność na bogato.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
3: Po reklamie.
5: Przepraszam panią, pana też przepraszam. Proszę państwa, już jutro znów mogę was ozłocić, tak? Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

0: Gibbs, Eagle for Money, ostatni dzień lata w Radiu Z. My na szczęście czekamy jeszcze na pierwszy. I to jest dobra wiadomość. A druga dobra wiadomość jest taka, że tuż przed oficjalnym rozpoczęciem lata możecie zarobić 600 tysięcy złotych w dzisiejszym finale Radia Z. To są naprawdę duże emocje.
1: No, sprzątam właśnie wylaną kawę, trochę się trzęsło. O Jezu. No nie wiem, jak to określić. No, rodzinę już tu obbiegałem, obdzwoniłem. No, jestem zadowolony. Mam nadzieję, że zainwestuję dobrze te pieniądze.
0: Mówił Marcin z Bydgoszczy. Dzisiaj proponujemy wam 600 tysięcy, ale coraz bliżej finał. I w wielkim finale czerwca gracie o 1 000 000 złotych. Jednym SMS-em wysłanym w tym momencie o treści Radio Z pod 7353, które do godziny 14 będzie wpadał do gry aż 13 tysięcy razy w waszym imieniu. Do dzieła. To kosztuje 3,60 z VAT. I naprawdę może się opłacić. 3,69 z VAT. Radio Z 7353.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: wsiadły na błysk w Radiu Z. A za chwilę 14 ich wiadomości. Radio Z i już. Reklama.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Tuż przed wakacjami. Okrągły milion złotych może trafić właśnie do ciebie. Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
8: Szaleństwo tego lata.
9: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
7: Radio Z pod 7353.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
17: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
21: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
20: Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
21: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
22: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
23: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
24: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
25: To przy okazji zjesz z nami.
24: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
26: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
25: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
24: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
25: Ach, to tylko przy okazji.
24: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
27: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Po reklamie.
0: Na zegarach prawie 14. Iwona Kutyna ponownie i najważniejsze wiadomości w Radiu Z.
28: To mogła być egzekucja śledcza o zabójstwie w Białej Podlaskiej. Umowa w sprawie ceł między USA a Unią zatwierdzona przez Europejski Parlament. Chcemy się uczyć. W Polsce przybywa studentów.
0: Czternasta.
28: Specjalna grupa śledcza zajmie się wyjaśnieniem zbrodni, do której doszło w Białej Podlaskiej. W sprawie zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Dotychczas nie postawiono im zarzutów. Wczoraj anonimowy sprawca zastrzelił Roberta K. To rosyjski opozycjonista, medialnie znany jako Siemon Skrypecki. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak, mężczyzna podszedł do swojej ofiary i oddał 3 strzały. Wyglądało to na egzekucję.
2: Pokrzywdzony upadł na podłoże. Mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały 5 ran wlotowych i 2 wylotowe w górnej części klatki piersiowej oraz w głowie.
1: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiary. Śledztwo prowadzone jest na razie w kierunku zabójstwa. Mateusz Kasiak, Radio Z.
28: Prokuratura nie wyklucza, że sprawa ma charakter polityczny. Mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej biją na alarm. Zatrzymanie urzędnika gdańskiego zarządu dróg za korupcję to może być wierzchołek góry lodowej, bo ten bezcenny przyrodniczo fragment wybrzeża może czekać w najbliższej przyszłości inwazja deweloperów. Mieszkańcy planują spotkania z radnymi, by ci powstrzymali ich zapędy. Maciej Bąk zajmuje się tą sprawą. Jakie zagrożenia stoją przed wyspą?
3: Pod przykrywką sanatoriów, kempingów czy agroturystyk deweloperzy planują osiedla apartamentowców w lasach czy na dawnych działkach rolnych, mówi Jacek Fołta.
4: Forsowana jest zabudowa na setki tysięcy metrów kwadratowych, na tysiące lokali, na dziesiątki tysięcy mieszkańców.
3: A mówimy o wyspie, na którą można dostać się tylko 2 mostami, które nie udźwigną gwałtownego wzrostu liczby ludzi. Mieszkańcy protestowali już na dniu otwartym Rady Miasta, planują kolejne, bo deweloperów da się zatrzymać tylko poprzez niezmienianie na ich korzyść planów zagospodarowania. Sobieszewo, Maciej Bąk, Radio Z.
28: Urzędnik z Gdańska został złapany przy braniu łapówki od biznesmena. Miał pomóc w bezprzetargowym zbyciu nieruchomości na wyspie, co ułatwiłoby inwestycje. Parlament Europejski zatwierdził umowę handlową z USA. Porozumienie z Donaldem Trumpem wynegocjowała niemal rok temu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Umowa znosi większość ceł na amerykańskie produkty sprowadzane do Europy, ale w drugą stronę są 15-procentowe stawki. Stąd sprzeciw m.in. europosłów Konfederacji, mówi Anna Bruka.
5: Porozumienie z USA odzwierciedla kapitulancką postawę negocjacyjną Komisji Europejskiej, która doprowadziła Europę do takiego momentu.
28: Umowa jednak przeszła głosowanie w Europejskim Parlamencie, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
7: Kluczowa również dla relacji transatlantyckich w tym wymiarze politycznym, ale także w obszarze bezpieczeństwa.
28: Również w kontekście rozmów z USA o obecności amerykańskich żołnierzy w Europie i w Polsce. Siły amerykańskie pomagały statkom w operacji tajnego wywożenia ropy zablokowanej przez Iran z Zatoki Perskiej. Jak pisze agencja Reutera, używały do tego tych samych trików, co floty cieni Iranu czy Rosji. Uczestniczące w akcji statki ładowały ropę w zatoce, potem wyłączały transpordery, przerywały komunikację i wypływały z zatoki. W umówionym punkcie czekały na nie supertankowce i rozpoczynał się przeładunek. Od maja ropę wywieziono ponad 90 razy. W Polsce jest coraz więcej studentów. Pod koniec zeszłego roku było ich ponad 1 300 000, o ponad 40 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Spora grupa to obcokrajowcy, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
8: Wśród studentów mamy blisko 102 tysiące cudzoziemców, przede wszystkim z Ukrainy niemal 47 tysięcy, z Białorusi 11 tysięcy i z Turcji około 5 tysięcy.
28: Najwięcej studentów jest na kierunkach związanych z biznesem, administracją i prawem.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Dzisiaj burzowa, przede wszystkim na północnym wschodzie kraju. No i trochę deszczowo właściwie w większości rejonów, ale za to od jutra naprawdę pogoda się poprawi. Co prawda będą burze na krańcach południowych, ale podobno najbliższy weekend to powrót upałów. Kasia i Robert chyba już gotowi na ten stan.
29: Weekendy zaplanowane.
30: Tak, Karpi już w słomkowym kapeluszu tutaj z nami. Idealnie ci pasuje, naprawdę.
10: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
29: I ten kapelutek tak śmiesznie odstaje, bo musiałem jeszcze założyć słuchawki. Taka praca, że w radiu niestety bez słuchawek się nie da. No i jak się okazuje, bez słomkowego kapelusza również.
30: Ale z tą rzeczką sobie przywiązałeś, wszystko się trzyma, taka ciekawa instalacja artystyczna z tego powstała.
29: Wyglądam głupio, ale wesoło.
30: Ty jesteś kreatorem mody po prostu.
29: Modern Talking. Dobry numer do mojego kapelusza. 4 minuty po 14. Kasia Wilk, Robert Karpowicz.
30: Robert Karpowicz, cześć.

0: takie dobre wieści, że gdybyśmy nie zwolnili tego tempa, to piątek pojawiłby się w środę późnym popołudniem, więc warto to przemyśleć. 14 minut po 14, mamy 16 dzień czerwca. To jest na razie wtorek, wiem, ale bardzo ważne święto, Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych.
1: Ale jak to wspaniale brzmi, aż by się chciało odwiedzić babcię i dziadka. No przecież nikt tak jak oni nie podawali pieniędzy cichaczem, wiecie, tak żeby mama nie widziała tutaj delikatnie schowane w dłoni piona i proszę, człowiek był bogatszy.
0: Gdyby się okazało, że dziadków brakuje, no to warto przypomnieć sobie o tych wszystkich kuzynach, ciotkach, o stryjkach, o pociotkach. No ktoś musi być, kto może zrobić taki przekaz. Tego wam serdecznie dzisiaj życzymy.
1: A jeżeli o tej porze w pracy zepsuł wam się na przykład ekspres do kawy, to mamy najnowszy sposób parzenia prosto od naukowców. O tym za moment, ale już czujemy, że to może być hit. Radio Z
0: i już. A jeśli komuś działa, to można lecieć. Kwadrans po 14, to jest Bledka, 2 dni w Radiu Z.

0: i sobie można w pracy zrobić tururu razem z Meredith Brooks w Radiu Z. 21 minut po godzinie 14. Wczoraj, mniej więcej o tej porze, po godzinie 15, zadzwoniliśmy do Janka, który z żoną Haliną odpoczywał w domu. To było dla nich takie spokojne, poniedziałkowe popołudnie. Chwilę później byli bogatsi o 10 tysięcy złotych. No i Janek chce wam teraz coś powiedzieć.
1: Ja mogę słuchaczom powiedzieć, żeby grali. Ile się da, niech grają i niech dają mesy, nie żałować. Nie wolno żałować na SMS-y, trzeba i tego się trzymać.
2: Janek nie żałował i nie pożałował, bo już ma swoją wygraną na koncie. A komu mamy zlecić przelew na 600 tysięcy złotych? My jesteśmy gotowi, a wy wystarczy, że teraz wyślecie SMS o treści Radio Z pod 7353, a do 15 każdy taki SMS pomnożymy wam 6 tysięcy razy.
0: I mamy coś jeszcze, pamiętajcie, że każdy SMS to szansa na 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. Grajcie, trzymamy kciuki.
3: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety Trzeciego Wieku, Festiwal Uczelni, Festiwal Zawodów, Regio Skills, Hackatony, Noc Naukowców, Pociąg do Kariery, programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
11: Zachęcam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Od 18 do 21 czerwca patrz w górę. Na Sądecczyźnie powitamy lato gorącymi emocjami z kolorowymi balonami. 6. Małopolski Festiwal Balonów Odlotowa Małopolska. Zapraszają Łososina Dolna, Piwniczna Zdrój, Stary Sącz i Grudek nad Dunajcem. Śledźcie fanpage Odlotowej Małopolski na Facebooku i dajcie się ugościć w Małopolsce. Na wydarzenie Odlotowa Małopolska zaprasza organizator Małopolska Organizacja Turystyczna.

0: Cudowny klasyk Scorpions, Wind of Change w Radiu Z. Za 20 minut będzie 15. No to co, to dobrego dnia i smacznej kawusi, którą niebawem być może będziemy parzyć w zupełnie inny sposób.
1: A to wszystko zasługa naukowców z Australii, bo oni ustalili, że w zasadzie gorąca woda nie jest w ogóle potrzebna, żeby przygotować kawę espresso. Można to zrobić w mniej niż 3 minuty, wykorzystując, uwaga, ultradźwięki. Dzięki temu można oszczędzać energię, jakie to proste.
0: I że wtedy woda nie jest potrzebna, tak?
1: Tak.
0: W ogóle mam takie wrażenie, że w Polsce niektóre stacje benzynowe udowodniły, że nawet nie jest potrzebna kawa.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, 1,50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje Itaka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Lado i Talk to You w Radiu Z to nowość. 6 minut do godziny 15. Jeżeli ktoś z Was to popołudniem może zacząć bogatszy, tak się może wydarzyć, na przykład o 600 tysięcy złotych, bo my z Karpiem tak właśnie ustaliliśmy, to jest nasz plan.
1: 600 tysięcy, to spłaciłbym kredyt, zrobił remont łazienki, zabrał rodzinę na wakacje marzeń, a takie rzeczy tylko z Radiem Z.
0: Fajnie. No ty nie możesz, ja też nie, słuchacze mogą i jak wyślecie SMS przed 15, to my go pomnożymy 6 tysięcy razy, żeby łatwiej było spełniać marzenia.
1: 600 tysięcy czeka, po 16 finał. Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli Ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
3: Reklama. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
8: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
19: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
20: Sąsiadko, witam.
21: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
20: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
22: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
21: Sylwester, mój kicisz wrócił.
20: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
21: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
22: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
23: Po reklamie.
1: Zbliża się godzina 15, mamy wtorek, 16 czerwca, czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Idalia Tomczak i Rafał Piech. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
24: Witamy. Rząd szykuje nowy podatek dla firm paliwowych. Sprawdzamy, co jest w projekcie ustawy.
25: Śmiertelny wypadek na torach. Nie kursują pociągi między Lublinem a Przeworskiem.
24: Leon, Fornal i Kochanowski po urlopie. Nasze siatkarskie gwiazdy wracają do gry.
1: Piętnasta.
24: Jest projekt ustawy w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina wejdzie w życie prawdopodobnie jeszcze latem.
25: Studiu reporter Radia Z Michał Dzieneński, który wysłuchał rzecznika rządu w tej sprawie. Dzień dobry. Michale, kogo konkretnie obejmie podatek i ile pieniędzy z jego tytułu trafi do kasy państwa?
26: Zapłacą spółki paliwowe, które przez konflikt na Bliskim Wschodzie zarobiły na tym, że paliwo stało się dużo droższe.
27: Chodzi o to, żeby sytuacja związana z kryzysem na rynku paliwowym i gwałtownym wzrostem cen paliw nie była przyczyną tego, że poszczególne firmy mają ponad normatywny, bardzo wysoki zysk. Ktoś tak czy inaczej za ten zysk będzie musiał zapłacić.
26: Tłumaczył rzecznik rządu Adam Szłapka. Podatek ma obowiązywać wstępnie do końca roku. Z jego tytułu ma wpłynąć do kasy państwa 4 miliardy złotych. Ta danina od nadzwyczajnych zysków ma złagodzić dziurę w kasie państwa, jaka zrobiła się po wprowadzeniu programu CPN, który obniżył podatek VAT i akcyzę na paliwo.
24: Od jutra CPN będzie już bez obniżonej akcyzy. To oznacza, że benzyna i ropa będą o kilkanaście groszy droższe. Na litrze. Najnowsze stawki już za chwilę w wiadomościach ekonomicznych.
25: Tragedia na torach w Lublinie. Pociąg śmiertelnie potrącił kobietę na przejeździe kolejowym przy ulicy Pszczelej. Jak informują służby, miała przechodzić przy opuszczonych zaporach.
24: Wstrzymano ruch pociągów między Lublinem a Przeworskiem. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Pasażerom i obsłudze składu nic się nie stało. Oni teraz przesiadają się do komunikacji zastępczej.
25: Prezes Sądu Najwyższego odpowiada na krytykę Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą jego nominacji.
24: Politycy nie powinni mieć wpływu na obsadę ważnych stanowisk w wymiarze sprawiedliwości, przekonuje w Radiu Z Zbigniew Kapiński.
25: Jednocześnie dodaje, że szef resortu nie jest od rozliczeń poprzedniej władzy. Zabiera to czas i szkodzi obywatelom.
28: Politycy przez rok, dwa czy trzy mówią, no nie robimy tego, bo my musimy rozliczać poprzednią ekipę. I tak proszę się zastanowić, co się będzie działo, jeżeli kolejna ekipa będzie postępowała w podobny sposób. To wyjdzie na to, że cała kadencja albo 3/4 będzie poświęcana tylko na rozliczanie poprzedników. Dokąd my dojdziemy w takiej sytuacji? Ja się tego boję.
24: Zdaniem prezesa Sądu Najwyższego kwestia rozliczeń to kwestia dla odpowiednich organów prokuratury, sądów i policji.
25: Zełenski z Trumpem rozmawiali w kuluarach szczytu G7 we francuskim Evian. Jak przekazał prezydent Ukrainy, poruszono kwestię uzyskania licencji na produkcję systemów obrony powietrznej.
24: Kijów zabiega o prawa do produkcji broni, ponieważ amerykańskie fabryki nie nadążają z realizacją zamówień. Według Zełenskiego ważnym sygnałem jest też to, że wszystkie kraje G7 w pełni popierają Ukrainę. Przywódcy są zgodni, że Rosja nie wykazuje woli zakończenia wojny, gra na zwłokę i liczy na zwycięstwo.
25: A my już zapraszamy na rozmowę z popołudniowym gościem Radia Z.
24: W programie 3 pytania na koniec dnia będzie nim Błażej Poboży, doradca prezydenta i były wiceszef MSWiA.
25: Na rozmowę o 18:02 zapraszamy w imieniu Beaty Lubeckiej.
24: Liderzy siatkarskiej reprezentacji Polski wracają do gry.
25: Po miesięcznym urlopie na parkiet wracają m.in. Wilfredo Leon, Tomasz Fornal czy Jakub Kochanowski.
24: Z tym ostatnim w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale spotkał się dziennikarz sportowy Radia Z, Mateusz Ligenza.
29: Czy wy myślicie już troszeczkę w kontekście igrzysk za 2 lata w Los Angeles, bo będzie ta pierwsza okazja, żeby się w tym roku zakwalifikować na nie?
30: Nie.
29: Poważnie?
30: Poważnie, nie. Myślimy o tym, co się będzie działo teraz aktualnie na turnieju w Gliwicach. Wiemy, że jesteśmy mocni, znamy swoją wartość i pierwsza okazja będzie na Mistrzostwach Europy do zakwalifikowania się na igrzyska, ale to jest bardzo odległa przyszłość i myślenie o bardzo odległej przyszłości nie jest dobrą drogą do budowania formy. Jeszcze się tyle rzeczy może wydarzyć do Mistrzostw Europy i w ogóle do igrzysk za 2 lata, że jest to bardzo naiwne budować cokolwiek pod tą imprezę za 2 lata.
25: Teraz przed Polakami drugi turniej Ligi Narodów 24 czerwca w Gliwicach.
24: A teraz przed nami wiadomości ekonomiczne. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Ceny paliw w górę. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 10 groszy, a oleju napędowego 6,44. Rząd powoli wygasza program CPN. Już zrezygnowano z obniżki akcyzy, a obniżka VAT będzie obowiązywać do końca czerwca. Tymczasem rząd przyjął projekt ustawy w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina zasili budżet państwa, co pokryje koszty dotychczasowych osłonowych tarcz. Liczba mieszkań na wynajem w maju wzrosła rok do roku, dzięki czemu ceny wyhamowały, wynika z danych portalu Get Home. W większości dużych miast stawki za czynsz utrzymały się na poziomie kwietnia lub nieznacznie nawet spadły. Wyjątkiem pozostaje Gdańsk, gdzie z powodu zbliżającego się sezonu turystycznego lokale są masowo wycofywane z najmu długoterminowego. Wrocławska sieć ciepłownicza zostanie zasilona energią pochodzącą z serwerów tamtejszej Politechniki. Dotychczas ciepło bezpowrotnie uciekało do atmosfery. Nowe rozwiązanie nie tylko obniży koszty eksploatacji infrastruktury IT uczelni, ale również ograniczy emisję dwutlenku węgla w mieście. Takie rozwiązania stosowane są m.in. już w Holandii i krajach skandynawskich.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
3: Owszem, powoli, ale wszystko zmierza w dobrym kierunku. Dzisiaj jeszcze deszczowo na północy, wschodzie i w centrum. Jutro te opady będą utrzymywać się już wyłącznie na południu, Suwalszczyźnie i Podlasiu. W środę też cieplej, nawet 24 stopnie. To prawie upał, taki na jaki czekamy w lato. Nieco chłodniej na północy, tam zaledwie 18 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: 5 minut po godzinie 15. Sensacja goni sensację na tych mistrzostwach świata w piłce nożnej. No to za chwilę pogadamy o Republice Zielonego Przylądka, bo tam się działo.
4: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego.

0: Impala, Dracula w Radiu Z, 12 minut po 15. No to co? No kolejna sensacja na mundialu. Wczoraj Republika Zielonego Przelądka utrzymała bezbramkowy remis z potężną Hiszpanią, wydawałoby się. I jest ciekawostka dotycząca jednego z zawodników tego kraju. Roberto Pico López. On do reprezentacji został zrekrutowany przez LinkedIn.
1: To jest taki portal społecznościowy, ale trochę bardziej branżowy. O.
0: Tak, tak. I mało brakowało. On nie pojawiłby się na Mistrzostwach Świata, bo jak zobaczył wiadomość od selekcjonera w tym serwisie, to pomyślał, nie, no gdzie, co to, jak to? To jest jakieś oszustwo. I wziął i to zignorował. No ale w końcu gdzieś dotarli do niego łaskawie. Udało się i wczoraj zagrał.
1: Ale kurczę, zaczyna mnie to martwić, bo do mnie kilka lat temu pisał nigeryjski książę, że on przeleje mi całą swoją fortunę, potrzebuje tylko moich kilku wrażliwych danych i już, i po problemie. No też nie uwierzyłam, a wygląda na to, że ja mogłam być bogata.
0: W doświadczenia na pewno.
1: Takie bolesne doświadczenia.
0: When the rain begins to fall w Radiu Z, to jest piosenka o tym, że co się dzieje.

0: Training Season, to jest Dua Lipa w Radiu Z, 21 minut po 15. Ja nie wiem, czy też tak macie, że czasem po prostu coś czuć w kościach. Jak coś łupie, to znaczy, że będzie dobrze. No i my tak z Kasią czujemy, że dzisiaj padnie duża wygrana. Tylko pamiętajcie, żeby po wygranej to panować nad emocjami, tak jak Marcin z Dzierżoniowa.
1: No na razie jeszcze nie dowierzam, jestem, nie wiem, trzęsę się jak garaleta po prostu. I no i nie wiem, trudno mi określić. No to musi to, muszę się z tym przespać.
2: Jasne, a jak się śpi z setkami tysięcy? Ja nie mam pojęcia, ale wy będziecie mogli się przekonać już po godzinie 16, prawda, na tych banknotach, taki materacyk sobie uklepać. Po 16 finał rządzy pieniądza, do wygrania 600 tysięcy złotych.
0: A my ruszamy z ostatnim dzisiaj bonusem. Zaczynamy mnożyć wasze SMS-y 12 tysięcy razy.
2: Czyli wasz jeden SMS zagra w dwóch finałach, tym dzisiaj i na koniec miesiąca o 1 000 000 złotych, a do tego teraz mnożymy go 12 tysięcy razy. Ślemy SMS o treści Radio Z pod numer 7353.
3: Zagraj, ślij Radio Z pod 7353.

0: Reklama.
1: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest! Gol w Radiu Z! Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz GOL, tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z!
0: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być Twoje.
14: Rządza pieniądza
13: w Radiu Z. Wejdź do gry o 600 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
0: Po reklamie.
15: Mamy wtorek, 16 dzień czerwca. Na zegarach 15:30 czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
16: Ukrainiec aresztowany za przemyt migrantów przez Polskę do krajów Europy Zachodniej. Do zatrzymania doszło w powiecie zielonogórskim.
17: Sprawa jest rozwojowa, zajmuje się nią Straż Graniczna i prokuratura w Legnicy na Dolnym Śląsku. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia.
16: Skarbówka coraz częściej zagląda podatnikom do rozliczeń bez rozpoczynania formalnych kontroli. Zamiast nich urzędnicy prowadzą czynności sprawdzające, czyli uproszczoną formę weryfikacji.
17: W ubiegłym roku padł rekord. Wykryto w ten sposób prawie 11 miliardów złotych zaległości. Dzięki nowym narzędziom narzędziom analitycznym urzędnicy mogą kontrolować rozliczenia bez wychodzenia zza biurka.
16: Armia USA chce magazynować broń na południowym wschodzie Australii. Ma tam stworzyć magazyn gotowego do użycia sprzętu wojskowego.
17: Obiekt ma zwiększyć gotowość amerykańskich sił w regionie Pacyfiku, ma służyć odstraszaniu Chin.
16: Serena Williams wystąpi na Wimbledonie. Legendarna Amerykanka otrzymała dziką kartę do turnieju deblowego, w którym zagra razem ze swoją siostrą Venus.
17: Serena zrezygnowała z gry w tenisa 4 lata temu, wróciła w ubiegłym tygodniu, zdecydowała się na to, bo chciała wystąpić przed swoimi dwiema małymi córkami.
16: W Radiu Z sprawdzamy, co na drogach. Posłuchajcie wiadomości dla kierowców.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
17: Dwukilometrowy korek na ekspresowej ósemce w Łódzkiem za węzłem Róża, tuż za Pabianicami. Osobówka wjechała w bariery. Zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. Korki także na S8 w Warszawie. Stoicie od węzła Bemowo do Wispostrady oraz na moście Grota Roweckiego w kierunku Poznania. 4 kilometry ma zator na ekspresowej 7 na Mazowszu. Stoicie przed Białobrzegami jadący w kierunku Radomia. Powodem prace drogowców. A w Katowicach 3-kilometrowy sznur aut na trasie średnicowej. Stoicie na wysokości Spod w stronę Mysłowic. Jeżeli widzicie korki lub inne utrudnienia, czekamy na sygnał od Was.
14: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
18: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
19: Taki deszczowy ten wschód dzisiaj. Warmia, Mazury, ale także Podlasie ciągle z opadami deszczu, momentami nawet z burzami. Tak też będzie w nocy. Temperatura, oj, dzisiaj chłodno. Od 7 stopni na północy do 13 maksymalnie na południu. Jeśli chodzi o to, co czeka nas jutro, no to lekka poprawa jednak będzie, bo temperatura wzrośnie nawet do 25.
20: Jeśli nie macie pomysłu na to, jak spędzić te ostatnie chwile w pracy, to można już zacząć planować weekend, bo w weekend nawet 30-32 stopnie.
19: Jestem gotowy. Ja to przyjmę na klatę. Dosłownie. Po kafejcu.

0: chłopaki umieją w gitary. To Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad w Radiu Z za 18 minut 16. Łach, niezłego wyczynu dokonała pewna para z Gdańska. Objechali razem we dwójkę świat na rowerach. Nie było ich w domu ponad 3 lata, dokładnie 1142 dni, teraz wrócili. Przemierzyli 47 krajów, pokonali 60 tysięcy kilometrów. Przewyższeń mieli tyle, co 56 wjazdów na Mount Everest. I są cali.
1: Ja zazdroszczę im przede wszystkim formę i powtórzę, że nie było ich w domu 1142 dni. Mm-hmm. Jeżeli zapomnieli przed wyjazdem wyrzucić pomidora, no to myślę, że wejście do domu było najtrudniejszym elementem tej podróży.
0: Nie, no już po takim czasie to już jest po pierwsze pan pomidor. On ma akt własności, klucze i od dzisiaj pobiera kasę za najem.
2: Reklama. Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Marian, A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Najpiękniejsze momenty to dopiero przed nami. Kasia Sienkiewicz, Były momenty w Radiu Z. 12 tysięcy szans za jeden SMS za 3,69. Taka oferta ważna jest tylko do 16, bo finał za chwilę.
1: Macie ostatnie minuty, żeby wejść do gry o 600 tysięcy złotych. Walizki są przygotowane. Brakuje nam numeru telefonu do szczęśliwca, który odbierze telefon. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z i już.
2: Don't you swear it, baby. Nie zawsze masz wybór między dobrym a lepszym, ale nie w Radiu Z. Lista Lubię To. Codzienny zestaw najlepszych i najnowszych hitów, których słucha cała Polska i świat. Lista przebojów Radia Z. Lubię To. Codziennie od 19. To ty wybierasz zwycięzców. W końcu kto, jak nie ty? Głosy zliczaj prowadzi Mateusz Ptaszyński. Czekam na Was od 19.
3: Reklama.
4: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
18: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Po reklamie.
0: Mamy wtorek, 16 czerwca. Zbliża się godzina 16. Czas na wiadomości w Radiu Z. Te mają dla nas i Dalia Tomczak, i Rafał Piech.
19: Po aferze z zarobkami młodego lekarza rząd chce sprawdzić, ile zarabiają inni medycy.
20: Ile grozy w Krakowie, na placu zabaw dzieci znalazły granat.
19: Hiszpanie piszą o katastrofie w Atlancie. Więcej o wydarzeniach na piłkarskich boiskach w magazynie mundialowym.
0: 16.
19: Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął ustawę, która zezwoli na zbieranie informacji dotyczących wynagrodzeń medyków w oparciu o ich numer PESEL.
20: Ma to związek ze sprawą młodego lekarza bez specjalizacji, Dawida Kacprzyka. W ubiegłym roku zarobił 1,5 miliona złotych.
19: Jest on radnym w warszawskim Ursusie. Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
21: Nie ma obecnie górnych limitów zarobków lekarzy. Ich wynagrodzenia, jak mówi wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski, są poza kontrolą.
22: Jako podmioty, które zawierają umowy B2B w ramach wolności gospodarczej, mogą robić i pracować jak chcą, gdzie chcą i tak dalej.
21: Dawid Kacprzyk pracował m.in. w warszawskim Szpitalu Południowym. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski zlecił tam audyt, wyjaśnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
23: Te kontrole oczywiście będą miały miejsce, jeśli będzie taka potrzeba. Odpowiednie wnioski do organów państwa zostaną skierowane.
21: Sprawa zarobków młodego lekarza została zgłoszona przez PiS do prokuratury.
20: Dawid Kacprzyk został zatrudniony jako koordynator SOR w warszawskim Szpitalu Południowym.
19: Rząd przygotowuje się na utworzenie stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Jest już odpowiedni projekt uchwały w tej sprawie.
20: Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych oraz mieszkaniowych dla amerykańskich żołnierzy. To bardzo poważne przedsięwzięcie, ocenił premier Donald Tusk.
24: Jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. Zaczynamy już o tym myśleć z wyprzedzeniem. Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć, a Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
19: Donald Trump ogłosił skierowanie dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski po wcześniejszym ogłoszeniu wycofania części wojsk z Niemiec.
20: To, w jakiej formie będą stacjonować wojska, nie zostało jeszcze określone.
19: My już zapraszamy na rozmowę z popołudniowym gościem w Radiu Z.
20: W programie Trzy pytania na koniec dnia będzie nim Błażej Poboży, doradca prezydenta i były wiceszef MSWiA. Na rozmowę o 18:02 zapraszamy w imieniu Beaty Lubeckiej.
19: Niebezpieczna sytuacja w Krakowie. Dzieci znalazły na placu zabaw granat.
20: Od razu rodzice zawiadomili policję. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale mogło dojść do tragedii. O szczegółach reporter Radia Z Przemek Taranek.
25: Odkrycia dokonały dzieci bawiące się wczoraj wieczorem na placu zabaw w parku Aleksandry w Prokocimiu. Na szczęście rodzice w porę zorientowali się, czym bawią się ich pociechy, przyznaje rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
26: Mówimy tutaj najprawdopodobniej o granacie bojowym pochodzącym z czasów II wojny światowej. Tam na miejsce udał się policyjny pirotechnik oraz policjanci, którzy zabezpieczyli rejon.
25: Dzisiaj rano granat zabrali wojsko. Saperzy. Policja apeluje, aby w przypadku ujawnienia tego typu przedmiotów nie dotykać ich i natychmiast wezwać służby. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
19: Najlepiej zadzwonić od razu pod numer 112.
20: Liderzy wzmocnili reprezentację polskich siatkarzy. Kadra wróciła dziś z turnieju Ligi Narodów w Chinach.
19: Do tych zawodników dołączyli wicemistrzowie olimpijscy z Paryża na czele z Wilfredo Leonem. Wszyscy przygotowują się teraz do kolejnych meczów w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
20: Odwiedził ich dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
27: Po ostatnich meczach jest nie dosyć, bo na turnieju w Chinach odnieśliśmy 2 zwycięstwa i ponieśliśmy 2 porażki. Natomiast wówczas grani debiutanci. Teraz do kadry wracają liderzy, m.in. Wilfredo Leon.
28: Oj, miałem 1 miesiąc wolny. Nie, dla mnie akurat poszło bardzo dobrze. No. Co właśnie będzie reagował szało w trakcie najbliższej rozgrywki.
27: Głodny gry jest także Tomasz Fornal, który jest bohaterem ostatniego transferu. Wraca do Plus Ligi, będzie grał w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie.
29: Życie blisko rodziny, znajomych jest dosyć dla mnie ważne i istotne.
27: A 24 czerwca rusza turniej Ligi Narodów w Gliwicach.
19: Polacy zmierzą się wtedy z Belgią.
20: Imprezą docelową w tym sezonie są Mistrzostwa Europy. Triumfator zapewni sobie olimpijską przepustkę na Igrzyska w Los Angeles.
19: No to teraz sprawdzamy, co słychać za oceanem, ale w piłce kopanej w Radiu Z magazyn mundialowy i Krzysztof Wilanowski.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
30: O tym falstarcie mówi cały piłkarski świat, ale najgłośniej jest o nim oczywiście w samej Hiszpanii. Mistrzowie Europy bez zwycięstwa w starciu z debiutującą na mundialu Republiką Zielonego Przylądka. Hiszpanie zremisowali 0-0. Dziennik Marca nazwał ten mecz katastrofą w Atlancie. Sport pisze o kompromitacji, a El Mundo o smutnym remisie. A tak komentuje to wszystko trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Jeśli nie osiągasz oczekiwanego rezultatu, to oczywiście pojawia się rozczarowanie, ale w naszej szatni go nie ma. Wiedzieliśmy, że przed nami trudne spotkanie z drużyną, która będzie się dobrze bronić. Mimo to stworzyliśmy sobie wiele sytuacji do zdobycia gola, ale zabrakło nam finezji i świeżości. Gwiazdą na boisku i poza nim w trakcie tego meczu został bramkarz Republiki Zielonego Przylądka Wozinia. 40-latek zamurował bramkę swojej drużyny i zyskał dużą popularność na Instagramie. Przed meczem jego profil obserwowało 50 tysięcy użytkowników. Teraz jest ich już ponad 5 milionów. Głośno jest też o cieszynce z meczu Iran-Nowa Zelandia. Chodzi o trafienie dla Irańczyków na 2-2. Takim właśnie wynikiem zakończył się ten mecz. Mohamed Mohebi po golu w stronę kibiców wykonał gest strzelania z pistoletu. To oczywiście w Stanach wywołało wielką burzę.
1: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
4: Opady powoli się wycofują. W środę zostaną z nami wyłącznie na południu kraju i na północnym wschodzie. Tam też będzie chłodno, około 18 stopni. W okolicy Zakopanego mogą również pojawić się lokalnie burze. Na zachodzie no to już prawdziwy upał. 24 stopnie, znacznie więcej słońca i z każdym dniem będzie tylko cieplej.
1: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: 5 minut po 16. To jest Depeche Mode, Enjoy the Silence w Radiu Z, a za chwilę, no już nie będzie tak cichutko, bo za chwilę finał Rządzę Pieniądza w Radiu Z, a gramy o 600 tysięcy złotych. Sprawdźcie, czy telefon naładowany, czy bateria jest, i jeśli tak, to za chwilę dzwonimy.

0: Radio Z.
1: 600 tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że dzisiaj taka kwota właśnie komuś wpadnie na konto i do ręki. Czy ktoś wybierze walizki, czy ktoś wybierze nasz pewniak, przekonamy się już niebawem. Mamy wylosowany numer i dzwonimy do kogoś, kto być może o tej porze właśnie wychodzi z pracy i zastanawia się, brać ze sobą jeszcze parasol, czy nie. Będzie padać, nie wiadomo. Najważniejsze to wziąć telefon, popatrzeć
2: chyba
1: na niego.
2: Że będzie to deszcz pieniędzy. Oby tak było. Dzień dobry, tu rządza pieniądza w Radiu Z. Kasia Wilk, Robert Karpowicz, kłaniamy się.
1: Cześć. Cześć,
2: halo,
1: jak masz na imię?
2: Jak masz na imię?
3: Andrzej.
2: Okay,
1: Andrzej,
2: super.
1: To raz jeszcze powtórzę, że Radio Z do ciebie dzwoni w sprawie wielkiej
3: no,
1: kasy.
3: Super, super.
2: Gdzie się dodzwoniliśmy?
3: Gdańsk.
2: Gdańsk, dobra, super.
1: O, słyszałam, że bardzo u was wieje dzisiaj. Dalej wieje, czy już
3: no,
1: jest trochę lepiej?
3: Wieje.
2: No dobrze, no to słuchaj, liczymy na to, że to będzie wiatr zmian, który przyniesie ci dużą kasę. Ja dzisiaj jestem jakiś taki metaforyczny.
1: Bardzo.
2: Niech tak będzie. Andrzeju, zaczynamy zabawę o dużą kasę?
3: A jasne.
2: No to dobra, to zacznijmy.
1: Dobra, to ja też będę teraz podnosić temperaturę, bo mamy dla ciebie czerwony portfel Radia Z, a w nim 15

0: kradzież, skoro słuchasz uważnie radia, 600 tysięcy złotych. Może być też 60 tysięcy, 20 tysięcy, ale też mniej niż w czerwonym portfelu. 10 albo i 5 tysięcy złotych. I tu jest to ryzyko i trudne wybory. Na szczęście wasze, a nie nasze.
1: Domyślam się. Gram.
2: Andrzej, a jakby z 15 zrobiło się 17 tysięcy złotych, to coś zmieni? Pomyśl o tym.
1: Nie, nic nie zmieni. Zgrajmy do końca.
0: Ja słyszę, że ty jesteś konkretny facet, więc Andrzej, wyobraź sobie przed sobą napis Radio Z. I proszę cię teraz, żebyś z tego napisu wybrał jedną literę.
1: Z.
2: Pod literą Z mamy 15 walizek. Która z nich będzie twoja od 1 do 15?
1: Może być 7.
2: Może być 7, okej.
0: Szczęśliwa siódemeczka.
2: Tak. To co, wdech, wydech i otwieramy, nie?
1: No otwierać, jasne.
2: Otwierać, proszę bardzo.
3: Masz 10 tysięcy złotych.
2: No.
1: Dobre
2: i co?
0: Pewnie, że tak.
1: Dobre i to.
0: Spodziewałeś się, że dzisiaj w 2 minuty wygrasz 10 tysięcy złotych?
1: No super.
0: Też się bardzo cieszymy.
2: Oby częściej, Andrzeju, nie?
1: Pewnie, codziennie nawet.
2: Na pewno. Bardzo ci gratulujemy, 10 tysięcy złotych jest twoje. Wszystkiego dobrego, niech tam wiatr się uspokoi w Gdańsku, żeby już nie wiało od morza, to wtedy będzie przyjemniej. U ciebie jest już przyjemnie, bo jesteś oddychę bogatszy.
1: Dobrze.
0: A jeszcze
2: wszystkiego dobrego.
0: Dodam tylko, że to będzie bardzo upalny weekend, a do tego, jak się ma 10 tysięcy na koncie, to naprawdę można go rewelacyjnie spędzić. Andrzej dzisiaj wygrał 10 tysięcy złotych, a my bawimy się dalej. Od teraz wrze 550 tysięcy.
2: Wiecie doskonale, jak wejść do tej gry. Wysyłając SMS wchodzicie do tego najbliższego finału o 550 tysięcy złotych, ale do wielkiego finału czerwca także, gdzie zagramy o 1 000 000 złotych. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
4: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
16: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.
17: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Jest 16.30. Idalia Tomczak i Rafał Piech. Prosimy.
18: Policyjne kontrole trzeźwości na A2 w Lubuskiem. Sprawdzono ponad 2,5 tysiąca kierowców. Zatrzymano 12. Jeden miał prawie 1,5 promila w wydychanym powietrzu.
19: W sumie 8 kierowców było w stanie nietrzeźwości, czyli miało powyżej 0,5 promila. Wszyscy zatrzymani muszą liczyć się z konsekwencjami.
18: Parlament Europejski zatwierdził porozumienie handlowe między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Umowę w zeszłym roku negocjowali Ursula von der Leyen i Donald Trump.
19: Porozumienie utrzymuje 15% cła na europejskie samochody eksportowane do USA, a w zamian Unia obniży lub zniesie część ceł na amerykańskie produkty rolne.
18: Ukraińskie drony zaatakowały w Rosji i spadły na rafinerię w Moskwie i bazę paliwową w kraju krasnodarskim. To kolejne rosyjskie obiekty energetyczne, które stały się celem ataku Ukraińców w ciągu ostatnich miesięcy.
19: Dla Kijowa uderzenia to szansa na osłabienie machiny wojennej Rosji finansowanej ze sprzedaży surowców energetycznych.
18: Polscy naukowcy będą obserwować plazmę kosmiczną. Projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej ma odpowiedzieć na pytanie, jak wiatr słoneczny oddziałuje z magnetosferą, czyli magnetycznym bąblem wokół Ziemi.
19: Wyniki badań pomogą zrozumieć zjawiska, które wpływają na satelity, sieci energetyczne lub komunikację radiową.
18: My obserwujemy, co na drogach. Wiadomości dla kierowców.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
19: Zaczyna się korkować A4 za węzłem Kąty Wrocławskie. W tej chwili 3-kilometrowy sznur aut w stronę Wrocławia. Tam zderzyły się dwa tiry. Duży zator także na A4 w stronę Zgorzelca przed węzłem Krzyżowa. Tu powodem prace drogowe. Przenosimy się na Śląsk do Bielska-Białej. 3-kilometrowy korek na ekspresowej 52 w kierunku Katowic. Nieznacznie większy zator za węzłem Piekary Śląskie na A1 przez roboty drogowe. Zwolnijcie jadąc w stronę Częstochowy. Zator także na A1, ale za węzłem Toruń Południe w kierunku Gdańska. Również roboty drogowe. A pod tym numerem czekamy na informacje od Was z dróg. 321-321-100.
21: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
22: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
24: Jakaś taka minimalna zmiana w tej pogodzie zaczyna się dziać. Dzisiaj w nocy opady deszczu zostaną właściwie tylko na Warmii i Mazurach i na Podlasiu, a w pozostałych regionach już pojawią się jakieś takie małe przejaśnienia. Jutro na termometrach trochę więcej, do 25 na Dolnym Śląsku, ale w Małopolsce i na Górnym Śląsku deszczowo.
23: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
26: Ale Polacy to jest jednak taki naród optymistów, rzeczywiście, że mamy połowę czerwca.
24: Tak, dokładnie tak jest.
26: Powyżej 20 stopni, a my się cieszymy, że to jest upał. Tak, ekstra.
24: Niewiele nam trzeba po prostu.
26: 23, błagam, chociaż tyle i już będzie dobrze.

0: Ale Farben i Mowa Ciała w Radiu Z, 20 minut do godziny 17. A my wracamy do Mundialu podczas meczu Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Bohaterem takiej dosyć niecodziennej i niechlubnej statystyki został Hiszpan Mikel Oyarzabal, który ani razu nie dotknął piłki prawie przez pierwszą połowę meczu. Przez 30 minut nie miał kontaktu.
1: To oczywiście może być jakaś sensacja, to może być coś niezwykłego, tylko że prawda jest taka, że w każdej firmie jest taki zawodnik. To mówi się, że on jest na pozycji migacza i jak dobrze kiwa i lawiruje, to czasem nawet dostaje puchar.
0: Znam takich, znam.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën.
11: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Dziś kolejne mecze Mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Nauczył pływać? Rozśmieszał, gdy nie było wesoło? Mówił, że jest z ciebie dumny? To twój tata na medal. Opowiedz o nim w Radio Z. Wejdź na radioz.pl i napisz swoje ulubione wspomnienie związane z tatą. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Tata na medal w Radio Z. Najlepsze wspomnienia są bezcenne.
14: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Ojca znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Roxy, White 2115. Chciałam Ciebie więcej w Radiu Z. Za 5,5 minuty będzie 17. Kojarzycie te wszystkie takie wegańskie smalczyki, wegański boczek, pieczony arbuz a la łosoś.
1: Wszystko smaczne, ale Parlament Europejski zabrał się za nazewnictwo tych wegaproduktów i jak teraz będziemy je określać, to wyjaśnimy w wiadomościach Radia Z punktualnie o 17. Radio Z
2: i już. Dawid Kwiatkowski i Margaret z wyjątkowym prezentem dla słuchaczy. Ich wspólny utwór Później Ci Opowiem, premierowo, już w najbliższy czwartek w Radiu Z. Słuchaj Radia Z i obserwuj nasze social media. Przygotowaliśmy olbrzymią niespodziankę dla naszych słuchaczy. Dawid Kwiatkowski i Margaret z wyjątkowym muzycznym przesłaniem. Premierowo już w ten czwartek. Słuchaj tylko w Radiu Z.
3: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro.
7: Emocje rosną.
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
8: Od 18 do 21 czerwca patrz w górę. Na Sądecczyźnie powitamy lato gorącymi emocjami z kolorowymi balonami. 6. Małopolski Festiwal Balonów Odlotowa Małopolska. Zapraszają Łososina Dolna, Piwniczna Zdrój, Stary Sącz i Gródek nad Dunajcem. Śledźcie fanpage Odlotowej Małopolski na Facebooku i dajcie się ugościć w Małopolsce. Na wydarzenie Odlotowa Małopolska zaprasza organizator Małopolska Organizacja Turystyczna.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
11: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
12: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
3: Po reklamie.
17: Z
0: Zbliża się 17, jest wtorek, 16 czerwca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Te mają dla nas i Dalia Tomczak, i Rafał Piech.
7: Dzika karta dla Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka już pewna gry na Wimbledonie.
17: Trwa obława za zabójcą Rosjanina w Białej Podlaskiej.
7: Koniec sporu o wegeburgery czy kiełbasy. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego.
0: 17.
7: Maja Chwalińska zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie.
17: Wicemistrzyni Rolanda Garrosa dostała od organizatorów londyńskiego turnieju tak zwaną dziką kartę.
7: No i z tym tematem Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Co to oznacza dla Mai?
18: No bardzo dużo. Nie będzie musiała przebijać się przez kwalifikacje. To przede wszystkim znów zgarnie cenne punkty do światowego rankingu, a teraz zajmuje w nim najlepsze w karierze 21 miejsce. Nasza tenisistka stanie też przed szansą wyrównania swojego życiowego wyniku na Wimbledonie, którym była druga runda 4 lata temu i mamy nadzieję, że na tym nie poprzestanie. Do tego Maja już wie, że może liczyć na kolejny spory przelew. Za sam udział w turnieju dostanie prawie 93 tysiące euro, czyli mniej więcej 400 tysięcy złotych.
17: Wimbledon ruszy 29 czerwca.
7: Część mieszkańców Starachowic w Świętokrzyskiem bez wody. Problemy mają także niektóre miejscowości w gminie Brody.
17: Badania próbek wykazały obecność bakterii E. coli. Wody nie można używać do picia, przygotowywania posiłków i mycia zębów.
7: Ograniczenia dotyczą osiedli Południe, Górniki i Skarpa. Podstawiono tam beczkowozy i uruchomiono punkty dystrybucji wody dla mieszkańców.
17: Dwóch Białorusinów zatrzymanych w sprawie wczorajszego zabójstwa 44-letniego Rosjanina w Białej Podlaskiej. Nie postawiono im zarzutów. Sprawca nadal jest na wolności.
7: Oprócz policji do działań śledczych włączyło się ABW, poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
19: Standardowo zawsze w takich sytuacjach podmiotem wiodącym jest policja. To policjanci zabezpieczają ślady, zbierają dowody, ustalają świadków tego zdarzenia. Sprawę traktujemy bardzo poważnie, dlatego zaangażowani zostali też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy bardzo ściśle w tej sprawie współpracują z policjantami.
17: Zabity to artysta o pseudonimie Simon Skrepecki, który krytykował Putina. Ofiara miała rany postrzałowe klatki piersiowej i głowy.
7: Polityczne podsumowanie wtorku w programie Trzy pytania na koniec dnia o 18:02. Gościem Beaty Lubeckiej będzie Błażej Poboży, doradca prezydenta i były wiceszef MSWiA.
17: Trwający szczyt G7 przynosi szereg dobrych informacji dla Ukrainy.
7: Będą nowe sankcje na Rosję. Ukraina razem z Kanadą będzie produkować drony, a USA są zainteresowane produkcją systemów rakietowych Patriot pod Kijowem.
17: Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Trump spotkał się z Zełenskim. Czy po tej rozmowie są jakieś ustalenia?
20: Raczej bez konkretów, ale też bez kłótni. Donald Trump miał przekazać, że jest zainteresowany ukraińską propozycją, żeby wykorzystać tamtejsze know-how i składać rakiety do systemu Patriot szybciej i taniej w Ukrainie. Zełenski po raz kolejny przekazał, że jest gotowy do spotkania z Putinem, tylko chce to zrobić na neutralnym gruncie, w Turcji, Szwajcarii albo, robiąc ukłon w stosunku do Trumpa, w USA. Oficjalnie szantaży ani przymuszania do pokoju nie było, przynajmniej tak twierdzi strona ukraińska. Amerykanie jeszcze rozmowy nie skomentowali.
7: Według niemieckich dyplomatów Rosja jest skłonna do negocjacji. Rozmowy pokojowe mogłyby ruszyć latem.
17: FBI zatrzymało 5 osób, które miały planować zamach z użyciem dronów na niedzielną galę na trawniku Białego Domu, podała telewizja Fox News.
7: Śledczy mieli ustalić tożsamość też ponad 20 osób potencjalnie powiązanych z zamachowcami. Jeden z aresztowanych miał powiedzieć, że celem zamachu były kapitalistyczne elity, miliarderzy lub politycy otrzymujący pieniądze od organizacji powiązanych z Izraelem.
17: Gala odbyła się z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa. Na widowni było blisko 4000 osób.
7: Wegeburger zostaje, ale wegekiełbasa zniknie z rynku.
17: Parlament Europejski przegłosował dzisiaj nowe przepisy o nazewnictwie produktów pochodzenia mięsnego i roślinnego.
7: Mięsem nie będzie mogło być też nazywane nawet to hodowane komórkowo. Szczegóły zna reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
21: Powstała lista 30 nazw zastrzeżonych tylko dla produktów mięsnych. Dla przykładu to schab, boczek, kiełbasa czy stek. W tej batalii o nazewnictwo starły się głównie dwie branże. Francuska mięsna, która chciała jeszcze mocniejszych zmian i ochrony konsumentów przed pomyłkami na sklepowych półkach, a po drugiej stronie niemiecka branża roślinna, która podkreślała brak dowodów na to, by klienci masowo mylili produkty mięsne i ich zamienniki. Grażyna Wiatr, Radio Z.
17: Teraz potrzebna jest jeszcze zgoda krajów członkowskich.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Jutro, jak po wielu dniach wreszcie zobaczymy słońce, to mam wrażenie, że będziemy wychodzić z taką folią aluminiową dookoła, żeby te promienie się odbijały i żebyśmy łykali tej naturalnej witaminy D w jak największych ilościach. Tak patrzysz na mnie, jakbym oszalała.
0: Nie, no to tak, tak, bo jeszcze gestykulujesz dość mocno. Nie wiem, czy ty chcesz łapać te promienie, trzymać je w słoiku na
1: zaś. Jestem podekscytowana. Jutro ponad 20 w wielu miejscach.
22: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Radio Z i już.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Oj, dobrze, że się poprawiłaś, bo zostałoby na tym, że jutro wszędzie ponad 12. To do tego akurat jestem przyzwyczajony w czerwcu.
1: Nie, 20.

0: Luis Fonsi i od razu Biederka się ruszają. 11 minut po godzinie 17. Ja cały czas tak tańczę przy tym mikrofonie, nie mogę się uspokoić. A chciałam wam opowiedzieć o wielkiej sprawie, która mnie dzisiaj spotkała. Bo ja dzisiaj dodzwoniłam się do dwóch biur obsługi klienta, dwóch różnych sklepów i udało mi się załatwić dwie sprawy.
1: A jesteś pewna, że to nie były czaty? Że to... Żywi ludzie, normalnie, infolinia, udało ci się?
0: Pewna nie jestem, ale sukces to sukces.
1: Dobra, to jak mamy mówić o rzeczach, które się dzisiaj udały, to mogę powiedzieć, że dzisiaj zacząłem przecinać żywopłot.
0: A to rozumiem, że proces trwa.
1: Trwa, to jeszcze nawet może trochę potrwać, ale jakby mówimy o małych sukcesach, zacząłem.
0: Okej, czyli jak skończysz w jednym miejscu, to miejsce, które zacząłeś, już zdąży odrosnąć, jak z
1: może
0: budową
1: tak
0: domu,
1: być.
0: Prawda? Że
1: może
0: kończysz
1: tak
0: ostatnie pomieszczenie, pierwsze jest do remontu.
1: Co wam się dzisiaj udało, dajcie znać. 321-321-321. Nazwijmy to sukcesem. Małe rzeczy. 321-321-321.

0: Kygo, Khalid Griffin, Save My Love w Radiu Z, 19 minut po 17. Kolejna afera w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump zlecił czyszczenie sadzawki na terenie Białego Domu. No, marzyło mu się, żeby była idealnie niebieska, żeby to było takie odbicie lustrzane.
1: No, piękne to jest marzenie.
0: No ja wiem, dziennikarze dotarli do kosztorysu tej inwestycji i tu już marzenia robią się dość skandaliczne, bo miało być niecałe 2 miliony dolarów, tak zapowiedział prezydent, ostatecznie wyszło ponad 14 milionów dolarów.
1: I stąd ta cała afera? Tyle wystarczyło? No to co, ci dziennikarze nigdy remontu nie robili? Ale zawsze tak jest. Przecież każdy, kto kiedykolwiek robił remont, tak miał. Budżet jedno, wycena stolarza drugie, a realia to już zupełnie inna historia.
0: Jakby to powiedział prezydent Trump, to jest najpiękniejsza sadzawka na całym świecie. Nikt nie miał piękniejszej sadzawki. Dzięki mnie jest to sadzawka, która jest najpiękniejsza, największa i najpiękniejsza na całym świecie.
1: Głosowałabym
0: dzięki
1: na
0: mnie.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Hej, zwrotomocni!
12: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
13: szklana
12: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
14: Zrobią z nas nowe opakowania.
13: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
12: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
17: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Po reklamie.
22: Mamy wtorkowe popołudnie na zegarach 17.30, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
23: Zgniły kompromis i porażka Ameryki. Tak niemieckie media oceniają porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, mające na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Komentatorzy zwracają uwagę na szkody wyrządzone przez konflikt globalnej gospodarce.
24: Krytyka płynie też z Izraela. Politycy tego kraju mówią o katastrofie i zagrożeniu bezpieczeństwa. Porozumienie ma zostać podpisane w piątek w szwajcarskim kurorcie Burgenstock.
23: Szwedzki sąd skazał mężczyznę za zmuszanie żony do prostytucji. Spędzi w więzieniu 4 lata i 5 miesięcy.
24: 61-letni mężczyzna został uznany za winnego sutenerstwa, a także usiłowania gwałtu, pobicia, gróźb karalnych oraz przestępstwa narkotykowe.
23: Rząd Wielkiej Brytanii ogłasza kolejne sankcje wobec Rosji na celowników flota cieni.
24: Premier Keir Starmer mówi, że nowe obostrzenia uderzą w statki, pieniądze i podmioty, które wspierają rosyjską gospodarkę wojenną, a tym samym zagrażają bezpieczeństwu Europy.
23: Apel o etyczne fotografowanie ptaków. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach podpowiada, by obserwacje i robienie zdjęć zawsze odbywały się z poszanowaniem dobra zwierząt.
24: Szczególnie w czasie lęgów, czyli od marca do połowy października. Zbyt bliskie podchodzenie do gniazd może zestresować ptaki i doprowadzić do porzucenia młodych.
23: W Radiu Z wiadomości dla kierowców.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
3: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
24: 10-kilometrowy korek na A4 na Dolnym Śląsku. Stoicie w kierunku Wrocławia już przed węzłem Kąty Wrocławskie. Po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowany jeden pas. Uważajcie także na A1 za węzłem Łódź Północ. W stronę Gdańska zderzyły się dwie osobówki. Zablokowane są dwa pasy i zaczyna się korkować. 2-kilometrowy zator w stronę Łodzi na S8 na Mazowszu. Przed Nadarzynem doszło do kolizji. Wahadło na Krajowej 72 w Łódzkiem. W Brzezinach dachowała osobówka. W obie strony są kilometrowe zatory. A jeśli obok Was też dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
3: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
1: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
3: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
21: Tej nocy deszcz zostanie z nami jeszcze na Warmii, Mazurach, na Podlasiu. Jutro niestety tak samo, a do tego przelotne opady deszczu będą się pojawiały od Górnego Śląska przez Małopolskę aż po Podkarpacie. Za to trochę cieplej, bo do 25 stopni lokalnie na Dolnym Śląsku i trochę więcej słońca w tych pozostałych regionach.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
25: 27 minut do godziny 18. Jak jesteście teraz w samochodzie sami, to bardzo Wam zazdroszczę, bo będziecie mogli zaśpiewać razem z Britney Spears i nikt nie będzie marudzić, bo ja zaraz wyłączę mikrofon, będę śpiewać, a Karpiu będzie cierpiał.
21: Idę po kawę.

0: Dawid Podsiadło. On tam tak śpiewa, że niby chcą, ale nie na poważnie, ale tak trochę by się chcieli chować. Jejku, ile to trzeba mieć energii na takie gierki. Sezon to jego nowy numer w Radiu Z. 20 minut do godziny 18 i pora na wasze historie. Radosne, pełne optymizmu. Posłuchajmy, co wam się dzisiaj udało.
1: Dzisiaj mi się udało zarejestrować na rezonans klatki piersiowej już na 4 sierpnia, ale tego roku.
2: Udało mi się wyjechać na kemping o 16, a miało być o 8.
3: Dla mnie to się nawet, bym powiedział, duży sukces udał, bo zdążyłem przyjechać z Niemiec, rozładować towar, załadować towar, jeszcze się z dzieciakami zobaczyć i razem z powrotem na Niemcy.
4: No to mam dokładnie tak samo z wakacjami, czyli zdążę zapakować, wypakować, chwilę widzę się z dziećmi i po wakacjach.
5: Radio Z i już.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest gol w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz gol, tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z.
12: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
16: Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
20: Jeszcze nie śpisz?
21: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
20: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
21: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
22: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
24: Barbara, kupiłem taniej!
25: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
26: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: reklamie.

0: No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z, czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
1: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
0: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
2: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
12: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
13: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
2: Po reklamie.
18: Wszystko, co najważniejsze we wtorek, 16 czerwca, mamy dla was już teraz w wiadomościach Radia Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
19: Prezydent Poznania obrzucony ciastem na sesji Rady Miasta.
20: Rząd wraca do pomysłu wyższej akcyzy na alkohol.
19: Za chwilę program 3 pytania na koniec dnia. Gościem Błażej Poboży, doradca prezydenta.
18: 18.
19: Anarchista, który rzucił tortem w prezydenta Poznania, zatrzymany.
20: Do ataku doszło na dzisiejszej sesji Rady Miasta. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
1: Policjanci zatrzymali dwie osoby. To mężczyźni, którzy podeszli do prezydenta w trakcie sesji Rady. Jeden z nich rzucił tortem prezydentowi prosto w twarz.
21: Ten, który stał tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
1: Opisuje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Niewykluczone, że mężczyźni odpowiedzą za zakłócenie sesji Rady, a bezpośredni napastnik nawet za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. Na razie jednak nie usłyszeli zarzutów. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
19: Za taki czyn może grozić do 3 lat więzienia.
20: Ministerstwo Finansów wraca do pomysłu podwyższenia podatku akcyzowego na alkohol.
19: Projekt nowelizacji ustawy zakłada podwyżki po 5% w tym roku i przyszłym, czyli tyle samo, ile zakładała ustawa zawetowana przez prezydenta.
20: Zgodnie z propozycją, dodatkowe środki, które trafią do budżetu, mają zasilić Narodowy Fundusz Zdrowia.
19: Polska chce stałej bazy wojsk amerykańskich. Rząd przyjął specjalną uchwałę w tej sprawie.
20: Ta kwestia nie wywołuje politycznych sporów na linii rząd-prezydent, mówi minister Adam Szłapka.
22: Pan premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować. Wszystkim nam na tym zależy, więc na pewno zarówno kwestie lokalizacji, jak i środków, wszystko będzie doprowadzone do szczęśliwego końca.
19: Donald Trump w rozmowie z Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoją wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
20: Więcej o tym już teraz w Radiu Z. 3 pytania na koniec dnia. Zaprasza Beata Lubecka.
23: Dzień dobry, z nami jest Błażej Poboży, doradca w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie ministrze.
24: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
23: Pytanie numer 1. Rząd przyjął uchwałę w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Jak mówił premier, jeśli myślimy na serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego. Na ile to jest realny cel, żeby żołnierze amerykańscy byli tutaj na stałe, a nie tylko rotacyjnie?
24: Biorąc pod uwagę, że jest to jeden z elementów, o którym od początku swojej prezydentury mówił z prezydentem Donaldem Trumpem, Karol Nawrocki, no to ja mogę tylko powiedzieć, to dobrze, że rząd, choć z pewnym opóźnieniem, ale jednak również staje do tego zadania, bo pan prezydent przygotowuje super grunt, ustala pewne relacje, no ale mamy taki porządek konstytucyjny, że to Ministerstwo Obrony Narodowej i rząd będzie musiało to przygotowywać. Zresztą pan prezydent zaraz po powrocie ze Stanów Zjednoczonych chce spotkać się z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem, z wicepremierem Kamyszem, aby no właśnie zapytać, jak jest z tym przygotowywaniem się do i tej obecności, a przede wszystkim najpierw do zwiększenia obecności amerykańskiej w Polsce, bo ta obietnica jest już nie tylko pewną prognozą, ale już podjętym zobowiązaniem, które powinno być lada moment realizowane.
23: No zwiększenie to jedno. Mówimy teraz o ewentualnej stałej amerykańskiej bazie. No zresztą to jeszcze za prezydentury Andrzeja Dudy były takie podnoszone pomysły. Pamiętamy, Fort Trump to jeszcze było jeszcze za pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Pytanie numer 2. A te zabiegi, one są konsultowane z Pałacem Prezydenckim? Czy to są takie wyścigi, kto tutaj będzie ojcem tego sukcesu ewentualnego, gdyby rzeczywiście do tego doszło, że stała amerykańska baza stałaby się faktem?
24: Znaczy jest mi bardzo niezręcznie to powiedzieć, ale jeżeli cokolwiek w relacjach polsko-amerykańskich pozytywnego się dzieje, jest wyłączną zasługą prezydenta Karola Nawrockiego. Jest dzisiaj jedynym z kluczowych polityków sprawujących władzę w Polsce, który ma bezpośrednią relację z prezydentem Trumpem, świetną relację z jego administracją, no a niestety na poziomie rządowym to jest taka mizeria, że tam właśnie jedynym politykiem, który stara się okresowo nawiązywać jakieś relacje, jest właśnie wspomniany przeze mnie przed chwilą wicepremier Kosiniak-Kamysz.
23: No to ma niezłe relacje jednak z Pentagonem, z szefem Pentagonu.
24: No nie najgorsze.
23: W administracji Donalda Trumpa.
24: Nie mówię, że nie najgorsze, tak jak i z prezydentem Karolem Nawrockim ma też nie najgorsze, bo ze wszystkich członków rządu Donalda Tuska ta współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej i bezpośrednio z samym ministrem układa się względnie poprawnie. Myślę, że gdyby inni przyjmowali częściej taką optykę jak wicepremier Kosiniak-Kamysz, to pewnie dla tych relacji z Pałacem Prezydenckim byłoby lepiej i dla Polski byłoby lepiej. A nie mam żadnych wątpliwości, chcę to jeszcze raz podkreślić. Wszystko, co dobre dzieje się w relacjach polsko-amerykańskich, jest wyłączną zasługą prezydenta Nawrockiego. Czasem, jak tak się politologicznie nad tym zastanowię, to myślę, że my na naprawdę z jakiegoś poważnego nieszczęścia uciekliśmy, bo gdyby prezydentem został Rafał Trzaskowski, boję się nawet pomyśleć, w jakim stanie byłyby dziś relacje polsko-amerykańskie. Myślę nawet, niech to tak wybrzmi jako taka złowroga, może nie tyle prognoza, co coś, od czego uciekliśmy, taka projekcja bardzo negatywna. Myślę, że to z Polski dzisiaj wyjeżdżaliby żołnierze amerykańscy, gdyby wszystko w tych relacjach zależało od pana Tuska, Sikorskiego czy Klicha.
23: No tak, między Bogiem a prawdą, to jednak te 5 tysięcy żołnierzy, 4 tysiące żołnierzy teraz zostały zawrócone, tak czy nie? I zostaliśmy tym zaskoczeni. Pan prezydent też był tym zaskoczony.
24: Najbardziej to był zaskoczony...
23: Ale pan prezydent też.
24: Najbardziej to był zaskoczony premier Tusk i jego cała drużyna. No ale na szczęście...
23: A Karol Nawrocki nie był, tak samo był.
24: Znaczy zaskoczony był tym, że rząd jest po prostu w tej sprawie tak nieudolny, że właściwie w każdym momencie...
23: A Pałac Prezydencki był uprzedzony, tak?
24: Pewnie,
23: tak
24: będzie, tylko... Momencik. Tylko wszedł Karol Nawrocki do gry i nie dość, że uratował sprawę, to jeszcze de facto ta obecność będzie na plus i teraz tylko musimy rozmawiać i między innymi temu służyło spotkanie z panem prezydentem Donaldem Trumpem podczas jego uroczystości urodzinowych, żeby to nie było tylko 1000, ale żeby to była wyraźnie większa obecność. Naszym celem minimum jest 15 tysięcy wojsk amerykańskich w Polsce
23: i
24: obecność stała, a nie tylko rotacyjna.
23: I o tym już porozmawiamy. W sieci jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Bożej po Boże też za.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Burze jutro już tylko na samym południu w okolicy Zakopanego. Tam około 18 stopni i rzeczywiście może być głośno, ale deszcz zostanie z nami też w okolicy na przykład Podlasia czy Suwalszczyzny. Za to na zachodzie 25 stopni, zazdrościmy, ale spokojnie, w weekend to już wszędzie prawie 30.
18: Na weekend proszę się szykować. Mam nadzieję, że wszyscy mają kremy do opalania, okulary przeciwsłoneczne, dużo wody, bo ponad 3 dychy w całej Polsce. Taka będzie sobota,
3: sandały,
18: w niedzielę.
3: Skarpeta. Już się rozmarzyłam.
18: W niedzielę gdzieś lunie, ale to w niedzielę dopiero.

0: właśnie myślałem. To pierwsze. Dobra, słuchajcie, zaskakujące badania
1: i pierwsi kurą.
0: I zaskakujące wnioski, zmieniam temat. Naukowcy odkryli, że komary lubią piwoszy. Że spożywanie piwa zwiększa atrakcyjność dla komarów, między innymi przez zmianę zapachu skóry.
1: Ale coś w tym jest, to działa też w dwie strony, bo nie wiem, czy zauważyliście, pijącym piwo też się wydaje, że wszyscy dookoła są tacy bardziej atrakcyjni, ale do czasu...
0: To prawda, bo rano może być kac i to częściej moralny.

0: Reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a już jutro znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
9: Mateusz Ptaszeński, zapraszam.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Sąsiadko, witam.
15: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
14: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
16: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
15: Sylwester, mój kicisz wrócił.
14: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
15: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
16: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
19: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
20: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Po reklamie.
6: Jest 18.30 i przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Najnowsze informacje ma dla nas Darek Klimczak. Dzień dobry.
22: Dzień dobry. Cały czas jest na wolności morderca Rosjanina z Białej Podlaskiej. Jak wiecie z Radia Z, 44-letnia ofiara to Robert Kuzukow, bardziej znany pod artystycznym pseudonimem Siemion Skrepecki. Mieszkał w Białej Podlaskiej i otwarcie walczył z polityką Putina. Jego morderstwo mogło mieć więc charakter polityczny. Ale wciąż rozważamy różne scenariusze, mówi Andrzej Fiołek, rzecznik policji w Lublinie.
23: Różne są zawsze okoliczności. Rozumiem, że teraz wysuwa się taka główna teoria odnośnie tego, że mężczyzna zajmował się tym, czym się zajmował. natomiast tak naprawdę do zabójstwa mogło dojść. Charakter może to przybrać, więc nie możemy być zamknięci, bierzemy pod uwagę różne hipotezy.
22: Do tej pory zatrzymano dwóch Białorusinów, ale nie postawiono im zarzutów. Strzały rosyjskiego okrętu wojennego na kanale La Manche. Rosjanie ostrzegawczo wystrzelili w stronę brytyjskiego jachtu. Wszystko działo się około 40 km na południe od Isle of Wight. Brytyjczycy wyjaśniają teraz sytuację. Agencje przypominają, że kilka dni temu brytyjska marynarka przechwyciła tankowiec należący do rosyjskiej floty cieni. Władze Pomorza liczą, że upały na południu Europy zwiększą ruch na lotnisku w Gdańsku. To dzięki tak zwanym chłodnym wakacjom. Stajemy się miejscem, które daje oddech podczas upalnych letnich miesięcy, mówią władze Pomorza. W zeszłym miesiącu lotnisko Wałęsy obsłużyło niemal 800 tysięcy podróżnych. To majowy rekord. Zobaczmy teraz, co dzieje się na drogach.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Mały korek na czwórce na Dolnym Śląsku. Stoicie w kierunku Wrocławia za kątami wrocławskimi. Powód to zdarzenie dwóch ciężarówek. Ruch jest tylko jednym pasem. Zablokowany pas także na A1. Na zawęzłym Łódź Północy w stronę Gdańska zderzyły się dwie osobówki. Ruch na szczęście w miarę płynny. Po kilometrze korka w obie strony mamy na Krajowej Piątce w Szklarskiej Porębie. Ciężarówka wjechała tam do rowu i jest wahadło. Na koniec jeszcze 4-kilometrowy zator na Siódemce na Mazowszu. Stoicie przed Białobrzegami jadący z Warszawy w stronę Radomia. Powodem pracy drogowców. Pamiętajcie, że jeśli coś dzieje się na waszej drodze, to możecie zadzwonić.
21: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
24: Już jutro będzie cieplej, bo nawet do 25 stopni lokalnie na Dolnym Śląsku. Trochę więcej przejaśnień. Chmury pojawią się na południu od Górnego Śląska po Podkarpacie, ale także niezmiennie na Podlasiu. Czwartek za to przyniesie trochę więcej zmian. Temperatura wskoczy do 28, a przelotne opady deszczu będą na północnym zachodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Speedball, Kesha i Timba w Radiu Z. Za 16 minut będzie godzina 19. Oni nas tylko przygotowują do tego, co będzie się działo dzisiaj wieczorem w Radiu Z. Mateusz Ptaszyński, cześć, witaj.
1: Cześć, dobry Mateusz. Wieczór. Rita Ora, znacie taką artystkę?
0: Pewno.
1: A myślicie, że Rita Ora Pole? Orze? Przepraszam, Orze.
0: Ora Pole, oczywiście. Tak, jest pytanie, jest odpowiedź. Ora Pole.
1: Dokładnie. Nie, bo tak nawiązuje, bo dzisiaj będziemy na wsi generalnie dzięki naszej gościni po 20.
0: Okej.
2: Okay. Ja teraz...
1: Ja też, oczywiście.
2: No. Podzielę się z wami wstydliwym wyznaniem, że jak pierwszy raz zobaczyłam krowę, to powiedziałam: o, jaka duża ryba. To rozumiem.
0: Ciekawe doświadczenie, Kasia. Dobra, ja ci później pokażę, co i jak. Jak wygląda koń, każdy widzi.
2: Ale będę słuchać uważnie Radia Z po 20. Wszystkiego się dowiem.
1: Tak jest, ja pierwsze 3 lata życia spędziłem na wsi, także wracam do domu, można powiedzieć.
0: O, brawo, zostańcie z Mateuszem dzisiaj w Radiu Z. Będzie swojsko.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Nauczył pływać. Rozśmieszał, gdy nie było wesoło. Mówił, że jest z ciebie dumny? To twój tata na medal. Opowiedz o nim w Radio Z. Wejdź na radioz.pl i napisz swoje ulubione wspomnienie związane z tatą. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Tata na medal w Radio Z. Najlepsze wspomnienia są bezcenne.
13: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Ojca znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.

0: od 18 do 21 czerwca. Patrz w górę! Na Sądecczyźnie powitamy lato gorącymi emocjami z kolorowymi balonami. 6. Małopolski Festiwal Balonów Odlotowa Małopolska. Zapraszają Łososina Dolna, Piwniczna Zdrój, Stary Sącz i Grudek nad Dunajcem. Śledźcie fanpage Odlotowej Małopolski na Facebooku i dajcie się ugościć w Małopolsce. Na wydarzenie Odlotowa Małopolska zaprasza organizator Małopolska Organizacja Turystyczna.
1: Małopolska uczy z pomysłem. Zdobywaj nowe umiejętności, odkrywaj swoje talenty i rozwijaj pasję. W każdym wieku, w przedszkolu, szkole, pracy czy na emeryturze. Rozbudź w sobie głód wiedzy, ucz się nowych rzeczy i poczuj radość samorealizacji. Tu, w Małopolsce.
2: Zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
1: Więcej informacji znajdziesz na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Po reklamie.
10: Tu Radio Z. Dobry wieczór. We wtorek, 16 czerwca. Najnowsze wiadomości ma dla nas Darek Klimczak.
11: Obecność wojsk USA to temat rozmowy prezydenta z szefem MON-u, zapowiada Poboży. Będzie kontrola w sprawie lekarza, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona. Dzisiaj na mundialu do gry przystępują urzędujący mistrz i wicemistrz świata. Na początek Francuzi.
10: 19.
11: Specjalna rządowa uchwała w sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk już jest. Teraz czas na prezydenta. Karol Nawrocki chce się dowiedzieć, na jakim etapie są przygotowania do przyjęcia Amerykanów, dlatego chce się spotkać z szefem MON-u, zapowiada doradca prezydenta Błażej Poboży. Spotkanie jeszcze w tym tygodniu. Dzisiaj po południu był Poboży gościem trzech pytań na koniec dnia w Radiu Z. A ze mną Beata Lubecka, która z nim rozmawiała.
12: Dzień dobry.
11: Pytałaś go także o zaplanowane na jutro podpisanie umowy o współpracy wojskowej z Niemcami. Kancelaria prezydenta twierdzi, że Nawrockiego pominięto i pałac nie zna treści tej umowy.
12: No tak, i Błażej Poboży mówi wręcz o kolejnym przypadku naruszenia standardów współpracy między rządem a prezydentem i podkreśla, że dzieje się to w najważniejszej sprawie naszego bezpieczeństwa.
13: No, ręce opadają. Widać, że także w obszarze bezpieczeństwa państwa, tak jak i wcześniej w innych obszarach funkcjonowania administracji państwowej, rząd działa niezgodnie z konstytucją.
12: Zapytałam też mojego gościa, kiedy i czy w ogóle prezydent podpisze traktat, który pod koniec maja zawarliśmy z Wielką Brytanią. Poboży odpowiadał wymijająco, mówił, że Nawrocki na spokojnie umowę analizuje i że wszystko jest w terminach. Pytałam też, co z decyzją w sprawie orderu Orła Białego do Wołodymyra Zełenskiego. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, się niecierpliwy i pyta, kiedy decyzja. I też na razie nie wiadomo.
11: Cała rozmowa Beaty Lubeckiej do obejrzenia na Radio Z.pl i w naszych mediach społecznościowych. A teraz o kontrowersyjnej sprawie wysokich zarobków młodego lekarza bez specjalizacji. Dawid Kacprzyk, pracując m.in. w warszawskim Szpitalu Południowym, zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Jest on również także radnym w Rususie. Kiedy wysokość jego wynagrodzenia stała się znana, zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. A w związku z tą sprawą prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zlecił audyt w placówkach, gdzie pracuje medyk, mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza.
14: Sprawdzamy także, na jakich zasadach, tu mam na myśli stanowisko, formę zatrudnienia i zakres obowiązków, doktor Kacprzyk był zatrudniony w SPZOS Ochota. Dodatkowo jeszcze w tym tygodniu rozpoczniemy realizację zadań audytowych we wszystkich pozostałych miejskich podmiotach leczniczych, w których funkcjonują SOR-y.
11: Rząd przyjął dzisiaj ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL. To ostatni moment na uratowanie naszej wyspy przed zalaniem jej przez deweloperkę, tak mówią mieszkańcy gdańskiego Sobieszewa, po zatrzymaniu urzędnika, który przyjął łapówkę za sprzedanie części działki bez przetargu. Jak mówi Radiu Z Jacek Fołta z Rady Dzielnicy w Sobieszewie, wiele osiedli może wkrótce powstać w majestacie prawa, jeśli zgodzą się na to radni.
9: My uważamy, że to miasto powinno zapewnić taki rozwój, żeby deweloperzy wiedzieli, jak mogą inwestować zgodnie z prawem, i miasto powinno egzekwować to prawo. Faktycznie w wielu miejscach ta zabudowa poszła za daleko. Tutaj mamy unikalną szansę zachowania tego charakteru wyspy, to co się nie udało w wielu miejscowościach wypoczynkowych.
11: Po zatrzymaniu urzędnika gdańskiego zarządu dróg ratusz zlecił audyt, który wstrzymał też inne plany bezprzetargowego zbycia gruntów na wyspie Sobieszowskiej. Były już efektowne zwycięstwa, remisy w ostatnich minutach, także niespodzianki. Piłkarski mundial nabiera rumieńców, a nie minął nawet jeszcze tydzień. Przed nami wciąż mecze urzędujących mistrzów i wicemistrzów świata. Oba dzisiaj. Więcej o nich teraz Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
15: Mistrz, czyli Argentyna, w swoim pierwszym meczu tego mundialu zagra z Algierią. Leo Messi i spółka muszą mieć się na baczności. Ten turniej już pokazał, że lubi niespodzianki. Do tego Albicelestes muszą zmierzyć się z klątwą mistrzów od mundialu w 2002 roku. Losy obrońców tytułu są marne. Często ich przygoda kończyła się już w fazie grupowej. 4 lata temu z klątwą długo radzili sobie Francuzi, ale w końcu przegrali w finale i nie obronili tytułu. Teraz chcą go odzyskać. Swój marsz po puchar zaczną w East Rutherford w stanie New Jersey, gdzie zostanie rozegrany też finał. Dzisiaj Le Bleu zmierzą się z Senegalem.
11: Ten mecz o 21:00, pojedynek Argentyny z Algierią o 3:00, a o północy Norwegia zmierzy się z Irakiem. Na koniec kilka propozycji kulturalnych od Idali Tomczak.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Trwają ostatnie przygotowania do piątkowego koncertu Jeana Michela Jarre'a w Radomiu. Legenda muzyki elektronicznej wystąpi na miejskim stadionie przy ulicy Struga w ramach obchodów 50. rocznicy protestów czerwca 76. Radom będzie pierwszym przystankiem letniej trasy koncertowej artysty. Jego występ poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego. Bilety jeszcze są dostępne. Muzeum Historii Katowic kupiło 38 obrazów Witkacego. To portrety z dawnej kolekcji przyjaciela artysty. Większość z nich to delikatne akwarele, dlatego nie pojawią się na wystawie stałej, a prezentowane będą na wystawach czasowych. Wszystkie nowe obrazy, jeśli będzie to konieczne, przejdą prace konserwatorskie. Dzieła Chełmońskiego, Malczewskiego, Wyspiańskiego i Aksentowicza na wystawie w Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Ekspozycja do zobaczenia do połowy października. Możecie skorzystać z oprowadzania kuratorskiego. Centrum Muzyczne Bruce'a Springsteena powstało w Long Branch w New Jersey. Legendarny rockman jest jednym z najbardziej znanych mieszkańców tego stanu. Muzeum ma uhonorować artystę, ale też opowiedzieć historię amerykańskiej muzyki i innych twórców, takich jak Bob Dylan czy Kendrick Lamar.
10: A co w pogodzie dziś wieczorem? Deszcz jedynie w Olsztynie, także sytuacja się poprawiła. No, pewnie to zauważyliście, że dzisiaj bardzo ładny dzień i ma być tylko lepiej, a poza tym cieplej. Około 21, nawet 17 stopni, tyle we Wrocławiu. 15 w Warszawie, 12 w Suwałkach, 11 to Olsztyn, ten deszczowy Olsztyn właśnie.
16: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.
10: 6 minut po 19. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór. Wtorkowe wydanie Listy Lubię To, którą układacie na radioz.pl. Tam was zapraszam. Sienna Spiral, Material Lover na 10.

Serial Lover, Sienna Spyro na miejscu 9, listy lubię to w Radiu Z. Ona dodała 7 nowych dat koncertowych do swojej trasy po Wielkiej Brytanii. Sprawdzajcie, jeśli chcecie ją zobaczyć na żywo. Propozycja do listy Jasiek Piwowarczyk i Halo Houston. Płyta niespodzianka do wygrania. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Niemiecki duet dzisiaj na miejscu pierwszym. Kto? Dzwońcie.

Tame Impala i Dracula Jenny pojawia się w tym utworze gościnnie. Dzisiaj na miejscu dziewiątym. A za chwilę w zasadzie, za 3 tygodnie na festiwalu Open Air w Gdyni Jenny jako jedna z gwiazd, headlinerka Another 54 Ultra. I tak to dzisiaj na miejscu 8. To jest świetny numer, dajcie głośniej.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z i piosenka z filmu Toy Story 5, jutro światowa premiera. Kto wybiera się do kina? Pytanie retoryczne, myślę, że wszyscy. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat za chwilę na miejscu siódmym. No, mamy lekki spadek w porównaniu do wczoraj. Wczoraj byli na drugim.
1: Reklama. Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Bittersweet Festival powraca.

0: 15 sierpnia Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Już w czerwcu o 20 w Pulsie. Legenda kina akcji. W każdy wtorek spotkanie z Nicolasem Cage'em. Już dziś kod 211, a za tydzień Bóg Zemsty. Trzymające w napięciu opowieści o sprawiedliwości i zemście. Najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Puls.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
10: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Marian, a gdzie mogę kupić
15: na ten... mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Po reklamie.
17: Najpopularniejsze hity w Polsce i najgorętsze premiery. Lista Lubię to w Radiu Z.

0: Mr. Know It All za chwilę na festiwalu Open Air. Teddy Swims na miejscu szóstym. Listy lubię to w Radiu Z. A teraz czas na premierowe nagranie The Bauza, czyli norweskie trio, piosenka Magnetic. Powstała na wakacjach nad morzem, to miało ukształtować charakter tej piosenki. Posłuchajcie, jeśli wam się spodoba, dajcie łapkę w górę na radioz.pl.
1: Premiera w Radiu Z.

0: Marisa od Kochaj, miejsce piąte, listy lubię to w Radiu Z we wtorek. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby Marisa była na miejscu pierwszym. No właśnie, a kto na miejscu pierwszym? Podpowiadałem już, że niemiecki duet. Teraz mogę wam jeszcze podpowiedzieć, że jedna druga tego duetu to jest DJ. Jego największy i najpopularniejszy kawałek to Supergirl, a w zasadzie no cover tego utworu po latach. 321-321-321, jeśli wiecie, kto na miejscu pierwszym, dzwońcie. Płyta niespodzianka, mówiłem, to jest płyta Niala Horana, Dinner Party. Głosujcie, a za chwilę mrozu, nie ma miejsca jak dom.
1: Reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
6: Cześć, Dumrozu, Radio Z i już.

Dobry kawałek, Hugel, Imael Angel, Alternate, Moving to the Sun, propozycja do listy. Myślę, że musicie to zmienić, głosujcie na radioz.pl. Miejsce trzecie przed nami, ale może jeszcze ostatnia podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. W wolnym tłumaczeniu tytuł to Mowa Ciała. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, płyta Niall'a Horana czeka, a na trzecim Kygo, Khalid Griffin, Save My Love.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra 2026 nareszcie na miejscu drugim. A przed miejscem pierwszym jeszcze propozycja do listy Mighty's Alien. A for Money, deszcz w Radiu Z.

0: Deszczowa piosenka Mighty's Alien for Money. Propozycja do listy Lubię To. Głosujcie na Radio ZPL, jeśli chcecie, żeby pojawiła się w notowaniu. A kto na miejscu pierwszym? Słuchamy.
1: Hej, Mateusz z Warszawy z tej strony. Dzisiaj na pierwszym miejscu jest Ale Farben i Rene Miller.
0: I utwór Body Talk. Gratulacje, płyta Naila dla ciebie.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Już w czerwcu o 20:00 w Pulsie. Legenda kina akcji. W każdy wtorek spotkanie z Nicolasem Cage'em. Już dziś kod 211. A za tydzień Bóg Zemsty. Trzymające w napięciu opowieści o sprawiedliwości i zemście. Najlepsze filmy zawsze o 20:00. Wybierz Puls.
0: Po reklamie.
9: Wtorkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Darek Klimczak już przy mikrofonie.
10: Zawód miłosny najpewniej przyczyną tragedii w Mszanie Górnej. 8000 drzew ma być wyciętych na Warmii. Mieszkańcy protestują. Jeszcze kilkanaście dni i we Wrocławiu zakwitnie śmierdzące dziwidło. Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami niewielkiej Mszany Górnej w Małopolsce. Nie żyje dwoje 19-latków. Chłopak najpierw zamordował swoją byłą dziewczynę, później się zabił. Okoliczności tragedii wyjaśniają prokuratura i policja, informuje nasz reporter Przemek Taranek.
11: Wczoraj wieczorem 19-letni Kasper czekał na swoją byłą dziewczynę pod jej domem. Kiedy wróciła z pracy, zadał jej kilka ciosów nożem i uciekł. Dzisiaj jego ciało na skraju lasu zauważyła załoga policyjnego śmigłowca. Czy rozstanie było przyczyną zbrodni? To jest jedna z wersji.
12: Na te okoliczność będą zabezpieczane telefony, inne komunikatory, żeby ustalić, czy między nimi w ostatnim czasie dochodziło do wymiany wiadomości.
11: Mówiła prokurator Justyna Rataj-Mykietyn. Dziewczyna zmarła na miejscu. Przy chłopaku znaleziono nóż, prawdopodobnie narzędzie zbrodni. Przemek Taranek, Radio Z.
10: W tej sprawie prokuratura wszczęła dwa odrębne śledztwa w sprawie zabójstwa kobiety i samobójczej śmierci mężczyzny. Ministerstwo Infrastruktury chce ostrzejszych przepisów dla zagranicznych kierowców ciężarówek. Resort przygotował projekt ustawy, która niedługo trafi do rządu. Szczegóły zna reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, czego dokładnie mają dotyczyć te zmiany?
13: Między innymi przepisów o niekaralności. Przewozów w Polsce nie będą mogli oferować kierowcy skazani za przestępstwa zarówno w Polsce, jak i w państwie ojczystym. Żeby to sprawdzić, wymagane będzie zaświadczenie właśnie z kraju pochodzenia. Zmiany obejmą też kwestie licencyjne. Do jednego auta będzie można przypisać maksymalnie dwie licencje, co ma zapobiec sytuacjom, kiedy przedsiębiorca traci uprawnienia, ale wciąż prowadzi działalność tym samym samochodem jako inna spółka. Każdy kierowca będzie też musiał posiadać specjalny ogólnopolski identyfikator. Jan Kielak, Radio Z.
10: Analizowana jest także możliwość zaostrzenia przepisów o uznawaniu zagranicznych praw jazdy. Mieszkańcy Warmii protestują przeciwko planom wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg. Plany mówią o usunięciu nawet 8000. Według drogowców bardzo często rozbijają się o nie samochody. Reporter Radia Z Maciej Bąk zgłębia ten temat. Maćku, gdzie protesty przeciwko wycince są najgłośniejsze?
14: Największe oburzenie wzbudził plan wycięcia ponad 1500 drzew rosnących przy drodze 593 między Reszlem a Miłakowem. Broniący ich aktywista Michał Biedziuk próbował nagłośnić ten problem na sesji sejmiku i starł się na niej z jego wiceprzewodniczącym Zbigniewem Chomzą.
15: Gdybym miał wybierać życiem kierowców, którzy zginęli na tych drzewach, to niech te drzewo będzie wycięte.
16: Co za tym mamy wyciąć wszystkie aleje drzew z tego powodu?
15: Oczywiście.
16: Dziękuję za tę odpowiedź.
14: Zdaniem obrońców drzew auta rozbijają się o nie głównie z uwagi na nadmierną prędkość. Poza tym tym zielone szpalery wzdłuż dróg pełnią funkcję obronną, co jest istotne dla regionu graniczącego z Rosją.
10: Decyzja o wycince musi jeszcze być zatwierdzona przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wrocław czeka na zakwitnięcie dziwidła. Ta roślina bardzo rzadko kwitnie, a kiedy już to się dzieje, to kolba kwiatostanu dosięga nawet 3 metrów. Towarzyszy temu też zapach padliny. Mimo tego w zeszłym roku, kiedy dziwidło zakwitło w Warszawie, przyciągnęło tłumy. Wrocławski Ogród Botaniczny też się na nie szykuje i planuje wydłużone godziny otwarcia, zapowiada jego dyrektor Zygmunt Kącki.
0: Będzie można go oglądać również w nocy. Myślę, że nawet do 24 będziemy ogród udostępniać tym, którzy zechcą zakosztować przyjemnej, w cudzysłowie, woni Amorphophallus tytanum. To najbardziej urzeka nas wszystkich, ponieważ wszystkie kwiatki pięknie pachną, ten pachnie na swój sposób.
10: Wrocławskie dziwidło można też śledzić w internecie. Rozkwitnie za kilkanaście dni. Krzysztof Wilanowski już teraz na posterunku.
17: Dobry wieczór.
10: Pora na wieczorne wiadomości sportowe Radio Z.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
17: Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Organizatorzy londyńskiego turnieju docenili ostatni sukces naszej tenisistki, wicemistrzyni ostatniego Rolanda Garrosa. Dostała dziką kartę.
19: Zadzwoniłem do Anglii i potwierdzone jest, więc bardzo się cieszymy. No i co? I przygotowujemy się już jak najszybciej teraz do Wimbledonu.
17: Mówił menadżer Chwalińskiej Piotr Szczypka. Nasza tenisistka nie musi grać w kwalifikacjach i do tego będzie rozstawiona w losowaniu głównej drabinki Wimbledonu, a turniej ruszy 29 czerwca. Na piłkarskim mundialu za niecałą godzinę zacznie się jeden z hitów pierwszej kolejki fazy grupowej. Wicemistrzowie świata, Francuzi, zmierzą się z Senegalem. Le Bleu są oczywiście jednymi z głównych kandydatów do tytułu. Ich trener Didier Deschamps zachowuje jednak spokój. To pierwszy mecz, oczywiście ważny, ale jego wynik jeszcze o niczym nie zdecyduje, bo po nim są dwa kolejne. Statystyki pokazują, że ostatni mistrzowie często przegrywali swoje spotkania otwarcia. Porażka nie przeszkadza w zdobyciu tytułu. Pierwszy gwizdek w tym meczu o 21.
18: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
9: Co jutro w pogodzie? Powyżej 20 stopni w wielu miejscach, to powinno cieszyć, nawet 24 w Zielonej Górze, Warszawa 22, 19 Suwałki, 18 Zakopane. No i właśnie na południu kraju możliwy deszcz, a w Zakopanem burze. Pokropić może jeszcze w Suwałkach i Białymstoku. To jest program Lubię To, 5 minut po 20. Mateusz Ptaszyński, kłaniam się. To prawdopodobnie pierwszy raz w historii polskiej radiofonii, jak nie światowej, że będziemy się łączyć z gościem, który jest w Kurniku. Tak jest, bo za chwilę z nami Wiktoria Szczuka, czyli rolniczka, prawdziwa rolniczka w Radiu Z.

0: 20, dwa dni w Radiu Z, 11 minut po 20. Program Lubię To we wtorek i pierwszy raz w historii łączymy się z naszym gościem, który w kurniku, a tym gościem jest dzisiaj Wiktoria Szczuka, czyli jedna z najpopularniejszych rolniczek na polskim TikToku. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jak nas słychać? Dobrze słychać?
1: Bardzo dobrze.
0: No to fantastycznie. Pozdrawiamy kurki, bo rozumiem, że jesteś w ich otoczeniu teraz.
1: Tak, tak. Towarzyszą mi tutaj. Myślę, że będą się troszkę odzywać, ale myślę, że też mogą być zestresowane taką moją długą obecnością w tym kurniku.
0: A ty jakoś nazywasz? Nadaje się imiona, jakieś ksywki zwierzakom?
1: Nie. Kur mamy w tym roku ponad 50, bo mamy młode kurki, więc w ogóle ciężko je rozróżnić. Rozróżniam w sumie tylko koguta i niektóre białe pojedyncze kurki, ale tak to większość jest brązowa, więc ciężko byłoby im nadawać imiona.
0: No jasne. A powiedz, Wiktoria, co w ogóle myślisz o tym trendzie, który teraz w internecie jest wiralem w zasadzie, In My Countryside Era, czyli era właśnie taka wiejska. Ludzie przenoszą się na wieś. Myślisz, że oni to robią co dla poklasku, bo ty jesteś taką prawdziwą rolniczką. A co myślisz w ogóle o tym trendzie?
1: Szczerze, to tak naprawdę mi się mega spodobał ten trend i się cieszyłam w sumie, że zaczęłam pokazywać życie na wsi przed tymi wszystkimi ludźmi, bo teraz, tak jak mówisz, stało się to bardzo popularne i ludzie zaczęli właśnie tak pokazywać, nie, jak mieszkają na tej wsi, jakie to jest fajne. I ja też powiedziałam od razu rodzicom, jak ten trend wyszedł, że no słuchajcie, teraz wieś robi się bardziej popularniejsza niż miasto, nie? Że naprawdę ludzie teraz ze wsi wydają się być bardziej tacy fajniejsi, powiedzmy, niż ci z miasta. Zawsze było odwrotnie, że ci z miasta, nie? Ludzie zawsze się czuli lepsi. Przynajmniej u mnie tak było, w takim miasteczku, w takim moim otoczeniu, ale teraz to tak widzę, że to się zmienia i ja się cieszę w ogóle, że ludzie tak patrzą na tą wieś teraz pozytywnie, nie?
0: Ale może oni zobaczyli po prostu twoje konto i zobaczyli, że to się tak rozkręca i że może da się zarobić na tej wsi albo na kontencie ze wsi. Może to z tego wynika. W ogóle jakie są zarobki? Czy one są bardziej stabilne niż praca na roli? Bo masz porównanie.
1: Powiem ci szczerze, że przy moich ponad 100 tysięcach, łącząc Instagram z TikTokiem, ja nie zarabiam z internetu. Mhm. Ja to zaczęłam robić hobbystycznie, to mi sprawiało po prostu przyjemność, pokazywanie ludziom życia na wsi i no, nie ukrywam, odzywają się różne współprace, ale ja dużo współprac odrzucam, nie, i jakoś wiesz co, mi zależy na jakości, a nie na ilości, nie na zarobku z tych social mediów, więc dlatego nie mam może takich przychodów, jakie bym mogła mieć.
0: Okej, czyli na razie tego nie porzucisz. No to za chwilę, Wiktoria, pogadamy sobie jeszcze o tym, jak wygląda taki typowy dzień rolniczki. Uspokój tam kurki, żeby przeczekały, bo dwie piosenki przed nami w Radiu Z teraz. Aleksandra Stan teraz.

0: Birds of a Feather, Billie Eilish w Radiu Z, 20 minut po 20, program Lubię To i wyjątkowy gość dzisiaj, prosto z Kurnika, Wiktoria Szczuka, czyli jedna z najpopularniejszych rolniczek na polskim TikToku. Chyba słychać te kurki w tle, nim Wiktoria się odezwała, to one już się do nas odezwały. Wiktoria, a powiedz, jak wygląda taki twój typowy dzień jako rolniczki, bo domyślam się, że to trzeba jakoś bardzo wcześnie wstawać, co?
1: To zależy też, jaki jest sezon. Teraz jeszcze jesteśmy przed żniwami, więc taka pobudka o 7 u nas na gospodarstwie jest standardowa. Idziemy wtedy do świnek, bo ich mamy najwięcej, je nakarmić, wszystkie kury wypuścić, alpaki wypuścić, dać innym indykom, kaczkom, gęsiom jedzenie, wodę, żeby wszystko miały. No i później dopiero jak wszystkie zwierzęta są już nakarmione, mają wodę, to się zabieramy za śniadanie i jemy śniadanie całą rodzinką razem. No a po śniadaniu idziemy znowu do świń, znowu do zwierząt, pracujemy z nimi, przy nich. Teraz przed żniwami to jeszcze jest taki sezon właśnie na jakiś czas na remonty, na podwórku, na jakieś naprawy. A później jak będą żniwa, no to będzie intensywnie. To już będzie trzeba wcześniej wstawać, bo przed nami będzie jeszcze droga na pole.
0: No to o żniwach jeszcze sobie pogadamy, Wiktoria, ale bardziej mnie ciekawi, czy ty masz jakieś życie w ogóle towarzyskie, jakieś poza tym gospodarstwem?
1: Nie, to oczywiście, że trzeba sobie znaleźć czas na inne też przyjemności, choć nie ukrywam, że jak są jakieś urodziny, to moja rodzina jest najczęściej ostatnia na tych urodzinach z tego względu, że musimy właśnie iść do tego chleba i wszystko poopatrywać, ale niedziele są takie spokojniejsze. W niedzielę staramy się tylko typowo iść do tej pracy, do tego chleba, żeby nakarmić zwierzęta, a później spędzać czas rodzinnie, gdzieś wyjechać na jakąś wycieczkę, więc niedziele są takie, powiedzmy, luźniejsze.
0: No i fantastycznie. Wiktoria zostaje z nami, jeszcze za chwilę pogadamy w Radiu Z. Mam nadzieję, że kurki nam dadzą porozmawiać. Tina Turner za chwilę.

0: muzycznie.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer

0: A z nami cały czas w programie Ja Lubię To Wiktoria Szczuka, jedna z najpopularniejszych rolniczek na polskim TikToku, która, no żeby było bardziej autentycznie, nadaje prosto z kurnika dzisiaj. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, mam nadzieję, że kury dają ci tam żyć. Są pewnie zdziwione, że tak długo z nimi siedzisz, co?
1: Tak, dzisiaj są w lekkim szoku.
0: A słuchaj, no właśnie, słychać cię doskonale. Mówiłaś, że znajdujesz jakoś czas na życie towarzyskie, ale przygotowując się do tej naszej rozmowy, gdzieś trafiłem na informację, że wy nie możecie wszyscy razem jechać na wakacje, bo ktoś jednak się gospodarstwem musi zająć. To czy kto jeździ? Jak to, co roku kto inny? Jak to u was wygląda?
1: To jest prawda. Zawsze ktoś musi zostać na tym gospodarstwie. Nigdy też nie było tak, żebyśmy całą rodziną na parę dni wyjechali. Więc jeżeli takie rodzinne wycieczki, to jeździmy właśnie na jednodniowe, tak żeby można iść rano i wieczorem na obrządek. A jeśli chodzi o takie dłuższe jakieś podróże, to się wymieniamy. To albo rodzice jadą, a ja zostaję na gospodarstwie, albo ja jadę, a rodzice zostają na gospodarstwie. Więc to, jeśli chodzi o wakacje, to się wymieniamy.
0: A kiedy ty byłaś na takich dłuższych wakacjach i gdzie?
1: Ja byłam w marcu i to była moja pierwsza taka podróż daleka za granicę i byłam na Zanzibarze.
0: O, wow, fantastycznie. Tam jakie zwierzątka mają?
1: Małpy były, żółwie były i krowy.
0: Zaimportować do Polski?
1: Wiesz co, strasznie chude tam były. Nasze zwierzęta są bardziej pulchne niż tamte, więc nie myślałam.
0: Okej, no to odżywiłaby się tutaj w Polsce, byłoby lepiej. Ale właśnie,
1: tak, na pewno.
0: Mówiłaś, że nie możesz się doczekać żniw, bo to ten okres niebawem się zacznie. Co jest właśnie takiego ekscytującego w tych żniwach? Może dożynki po żniwach, bo to tam, może na tę imprezę wszyscy czekają. Jak to wygląda?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o sezon po żniwach, to on się dopiero zaczyna, bo żniwa są sezonem, który zaczyna całą pracę polową. Od tego skoszenia trzeba później przetalerzować, przegłęboszować i później znowu zasiać, opryski, więc żniwa zaczynają nam całą pracę na polu, raczej jej nie kończą dożynkami, a bardziej to jest taka połowa sezonu i zaczynamy dalszą pracę, ale myślę, że dlatego każdy uwielbia te żniwa, bo to jest właśnie ta praca jest taka satysfakcjonująca na tym polu. I no nie wiem, każdemu rolnikowi chyba przede wszystkim jak są dobre plony, to sprawia radość.
0: Okej. Ale gdybyś mogła powiedzieć, co jest takiego najcięższego w ogóle w pracy rolniczki? Albo w tym, czym ty się konkretnie zajmujesz?
1: Najcięższego? Myślę, że najcięższego to bardziej nie ma takiej rzeczy fizycznej.
0: Najtrudniejszego może, no.
1: Wiesz co, najtrudniejsza to jest chyba ta dokumentacja. Te dokumenty, które trzeba wypełniać, że mama potrafi siedzieć, wiesz, od rana do wieczora nad tymi wszystkimi dokumentami, bo tak naprawdę wszystko trzeba dokumentować, każde wejście do chleba by trzeba najlepiej dokumentować, każdy zabieg na polu, więc z roku na rok, powiedzmy, jest coraz gorzej, jeśli chodzi o te sprawy takie właśnie dokumentacyjne.
0: No właśnie, ale to powiedz w takim razie, bo pewnie rolnictwo się kojarzy też z tymi dotacjami unijnymi. Czy łatwo jest coś takiego dostać, czy właśnie przez tą papierologię to jest trudniejsze?
1: Wiesz co, akurat dzisiaj się kończy dzień. Dzisiaj jest ostatni dzień na składanie poprawek, jeśli jakiś rolnik o tym nie wie. I powiem ci, że jeżeli właśnie jakiś termin się coś źle napisze, to już nie są przyznane te dotacje, a tak naprawdę to te dotacje, te dopłaty są tylko powodem do takiego hejtu na rolników. Wiesz co, kiedyś nie było tego i rolnicy żyli i to niektórzy powiedzą, że nawet lepiej niż teraz żyją, więc ja myślę, że dużo osób wybrałoby życie bez dotacji, bez dopłat niż życie z nimi.
0: Okay.
1: Bo tylko utrudniają właśnie sprawę.
0: Wiktoria, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zostawiam cię z kurkami, bo już się chyba domagają zaopiekowania. I dzięki, że byłaś z nami w Radiu Z.
1: To ja dziękuję.
0: Pozdrawiam bardzo serdecznie.
1: Pozdrawiam.
0: Dzięki, hej.

0: zdaniu.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

McLamore, Ryan Lewis Can Hold Us. Utwór zagrzewający do boju. W końcu za 12 minut ważne spotkanie faworytów na mundialu, czyli Francuzów, którzy zmierzą się z Senegalem. Myślę, że będzie tam dużo biegania i dużo takiej męskiej, prawdziwej fizyczności. Ciekawe, jakim wynikiem skończy się ten mecz. Będziemy o tym mówić w Radio Z.

0: Reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
16: Barbara, kupiłem taniej.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Zauważasz, że Twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
19: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
20: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
22: To przy okazji zjesz z nami.
21: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
23: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
22: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
21: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
22: To tylko przy okazji.
21: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
24: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Po reklamie.
1: Tu Radio Z, zanim zaczniecie oglądać mecz, to posłuchajcie jeszcze najnowszych wiadomości. Temat dla nas Darek Klimczak.
25: Na początek o tym, gdzie w Polsce może powstać baza wojsk USA. Dobra wiadomość dla kierowców, ropa na rynkach wciąż tanieje dzisiaj o 5%. Miał 2,5 promila alkoholu, a mimo to siadł za kierownicę karawanu.
1: 21.
25: Polska szykuje się na stałą wojskową bazę Stanów Zjednoczonych. Jest już projekt rządowej uchwały. Określa ona to, co trzeba zrobić, aby do utworzenia takiej bazy doszło. Decyzja wciąż jest jednak po stronie USA. Gdzie taka baza mogłaby powstać? O tym teraz reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
2: Jest kilka lokalizacji, które zostały już sprawdzone przez polską stronę. Chodzi m.in. o tereny w Wielkopolsce czy na Dolnym Śląsku. Zielone światło muszą dać Stany Zjednoczone, podobnie jak określić formę stacjonowania żołnierzy.
3: I najlepszą gwarancją jest utworzenie stałej bazy. To nie jest tylko wielka szansa na zwiększenie, radykalne zwiększenie bezpieczeństwa Polski, ale to jest także wielki wysiłek organizacyjny.
2: Mówił premier Donald Tusk. Dla zwiększenia obecności wojskowej USA w Polsce ważne są gwarancje finansowe, infrastrukturalne i logistyczne, tak aby przygotować nasz kraj na przyjęcie dodatkowych 5 000 żołnierzy. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
25: W Polsce obecnie stacjonuje około 10 000 żołnierzy amerykańskich. Po zapowiedzi irańsko-amerykańskiego porozumienia ropa najtańsza od końca lutego. Dzisiaj cena baryłki na giełdach w USA spadła poniżej 80 $. Przed wojną w Zatoce kosztowała 67, w czasie wojny dochodziła do 120. W ramach porozumienia, którego podpisanie zaplanowane jest na piątek, Amerykanie zgadzają się na sprzedaż irańskiej ropy. W zamian Teheran ma zagwarantować żeglugę przez cieśninę Ormus i zrezygnować z broni atomowej. Aleksandr Łukaszenka przeprasza Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Białorusi tłumaczył się dzisiaj ze swoich słów, że może zaatakować jeden bardzo poważny cel w Ukrainie. Nie należy się spodziewać jakichkolwiek działań militarnych ze strony Białorusi, mówił Łukaszenka telewizji Al Arabiya, a jeśli prezydent Ukrainy poczuł się urażony, to go przepraszam, dodawał szef państwa białoruskiego. Specjalna grupa śledcza zajmie się wyjaśnieniem zbrodni, do której doszło wczoraj w Białej Podlaskiej. Wciąż ścigany sprawca zastrzelił Roberta Kuzowkowa. 44-letni Rosjanin walczył z polityką Putina. Publicznie znany był jako Siemion Skrepecki. Z rodziną mieszkał w Białej Podlaskiej. W sprawie zatrzymano 2 obywateli Białorusi, nie postawiono im jednak zarzutów. Zbrodnia wyglądała jak egzekucja, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
4: Oddał 3 strzały z broni krótkiej, pokrzywdzony upadł na podłoże, podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały 5 ran wlotowych i 2 wylotowe w górnej części klatki piersiowej oraz w głowie.
25: Sprawę tę nadzoruje także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem zmarłego. Tak było wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. Po zatrzymaniu 51-latek wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. O szczegółach tej sprawy nasz reporter Szymon Kastelik.
5: Policję zawiadomił świadek, zaniepokojony stylem jazdy karawanu.
6: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
5: Mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Świadek stracił z oczu karawan, jednak o sprawie zaalarmowano wszystkie patrole. Pojazd został namierzony i zatrzymany na jednej z ulic w Częstochowie. Po karawan z trumną przyjechał następnie inny, już trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej. Szymon Kastelik, Radio Z.
25: Pijanemu kierowcy grożą 3 lata więzienia, grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. A na mundialu zaczyna się kolejny dzień zmagań, wydarzenia sportowe za oceanem i nie tylko tam, śledzi Krzysztof Wilanowski.
12: Potwierdzam, zapraszam na wiadomości sportowe.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
12: Na MetLife Stadium na granicy stanów Nowy Jork i New Jersey piłka jest już w grze. Francja, czyli jeden z faworytów mundialu w swoim pierwszym meczu fazy grupowej gra z Senegalem. Jak na razie zegar pokazuje 34 sekundę gry. To znaczy, że czekamy na pierwszego gola. Jest 0-0. W cieniu mundialu pojawił się hit transferowy w naszej ekstraklasie. Patrick Helebrand zamienia Zabrze na Kielce. Czeski pomocnik ma za sobą 2 bardzo udane sezony w barwach Górnika. Teraz, jak informuje dziennikarz Weszło Szymon Janczyk, Korona wykupiła go za 1 700 000 euro. Brandt związał się z kieleckim klubem umową ważną do 2029 roku. Zmieniamy dyscyplinę, teraz tenis. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Aale. To dzięki wygranej w 2 setach 6-3 i 6-2 z Rosjaninem Andrijem Rublowem.
28: To bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw, gdzie każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać. Dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu.
12: Mówił Hurkacz, jego kolejnym rywalem będzie Niemiec Daniel Altmaier, ich pojedynek jutro.
27: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
7: cieplej dzisiaj w nocy, bo nawet 13 stopni w Rzeszowie, 12 w Opolu, 10 w Warszawie, najchłodniej Olsztyn, tutaj 7, deszcz w Zakopanem. Dobry wieczór, panowie, co za wieczór, co za noc?
12: Witamy serdecznie. Proszę państwa, będziemy oglądać mecz Francja-Senegal. Ja jestem tak stary, że pamiętam, że to był mecz otwarcia Francja-Senegal w 2002 roku, 24 lata temu, i wtedy Senegal wygrał 1-0. Dasz wiarę, Cinek?
7: Którzy? Weź mi powiedz.
12: Mateusz, nie prowokuj mnie do żadnych rasistowskich żartów. Mateusz. W niebieskich trykotach, bo to są trykoty.
8: Spokojnie, Mateusz,
12: grają
8: spokojnie.
12: Francuzowie.
8: Takie żarty będą, ale najpierw piosenka. See, unstoppable.

0: Każdej nocy patrzę w twoje oczy, a one zmęczone od oglądania meczów. Oczywiście, proszę państwa, bo mamy Mundial w Radiu Z. 14 minut po godzinie 21.
1: Co za wieczór, co za noc w Radiu Z.
2: All right, tu Marcin Sońta i Michał Korościel. Kłaniamy się, Francja, Senegal, 12 minuta, 0-0. A jak grają Francuzi, to przygotowaliśmy taką francuską muzyczkę. Uważaj, Cinek.
0: To jest wujek Mirek na weselu.
2: Ty sam jesteś wujek Mirek na weselu. Wyobraź sobie, poczekaj, zamknij oczy i wyobraź sobie, że siedzisz na Champs-Élysées i podchodzi akordeoniarz i zaczyna tak przygrywać.
0: To jest cały czas wujek Mirek, tylko że ma bagietkę.
2: Poczekaj, ty siedzisz tam z jakimś Żanem, nie?
0: Tak, i z moim Żanem.
2: Z twoim Żanem. Przychodzi akordeonista, łapiesz go za bagietę. Ja za rękę.
0: Ja lubię bagietę.
2: All right. Słuchajcie, kochani, jest 0-0.
0: A właśnie, bo mecz.
2: A dzisiaj są jeszcze inne mecze, Cinek. Jeżeli nie będziesz spał długo, to o północy Irak, Norwegia, ale dobry banger, jak mówi młodzież, jest o 6 rano. Austria i Jordania, tam jest taki poziom stary, że w polskiej ekstraklasie, moim zdaniem, mecze są dużo lepsze niż ten, który będzie Austria i Jordania.
0: Znaczy, wiesz co, nie wiem jak Austria, ale Jordania, no to chyba masz rację. Chociaż nie takie mecze się kończyły 0-0 na tym mundialu, także...
2: No, masakra.
0: Warto czekać, warto nie spać.
2: Proszę państwa, będziemy informować co i jak, a teraz z Rumunii Dracula, a Tatame Impala.
0: Przepraszam,
2: to nie jest z Rumunii, nie?
0: Nie za bardzo po angielsku, widzę Dracula.
2: Dracula, all right.
0: A Tatame Impala jest z Australii.
2: Australia.
0: Australia.
2: Yeah.

0: Jennifer Lopez w Radiu Z. 23 minuty po 21. Wiesz co, zajrzałem sobie do internetu, jak wygląda dzisiaj Jennifer Lopez. Ona ma 57 lat, w lipcu skończy. Wygląda jak milion dolarów. Widziałeś kiedyś milion dolarów, Cinek?
1: No, widziałem Jennifer Lopez, więc wiem, jak wygląda milion dolarów.
0: Tak wygląda milion dolarów. I pamiętam, jak moja babcia miała 57 lat, już świętej pamięci niestety, to ona miała taką chusteczkę na głowie, karmiła kury, była taką babulinką. A dzisiaj kobieta 57-letnia, ta Jennifer Lopez, to jest zupełnie inny stwór, proszę ciebie. To jest
1: wiesz co, Jennifer Lopez raczej nie karmi kur, natomiast na pewno interesuje ją jej własny Cooper.
0: To na pewno.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Sąsiadko, witam.
4: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
3: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
4: Sylwester, mój kicić wrócił.
3: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
4: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
5: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
11: Bittersweet. Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dawid Podsiadło i Na Błysk w Radiu Z. Za 26 minut godzina 22. Jeżeli chodzi o mecz Francja-Senegal, to mamy 0-0, chociaż w tym momencie...
1: Ty chcesz komentować mecz, Cinek?
0: Nic się nie wydarzyło. No to wracamy w takim razie do ważnych tematów. Jak wy oglądacie mecze, to ja sobie czytam o Kole Fortuny, moim ulubionym programie rozrywkowym.
1: Ja też bardzo lubiłem i pamiętam Magdę Masny. Pamiętasz Magdę Masny?
0: Pamiętam Magdę Masny.
1: Ona odkrywała te literki i pan Wojciech Pijanowski prowadził i często mówił: Madziu, pocałuj pana.
0: Właśnie to podobno nigdy nie padło, wiesz?
1: Nigdy nie padło?
0: No to
1: nie. A mi się wydaje, że padło.
0: Nie, właśnie chyba nigdy nie padło. To jest jeden z tych cytatów, które istnieją, mimo że nigdy nie padły. Natomiast powiedział kiedyś, że teraz Magda odsłoni cztery litery. I to chyba padło. I to było rzeczywiście bardzo śmieszne, bo...
1: No tak,
0: bo
1: wiesz, tak. Moja żona jest Magda i też bawimy się tym żartem czasami. Mhm.
0: Jakie od litery odsłania? Beci wuj on. Słuchaj, zmierzam do tego, że przeczytałem, że pierwsze Koło Fortuny, to w Polsce, kręciło się na Feldze od Malucha.
1: Naprawdę? No. Ja byłem przekonany jeszcze od Poloneza, ale numer. Kurczę, człowiek całe życie się uczy. No nic, Alize, Moa Lolita, to na cześć Francuzów grających z Senegalem i wciąż remisujących 0-0.

0: Sana, hip hip hura w Radiu Z. Za 17 minut, godzina 22. Słuchacie Radia Z, a konkretnie programu Co za wieczór, co za noc.
1: Słuchaj, a ta Sana, ona ma chłopaka, czy nie?
0: Wiesz co, chyba ma chłopaka.
1: Naprawdę?
0: Tak, chyba on się nazywa Staś.
1: Staś.
0: Tak mi się kojarzy, że ona była ze Stanisławem.
1: Bo ja powiedziałem mojej żonie, jak słuchałem kiedyś tej Sana i patrzyłem na nią, że gdybym nie miał żony i był sam, to ja bym do niej uderzał. Ja bym do niej uderzał, wiesz?
0: Mimo wszystko bym do niej uderzał na twoim miejscu.
1: Nie, to mogłoby się skończyć bardzo niefortunnie.
0: Nie, bardzo fajna dziewczyna i też, gdybym ja do niej uderzał, to by się, wiesz, jak nazywa? Sońtach.
1: Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? To będzie za moment w Radiu Z.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: w Radiu Z. Za 4 minuty, godzina 22. Cienek, ja mam pytanie. Mhm. A kiedy co będzie dla kogo?
1: A już tłumaczę. A zaraz będzie coś dla kinomanów.
2: Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
5: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
11: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Po reklamie.
18: Ogłoszenie płatne.
19: Środy z Radiem Z i kinem Helios.
20: To specjalna akcja dla Was i super opcja na spędzenie czasu w samym środku tygodnia. Zaczynamy jak zawsze od telefonu i ściągnięcia aplikacji Radio Z, w której już jutro wygenerujecie kody zniżkowe do kin Helios w całej Polsce. Macie aplikację, ściągacie kody, to ja sprawdzam repertuar kin Helios, a tam horror dekady, bo tak się o nim mówi, film Obsesja, opowiadający o nieśmiałym chłopaku, który nie potrafi wyznać uczuć swojej przyjaciółce z dzieciństwa. Zamiast tego, trochę dla żartu, a trochę nie, kupuję w sklepie z antykami zabawkę, która ma spełniać jedno rzecz. No i spełnia. Chwilę po tym dziewczyna się w nim zakochuje, ale cena, jaką chłopak musi za to zapłacić, jest mroczniejsza, niż mógł się spodziewać. Co wydarzy się dalej? O tym przekonacie się w kinie, ale naprawdę warto. Ściągajcie aplikację Radio Z, z której już jutro wygenerujecie kody zniżkowe i idźcie na środy z Radiem Z w kinach Helios.
21: Szczegóły znajdziecie na radioz.pl. Środy z Radiem Z i kinem Helios.
20: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
18: Ogłoszenie płatne.
0: Zbliżamy się do 22. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przedstawi Darek Klimczak.
22: Interwencja policji podczas akcji ruchu obrony granic w Berlinie. Jutro z samego rana lepiej nie odwiedzać placówek ZUS-u. Będą strajkować. Katastrofa ekologiczna na Bałtyku nam nie grozi. Naukowcy zbadali wraki zatopionych tankowców.
0: 22.
22: Awantura z udziałem polskiej prawicy w Berlinie. Robert Bąkiewicz został zatrzymany przez niemiecką policję, gdy wraz z członkami ruchu obrony granic chciał postawić krzyż przy pomniku Polaków zabitych podczas ostatniej wojny. O szczegółach tych wydarzeń reporter Radia Z Daniel Wrzos.
23: Ruch obrony granic z Bąkiewiczem na czele chciał umieścić krzyż w centrum Berlina przed głazem, który upamiętnia polskie ofiary II wojny światowej. W pewnym momencie wywiązała się szarpanina z niemieckimi policjantami, którzy zakuli w kajdanki Bąkiewicza i kilku innych prawicowych działaczy. Wszyscy zostali zostali tymczasowo zatrzymani, ale po pewnym czasie zostali wypuszczeni. Rzecznik MSZ pisze w mediach społecznościowych o interwencji polskiego konsula, który ustala okoliczności zajścia i powody zatrzymania.
22: O pomoc do MSZ-u w negocjacjach z niemiecką policją wcześniej apelował sam Bąkiewicz. Jutro rano dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą być problemy z obsługą, ostrzega reporter Radia Z Michał Dzieniński.
1: Pracownicy ZUS-u odejdą od swoich biurek w godzinach od 8 do 10, a to może oznaczać w tym czasie znaczne wydłużenie obsługi klientów. Dlatego lepiej zaplanować wizytę po 10. Jednocześnie zakład zachęca do załatwienia spraw za pośrednictwem portalu e-ZUS oraz aplikacji mobilnych. Strajk zorganizowali związkowcy Solidarności. Główny postulat to podwyżki dla pracowników.
22: Związkowcy nie wykluczają kolejnych protestów. 3 miesiące, tyle w bytomskim schronisku dla zwierząt wytrzymała nowa kierowniczka Katarzyna Eberhardt. Jej rezygnacja ma związek z decyzją prezydenta miasta o zgodzie na zabranie chorego psa bez wiedzy schroniska. Była już kierowniczka odpiera zarzuty, że zwierzę było źle leczone i krytykuje władze Bytomia, dlatego też złożyła rezygnację. Miasto sprawy nie komentuje. W rozmowie z naszym reporterem Szymonem Kastylikiem wiceprezydent Magdalena Górak zapewnia, że zwierzęta są zaopiekowane.
2: Działa poprawnie, w jego działaniu nie uległy żadne zmiany, żadne zaburzenia.
3: Nowa osoba, która będzie kierować ze schroniskiem, zostanie wybrana w jakimś najbliższym czasie?
2: Oczywiście tak. Jest kierownik i zastępca, więc tutaj w ramach tej organizacji następne ruchy kadrowe będą wykonywane.
22: Zaplanowane na jutro w schronisku dni otwarte oraz spotkanie z mieszkańcami zostały odwołane. Dno Bałtyku nie takie straszne, jak się obawiano. Naukowcy z Akademii Marynarki Wojennej i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni mają już za sobą największe w historii badanie naszego morza pod kątem zalegających w nim niebezpiecznych materiałów. Chcieli sprawdzić, jakie zagrożenie niosą dwa potężne wraki zatopione podczas II wojny światowej oraz co kryją dwa obszary – Głębia Gdańska i Rynna Słupska. O wnioskach teraz reporter Radia Z Maciej Bąk.
17: O wiszącym nad Bałtykiem widmie katastrofy ekologicznej alarmowano od lat. Jej powody mogły być dwa – ogromne ilości paliwa zalegające we wrakach tankowców Franken i Stuttgart i zatopiona przez Niemców broń chemiczna. Naukowcy zbadali dogłębnie oba wraki i okazało się, że paliwa jest znacznie mniej niż podejrzewano, a z obecnymi na statkach węglowodorami stopniowo radzi sobie samo środowisko. Z kolei w bałtyckich głębiach odnaleziono pochodne iperytu, gazów bojowych i innych trucizn, ale nie w takiej ilości, by stwarzało to na razie poważne zagrożenie. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
22: Badania kosztowały 150 milionów złotych, pieniądze były głównie z KPO. Jest już po pierwszej połowie meczu Francja-Senegal. Krzysztof Wilanowski śledzi to spotkanie.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
24: W meczu Francja-Senegal do przerwy bez goli, ale trafienie wisiało w powietrzu. Blisko niespodziewanie byli Senegalczycy. W 25 minucie w słupek trafił Nicolas Jackson. Francuzi jak na razie bez celnego strzału na bramkę. Wicemistrzowie świata już grają. Mistrzowie swój mecz zaczną o 3 w nocy. Broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z Algierią. O północy zagrają Norwegowie, którzy chcą zostać czarnym koniem turnieju. Erling Haaland i spółka w kwalifikacjach wygrali wszystkie mecze. Strzelili 37 goli, stracili zaledwie 5, a już na mundialu kolejną ofiarą Wikingów może być reprezentacja Iraku. Nasze siatkarki zaczną jutro drugi turniej w tej edycji Ligi Narodów. Biało-czerwone w Bangkoku zagrają z Bułgarią.
25: Będziemy skupiać się na każdym kolejnym przeciwniku. Wiemy też, że te wygrane są bardzo ważne i na pewno bardzo byśmy wszystkie chciały wyjechać z tego turnieju z pełną pulą.
24: Mówiła nasza libero Justyna Łysiak. Mecz Polek z Bułgarkami jutro o 12. I jeszcze tenis. Kamil Majchrzak już w pierwszej rundzie zakończył swoją przygodę na turnieju w Londynie. Polak w 2 setach 5-7 i w tiebreaku 4-7 przegrał z Czechem Jiřím Lehečką.
21: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
26: Człowiek się nie spodziewał, a jutro ładny dzień, proszę Państwa, z nienacka.
27: A ja się spodziewałem.
26: Spodziewałeś się? Tak. Jutro popada tylko na południu i tylko troszeczkę. Aha. Na Podhalu dodatkowo zagrzmi. Mhm. Natomiast w pozostałej części kraju, powinno być powinno być raczej sucho i raczej słonecznie i powyżej 20 stopni, prawie wszędzie.
27: Ja chciałem tylko doprecyzować, skoro na Podhalu może zagrzmieć, to znaczy, że nie wolno na rysy wchodzić w japonkach jutro.
26: Nie wolno w ogóle nigdy na rysy wchodzić w japonkach.
27: Można, ale jak nie grzmi.
26: Michał, proszę się, w ogóle grzmi, jakiekolwiek wejście na rysy, ty akurat przemyśl.
27: Dobra, przemyśl.
26: I nie wchodź potem.
27: Radio Z i już. Tu Marcin Sońta.
26: I Michał Korościel.
27: Witamy serdecznie, zapraszamy do konkursu, który się nazywa Państwa Miasta. Nasz numer 321 321 321.

0: Velvet i Chemistry w Radiu Z. 15 minut po 22. Francja, Senegal, druga połowa się zaczęła, cały czas 0-0, a my gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: A dzisiaj grają z nami pani i pan. Pani, to jest pani Bożena. Cześć pani Bożeno.
2: Witam serdecznie.
0: Witamy serdecznie. Witamy serdecznie. Oglądasz Bożena Mundialu trochę, czy nie?
2: Słucham radia i też wynik znam.
0: O, i bardzo dobrze. I takich słuchaczy lubimy najbardziej. Twoim rywalem jest Ryszard Lwie Serce. Cześć, Ryszard.
3: Witam wszystkich.
0: Rysiu, oglądasz coś tamten?
3: A słucham też w radiu.
0: Wspaniałych mamy słuchaczy. Cinek, dawaj zasady.
4: No to dla was w takim razie najlepsza z literek dzisiaj w konkursie, czyli literka Z, jak Radio Z. Każdy dostaje swoje kategorie. Na odpowiedź macie po 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt, a brak odpowiedzi lub zła odpowiedź to punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Gracie do 3 i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Bożenka, a potem Rysio. Gramy. Bożena i Ryszard, oczywiście, przepraszam, że się spoufałem niesłusznie. Bożeno, twoja kategoria, przypominam, literka Z, ta kategoria to można to spotkać na polu.
2: Zająca.
0: Zająca, oczywiście, 1-0.
4: I przechodzimy do Ryszarda Lwie Serce. Ryszardzie, można z tym spędzić wieczór.
3: Żaba.
0: Żaba na ży, a można z Zofią na przykład.
4: Z Zofią.
0: Zofią.
4: Albo z kolegą.
0: Albo z Zygmuntem. 2-0 dla Bożeny. Bożena, jak odpowiesz, to wygrywasz.
4: Bożenko, twoja kategoria, coś, co się obraca.
2: Zegar.
0: Zegar się obraca, chociaż Zofia też mogła być. No nic, Bożena wygrywa. Serdeczne gratulacje.
2: Dziękuję bardzo.
0: Co wygrywa, Wcinek?
3: Dzięki.
4: Bożenko, możesz wybrać sobie nagrodę. Czy wolisz kubek Radia Z, czy butelkę Duffy typu bidon?
2: Chyba kubeczek
0: z Radia Z. Kubek. Bardzo.
4: W takim razie butelka Duffy typu bidon jest dla Ryszarda z tej okazji.
3: Dzięki. Pozdrawiam wszystkich.
0: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
2: Dziękujemy. Wszystkiego i wam najlepszego.
0: Dzięki.
4: Pa.

0: Nelly i Kelly Rowland, Dilema w Radiu Z. Proszę Państwa, oglądamy mecz Francja-Senegal i jest jakaś grubsza akcja, ponieważ zastanawiałem się teraz, czy ma być karny dla Francji. Jest
1: ale,
0: karny.
1: On go kopał, nie? Ręka była.
0: On go kopał, ale sędzia teraz mówi, że jest rzut karny. Nie wiem, co powinniśmy zrobić, Cinek. Czy powinniśmy zostać teraz na antenie, czekać na ten rzut karny i opowiadać ludziom...
1: A jaka jest piosenka następna? Eurythmics Sweet Dreams. To wyrzuć.
0: Eurythmics Sweet Dreams. Dobrze, to w takim razie wyrzucę tę piosenkę. Czekaj, bo jeszcze raz powtarzają. Mbappé był faulowany w polu karnym. Wiesz, co to jest Mbappé, Cinek?
1: Wiem, to jest jeden z najlepszych piłkarzy na świecie.
0: A czy zdajesz sobie sprawę, że on ma w swoim nazwisku dwa razy więcej spółgłosek niż samogłosek?
1: To jest niemożliwe.
0: Mbappé.
1: W takim razie to nie jest człowiek. Trochę jak mąż Roxy Węgiel, nie?
0: No. Kevin Magley. Nie, nie ma karnego. Nie ma karnego ani całej rodziny jego. Nie ma karnego, więc...
1: No dobra, to będzie Eurythmics.
0: To będzie Eurythmics. No trudno, już za moment.
2: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert.
2: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: O, Meghan Trainor, Lips Are Moving w Radiu Z. Proszę Państwa, Francja prowadzi z Senegalem na 20 minut przed końcem meczu w stosunku 1-0. Gola strzelił Kylian Mbappé, wiesz, Cinek? Mhm. I to jest ciekawe, że to był 13 gol w historii jego występów na Mistrzostwach Świata i on już goni czołówkę, właśnie się zrównał z Leo Messim. A wiesz, kto prowadzi?
1: Kto prowadzi w klasyfikacji goli strzelonych do Pele?
0: Nie, no Miroslav Klose.
1: Klose, a tak, to ja ostatnio cię o to pytałem.
0: Właśnie, dlatego myślałem, że ci wystawię piłkę, ty strzelisz do pustej bramki, ale okazało się, że spudłowałeś z 2 metrów w pustą bramkę.
1: To spróbuję jeszcze raz.
0: Dobra, wiesz, kto jest na czele tej klasyfikacji?
1: No, Pele!
0: Miroslav Klose ma 16 goli, Mbappé może go wyprzedzić jeszcze na tym mundialu, ale by był jajca, co niecinek.
1: A co Pele?
0: Nic Pele. Pele nie żyje, proszę ciebie. Niestety Pele nie żyje, a Pele strzelił na mundialach, proszę ciebie, 12 goli, czyli Mbappé go wyprzedził teraz właśnie.
1: O, no to widzisz. No. Czyli jak pytałem co Pele, to wiedziałem, że coś jest na rzeczy.
0: No coś na rzeczy, już wystarczy.

0: Shakira i Zoo. Dobrze, że Shakira gra, bo Shakira się kojarzy z mundialem, a na mundialu właśnie Francja strzeliła gola i prowadzi z Senegalem już 2-0, 10 minut do końca meczu. W Radiu Z czas na bezużyteczną ciekawostkę. Dawaj dżingiel.
1: Bezużyteczna ciekawostka w Radiu Z.
0: Ale dobra. Oto ona. Dyski twarde są tak wrażliwe na wibracje, że samo krzyczenie na nie zmniejsza ich wydajność.
1: Myślę, że zależy, co krzyczysz, to po pierwsze.
0: Czekaj, bo ja mam tu dysk twardy, weź na niego nakrzycz.
1: Szybciej!
0: Nie zmniejszyło jej wydajność.
1: Dlaczego on się nazywa twardy?
0: A spróbuj po niemiecku krzyknąć na niego.
1: Achtung!
0: Oj, teraz zmniejszyłeś mu wydajność, Cinek, i to wydatnie, powiem ci.

0: Sienna Spyro i Material Lover w Radiu Z za 2 minuty, godzina 23.
1: A jakbyś przetłumaczył Material Lover?
0: Material Lover? No. Mi się wydaje, że to jest kochacz materiału.
1: No mi się wydaje zupełnie co innego.
0: Każdy ma prawo do swojej opinii.
1: Oczywiście, ale najbardziej mi się podobało, jak powiedziałeś, że to Material Rover.
2: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.
1: Godzina do północy, tu Radio Z. Czas na ostatnie wtorkowe wiadomości, które ma dla nas Darek Klimczak.
8: Trzy osoby zatrzymane po zabójstwie Rosjanina są z powrotem na wolności. Jazda bez trzymanki pod Słupskiem, policjantom z drogówki opadły ręce. Na mundialu kończy się pierwszy dzisiaj mecz. Francja prowadzi z Senegalem.
1: I 23.
8: Sprawcy jeszcze nie złapano, ale trwa już śledztwo w sprawie wczorajszego zabójstwa obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Jak wiecie z Radia Z, ofiara to Robert Kuzowkow. Mężczyzna występował jako Simon Skrepecki, krytykował reżim Putina. Dlatego coraz częściej mówi się, że było to zabójstwo polityczne. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak zajął się tym tematem.
9: O zabójstwie politycznym i na zlecenie rosyjskiego reżimu informują niezależne media w Rosji. Polskie służby takiego scenariusza nie wykluczają. Z pewnością samomorderstwo przypominało egzekucję, mówi prokurator Marcin Kozak.
10: Mężczyzna oddał 3 strzały z broni krótkiej, pokrzywdzony upadł na podłoże, podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
9: Ofiara to m.in. autor karykatur przywódców Rosji i Czeczenii. Wielokrotnie brał udział w demonstracjach przed rosyjskimi ambasadami. Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: W sprawie zatrzymano 3 osoby, w tym 2 Białorusinów. Onet podał przed chwilą, że wszyscy są już z powrotem na wolności. Naczelna Izba Lekarska prowadzi postępowanie w sprawie patomorfolog Magdaleny H. Lekarce, która podejrzana jest o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych, grozi nawet wydalenie z zawodu lekarza. Sprawa prowadzona jest w Rzeszowie. W tamtejszej Izbie Lekarskiej kobieta pracowała. Teraz może ponieść srogie konsekwencje, mówi Radiu Z rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.
11: Tutaj kaliber tych oskarżeń jest poważny, ale no nie mogę tak jakby pokomentować, czy stwierdzać, jaka kara zapadnie, jeżeli jesteśmy dopiero w trakcie postępowania. Najcięższą karą zawodową, którą mamy do dyspozycji, jest dożywotnie pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
8: Kobieta jest w tej chwili w areszcie, grozi jej do 12 lat pozbawienia wolności. Sejmowa Komisja Edukacji i Nauki za zakazem korzystania z telefonów komórkowych w szkołach na początku lipca. Projektem ustawy zajmie się cały Sejm. Zakaz miałby wejść w życie już w nowym roku szkolnym. Chłopiec jechał na stojąco, a dziewczynka zamiast foteliku siedziała na furze drewnianych desek. Policjanci z drogówki w Słupsku przecierali oczy ze zdumienia, kiedy zatrzymali do kontroli kierowcę osobowego busa. Tym razem skończyło się na mandacie, ale taka jazda, jak podkreśla drogówka, często kończy się tragicznie. Szczegóły tej jazdy bez trzymanki od naszego reportera.
12: Kierowca busa przemierzał ze swoimi dziećmi w wieku 4 i 5 lat drogi powiatu słupskiego. W pewnym momencie patrol drogówki nakazał mu zjechanie na pobocze do rutynowej kontroli. Kiedy otworzyły się drzwi, okazało się, że przód busa był wypełniony różnymi rzeczami po brzegi, na tyle, że maluchy trzymały pion tylko na słowo honoru. Rolę fotelika dla dziewczynki pełniła sterta desek, dla chłopca w ogóle nie było miejsca siedzącego. Ich tata dostał 300 zł mandatu i 5 punktów karnych, a także surowe pouczenie, bo jedno gwałtowne hamowanie mogło skończyć się dla rodziny fatalnie.
8: O czym mówił reporter Radia Z Maciej Bąk. to szansa na ratunek dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ministerstwo Klimatu zgodziło się na rozpoznanie złóż węgla i metanu Dębieńsko 1 niedaleko Rybnika. Jeśli szacunki się potwierdzą, nowe złoże może pomóc jej wyjść z kryzysu. W jaki sposób? Powie teraz nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
7: Pod ziemią może znajdować się ponad 100 milionów ton węgla koksowego. JSW chce, by po surowiec sięgnęła kopalnia Knor w Szczygłowice, co dałoby jej perspektywę pracy jeszcze przez kilkadziesiąt lat.
13: To dla nas bardzo ważny moment. Wzmocni bezpieczeństwo surowcowe europejskiego przemysłu stalowego.
7: Mówi wiceprezes JSW Adam Rozmus. Spółka wykona odwierty i zbada złoże, żeby ocenić jakość i opłacalność wydobycia. Szymon Kastelik, Radio Z.
8: Węgiel koksowy to surowiec krytyczny w Unii Europejskiej, niezbędny do produkcji stali. Wicemistrzowie świata zaczynają mundial chyba od zwycięstwa. Francuzi w meczu grupy I prowadzą z Senegalem 3-1.
12: No ten mecz już się zakończył.
8: Ten mecz się już skończył. Oglądał go Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej. Krzysztof, powiedz, jak padały gole w tym spotkaniu.
12: No, wynik w 66 minucie otworzył Kylian Mbappé. Napastnik Leble wbiegł w pole karne, przeciął podanie Michaela Olise i pewnie pokonał bramkarza rywali. Mbappé mógł być podrażniony, bo chwilę wcześniej po kontakcie z rywalem upadł w polu karnym, ale sędzia po analizie VAR nie wskazał na 11 metr. Drugiego gola dla Francuzów strzelił w 82 minucie Bradley Barcola. Urwał się senegalskim obrońcom i z dużym spokojem przerzucił piłkę nad golkiperem. Senegalczycy nie złożyli broni. W doliczonym czasie gry złapali kontakt silnym strzałem w górną siatkę. Bramkę zdobył Ibrahim Baye, ale jego radość trwa krótko, niespełna minutę. Senegalczyków dobił kolejnym golem Kylian Mbappé, tym razem mocnym uderzeniem sprzed pola karnego.
8: Dzisiaj w nocy na mundialu jeszcze 3 mecze. Ich wyniki będzie wam podawać Michał Krasucki.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Ale leble, kochani, 18 stopni będzie jutro w Trójmieście i w Kołobrzegu, 20 w Toruniu, 22 w Warszawie, 24 w Zielonej Górze i w Rzeszowie. Tam będzie najcieplej. Deszcz może popadać na południu kraju, północ będzie sucha, a burze mogą wystąpić na Podhalu.
14: Tam słońce, gdzie my. Michał Krościel
1: i Marcin Sońta
14: i Wiktor Dyduła w Radiu Z, 5 minut po 20.

0: 16 minut po godzinie 23. Słuchacie Radia Z. Francja, Senegal w tym momencie 3-1. Jest
1: skończył się ten mecz. Marcin, skończył się ten mecz 15 minut temu. Teraz pokazują powtórki. Błagam cię.
0: A to przepraszam państwa.
1: 3-1 wygra Francja.
0: 3-1 w powtórce jest.
1: Mbappe już śpi, a ty mówisz, że mecz trwa.
0: Mbappe.
1: Mbappe, okay. Przepraszam.
0: No. Mam dla ciebie dwie bardzo ważne wiadomości. Nie wiem, którą chcesz najpierw.
1: To może pierwszą.
0: Czy powinno się zasłaniać rolety na noc?
1: O, bardzo ciekawe, bo ja nigdy nie wiedziałem. Tak siedzimy z żoną, mówię, to tak spuść do połowy. To będzie tak, wiesz, krakowskim tym.
0: Do połowy to żałoba wtedy, jak spuszczasz do połowy.
1: To żałoba?
0: Nie, to chyba sztandar. No w każdym razie, najnowsze badania austriackich i hiszpańskich specjalistów mówią, że zamknięcie sypialni w absolutnej ciemności zaburza naturalny rytm dobowy człowieka.
1: Aha. Będzie... A ja nie chcę, żeby mnie sąsiad podglądał, jak tam żonę, wiesz, próbuje pocałować. I zasłaniam całkiem roletę.
0: Myślę, że każdy sąsiad marzy o tym, żeby to zobaczyć. No,
1: no tak.
0: Nie. W każdym razie chodzi o to, żeby jak świta rano, to żeby naprawdę świtało, żeby twój organizm dostał informację, o, już słonko wyszło, a nie, żebyś nadal udawał, że jest noc, rozumiesz?
1: Czyli krótko mówiąc, nie zasłaniać rolet.
0: Nie, nie zasłaniać rolet, niech ma sąsiad.
1: I czyli ci naukowcy biorą pieniądze za to, żeby mi powiedzieć, żeby nie zasłaniać rolet, tak?
0: No tak, a ty i tak nie, a ty zasłaniasz do połowy.
1: No ja i tak zasłaniam, bo nie będą zarabiać na moim zasłanianiu albo nie zasłanianiu rolet.
0: Ed Sheeran, Bad Habits. W Radiu Z, prawie 18 minut po 23.

0: One and One Robert Miles. Czy mi się wydaje, czy Edyta Górniak śpiewała kiedyś podobną piosenkę?
1: Mi się wydaje, że ona to śpiewała na otwarcie mundialu w Korei i Japonii w 2002 roku. Aha. A ludzie pomyśleli, o kurczę, hymn. I tak poszło to już później. No nic, proszę państwa. Teraz będzie Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów w Radiu Z.

0: I drove all night to Celine Dion w Radiu Z za 24 minuty godzina 00 i będziemy mieli, proszę Państwa, środę. Mhm. A tymczasem mam rozwiązanie problemu, o które nikt nie prosił, bo nikt nie wiedział, że go potrzebujemy.
1: Aha, jaki to problem, Marcin?
0: Jak najprościej podzielić kalafior?
1: O, na przykład rodzina jest sześcioosobowa i trzeba go podzielić na sześć kawałków,
0: na
1: tak?
0: Na przykład, no
1: aha,
0: tak.
1: Aha. Więc jak go podzielić?
0: Eksperci twierdzą, że wystarczy zastosować jeden prosty trik.
1: Aha, a czy to, przepraszam najmocniej, czy są eksperci od kalafiora naprawdę, że wymyśliłeś tych ekspertów?
0: Czy są eksperci od kalafiora i są eksperci inni od dzielenia kalafiora.
1: Aha, aha.
0: No, ale ci, nie zapytasz, jaki to prosty trik?
1: Teraz będą mówić. Jaki to prosty trik?
0: No więc to jest taki trik, który ograniczy nieporządek i skróci czas przygotowań.
1: W jaki sposób?
0: No zapytaj, jaki to trik.
1: Jaki to trik?
0: No powinno się go rozdzielić w naturalnych miejscach połączeń, unikając kruszenia. Aha. Zastosowanie tej techniki sprawi, że różyczki tego kalafiora oddzielą się niemal same, a drobne okruchy pozostaną w jednym miejscu.
1: O, to bardzo fajnie, bo gdyby oddzielać go w innym miejscu, to mogłoby się nakruszyć na dywan, później trzeba odkurzać, pies to zeżre, zatruje się, zdechnie, same problemy.
0: Urzęcz, pogrzeb psa.
1: Pogrzeb psa, same problemy.
0: No, dzieci płaczą.
1: Tak.
0: Kalafior się zepsuł.
1: Także słuchajcie ekspertów, kochani, a najlepiej w ogóle nie jedzcie kalafiora, bo jest po prostu niedobry.
0: Pies umrze.
1: Obrzydliwy kalafior.

0: All right, Love Me Again i John Newman w Radiu Z. Za 17 minut północ i będzie już środa, proszę państwa. A teraz czas na DD.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: No, jak dowcip dnia, to wiadomo, że dzień się kończy. Jeden z nas dowcip opowiada, drugi z tego dowcipu się śmieje. Dzisiaj tak się wylosowało, że Cinek opowiada, tak? Mhm.
2: Tylko ja chciałbym uprzedzić fakt. Mam taki dowcip miernej jakości bardzo.
0: Ja się będę śmiał, bo ja cię lubię. Wiesz, nie chcę, żeby wyszło niezręcznie, ja się będę śmiał jak wściekły.
2: Jeśli to nie problem, nie chciałbym nadużywać swojej uprzejmości, ponieważ dowcip jest słaby, to chciałbym, żebyś się śmiał jeszcze bardziej.
0: Jeszcze bardziej niż zwykle.
2: Tak.
0: Dobra, okej.
2: No to uwaga, jadę. Mhm. Jak się nazywa człowiek chwalący się dolną częścią ciała? Mhm? Chwali pięta. Chwali pięta, rozumiesz? Chwali!

0: północ. Środa, 17 czerwca. Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na wiadomości Radia Z. Jest projekt uchwały w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. To efekt specjalnego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa. Wnioskował o nie szef MON. W spotkaniu wzięli udział m.in. ministrowie obrony i spraw wewnętrznych, szef BBN, koordynator służb specjalnych, przedstawiciele prezydenta oraz dowódcy wojskowi. Uchwała zakłada podjęcie działań na rzecz stworzenia stałej bazy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jak ocenia premier Donald Tusk, to szansa na radykalne zwiększenie bezpieczeństwa naszego kraju, ale to także wielki wysiłek organizacyjny.
1: Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
0: Zgodnie z zapowiedzią Donalda Trumpa, nad Wisłę trafi dodatkowych 5 tysięcy wojskowych do obecnie stacjonujących 10 tysięcy. Na poziomie rządowym i prezydenckim trwają z USA negocjacje, czy nowi żołnierze będą zgrupowani w formie stałej bazy, czy rotacyjnej obecności. W sprawie amerykańskich żołnierzy prezydent Nawrocki chce zaprosić na spotkanie szefa MONU. Zełenski z Trumpem rozmawiali w kuluarach szczytu G7 we francuskim Evian. Jak przekazał prezydent Ukrainy, poruszono kwestię uzyskania licencji na produkcję systemów obrony powietrznej. Kijów zabiega o prawa do produkcji broni, ponieważ amerykańskie fabryki nie nadążają z realizacją zamówień. Według Zełenskiego ważnym sygnałem jest to, że wszystkie kraje G7 w pełni popierają Ukrainę. Przywódcy są zgodni, że Rosja nie wykazuje woli zakończenia wojny. Gra na zwłokę i liczy na zwycięstwo. Nowe fakty w sprawie tragedii w Mszanie Górnej. W poniedziałek wieczorem 19-latek zaatakował nożem swoją byłą partnerkę, także 19-latkę. Kobieta nie przeżyła. Wczoraj rano policjanci odkryli zwłoki mężczyzny. Popełnił samobójstwo. Mężczyzna rzeczywiście był kiedyś w związku z 19-latką, ale jakiś czas temu się rozstali, powiedziała reporterowi Radia Z Przemkowi Tarankowi prokurator Justyna Rataj-Mykietyn. Mężczyzna późnym wieczorem czekał na kobietę przed jej domem.
2: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając ostrym narzędziem kilka ciosów w okolice szyi i klatki piersiowej. W wyniku tych obrażeń kobieta zmarła.
0: Mężczyzna uciekł, policja zorganizowała obławę. Wczoraj jego zwłoki na skraju lasu wypatrzyła załoga policyjnego śmigłowca. Popełnił samobójstwo, znaleziono przy nim nóż. Nie wiadomo na razie, czy powodem ataku był zawód miłosny. To śledczy będą ustalać. Śpiącego przed gabinetem marszałka Małopolski mężczyznę zastali rano po przyjściu do pracy zaskoczeni urzędnicy. Nie budząc go, wezwali na miejsce policję. Intruza zbudzili funkcjonariusze, potwierdza Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.
3: Mężczyzna nie wypowiadał się logicznie, był agresywny w stosunku do policjantów, w związku z czym on został przewieziony do Izby Wytrzeźwień. Tam badanie wykazało w jego organizmie stężenie około 1,5 promila alkoholu.
0: Okazało się, że mężczyzna ma 26 lat. Nie wiadomo, jak dostał się do chronionego całą dobę budynku, w którym znajdują się urząd wojewódzki i marszałkowski. Nielegalny nocleg pod gabinetem marszałka ujdzie mu na sucho, bo urzędy nie złożyły formalnego zawiadomienia o naruszeniu prawa. Kolejna afera w bytomskim schronisku dla zwierząt. W styczniu przed jego bramą protestowali mieszkańcy. Sprawą żyły media społecznościowe, a do akcji włączyli się celebryci. Ówczesnej dyrektor zarzucano znęcanie się nad zwierzętami. Miasto zerwało z nią umowę i w marcu wybrano nową kierowniczkę, Katarzynę Eberhardt. Ale teraz zrezygnowała w atmosferze kolejnego sporu. Chodzi o psa chorego na zwyrodnienie stawów. Po interwencji jednego z radnych opozycji został on zabrany bez zgody schroniska, a ostatecznie zgodę na to wydał prezydent Bytomia. Co dzieje się w schronisku, sprawdzał nasz reporter Szymon Kastelik.
4: Już była kierowniczka w opublikowanym oświadczeniu twierdzi, że pies miał dobrą opiekę i został zabrany nielegalnie. Zarzuca prezydentowi miasta, że uległ presji i kierował się nie dobrem zwierząt, ale względami politycznymi. Miasto nie komentuje decyzji, podkreślając jedynie, że schronisko działa normalnie.
5: Opieka nad zwierzętami jest zapewniona tak dotychczasowy sposób, jak była.
4: Mówi wiceprezydent Bytomia Magdalena Górak. W środę miały odbyć się dni otwarte w schronisku, ale zostały odwołane. Bytom, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Radny Maciej Bartków, który uczestniczył w interwencji i doprowadził do zabrania psa, zapewnia, że zwierzę jest teraz pod opieką specjalisty i znalazło nowy dom. Jednocześnie zarzuca byłej kierowniczce brak odpowiedniego leczenia oraz trzymanie psa w zbyt ciasnym kojcu. Nie ma truskawek, przymrozki i ulewne deszcze zrobiły swoje, narzekają plantatorzy i skupujący. Mówi pan Maksymilian ze skupu w Czerwińsku nad Wisłą na Mazowszu w rozmowie z reporterem Radia Z Michałem Dzieneńskim.
6: To ostatnie deszcze co zrobiły z tymi truskawkami?
7: Powiem panu tak szczerze, co zrobiły? No dżem bez przygniatania. Dżem przy przyjęciu towaru, a nie przy przerobie towaru.
6: Czy to prawda, że rzeczywiście do skupu mniej przychodzi towaru?
7: Dużo mniej. 3/4 mniej towaru niż zwykle.
0: Polska jest jednym z największych producentów truskawek na świecie. Zmiany na największym w Polsce festiwalu fantastyki w Poznaniu. W tym roku wprowadzono restrykcje dotyczące przebrań. Nie można wnosić rekwizytów przypominających prawdziwe pistolety, karabiny, a także ostre repliki mieczy. Zakazane są także mundury odnoszące się do wydarzeń po roku 1900. Początkowo wzburzyło to osoby, które się przebierają, przyznaje współorganizatorka festiwalu Aleksandra Szapitora w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem.
8: Nowy regulamin bezpośrednio wpływa na to, jak ten cosplay może w tym roku wyglądać.
9: To prawda, ale to jest to krok, który ma na celu właśnie zadbanie o bezpieczeństwo uczestników. To obostrzenia tak naprawdę są tylko dla rzeczy, które są naprawdę niebezpieczne, czyli właśnie jakieś bronie, które są zaostrzone. A cosplayerzy są tak pomysłowi, że mogą wnieść rzeczy z pianki, czy rzeczy właśnie z jakiejś architektury, kartonu, które wyglądają bardzo dobrze po malowaniu.
0: Poznański Pyrkon odbędzie się już w ten weekend. W Polsce jest coraz więcej studentów. Pod koniec zeszłego roku było ich ponad 1 300 000, o ponad 40 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Spora grupa to ci obcokrajowcy, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
10: Wśród studentów mamy blisko 102 tysiące cudzoziemców, przede wszystkim z Ukrainy niemal 47 tysięcy, z Białorusi 11 tysięcy i z Turcji około 5 tysięcy.
0: Najwięcej studentów jest na kierunkach związanych z biznesem, administracją i prawem.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: A dzisiaj padać będzie tylko na południu, na Podhalu to może nawet burze, a w centrum kraju będzie ciepło, przyjemnie, czerwcowo, 22 stopnie w Warszawie, 20 w Łodzi, 24 mogą być w Zielonej Górze, ciut chłodniej na północy, 18 w Trójmieście i w Kołobrzegu.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Naczelna Izba Lekarska prowadzi postępowanie w sprawie patomorfolog Magdaleny H., lekarce, która podejrzana jest o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych. Grozi nawet dożywotnie wydalenie z zawodu lekarza. Ze szczegółami reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
1: Magdalena H. należy do Rzeszowskiej Izby Lekarskiej i to tam prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne. Jego wynik uzależniony będzie od ustaleń śledczych, mówi mi dr Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej.
2: I zależnie od rozwoju wypadków, tego czy sąd powszechny będzie się decydował również w zakresie zawodowym oceniać postawę pani doktor.
1: Na razie trudno też mówić o przyczynach zachowania lekarki.
2: Ciężko nam postawić się na jej miejscu, żeby takie czyny popełnić.
1: Ze względu na kaliber oskarżeń samorząd lekarski wszystko konsultuje z prokuraturą. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Kobieta jest w areszcie. Za popełnione czyny grozi jej do 12 lat pozbawienia wolności. Są pierwsze zatrzymania w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. To dwaj Białorusini, którym jednak nie postawiono zarzutów. Wszystko wskazuje na to, że sprawca nadal jest na wolności. O szczegółach reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: Zabity to 44-letni rosyjski artysta, który uciekł ze swojego kraju i zamieszkał w Białej Podlaskiej z rodziną. Znany jako Siemion Skrepecki wrzucał do sieci filmy i zdjęcia uderzające m.in. we Władimira Putina. Śmierć performera wyglądała jak profesjonalna egzekucja. Zginął od 5 kul.
4: Sprawę traktujemy bardzo poważnie, dlatego zaangażowani zostali też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
3: Przekazał dziennikarzom rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Swój specjalny zespół śledczy powołał też komendant wojewódzki policji w Lublinie.
0: Służby proszą o pomoc wszystkich, którzy byli w poniedziałek około 10 rano w pobliżu miejsca zbrodni. Szczególnie kierowców, którzy przejeżdżali w okolicy, a mają zainstalowane kamery w swoich samochodach. Aleksandr Łukaszenka przeprasza Wołodymyra Załęckiego. Prezydent Białorusi tłumaczył się ze swoich słów, że może zaatakować jeden bardzo poważny cel w Ukrainie. Nie należy się spodziewać jakichkolwiek działań militarnych ze strony Białorusi, mówił Łukaszenka telewizji Al Arabia. A jeśli prezydent Ukrainy poczuł się urażony, to go przepraszam, dodawał szef państwa białoruskiego. Po zapowiedzi irańsko-amerykańskiego porozumienia ropa najtańsza od końca lutego. Wczoraj cena baryłki na giełdach w USA spadła poniżej $80. Przed wojną w Zatoce kosztowała 67. W czasie wojny dochodziła do 120. W ramach porozumienia, którego podpisanie zaplanowane jest na piątek, Amerykanie zgadzają się na sprzedaż irańskiej ropy. W zamian Teheran ma zagwarantować żeglugi przez cieśninę Ormuz i zrezygnować z broni atomowej. Jest projekt ustawy w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina wejdzie w życie prawdopodobnie jeszcze latem. Zapłacą spółki paliwowe, które przez konflikt na Bliskim Wschodzie zarobiły na tym, że paliwo stało się dużo droższe.
5: Chodzi o to, żeby sytuacja związana z kryzysem na rynku paliwowym i gwałtownym wzrostem cen paliw nie była przyczyną tego, że poszczególne firmy mają ponad normatywny, bardzo wysoki zysk. Ktoś tak czy inaczej za ten zysk będzie musiał zapłacić.
0: I tłumaczył rzecznik rządu Adam Szłapka. Podatek ma obowiązywać wstępnie do końca roku. Z jego tytułu ma wpłynąć do kasy państwa 4 miliardy złotych. Ta danina od nadzwyczajnych zysków ma złagodzić dziurę w kasie państwa, jaka zrobiła się po wprowadzeniu programu CPN, który obniżał podatek VAT i akcyzę na paliwo. Od dziś CPN jest już bez obniżonej akcyzy. I dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 10 groszy, a oleju napędowego 6,44. To szansa na ratunek dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ministerstwo Klimatu zgodziło się na rozpoznanie złóż węgla i metanu Dębieńsko-1 niedaleko Rybnika. Jeśli szacunki się potwierdzą, nowe złoże może pomóc jej wyjść z kryzysu. W jaki sposób, powie nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
6: Pod ziemią może znajdować się ponad 100 milionów ton węgla koksowego. JSW chce, by po surowiec sięgnęła kopalnia Knur w Szczygłowice, co dałoby jej perspektywę pracy jeszcze przez kilkadziesiąt lat.
7: To dla nas bardzo ważny moment. Wzmocni bezpieczeństwo surowcowe europejskiego przemysłu stalowego.
6: Mówi wiceprezes JSW Adam Rozmus. Spółka wykona odwierty i zbada złoże, żeby ocenić jakość i opłacalność wydobycia. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Węgiel koksowy to surowiec krytyczny w Unii Europejskiej, niezbędny do produkcji stali. Część mieszkańców Starachowic w Świętokrzyskiem bez wody. Problemy mają także niektóre miejscowości w gminie Brody. Badania próbek wykazały obecność bakterii E. coli. Wody nie można używać do picia, przygotowywania posiłków i mycia zębów. Ograniczenia dotyczą otaczał osiedli Południe, Górniki i Skarpa. Postawiono tam beczkowozy i uruchomiono punkty dystrybucji wody dla mieszkańców. Chłód szykuje się do zwrotu w tył. Upalne lato ma się zacząć już pod koniec tygodnia. Na zachodzie i południowym zachodzie Polski może być nawet 35 stopni. Jak pokazuje najświeższa, długoterminowa prognoza IMGW, takich uderzeń gorąca nie będzie brakować tego lata, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
8: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur, przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych, burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą od 22 do 25 stopni.
0: Prognozy przewidują upalny sierpień i wrzesień. Jest informacja, na którą wszyscy czekaliśmy. Maja Chwalińska zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie bez konieczności gry w eliminacjach. Polska tenisistka dostała od organizatorów dziką kartę. O szczegółach dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
9: Finalistka tegorocznego French Open może odetchnąć, bo na londyńskiej trawie obowiązuje jeszcze stary ranking, a ten nie pozwalał aktualnie 21. rakiety świata na występ w drabince głównej. Dla Chwalińskiej dzika karta to nie tylko ulga, że nie będzie musiała rozegrać dodatkowych 3 meczów, by awansować do pierwszej rundy, ale także premia startowa 80 tysięcy funtów.
10: No ja też się dowiedziałem z internetu, bo tutaj byłem zajęty, natomiast zadzwoniłem do Anglii i potwierdzone jest, więc bardzo się cieszymy.
9: Komentował specjalnie dla Radia Z menadżer Maji Chwalińskiej Piotr Szczypka. Życzymy zatem owocnych treningów.
0: Wimbledon rusza za 2 tygodnie. Kolejne wydanie wiadomości Radia Z punktualnie o 2:00. Zapraszam.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: druga. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem zmarłego. Tak było w poniedziałek w Radostkowie koło Częstochowy. Po zatrzymaniu 51-latek wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. O szczegółach tej sprawy nasz reporter Szymon Kastelik.
1: Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu.
2: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
1: Mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Świadek stracił z oczu karawan, jednak o sprawie zaalarmowano wszystkie patrole. Pojazd został namierzony i zatrzymany na jednej z ulic w Częstochowie. Po karawan z trumną przyjechał następnie inny, już trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Pijanemu kierowcy grożą 3 lata więzienia, grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów. Prezes Sądu Najwyższego apeluje w Radiu Z do koalicji rządzącej. Zbigniew Kapiński chce, żeby politycy rozwiązali problem chaosu w sądownictwie i wskazuje jego zdaniem proste rozwiązanie. O jakim rozwiązaniu mowa? W wiadomościach teraz reporter Radia Z Jan Kielak.
3: Prezes Sądu Najwyższego chce, żeby rządzący przegłosowali jednozdaniową